stłumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gra.

0: Autopromocja.
1: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
2: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy festiwal szekspirowski. Prezentujemy drugiego zrealizowanego w tym roku przez Teatr Polskiego Radia Szekspira. To rzadko grana tragedia.
3: Coriolan.
2: W roli głównej Mariusz Bonaszewski.
3: Powiem ci szczerze, wolę po swojemu służyć im wszystkim, niż jak oni władać.
4: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Zachęcam do założenia słuchawek w celu lepszego odbioru słuchowiska. Katarzyna Łęcka, reżyserka.
2: Barbara Marcinik, polecam, w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim, działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam. Przypuszczalni, wątpliwi, nie.

nawozować do przestróg. Miast siedem stało, czy na pewno stać wiecznie chciało, gdzie do wody nie wymyślili prochu, nie. Proch wymyślili, tak. Meteor spadł, to nie meteor. Wulkan wybuchnął, to nie wulkan. Ktoś wołał coś, niczego nikt. Na tej plus minus Atlantydzie.

0: wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim? Działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam, tam albo nie tam, tam albo nie tam.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17.30. Najczęściej jednak jestem wydawczynią porannych rozmów bez uników i popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki. Tym razem będę miała okazję zagrać dla Państwa swoje ulubione piosenki. O, może nie wszystkie. Spotkajmy się w niedzielę w audycji Rezydencja od 14 do 16. Zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Autopromocja.
1: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
2: Chyba odwrotnie.
1: Niekoniecznie, ale niech będzie.
2: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
1: Wszystko jest możliwe.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
1: Michalina Bieńko
2: i Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
3: Jest piąta. Trójkowy budzik.

5 minut po godzinie 5. I tak właśnie na spokojnie, delikatnie rozpoczynamy piątek. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dzień dobry.

pustki. Ty w górę, ja w dół. No i mam nadzieję, że wszystkim w górę humor, jeśli chodzi o zbliżający się weekend. Kudłaty, durnowaty nie przypomniałem, ale państwo doskonale pewnie pamiętają. budzik@polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 22 73. Podkreślam, w wakacyjnym trybie. Więc oddech głęboki, spokojnie i tylko pozytywna energia. 13 minut po godzinie 5.

ABC o poranku 16 minut po godzinie 7. No a w kalendarzu przed nami piątek, 24 lipca. To 205 dzień tego roku. Słońce obudziło się o naszej ulubionej 4:44. Kto pamięta, ten pamięta. Pozdro dla kumatych, niektórzy mówią. Zajdzie 20 minut przed 21. Dzień potrwa niecałe, niewiele brakuje, do 16 godzin. Dziś imieniny Kingi, Krystyny, Olgi i Lubomira. Dziś m.in. święto policji oraz dzień pszczółki Maj. Wszystkim składamy najlepsze życzenia.

20 minut po godzinie 5, no to idziemy do przodu, choć spoglądamy w historię, ale nie żeby wypominać, rzecz jasna. Sięgamy po kalendarz, także ten muzyczny. No i co w kalendarzu? Między innymi urodziny J-Lo.

No, mówiłem, że w wakacyjnym trybie. Jennifer Lopez, 24 minuty po godzinie 5. Urodzinowo z najlepszymi życzeniami. Bardzo proszę. W muzycznym trójkowym kalendarzu lecimy dalej.

0: Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło. Ach, oni to potrafią. W budziku państwa poranne sygnały, to już za chwilę. Spokojnie, cierpliwość, prognoza pogody już za momencik. To ja biegnę sprawdzić, co tam u pana synoptyka.
1: Autopromocja.
2: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka sprawdza poziom pozytywnych wibracji prosto z Ostruda Reggae Festival, a 25. edycja największego święta tej muzyki w Polsce zapowiada się znakomicie. Strefa Dread nadaje na żywo z polskiej stolicy Karaibów w sobotę od 17 do 19. Będą goście, wspomnienia i zielono-żółto-czerwone muzyczne.

0: Daj się ponieść fali ludzkich serc. Mirosław Maken-Dzięciołowski.
1: Ostróda Reggae Festival pod patronatem Trójki.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Żegnamy reklamy.
6: To już prawie 5:30. Dziś pochmurno, miejscami zwłaszcza na południu i wschodzie, może przelotnie padać, no a także w tych regionach na wschodzie, na południu możliwe burze. Do tego na szczytach Tatr deszcz ze śniegiem, deszcz, a we wschodniej połowie kraju na Podkarpaciu najwięcej popada, ale deszcz, no nie śniegu. Wiatr słaby, umiarkowany, choć miejscami porywisty, w czasie burz do 70 km na godzinę. Na termometrach najchłodniej na Pogórzu oraz na Wybrzeżu od 13 do 17 stopni, w pozostałych regionach od 18 do 22. No niechby tam. Po 5:30 mówimy Państwu dzień dobry.

Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi i imieninowymi, rzecz jasna, bo to w budziku, myślę, zestaw obowiązkowy. Nie wiem, czy wspominałem, być może państwo zapewne w tym swoim kalendarzu obchodzą czy imieniny, czy urodziny, czy jakieś święta rodzinne. No to już tak wszystkich nie wymienię, na pewno nie ogarnę pamięcią, ale proszę przyjąć najlepsze życzenia. Podpowiem tym wszystkim, którzy być może zabiegani, a może na urlopie, gdzieś w trybie wakacyjnym też dziś Kingi, Krystyny, Olgi i Lubomira. Proszę przyjąć albo przekazać najlepsze życzenia imieninowe. Dziś też Dzień Pszczółki Mai, no to może i mają też, jak mają imieniny, to wszystkiego co najlepsze. Jeśli nie imieniny, to urodziny może w Dzień Pszczółki Mai. Tak czy inaczej urodziny, to na pewno w muzycznym trójkowym kalendarzu obchodzi Larry Gott, gitarzysta formacji James. I oni to już teraz. Rocznik 57. To będzie, że nie okrągłe wychodzi, to ciężko to policzyć o tej porze. Za 24 minuty będzie 6. No, jakoś tak.

James, urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu na 20 minut przed godziną 6. Także wspomnienie może nie wprost koncertowe, ale jednak, choć Franz Ferdinand zagrają dziś na Bryza Festival w Hiszpanii na Maladze, to pamiętamy, że przecież teraz odbywający się Łódź Summer Festival właśnie od dziś do 26 lipca gościł swego czasu właśnie Franz Ferdinand. To w przeszłości może pewnego rodzaju wspomnienia gdzieś powrócą. Franz Ferdinand, Johnny Marr już teraz.

17 minut pozostało do godziny 6. I co dziś przed nami? No oczywiście Wielkie Święto Policji służy nam od 107 lat. Dziś na Placu Piłsudskiego w Warszawie w samo południe rozpoczną się centralne obchody Święta Policji. Przypomnijmy, to święto zostało ustanowione w 1995 roku i upamiętnia powołanie przez Sejm w 1919 Policji Państwowej, wówczas nowej formacji, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego II Rzeczpospolitej. Przypomnijmy, że w polskiej policji pełni służbę ponad 102 tysiące funkcjonariuszy, a w ostatnich latach liczba ta zwiększyła się i zwiększa się systematycznie. W ubiegłym roku przyjęto ponad 8,5 tysiąca

nowych policjantów. Wszystkim z branży. Najlepsze życzenia w dniu święta. W Polsce, a za granicą mi to niedaleko, bo za naszą zachodnią granicą Jurgen Klopp zostanie zaprezentowany jako trener niemieckiej reprezentacji. Związek Piłki Nożnej za Odrą zaprosił na dzisiejszą konferencję dziennikarzy z całego świata, chociaż nie podał, czego dotyczyć będzie medialne wydarzenie. No to chyba wątpliwości nie tylko w Niemczech nie ma. Z pewnością o tym będziemy mówić. Nie tylko zresztą o tym w serwisach informacyjnych w pozostałych audycjach. A co dziś o poranku? W porannym zapraszamy do trójki. Za kwadrans szósta. A o tym, co dzisiaj o poranku, już za chwilę.

0: Wojciech Waglewski.
1: Wowo.
0: Przepraszam, że zagaduję ostatnie 7 sekund, bo wiem, że są tacy, którzy naprawdę no, potrafią przeżywać z Wojciechem Waglewskim każdą sekundę i to do ostatniej
2: to po co zagadujesz?
0: Setnych sekundy. Bo chciałem ciebie zapowiedzieć. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Krzysztofie. Krzysztof Łoniewski. Trójkowa redakcja poranna.
2: I sportowa zawsze.
0: I sportowa.
2: A dzisiaj będą dwa wątki sportowe, dawaj. Nawet trzy w porannej audycji zaproszone.
0: Jurgen Klopp nowym selekcjonerem Niemiec?
2: To nie jest jakaś niespodzianka.
0: Ale ważne wydarzenie.
2: Bardzo ważne, absolutnie. Jurgen Klopp powszechnie lubiany na całym świecie trener. Pamiętam taką wyprawę kiedyś na mecz, jak jeszcze trzech Polaków grało w Dortmund.

0: Gdzie byłem na meczu z Hertą Berlin w Berlinie, z Piotrem Kwiatkowskim, którego zresztą dzisiaj będzie można w poradnej audycji usłyszeć między innymi. No i słuchaj, Klopp był wówczas trenerem Borussii Dortmund. Borussia wygrała ten mecz w Berlinie, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy Lewandowski przypadkiem nie strzelił gola. I on już odchodził, Klopp, i Piotrek krzyczał: coach, coach! I on tak spojrzał na nas, wrócił i zaczął z nami rozmawiać. Oczywiście w świetnym nastroju. Także mam osobiste wspomnienia z trenerem Kloppem. Natomiast nie będziemy mówili o trenerze Kloppie, będziemy zapowiadali Tour de Pologne. Jak wiesz, najpierw jest rywalizacja kobiet, tak, potem panów. Będziemy też mówili o biegu Powstania Warszawskiego, który już jutro, rozumiem, że startujesz.
1: A, myślałem, że to za tydzień jest.
0: Nie, nie, startujesz, tak?
1: To się wymigałem właśnie, widzisz, w ten sposób. Okay. Myślałem, że to za tydzień jest.
0: Nie, nie, nie, to w tę sobotę. Aha. Będą koło ciebie tam nawet biegacze, ja wśród nich będziemy biegać. Będziemy biegli przez teren Cytadeli Warszawskiej. Po raz pierwszy odwiedzi nas dyrektor aktywnej Warszawy Bartłomiej Stępień. Opowiemy o tym biegu. I z tego, co pamiętam, to w cyklu Roberta Grzędowskiego momenty były, też będzie jakaś historia kolarska.
1: No,
0: także trzy wątki sportowe z mojego punktu widzenia. Super. No, oczywiście nie tylko mój ulubiony cykl wśród zwierząt. Darek Pieruk i dr Kruszewicz. Już jestem ciekaw, co tam się wydarzy.
1: No, jak słyszę ten twój uśmiech taki naprawdę po pierwszej nutce, to już wiem, że będzie się działo.
0: To jest świetny utwór.
1: Krzysztof Łoniewski.
0: Andrzejowi Gołocie kiedyś grali ten utwór.

Chamberlanda o poranku, tak, przypomniały się historie i mam nadzieję, że także z Państwa udziałem rzecz jasna, jak zwykle poranne, zapraszamy do trójki mailowo, telefonicznie i smsowo, tak jak w budziku w trybie wakacyjnym. Niezmiennie zachęcamy do korespondencji. Na trójkowym budziku za 7 minut 6.

i od pani Ani poranne sygnały, i od pani Kasi, od pana Marcina. To tylko tak wymieniam z ostatniego czasu. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę poranną obecność w trójkowym budziku. No i zachęcamy do pozostania z nami. Za 4 minuty o 6 serwis. Po godzinie 6 piątkowe poranne zapraszamy do trójki. Krzysztof Łoniewski i jego drużyna. A my dziękujemy za dziś. Życzymy dobrego weekendu. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia.

0: wojen i niepokojów. Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
5: Dzień dobry Państwu, tu Trójka. Mamy piątek, 24 lipca. Minęła szósta. Na serwis zaprasza Romuald Wójcik.
6: Iran odrzuca amerykańską propozycję zawieszenia broni. O północy minął termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności. Prokurator generalny złoży wniosek do marszałka Sejmu o zgodę i na przymusowe doprowadzenie posła Michała Wosia. Amerykańskie wojsko przeprowadziło w nocy kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie, poinformowało dowództwo centralne USA. Według komunikatu CENTCOM ataki miały zmniejszyć zagrożenie, jakie Iran stwarza dla cywilnych marynarzy i statków handlowych w cieśninie Ormus. Irańskie media informowały o eksplozjach m.in. w prowincji Khuzestan i wzdłuż południowego wybrzeża wyspy Keszm. Jak z kolei podaje New York Times, Iran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni.
7: Przedstawiciele władz Iranu przekazali dziennikowi New York Times, że nie są zainteresowani tymczasowym porozumieniem, które nie rozstrzyga kwestii ostatecznego statusu cieśniny Ormus, w czasie gdy starcia między tymi dwoma krajami toczą się już od blisko dwóch tygodni. Źródła poinformowały gazetę, że szczegóły propozycji nie były jasne, jednak irańska strona określiła jako jedyną obecnie przedstawioną ofertę. Napięcia w regionie Bliskiego Wschodu spowodowały, że cena ropy przekroczyła poziom $100 za baryłkę po raz pierwszy od maja. Donald Trump oświadczył, że wszystkie szkody wyrządzone statkom lub ładunkom w tym regionie zostaną pokryte z zamrożonych środków irańskich. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
6: Ponad 720 milionów złotych przekaże na innowacje w system bezpieczeństwa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podpisano kolejne umowy w ramach programu Perun. To zastrzyk pomysłów, pieniędzy i technologii polskiej nauki dla armii, mówił premier Donald Tusk.
8: Ja powiem szczerze, jako premier polskiego rządu już nie chcę słuchać, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna, albo jak wspaniałe efekty. Cieszę się z tego, ale nie chcę już tego dłużej słuchać, że Ukraińcy potrafią, a inni na świecie nie potrafią skutecznie operować dronami, że Chińczycy wszystkich wyprzedzili, jeśli chodzi o stosowanie sztucznej inteligencji, także na potencjalnym polu walki. My to wszystko mamy w naszym potencjale.
6: Szef rządu dodał, że Polska ma uzasadnioną ambicję, aby zbudować największą siłę militarną w tej części Europy. O północy minął termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności. Nie zrobili tego politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ma dziś wygłosić oświadczenie dotyczące dalszych losów partii.
9: Członkowie stowarzyszenia zapewniają, że jego działalność nie koliduje z funkcjonowaniem PiS, a wręcz przeciwnie, poszerza jego możliwości. Dlatego też nie chcą odchodzić z partii, ale nie chcą też rezygnować ze stowarzyszenia, tłumaczył poseł Robert Gontarz.
10: Zdecydowanie mówimy o tym, że chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Tak jak wcześniej powiedział to pan prezes Jarosław Kaczyński, chcemy tworzyć dwa płuca, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
9: Tymczasem wiceprezes PiS Patryk Jaki uważa, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest nieuzasadniony i apeluje.
11: Chodzi o ambicje, więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
9: Większość kierownictwa partii uznała, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia ugrupowania, dlatego zakazała posłom działalności na rzecz stowarzyszenia. Witold Banach, Polskie Radio.
6: Prokurator generalny Waldemar Żurek złoży wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia. Wcześniej poseł PiS czterokrotnie nie stawił się, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
12: Jedyną okolicznością, którą podniósł pan poseł w swojej korespondencji, co do której odniósł się prokurator, to był wniosek o przeprowadzenie tej czynności w innej jednostce organizacyjnej prokuratury. Prokurator ten wniosek oddalił. Taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła w związku z jego niestawiennictwem na wskazane terminy.
6: Prokuratura zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w związku z zarządzaniem służbą

0: więzienną. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do wyższych temperatur, dlatego obecnie zaskakują chłodniejsze dni z regularnymi opadami deszczu, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Jak dodaje, przelotne opady i burze to dobra jednak informacja dla środowiska.
1: Rzeczywiście krajobraz troszkę nasiąka nam wodą. Dla turystów to nie jest dobra wiadomość, co do tego nie mamy wątpliwości. Na wakacje chcemy wyjechać i chcemy, żeby była ładna pogoda, ale gdy spojrzymy już na naturę, na pola, tutaj ten deszcz sprawia, że w zasadzie wokół nas cała roślinność oddycha pełną piersią. Są odpowiednio wysokie temperatury, można powiedzieć optymalne, natura na pewno korzysta.
0: Przed weekendem pogoda ma się systematycznie poprawiać. Jutro i w niedzielę ma dominować słoneczna aura, dodaje klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Klimat.
0: A dziś jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra. Kilkanaście procent energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna występuje prawie w całym kraju, poza północą i południem. Z kolei susza rolnicza notowana jest w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, lubuskim i wielkopolskim. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Dziś zachmurzenie umiarkowane miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, okresami duże. My nadajemy z centrum i kraju, u nas też. Na razie niebo jak w listopadzie. Spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: 6 minut po godzinie 6.
3: Zapraszamy do Trójki.
5: I na 3 najbliższe godziny zapraszamy w takim oto składzie. Olga Szućko audycję realizuje. Przygotowała ją Monika Gosławska. Telefon od Państwa będzie odbierał Dariusz Pieruk. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Jestem tu w zastępstwie Michała Nogasia i na razie gramy Igiego Popa.

Zastanawialiśmy się z Olgą Szućko, czy może już przerwać ten utwór jego popa. Nie było warto, trzeba było posłuchać, Olga, jak słyszysz, do końca. Naprawdę było warto. Jest 10 minut po godzinie 6 i teraz podpowiemy, co przygotowaliśmy dla Państwa do godziny 7. W pierwszej kolejności sprawdzimy, kto nie śpi i kto jest fanem przetworów. Potem rozwiniemy ten wątek w relacji Michała Kowarskiego i oczywiście posłuchamy cyklu Moniki Suszek i Magdaleny Bigaj o higienie cyfrowej. No to jest szalenie ważny cykl w epoce tak zwanych popcornowych mózgów. Proszę do nas telefonować w każdej sprawie. Myślę, że jednak dziś przede wszystkim w sprawie rzeczonych przetworów, kiszonek, pikli, jak zwał, tak zwał, w jakie przetwory państwo celują, mówiąc umownie, jakie są najlepsze, jakie są państwa sprawdzone przepisy. Proszę telefonować 22 i 7 trójek.

0: Dzień dobry, do kogo dodzwoniłem się tak wcześnie, tuż po szóstej?
1: Dzień dobry, no dodzwoniłeś się do Piotrka Kwiatkowskiego, znanego wytwórcy słoików.
0: Czy to są słoiki z kiszonkami?
1: To są słoiki z ogórkami kiszonymi, a więc są to słoiki z kiszonkami.
0: Jesteś ekspertem tylko w tej formie kiszonek, tak?
1: No nie nazwałbym siebie ekspertem, natomiast od kilku lat wykonuję, to znaczy wypełniam słoiki ogórkami, zalewam je wodą z solą i następnie spożywam je, kiedy już będą ukiszone.
0: Słuchaj, uchodzisz w naszym gronie przyjaciół właśnie za kogoś, kto te ogórki robi świetnie. Kto cię nauczył tego robić?
1: Sam się nauczyłem, natomiast jak zawsze, jeżeli chodzi o sprawy kulinarne, to dzwoniłem albo do mamy, która super gotuje, albo do szwagra, który jest zawodowym kucharzem i też ma pojęcie. Także no, oni mi tam polecali przepisy, chociaż te przepisy są dostępne w internecie. Teraz sobie można tam wybierać, przebierać w tych przepisach i zacząłem robić. I rzeczywiście się udawały. No i największa przyjemność była wtedy, kiedy zrobiłem pierwszy słoik z ogórków, które wyrosły mi na parterze w bloku, jak sobie posadziłem ogórki. No to było super, bo to były ogórki, które ja uprawiałem i ja zrobiłem z nich później słoiki. W międzyczasie też akurat tyle było ogórków, że mogłem nawet sobie zrobić małą solnę.
0: No to wspaniale. Powiedz,
1: które też lubię.
0: Ja muszę powiedzieć, że nawet bardziej lubię małosolne niż kiszone. Twoich małosolnych chyba nie.
1: Dla mnie najważniejszą kanapką mojego życia jest kanapka z masłem, pasztetem z dziczyzny. Najlepiej właśnie u rodziców, jak sobie zjem z jakiegoś dziczka albo innego jelenia. I na to ogórek małosolny, ale nie wczesny, tylko taki już trochę późniejszy, albo ogórek kiszony. Jest to kanapka, nie wiem. Amerykanie często mówią, że u nich się je kanapkę Ruben albo jakieś tam inne tego typu rzeczy, że kraje mają swoją kanapkę. Moim zdaniem u nas kanapka taka, którą należy rozsławić, to jest kanapka z masłem, z pasztetem i z takim właśnie jednym z tych dwóch ogórków.
0: Tylko wiesz, jeszcze, bo ślinka cieknie, nie ukrywam, że sam bym zjadł taką kanapkę, natomiast ten pasztet z dziczyzny jest to chyba kluczowy. Ale idziemy w ogórki, a nie w dziczyznę, Piotrze. Powiedz mi, czy ty masz patent taki, że masz sprawdzony sposób, który budzisz się w nocy i wiesz, jak te ogórki zakisić? Czy jednak tam sprawdzasz według receptury?
1: Sprawdzam, natomiast to też nie jest jakoś skomplikowane. Najbardziej, i to też potwierdza moja mama, bo tak się akurat złożyło, że tydzień temu żeśmy zrobili wspólnie 12 słoików. Zresztą ogórki pochodzą z uprawy właśnie moich rodziców. Oni mają u siebie we wsi cały warzywniak z pomidorami, ogórkami, burakami, marchewkami. Nie wiem, koper też, chrzan też miał. Chrzan też miałem ze wsi, bo muszę ci przyznać, że się zorientowałem, że z chrzanem w sezonie jest ciężko w Warszawie zdobyć. To deficytowy produkt. Bywały takie sezony, że ja nie mogłem chrzanu zdobyć. Musiałem jechać właśnie do rodziców, żeby chrzan nakopać gdzieś w polu. Ale wracając do tego, co jest najgorsze, to jest jednak mycie słoików i odparzanie ich i wieczek. Ta cała procedura przygotowania sobie ogórków, czosnku, chrzanu, liści, jeżeli ktoś chce wykorzystać liście, nie wiem, dębu, wiśni.
0: O to
1: albo
0: chciałem zapytać, bo pamiętam, że moja babcia dodawała ci właśnie liście dębowe.
1: Można, oczywiście. Wtedy się uwalniają z tych liści, już nie pamiętam nazwy, garbniki chyba. O, chyba to są garbniki. One zmieniają smak ogórków. I muszę przyznać, że pierwszy raz w poprzednim sezonie, w poprzedniej wakacje zrobiłem pierwszy raz z liśćmi wiśni i porzeczki czarnej i były to najlepsze ogórki. Najlepsze, jakie zrobiłem. Więc nie jest to ściema i z mojej praktyki wynika, że jednak to ma znaczenie, bo rzeczywiście w ten sposób one są twardsze. Natomiast moja mama właśnie, potwierdzałem to w rozmowie z mamą, mówi, że jak zostawiali w poprzednim miejscu, w którym mieszkali ogórki, to jej zawsze wychodziło ok, a teraz w piwnicy jest trochę cieplej i potrafią niektóre słoiki niestety, no być ogórki no miękkie na przykład.

0: przykład, tak? Pewnie eksperci wybitni wiedzą, jak temu zaradzić, mają swoje sposoby. No jeszcze aż takiej wiedzy nie posiadłem, ale z drugiej strony aż tak się nie wczuwam. Na moje potrzeby mi starcza. Może jeszcze w tym sezonie zrobię. W poprzednim zrobiłem ponad 20.
1: Słoików?
0: Tak, ponad 20 słoików. Natomiast mówiłem, okropne jest mycie tych słoików i przygotowywanie ich. Natomiast samo już wkładanie wszystkiego do słoików, czosnku, tych liści, czy albo nie, kto tam co chce, koperku, te zapachy, jakie się przy tym unoszą, no to jest bajka. No to. I na przykład zauważyłem, że fajnie spotkać się właśnie z kimś w większym gronie i robić to wspólnie, bo to jest takie bardzo fajne spotkanie towarzyskie, w którym się robi coś dla siebie pożytecznego.
1: Bardzo Ci dziękuję, smacznego, chciałoby się powiedzieć, bo pewnie nie tylko ja mam teraz ochotę na tę kanapkę, na tego Rubena po polsku,
0: Oj,
1: czyli.
0: oj, ta kanapka. Teraz właśnie zacząłem się zastanawiać w sumie, czy bardziej mi smakuje z małosolnym czy z kiszonym. Nie wiem. To chyba zależy od dnia. Tak.
1: Pozdrawiam Cię serdecznie. Dziękuję Ci za
0: Pozdrawiam.
1: rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Cześć.

0: Świetny utwór Alabama Shakes, Hank Luce, 23 minuty po godzinie 6, 22 i 7 trójek. Dzisiaj przede wszystkim w sprawie przetworów, proszę dawać znać.
1: Ja chciałem w tej kwestii wypowiedzieć się kiszonek. No to my mamy ukiszone na razie ogórki, goście, botwinę, no i owoce, czereśnie, porzeczki, agres i wiśnie. No i to na razie tyle, co jest, bo sezon ogórkowy już się powoli kończy.
0: Ale te czereśnie i wiśnie i porzeczki też ukiszone? Ciekaw jestem. Proszę dawać znać w każdej sprawie związanej z przetworami. 22 i 7 trójek.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17.30. Najczęściej jednak jestem wydawczynią porannych rozmów bez uników i popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki. Tym razem będę miała okazję zagrać dla Państwa swoje ulubione piosenki. No, może nie wszystkie. Spotkajmy się w niedzielę w audycji Rezydencja od 14 do 16. Zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała Pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papam!
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący

0: Prowadząc reklamę Vision Express.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
0: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Żegnamy reklamy.
7: Minęła 6:30. Skrót serwisu i Romuald Wójcik.
8: Krótko przed upływem terminu wyznaczonego przez kierownictwo PiS parlamentarzystom tej partii na złożenie deklaracji o nienależeniu do innych stowarzyszeń politycznych zwolennicy Mateusza Morawieckiego deklarowali na platformie X, że nie chcą odchodzić z PiS, ale nie będą podpisywać lojalek. Nie odchodzę z PiS, natomiast nie dam się zmusić do podpisywania lojalek, które dotyczą zamykania się naszej partii na wyborców, napisał europoseł Piotr Müller. Chcecie mnie, kochani koledzy i koleżanki, usunąć z mojej jedynej partii, do jakiej należałam i należę. Serce mi pęknie, stwierdziła z kolei posłanka Anna Kwiecień. Wracamy do lipca. Sąd przedłużył do 17 sierpnia wstrzymanie przejęcia koncernu Warner Bros. Przez parlament Skydance. Skargę przeciwko planowanej fuzji złożyła koalicja 12 stanowych prokuratorów pod kierownictwem Kalifornii. Sędzia wydała orzeczenie, w którym uznała, że stany, które wniosły skargę, w sposób przekonujący wykazały, że przedsięwzięcie mogłoby doprowadzić do bezprawnego ograniczenia konkurencji. Policja szuka drugiego mężczyzny podejrzewanego o podłożenie w środę wieczorem niewybuchów przy galerii handlowej w Jeleniej Górze. Dzięki nagraniom z monitoringu wytypowaliśmy dwóch podejrzanych. Jeden z nich został już zatrzymany, mówi Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej.
9: Obaj byli wcześniej znani policjantom z prowadzonych postępowań. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali jednego z podejrzewanych, 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry. Wstępne ustalenia wskazują, że zabezpieczone przedmioty mogą być minami przeciwpiechotnymi.
8: Znaleziono je w koszu na śmieci i w krzakach. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Kolejny serwis w Trójce o 7.
7: Dziś raczej pochmurno, sporo przelotnych opadów deszczu, temperatura od 18 do 22 stopni, zatem dla wielu z nas optymalnie. 22 i 7 trójek dzisiaj w sprawie przetworów, no i telefony się rozdzwoniły.
10: Mam pytanie o przetwory. Może ktoś wie, jak zrobić przetwory z owoców bez używania dużej ilości cukru, albo w ogóle bez cukru, albo jak zrobić ogórki kiszone używając mniej soli? No bo cukier i sól nie są zbyt zdrowe, prawda?
7: No to poprosilibyśmy o podpowiedzi dla naszej słuchaczki. Teraz telefon w sprawie tej kanapki z ogórkiem kiszonym, względnie małosolnym, ale z pasztetem z dziczyzny.
11: Właśnie słucham tej krótkiej materiału o kiszeniu ogórków. No bardzo ciekawe, szczególnie jeśli chodzi o kanapkę z pasztetem. Muszę spróbować. Tak sobie pomyślałem, że te dramy ostatnie, które czynią politycy publicznie i w mediach. Wczoraj w spotkaniu nowogrodzkie jakieś rozłamy u połowni i połączenia. I to nie budzi sympatii społecznej, jak mi się zdaje. A wydaje mi się, że gdyby oni kisili ogórki i kiszone robili małosolne, to by dużo więcej sympatii społecznej zyskali, robiąc właśnie te czynności i te owoce ziemi, trawiając je, odbalając te dramy publiczne i wzajemnie się odkazując, obrzucając, dzieląc, łącząc.
7: No, ciekawa propozycja, gdyby politycy takich skrajnych ugrupowań usiedli i razem zaczęli kisić ogórki. Słyszeliśmy w tej rozmowie z Piotrem Kwiatkowskim, że to bardzo dobrze wpływa na relacje. 22 i 7 trójek to jeszcze jeden telefon w tej sprawie.
12: My z żoną od 2 lat praktykujemy, bo nie mamy liści, ani wiśni, ani porzeczek. Nie wiemy skąd wziąć, może redaktor podpowie. Metodą na twarde ogórki jest nakuwanie nożem, znaczy przecinanie w poprzek na wylot, tak? To robi, że ogórki są twarde, sprawdzone. My od 2 lat praktykujemy. W zeszłym roku 36 słoików, przedtem rok wcześniej 18, sprawdzone, to działa. Ważne jest, żeby brać ogórki ze sprawdzonego miejsca, gdzie nie ma sztucznego nawożenia. Tego niestety większość praktykuje, to nawożenie. My zamawialiśmy z serwisu pewnego, no i wszystko wyszło. A tak bym postulował na kanapeczce z takiego dobrego chleba bez masła, ale podwójną warstwę pasztetu, wtedy więcej ogórków też wejdzie.
7: 22 i 7 trójek, proszę dawać znać w sprawie przetworów i nie tylko. Teraz Jack White.

0: Jack White zawsze daje radę. 23 minuty zostały do godziny 7. Dzisiaj mówimy o kiszonkach, przetworach. To jest temat przewodni dzisiejszej audycji. No i właśnie, wokół nich obraca się sporo faktów i mitów. W każdej rodzinie jest przepis na ogórki, w którym nieraz napisane jest, ile dokładnie użyć soli, jaka woda, ile trzymać i tak dalej. Żeby to wszystko wyjaśnić, Michał Kowarski udał się do mistrza kiszonek i to nie jest hiperbola.
1: Hello, do pana Michała.
2: Kiedy pierwszy raz rozmawiałem dzisiaj przez telefon z Michałem, nazwał mnie przez przypadek Dawidem.
1: Dzień dobry.
2: Potem przeprosił mnie w SMS-ie, na co ja odparłem, że jeśli nauczy mnie robić najlepsze ogórki kiszone na świecie, to mogę być Dawidem. Powiedział, żebym już ustawił się w kolejkę w urzędzie.
1: Słoik, warzywka lub owoce, przyprawy i dodatki szczelnie zamykamy. Nic z tym nie robimy i raczej nie dodawałbym octu. Komentacja lubi spokój, lubi czas.
2: Michał Kępiński pracował w dwóch restauracjach, które mają w sumie 5 gwiazdek Michelin. W domu ma około 5000 słoików z różnymi kiszonkami.
1: Owszem, im dłużej kiszonki dojrzewają, tym warzywo czy owoc traci ten swój naturalny smak, a te wszystkie aromaty zmieniają się w takie słowosolne smaki.
2: Nie zalewać kiszonek ciepłą wodą. Najlepiej trzymać słoiki w lodówce albo piwnicy. Słoik napełnić warzywami czy owocami w 3/4, zalać tak, żeby zawartość nie wystawała ponad zalewę.
1: Możemy na bazie tego robić sałatki, salsy, wrzucać do zup, do potrawek.
2: Można powiedzieć, że kiszenie może być recyklingiem, który zachęca do eksperymentów. Wśród kiszących hitem ostatnio jest...
1: biała część z arbuza. Smakuje dosłownie jak najświeższy ogórek, jakiego jesteś w stanie zjeść. Cudowne są gruszki. Warto wybierać te, które są w miarę możliwości jeszcze nie aż tak mocno dojrzałe. Fantastyczne są kiszone cytrusy.
2: Można kisić naprawdę wszystko i we wszystkim.
1: Technik kiszenia mamy bardzo dużo, to nie zawsze musi być tylko i wyłącznie woda i sól.
2: Na przykład kiszenie jabłek w soku jabłkowym albo kiszenie trzona ananasa w mleku. Ogranicza nas tylko nasza kreatywność i wyobraźnia.
1: Lukrecji do kiszonek absolutnie nie. Jeżeli kojarzycie smak w ustach po wizycie u dentysty, to dodatek właśnie korzenia lukrecji do kiszonek to będzie właśnie to.
2: Ale wciąż zrobienie czegoś, co smakuje jak wizyta u dentysty, można uznać za sukces. Potem Michał dał mi skosztować swoich specjałów.
1: Tu jest na przykład sok z kiszonej marchewki.
3: To jest bardzo ciekawe też.
2: Kiszony bez, mak, nawet grzyby, które powstają na skutek fermentacji.

0: fermentacji kombuczy, które potem kisił. Wszystkie te smaki były tak intensywne i ciekawe. No cóż.
1: Więc Michale, czy udajesz się do Urzędu Miasta i jeżeli się udajesz, to do którego?
0: Żoliborz.
2: Z mistrzem kiszonek Michałem Kępińskim rozmawiał Dawid Kowarski, ale paleta tych kiszonek. Czekamy na Państwa propozycje pod numerem 22 i 7 trójek, także na trójkowej stronie internetowej można wiele ciekawego znaleźć na ten temat. Chapel Roan teraz przed nami.

0: Myślę sobie, że nie tylko Olga Szuczko, która realizuje audycję i ja bujaliśmy się przy tym utworze. Piękna piosenka, 22 i 7 trójek, dzisiaj przede wszystkim w sprawach przetworów, kiszonek, ale także dżemów.
1: Dwa lata temu nam się to udało zrobić. Znajduje pani koleżanko, takiego chłopaka, co stoi na targu z truskawkami i my przez 3 dni taki abonament wykupiliśmy na wszystkie końcówki. Po godzinie 15, jak zostały 2, 3, 4 kilogramy, wszystko do nas woził. To były bardzo fajne, słodkie, przetworowe truskawki. Jak się ich troszeczkę ukula, to tutaj warto by było je umyć, oczyścić, wyrwać się takie te półki zielone i rzucić na wielką patelnię i po prostu bardzo, bardzo długo redukować. Ten cukier naprawdę będzie czuć, w sensie tą słodycz z samych truskawek. Tutaj jeszcze jedna ważna rzecz, bo wtedy mieliśmy bardzo małe dzieci i tutaj przychodzi z pomocą dziadek, najlepiej babcia albo ktoś na emeryturze, bo trzeba po prostu bardzo długo je redukować. My jako 8

0: powiedzmy, to chyba o 5 nad ranem kończyły się robić te dżemy, ale są naprawdę słodziutkie i nie ma w nich ani grama cukru.
1: Pracowite, czasochłodne, ale brzmi pysznie, no i dużo zdrowsze. 22,7 trójek. Pytamy Państwa także o to na przykład, czy ogórki te do kiszenia zalewamy wodą zimną, czy gorącą? Jakie są Państwa patenty? Czy solimy wodę najpierw, czy potem? Na pewno mają Państwo sprawdzone sposoby. No a teraz już czas na bardzo ważny i stały cykl na naszej antenie.
2: Poradnik higieny cyfrowej.
3: Dzień dobry, z tej strony Monika Suszek, Magdalena Bigaj, obok mnie prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A dziś o takim cyfrowym starzeniu się i przykład. Oto Jacek, 40-letni mężczyzna, który wstaje rano z łóżka, czuje potworny ból w odcinku szyjnym, a w lustrze widzi podkrążone, suche, bardzo zaczerwienione oczy. Od kilku miesięcy ma problem z zasypianiem i nagle Jacek uświadamia sobie, że jego ulubiona forma wypoczynku to leżenie na kanapie ze smartfonem w ręku. To może mieć taki związek z tym, że nasze ciało jest już trochę zmodyfikowane przez te smartfony, przez to ciągłe naprężanie szyi, żeby wyśledzić, co się w tych mediach społecznościowych dzieje.
4: Tak, i ja nawet zwykłam mawiać, że zawody przyszłości to nie jest żaden psycholog cyborgów, jak niektórzy wieszczą, tylko fizjoterapeuta i rehabilitant. Dlatego, że bez względu na to, jak bardzo ztechnologizowany świat nas otacza, my jesteśmy, powiedziałby król Julian, człowiekami, którzy ewoluowali ze swoich przodków. Przez całą historię ludzkości człowiek rozwijał się w bardzo określony sposób, to znaczy leżał, raczkował, wstawał i teraz bardzo ważna w naszym funkcjonowaniu jest ruchomość naszych stawów, to w jaki sposób spędzamy dzień. Taki paradoks to to, że urządzenia mobilne, czyli coś, co kojarzyło się z ruchem, w zasadzie usadziło nas w miejscu, to znaczy sprawiło, że my znacznie mniej chętnie podejmujemy aktywności fizyczne. Ten czas tak zwany sedentarny, czyli spędzany na siedząco, zaczyna dominować w naszym życiu. Problem jeszcze jest też taki, że z telefonem mamy taki odruch, że trzymamy go blisko piersi, czyli trochę taki odruch, żeby nam ktoś nie zajrzał przez ramię. On jest blisko nas i wtedy głowa, która jest pochylona, która na co dzień waży tak około 4,5 kg, to kiedy jest pochylona, to jej nacisk na kręgosłup wynosi około 30 kg. Dlatego robią nam się te smartfonowe garby. Teraz jak o tym mówię, to pewnie państwo się masują po plecach.
3: Albo prostują.
4: Albo prostują. To jest takie miejsce, które nas często już boli. Ja, mnie już boli w tym wieku. I to jest narośl chrzęstno-tłuszczowa, która rośnie wokół tego miejsca na kręgosłupie, które dźwiga tą pochyloną głowę. To się robi po to, żeby się ten kręgosłup tam nie złamał. To jest swego rodzaju zwyrodnienie. Podobno można cofnąć tego garba, ale to wymaga naprawdę poważnych ćwiczeń. Obcowanie z ekranem nie wpływa dobrze na wzrok, a to, że my mamy tendencję do używania ekranu małego, czyli na smartfonie załatwiania rzeczy, powoduje, że my mamy to widzenie wąskokątne, czyli ten przedmiot, na który patrzymy, jest blisko. I mało mamy tego widzenia szerokokątnego. No, nasz bohater dodatkowo się nie wysypia, bo chodzi później spać, pewnie skroluje, więc długotrwałe braki snu, a w naszym przypadku to jest długotrwałe spanie, mniej niż no te minimum 7 godzin, to jest absolutne minimum, mogą powodować obniżony nastrój, powodują też tak zwany często kortyzolowy brzuch, to znaczy, że kiedy mało śpimy, to nie dość, że spowalnia się przemiana materii, to pojawia się kortyzol, czyli hormon stresu, bo nasze ciała pamiętają od czasów przodków, że jeśli jest ciemno, człowiek nie śpi, to może coś złego się wydarzy i on dlatego nie śpi. To ja sobie pogromadzę tkankę tłuszczową. Słuchajcie, no higiena cyfrowa to jest też właśnie ciało, dlatego zachęcam do tego, żeby zwracać uwagę na to, jak używamy na co dzień.
3: To na pewno. Tym bardziej, że warto dbać zarówno i o taką higienę psychiczną, ale też i fizyczną. Bardzo dziękuję. Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
4: Dziękuję.
1: Proszę Państwa, proszę unikać smartfonów, zwłaszcza przed snem. Generalnie proszę nie siedzieć i nie patrzeć w smartfony. Trąbimy o tym z profesorem Markiem Postułą na naszej antenie w cyklu Kierunek Długowieczność, że siedzenie zabija, tak jak palenie. Naprawdę. Podawaliśmy na to twarde dowody. Może nieco w przenośni, natomiast jest bardzo podobnie. 22,7 trójek, teraz nie o siedzeniu, tylko o przetworach. Proszę dawać znać, jak z tymi przetworami. Z tego, co wiem, telefony się rozdzwoniły. Zaraz będziemy to sprawdzać.

0: 8 minut zostało do godziny 7. 22 i 7 trójek dzisiaj przede wszystkim w sprawach przetworów i kiszonek, ale teraz chyba przetwory, z tego co pamiętam.
1: Koniec w sprawie tej odpowiedzi do tej pani, która się pyta, czy da się zrobić przetwory bez dodatku cukru. Mianowicie ja w zeszłym roku robiłam powidła śliwkowe i rzem brzoskwiniowy bez ani grama cukru, ponieważ owoce były same w sobie już tak słodkie, że do tej pory nic się z nimi nie stało, więc polecam po prostu znaleźć tylko albo mieć swoje najlepiej bardzo słodkie owoce. No i tyle. Dziękuję bardzo i miłego dnia.
0: Też pani życzymy miłego dnia. Proszę do nas telefonować 22 i 7 trójek. Lody bez cukru też da się zrobić. To będzie taki letni utwór.

0: to nie warto.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
7: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
8: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Podcast Polskiego Radia.
13: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
12: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
13: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
12: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
14: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.

0: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Żegnamy reklamy.
3: Dzień dobry Państwu, tu Trójka, mamy piątek, 24 lipca, minęła siódma. Na serwis zaprasza Romuald Wójcik.
4: Stronnicy Mateusza Morawieckiego nie podpisali lojalki przed siedzibą PiS, jest nasz reporter, za chwilę jego relacja. Limit ich 44, Unia zaakceptowała ograniczenia cenowe na rosyjską ropę. Zaangażowanie Polski w produkcję rakiet do Patriotów oferuje USA, wiceszefowa MON. Ultimatum minęło, stronnicy Mateusza Morawieckiego nie podpisali lojalki. Tak w tej chwili wygląda sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. O północy minął termin ultimatum postawionego przez Jarosława Kaczyńskiego. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mieli wybrać, czy chcą należeć do niego, czy do PiS. Przed siedzibą PiS w Warszawie jest Aleksander Przoniak. Powiedz, jakie są najnowsze... Dzień dobry. Jakie są najnowsze doniesienia w tej sprawie?
5: Najnowszą informacją jest to, że o godzinie 12 w sprawie sytuacji w partii wypowie się prezes PiS Jarosław Kaczyński. A wczoraj prezes rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Te rozmowy nie przyniosły jednak przełomu. Padła propozycja m.in. o zamrożeniu, a nie likwidacji stowarzyszenia. Z kolei Mateusz Morawiecki zadeklarował, że stowarzyszenie nie będzie budować konkurencyjnych struktur. Do porozumienia jednak nie doszło. Patryk Jaki po wyjściu z siedziby PiS przy ulicy Nowogrodzkiej mówił, że członkowie Rozwoju Plus powinni pozbyć się nadmiernych, szkodliwych dla partii ambicji politycznych.
6: Wszystkie próby rozłamowców są po prostu złe. Państwo słyszycie jakąś taką opowieść od tych rozłamowców, że oni tak naprawdę chcieliby realizować tylko ambitną agendę, tylko po to chcą mieć to stowarzyszenie, tylko o to im chodzi. Jednakże, kiedy zadaje się im pytania, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią. Więc chyba jednak nie chodzi o tą ambitną agendę, tylko chodzi o ambicje. Więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
5: A zwolennicy Mateusza Morawieckiego zapowiadają, że deklaracji nie złożą. Posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska mówiła, że nie wystąpi ze stowarzyszenia, bo poszerza ono ofertę programową PiS.
7: Nie chodzi nam o żadne rozwoje Stowarzyszenia Rozwój Plus pod względem politycznym. Nam dzisiaj głównie chodzi, żeby dzięki temu stowarzyszeniu zrobić trochę kampanię door to door i pokazać, jak wiele jest deficytów i mankamentów obecnego obozu, jeżeli chodzi o finansowanie, samorządy, gospodarkę, energetykę, przedsiębiorców.
5: A prezes PiS wygłosi swoje oświadczenie w samo południe w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.
4: Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. Patryk Jaki będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Unia Europejska zaakceptowała 21 pakiet sankcji na Rosję. Najważniejszy jest limit cenowy na ropę, utrzymany przez rok na poziomie $44 za baryłkę. Ale są też ustępstwa wobec Grecji.
8: 3,5 miliarda euro w ciągu roku to szacunkowe straty Rosji po zamrożeniu limitu cenowego na ropę. Ponadto kolejne statki z rosyjskiej floty cieni zostały objęte sankcjami. Unia uderzyła też w sektor finansowy. Ponad 30 rosyjskich banków zostało objętych zakazem transakcji, a aktywa ponad 90 zostały w Europie zamrożone. Unia wzięła również na celownik rynek kryptowalut i 14 platform, m.in. w Gruzji, Panamie czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale nie ma w 21 pakiecie proponowanego przez Komisję zakazu importu dorszy z Rosji. Nie ma też zakazu wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy. No i jeszcze Grecja przeforsowała, że zakaz tranzytu rosyjskiego gazu skroplonego nie obejmie kontraktów zawartych przed napaścią Rosji na Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Zaangażowanie Polski w produkcję rakiet do Patriotów oferuje Stanom Zjednoczonym wiceszefowa MON. Na szczycie NATO w Ankarze Donald Trump mówił o planowanej produkcji pocisków w Ukrainie. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka proponuje trójstronną współpracę.
9: Oferta, jaką złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i my zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska, bo chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby ta produkcja odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym.
4: Wiceszefowa MON rozmawiała w Waszyngtonie także o utworzeniu w Polsce stałej bazy wojsk USA. Stała baza iluzjonistów i artystów cyrkowych z całego świata to Lublin i coroczny karnawał sztuk mistrzów. Można ich spotkać na Starym Mieście, gdzie ponad głowami turystów i mieszkańców spacerują slicklinerzy.

0: Jestem Marysia z Wrocławia. Na taśmie chodzę powiedzmy od roku. Ja uwielbiam być na taśmie, nieważne jakie, nieważne gdzie. Tutaj w Lublinie jest najbardziej ekscytujące dla mnie to, że faktycznie są tam ludzie. Niektórzy tego nie lubią, ja uwielbiam ten kontakt, można komuś pomachać. Tej adrenaliny jest nadal strasznie dużo, a na początku to w ogóle jest stres, stres, stres.
1: Dawaj, saludo!
2: No podoba mi się, że idzie bez lęku, więc dla mnie to jest szok.
3: No jest to rzecz po prostu wyjątkowa.
4: Myślimy, że przejdzie.
5: Ja pierwszy raz kogoś widzę tak wysoko i w takim naturalnym środowisku, który będzie szedł po linie, nie?
6: Karnawał Sztuk Mistrzów potrwa do niedzieli. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Nie zalecamy chodzenia po linie bez uprzedniego przygotowania. Norbert Michalak, dzień
9: bez
8: dobry.
9: Bez uprzęży, dzień dobry.
8: Czy ty chodzisz po linie?
9: Tak, czasami jest to niebezpieczne.
8: Ale lunatykując, czy nie?
9: No przede wszystkim tak, bo nie wiem, co robię wtedy.
8: Dobrze, no to...
9: To najlepiej wtedy chodzić po linie, tak.
8: Wtedy jesteś odważniejszy.
9: Teraz ale jak jesteś świadomy, to nie chodź po linie. Dobrze.
8: Ale mów o sporcie, świadomie.
9: Tak, mówimy świadomie, bo na początek bardzo dobre informacje z Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim. Niespodziankę sprawił Michał Pasiot, który w konkurencji jedynek wywalczył srebrny medal.
10: Ja staram się personalnie być skromnym człowiekiem i nie chełpić się tym, ale jeżeli czuję się dobrze na wodzie i wiem, od razu widzę trasę i czuję ją w środku, wiem co robić, nie za bardzo nawet musiałem z trenerem rozmawiać, po prostu mu powiedziałem co zrobię i też to realizowałem, czułem, po prostu to czułem.
9: W tej samej konkurencji o medal walczyła Klaudia Zwolińska, ostatecznie skończyło się na 10. miejscu. GKS Katowice po 23 latach wrócił do europejskich pucharów, jednak pierwsze podejście eliminacyjne do Ligi Konferencji zakończyło się niepowodzeniem. Gieksa przegrała na wyjeździe z MSK Żylina 1-2, mówi słowacki napastnik GKS-u Adam Zrelak.
11: Zasielone bramkę trochę opadliśmy, bo myśleliśmy, że będzie dobrze i Żylina wtedy właśnie rozpoczęła trochę więcej grać kombinacyjnie, no i stwarzała jakieś tam okazje w pierwszej połowie i strzeliła z karnego. No i w drugiej połowie myślę, że pierwszych 10 minut my byli trochę taki nieswoi, zaspaliśmy, no i strzeli nam szybko bramkę, no i co możemy więcej zrobić? No przygotować się, zanalizować ten mecz i być lepszy w drugim meczu, żeby ten wynik przywrócił naszą stronę.
9: W lepszej sytuacji jest Raków Częstochowa, który pokonał u siebie maltański Valletta 3-1. Rewanże 30 lipca. Dziś ruszy czwarta edycja Tour de Pologne Kobiet. Pierwszy z trzech etapów zacznie się o 13 w Tomaszowie Lubelskim. W barwnym peletonie zobaczymy kilkanaście polskich kolarek, w tym zawodniczkę proturowego SD Works Pro Time Martelach.
12: Na pewno będzie wysokie tempo, wysoka średnia prędkość i takie małe hopeczki. No będą to sprinterskie etapy w całości. Ale myślę, że będzie walka i na pewno te dziewczyny, które będą chciały walczyć na Tour de France, już teraz będą nadawały wysokie tempo. No te marzenia w sercu wiadomo mam, że chciałabym wygrać cały wyścig, ale mamy dużo dziewczyn w klubie, które chciałyby osiągnąć to samo i czasami jest ciężko pogodzić ambicje wszystkich, a jednak też po części jest to nasza praca i trzeba się wywiązać z tych obowiązków.
9: Marta Lach jeździ w drużynie z takimi gwiazdami żeńskiego peletonu jak Lorena Wibes, Lotte Kopecki, które również zobaczymy na szosach przepięknego Roztocza.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Jeżeli chodzi o Tour de Pologne Pani, to będziemy o tym mówili za 10 minut z małym okładem, nieco więcej. A dziś zachmurzenie umiarkowane miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, okresami duże. U nas ciągle duże, nic się w tej materii nie zmieniło. Spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Burze też są możliwe jakoby. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: Żegnamy reklamy.
1: 6:35.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: Olga Szuczko, Monika Gosławska, Darek Pieruk i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy. Prosimy też, żeby z nami zostać co najmniej do godziny 9:00. Prosimy też o to, żeby do nas telefonować w sprawie przetworów i kiszonek, a nasz numer telefonu to bez zmian 22 i 73.

0: trzeba pamiętać, żeby dobrze sklarować. Więcej powiem, są robione również kiszonki ze zbóż, są robione kiszonki z ziemniaków, później obrabiane termicznie. No każdy to używa, tylko tutaj uwaga, może być efekt dnia poprzedniego.
1: Ile się człowiek może dowiedzieć od państwa? 22 i 7 3. Proszę telefonować w sprawach przetworów i kiszonek. A teraz Olga, chyba YouTube, tak? Dobrze, to słuchamy YouTube.

13 minut po godzinie 7 to poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Zaraz będziemy na trasie, właściwie na starcie Tour de Pologne kobiet na miejscu z Dariusz Urbanowicz. Dowiemy się od niego na pewno wiele ciekawego w tej materii. Prosimy też o to, żeby do nas telefonować 22 7 3 w każdej sprawie. Natomiast dziś naszą audycję dominują przetwory oraz kiszonki. Widzę, że Darek Pieruk się uwija jak w ukropie, odbiera telefony, montuje. Zaraz będziemy słuchali kolejnych, a teraz posłuchamy Natalii Imbruglia. Muszę przyznać bez bicia, że wzdychałem do Natalii.

0: To była Natalia Imbruglia, a będzie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, Darku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, o poranku.
0: Gdzie ja cię zastałem? Czyżby w Lublinie?
1: Tak, jestem w Lublinie, gdzie mamy bazę, bo oto...
0: Poczekaj, zanim opowiesz jeszcze o tej bazie, to chciałem cię zapytać, czy ty też wzdychałeś do Natalii Imbruglia?
1: Jak nie, jak ta.
0: No właśnie. My jesteśmy z tego
1: każdy
0: pokolenia.
1: Zdycha.
0: Słuchaj, bo tu mamy jakiś dżingiel podobno, także poczekaj, zanim się rozpędzisz.
2: 83. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce.
0: Tour de Pologne, pani w tym przypadku. Dariusz Urbanowicz, ponownie informujemy, że jest w Lublinie. Tam są porozpinane te liny do slacklinu. Będziesz dzisiaj tam spacerował?
1: Tak, zamierzam pójść wieczorkiem. Będą pokazy slacklinerzy, czyli właśnie ci akrobaci, którzy ekwilibryści być może raczej chodzą po linach, linoskoczkowie kiedyś chyba się to nazywało.
0: Tak,
1: no i to
0: tak.
1: Jest fajnie, bo to jest na starówce porozciągane pomiędzy kamienicami, wieżami różnymi kościołów, także no, robi to ogromne wrażenie. Ciekawy jestem, jak to będzie właśnie przy sztucznym oświetleniu wyglądało wieczorową porą.
0: Cieszę się, że powiedziałeś, że będziesz oglądał, a nie będziesz chodził. Ja bym chciał, żebyś wrócił do Trójki cało, bo wiesz, mnóstwo roboty w redakcji sportowej.
1: No wiesz, to chyba jest stosunkowo bezpieczne, no bo do góry bym nie poleciał raczej.
0: Ale rozumiem, że te liny są rozpięte nisko.
1: Nie, nie, one są wysoko.
0: No to jak to nie jest? To jest super niebezpieczne, chłopie.
1: No ale ty mówisz, że
0: ty
1: do
0: byś
1: góry
0: się
1: nie
0: złapał.
1: Polecę, no to...
0: Dobra, rozmawiamy teraz o paniach, które się ścigają.
1: No właśnie, dziś pierwszy etap, 138 km, najdłuższy z trzech, start w Tomaszowie Lubelskim, meta w Zamościu, 138 km, 400 metrów. No i to będzie taki najtrudniejszy chyba etap prawdy, jeśli chodzi o klasyfikację generalną. Choć Małgorzata Jasińska, wieloletnia selekcjonerka reprezentacji Polski, dziś dyrektor sportowa proturowego zespołu Canyon SRAM, w którym na co dzień jeździ, przypomnę, nasza najlepsza kolarka, Katarzyna Niewiadoma Finney. Jej niestety nie zobaczymy w tej edycji Tour de Pologne, tutaj taka mała gwiazdeczka. Wciąż trenuje przed Tour de France, jest w Pirenejach, w Andorze, a Tour de France kobiet na początku sierpnia, równolegle z Tour

0: de Poloń mężczyzn elity. No ale o samym wyścigu i o zachwytach, ochach i achach mówi właśnie Gosia Jasińska.
1: Myślę, że to przede wszystkim wspaniała organizacja. Bo jak w tamtym roku brałam udział jako również jako dyrektor Canyon SRAM w tym wyścigu, więc myślę, że ten wyścig pod względem organizacyjnym dorównuje, jak nie wyższa wyścigom World Tourowym. To jest przede wszystkim ten powód. A z mojej strony to przede wszystkim tak, dobre zabezpieczenia, organizacja i wspaniała atmosfera, która myślę nawet ekipom zagranicznym daje się odczuć, że Polska jednak bardzo gościnnie wita kolarzy.
0: I to się przekłada, bo peleton z roku na rok się powiększa. Czwarta to edycja, 20 zespołów na trasie, 8 drużyn żeńskiego Pro Touru. A co było wabikiem, jeśli chodzi o najlepsze kolarki? Między innymi, jak podejrzewam, mówi o tym faworytka nasz z polskich zawodniczek, Marta Lach z grupy SD Works Pro Time.
2: Dziewczyny wiedzą na pewno i dzięki mnie, i dzięki chłopakom, których mamy w drużynie też z Polski, jednego fizjoterapeuta i mechanika, że po prostu Polska jest pięknym krajem i mamy bardzo dobre jedzenie, smaczne. Lotte właśnie mówiła, że uwielbia polskie jedzenie.
3: A co jej tak smakuje?
2: No wczoraj na kolację jadłyśmy po prostu sałatkę i rosół z makaronem. Myślę, że ten rosół z makaronem może ją tak przyciągnął, ale mówią, że wszystko jest tak dobrze przyprawione i naprawdę smaczne.
0: No, to nie pytałem niestety o kiszonki. Szkoda, dopytam dzisiaj. Może będziemy mieli taką wiedzę, czy kolarki lubią kiszonki. O samym wyścigu. Pierwszy polski zwycięzca etapu na Vuelta Espania. Przemysław Niemiec.
4: Trasa jest urozmaicona, nie ma jakichś wielkich gór, bo co prawda jesteśmy na Lubelszczyźnie, teren pofałdowany, ale przede wszystkim przepiękne krajobrazy, prawda? Dużo zielonego terenu. Patrząc po profilach tras, przewiduję raczej, że będzie to trzykrotny sprint z grupy.
0: Kogoś obstawiasz, bo parę nazwisk naprawdę bardzo mocnych, jeśli nie najmocniejszych w zawodowym kobiecym peletonie.
4: Co prawda nie śledziłem jeszcze dokładnie listy startowej, ale wiem, że chyba Lorena Vives.
0: Jest Lorena, jest Kopecky.
4: To będzie się działo, także...
0: Marta Lach.
4: Marta Lach to jest moja sąsiadka, mieszkamy blisko siebie, także znamy się bardzo dobrze. Trzymam kciuki za Martę. Na pewno te czołowe sprinterki świata będą tutaj właśnie walczyć o wygranie tego wyścigu.
0: No, zapowiada się ultra ciekawy, bardzo szybki sprinterski wyścig, no ale zanim dziewczyny wsiądą na rowery, trzeba je przygotować. Wspomniany mechanik drużyny Canyon SRAM, Arkadiusz Owsian.
5: Gotowanie roweru zaczyna się od umycia go. I gdy rower jest umyty, należy go sprawdzić, podokręcać wszystkie śruby, nasmarować, jeżeli ktoś smaruje, tak jak my używamy wosku, więc sprawdzamy ile jest wosku. Jeżeli niewystarczająca jedność, ściągamy łańcuch, zakładamy nowe z woskiem. Sprawdzić przełożenia, jak chodzą, no i w zasadzie to tyle.
0: Hamulce?
5: Tak.
0: Też ważne, nie?
5: Tak, to wiadomo, no, to jest część przygotowania. Hamulce, śruby, przełożenia.
0: A te rowery zawodniczki mają według jakiejś bardzo indywidualnej specyfikacji, czy tak jest, że każda może na każdy rower wsiąść?
5: Generalnie każda ma rower dostosowany pod siebie, wymiary, jak również wysokość siedzenia. Więc teoretycznie każda może wsiąść na każdy, jednak to nie jest funkcjonalne. Każda z dziewczyn jest inna i ma inne wymiary roweru. W razie kraksy mogą się zamienić na chwilę, ale to nie jest komfortowe ani dla jednej, ani dla drugiej, więc każda ma dostosowany rower pod siebie.
0: Czy taki wyścig, który jest stosunkowo płaski, tak jak ten tutaj Tour de Poloń kobiet, coś oznacza dla mechaników?
5: Tak, jeżeli chodzi o sprzęt, to wiadomo, że koła bardziej aerodynamiczne, nie nawet nie chodzi o to jak lekkie, tylko bardziej aerodynamiczne. Inne przełożenie, większe tarcze, tak żeby można było rozwijać większe prędkości. W zasadzie to tyle.
6: Darku, to do ciebie dwa krótkie pytania. Do kiedy potrwa wyścig?
0: Wyścig kończy się w niedzielę, także oprócz relacji codziennych, to oczywiście obszerne podsumowanie w trzeciej stronie medalu po 17.
6: Twoje ulubione przetwory względnie kiszonki?
0: Oczywiście ogóreczki, uwielbiam.
6: Prosto
0: w dużych
6: beczki.
0: Ilościach. No i śledzie. No.
6: Kiszone? Te ze Szwecji?
0: No pewnie.
6: To jest ciężki temat. 22 i 7 trójek. Może niekoniecznie o kiszonych śledziach, chociaż kto co lubi. Teraz Pearl Jam. Dzięki, Darku.
7: 83. wyścig kolarski Tour de Poloń w Trójce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
5: Na zysk?
4: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
5: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
4: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
5: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
12: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
13: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla

0: całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
4: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
5: Żegnamy reklamy.
6: 7:30 minęło jakiś czas temu, więc czas najwyższy na skrót serwisu. Romuald Wójcik.
7: W Dzień Policjanta pozdrowienia dla policjantów z Piaseczna, którzy tylko wczoraj skontrolowali 55 użytkowników hulajnów elektrycznych i nałożyli 16 mandatów na kwotę 5000 zł. Najczęstszymi wykroczeniami były duża prędkość, brawura, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych i przewożenie pasażerów. Był symetrysta, 31-letni mężczyzna jadący z prędkością 31 km na godzinę. Mógłby dostać 3100, dostał 1200 do zapłacenia. Teraz szczęki, to już będą chyba cztery, tym razem jednak naprawdę. W pobliżu kurortu Nazar na wybrzeżu Atlantyku zauważono żarłacza białego. Groźny dla człowieka gatunek rekina. Wydano alert dla plaż od Nazar przez São Martinho do Porto. Biolodzy ocenili z nagrań wideo, że to dorosły osobnik o długości 4 metrów. Żarłacz biały bardzo rzadko pojawia się u wybrzeży Portugalii. Bywają tam raczej inne rekiny, głównie żarłacz błękitny. Z białych także wolimy konie. W stadninie w Janowie trwają przygotowania do aukcji Pride of Poland. Odbędzie się ona 9 i 10 sierpnia. Konie przygotowywane są do tego od wielu tygodni, a nawet miesięcy, mówi Anna Stojanowska z Krajowego Ośrodka Hodowli Koni.
8: Trochę tak jak zawodnicy fitness. Są przygotowywane kondycyjnie, więc muszą być umięśnione, odtłuszczone, w najlepszej możliwej kondycji, a już przed samą aukcją trochę się je dostrzyga. No i uwidacznia się te cechy konia arabskiego, które są jak najbardziej pożądane, czyli czarną skórę, ogromne oko. I to można zrobić poprzez nałożenie oliwki, zwykłej dziecięcej oliwki na głowę konia.
7: W przypadku koni mówimy raczej o kondycji. W tym roku na aukcję w Janowie trafi 41 osobników czystej krwi arabskiej. Kolejny serwis Trójca o 8.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Zanim o ekonomii, to jeszcze, Romku, jak twoja kondycja?
7: No, ja dbam, staram się. Realizuję codziennie rano, właściwie w środku nocy, taki spacerek godzinny.
6: Pobudka o trzeciej rano, tak?
7: Tak?
6: No,
7: i tu idą konie po betonie, ale trochę się ścierają kopyta.
6: No to teraz już o ekonomii. Sylwia Zadrożna, dzień dobry.
9: Dzień dobry, zapraszam. Blisko 3 miliony zgłoszeń mamy już w bankowej bazie dokumentów zastrzeżonych. Średnio co 56 sekund trafia tam nowa informacja o utracie dowodu osobistego, prawa jazdy czy paszportu. Mówi Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich.
10: Ponieważ mamy okres wakacyjny, to apelujemy, żeby pamiętać o tym, że w przypadku utraty dokumentu należy jak najszybciej zastrzec go w bazie, nawet jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia na policji, tak żeby umożliwić skuteczne przeciwdziałanie próbom wykorzystania tych dokumentów do wyłudzania środków.
9: Tylko w drugim kwartale udaremniono ponad 9 tysięcy prób wyłudzeń kredytów na przeszło 300 milionów złotych. Średnio tego typu przestępstwa próbowano dokonać co 14 minut. Tylko w pierwszym półroczu z rejestrów wykreślono blisko 1200 firm taksi, informuje piątkowa Rzeczpospolita. Kosztem tradycyjnych korporacji w siłę rosną Uber i Bolt. Wśród wykreślonych zdecydowana większość to jednoosobowe działalności gospodarcze, ale znikały też całe korporacje. Gazeta wskazuje, że zjawisko trwa od lat. Od 2019 roku do dziś z branży zniknęło 7 tysięcy firm taksi. Google, ukarany przez Komisję Europejską, ma zapłacić blisko 900 milionów euro kary za faworyzację.

0: realizowanie swoich usług. Spółka skrytykowała decyzję urzędników z Brukseli. Ponad 41 miliardów złotych wydali w ubiegłym roku w Polsce turyści zagraniczni i to rekordowa kwota. Mimo że Niemcy nadal stanowią największą grupę zagranicznych turystów przyjeżdżających do Polski, to duży udział ma także Ukraina. To już około 10% wszystkich noclegów zagranicznych udzielonych w 2025 roku. Jeśli chodzi o innych sąsiadów, na Polskę przypada około 5% wszystkich zagranicznych noclegów Czechów, Litwinów i Łotyszy. Dolar dziś rano kosztuje 3,80 zł, a euro 4,32.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Dziś raczej pochmurno, sporo przelotnych opadów deszczu, burze też są możliwe, temperatury od 18 do 22 stopni. 22,7 trójek przetwory, kiszonki i co jeszcze?
3: Redaktor przed chwilą wspomniał o ruszającym Tour de Pologne, a ja jako słuchacz ze Śląska chciałbym przypomnieć, że dzisiaj rusza również rajd Śląska. I jest to już rajd polski, pierwszy raz po Mikołajkach. Także mamy taką uroczystość na Śląsku. Ja właśnie jadę do Chorzowa w tej chwili. A przypomnę, że w 76 roku rajd polski wygrywa warszawska załoga Andrzej Jaroszewicz, Ryszard Rzyszkowski i jechali wtedy Lancią Stratos. FSO Sport zakupiło wtedy 3 takie Lancie Stratos. Powiem z ciekawości, że taka Lancia wtedy kosztowała tyle co 16 Fiatów 132 w Peweksie. To były jakieś ogromne pieniądze, no ale Andrzej Jaroszewicz miał wtedy te możliwości.
2: Bardzo dziękujemy za ten ciekawy telefon. 22,7 trójek teraz nie o rajdzie, chyba ryby będą na tapecie.
4: Moja świętej pamięci mama Maria, z pochodzenia Ukrainka, przywiozła do naszego rodzinnego domu sposób kiszenia ryb słodkowodnych w kapuście. I do tego najlepiej nadają się filety z suma, z sandacza i z leszcza oraz karpia, ponieważ i lina, bo to są ryby tłuste, z tym, że te ryby należy najpierw zawekować w occie w całości z 8 w słoikach i po 2 miesiącach wrzucić do kapusty z większą ilością marchwi, która będzie się kisiła. Jest to kiszona ryba w kapuście, tak to u nas nazywaliśmy. I polecam, znakomity pacyfik na choroby układu krążenia.
2: Coś mi się zdaje, że to na pewno jest pyszne. Czy działa na choroby układu krążenia, tego nie wiem. 22,7 trójek, zaraz mamy tutaj na antenie gościa.

0: 19 minut zostało do godziny 8. W studiu zapowiadany gość, wicedyrektor Aktywnej Warszawy Bartłomiej Stępień. Dzień dobry, Bartku.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiali o biegu Powstania Warszawskiego. Przybiegłeś tutaj dosłownie w stroju biegowym. Jesteś tuż po przebieżce, po dłuższym treningu?
1: Jestem tuż po przebieżce. Zawsze te poranki staram się wykorzystywać na sportowy sposób.
0: Bardzo dobrze. 14 tysięcy biegaczy stanie na starcie jutro?
1: Tak, 14 tysięcy biegaczy, limit zgłoszeń wyczerpany. Mamy nadzieję, że jak największa liczba z tych 14 tysięcy dobiegnie na metę i otrzyma piękny pamiątkowy medal.
0: Dwa dystanse jutro, w związku z tym też podział tej grupy na dwie części.
1: Tak, tradycyjnie 5 i 10 kilometrów, w zależności od preferencji, w zależności od stopnia zaawansowania. Taka tradycja biegu Powstania Warszawskiego.
0: Ten bieg ma, i mówimy o tym przy okazji tego biegu co roku, niezwykłą otoczkę, prawda?
1: Tak, każdego roku o tym wspominamy, ale bardzo dobrze, gdyż jest to bieg niezwykły. Te wartości sportowe, no zawsze bardzo istotne, bo jednak sport to jest esencja imprez nomen omen sportowych, ale cała otoczka, czyli możliwość oddania pamięci i hołdu powstańcom warszawskim, wspomnienie sierpnia 1944 roku, jedność, atmosfera wydarzenia sprawiają, że te wartości sportowe schodzą na drugi plan, a przede wszystkim liczą się powstańcy warszawscy, powstanie warszawskie i możliwość oddania, tak jak wspomniałem, czci i pamięci wszystkim zaangażowanym w walkę o wolną stolicę.
0: Nokturnowa aura też robi swoje, prawda?
1: Tak, oczywiście, oczywiście, że tak. Ten wieczór, czyli bieg już po ciemku, oświetlony jedynie miejskimi światłami lub też aleja zniczy, aleja pamięci rozpalona niedaleko mety. No wszystko to sprawia, że tak jak wspomniałeś, ta nokturnowa atmosfera jest niesamowita i bez wątpienia jest to ulubiony bieg warszawskich biegaczy.
0: Potwierdzam, jestem warszawskim biegaczem i to też jest mój ulubiony bieg. Nowości też w tym roku na trasie?
1: Nowości, i taką nowością jest współpraca z Muzeum Wojska Polskiego oraz z Muzeum Historii Polski, za co bardzo dziękuję. Dzięki tej współpracy mamy możliwość, biegacze będą mieli możliwość pokonania części trasy, która będzie biegła przez teren Cytadeli Warszawskiej. Jestem przekonany, że będzie to niezwykły smaczek. O tym, co tam będzie naszykowane, to nie chcę wspominać, bo chcę, żeby jak pewna niespodzianka tutaj pozostała. Natomiast no, żałuję, że sam nie pobiegnę, ponieważ będą to z pewnością wspaniałe chwile.
0: No ty będziesz w pracy, musisz po prostu czynić honory jako dyrektor Aktywnej Warszawy.
1: Tak, zgadza się, muszę być w pracy, natomiast jest to taki moment pracy, do której przyjeżdża się z wielką przyjemnością.
0: Nogi same niosą, prawda?
1: Tak, nogi same niosą i ten lipcowy wieczór z wielką przyjemnością zawsze spędzam pracy, która jest wtedy ogromną przyjemnością.
0: Bartku, i na zakończenie dla tych, którzy debiutują krótko, jak będzie przebiegała trasa, bo tu już dostaję sygnały od pań, które nas otaczają, przygotowały audycję, że musimy się sprężać.
1: Ruszamy z okolic Pomnika Powstania Warszawskiego. To jest najważniejsza dla was informacja. Druga najważniejsza, ośrodek Polonii Aktywnej Warszawy, to takie centrum zawodów, a później pobiegniecie za tłumem.
0: Bartłomiej Stępień, wicedyrektor Aktywnej Warszawy, był gościem porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Gramy już w kontekście kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

0: Natalia Groźniak. Przepiękny utwór. Przypominamy 1 sierpnia 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 12 minut zostało do godziny 8. Renata Grochal w studiu. Dzień dobry, Renato.
1: Dzień dobry.
0: Możemy się spodziewać, o czym będzie dzisiaj twoja rozmowa o 8.13.
1: Dzisiaj gościem państwa i moim będzie europoseł Patryk Jaki, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Ten, który ma być jednym z trzech próbujących wypchnąć Mateusza Morawieckiego z partii, tak przynajmniej twierdzą współpracownicy Morawieckiego. Wczoraj było spotkanie ostatniej szansy, dzisiaj o 12, też w samo południe, tak jak wczoraj Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Tak, westernowo, rewolwerowcy, ma wygłosić oświadczenie, z którego będzie wynikało, ilu właściwie posłów złożyło te lojalki, czyli że należą do partii, a nie stowarzyszenia. Na razie jest cicho, ale przecieki są takie, że właściwie potwierdziło się to, co...
0: Że wymiksował się, mówiąc kolokwialnie, tylko Daniel Obajtek?
1: Potwierdza się to, co, o czym mówili i maślarze, i harcerze, że tego się już nie da skleić i właściwie być może po wyborach coś będzie współpraca, ale przed wyborami to chyba raczej nie. Ale zobaczymy, zobaczymy.
0: Zapraszamy o 8.13.
1: Serdecznie zapraszam.
0: Renata Grochal i Patryk Jaki. Renato, czy ty lubisz cykl Wśród Zwierząt?
1: Oczywiście, uwielbiam.
0: Ja też uwielbiam, nie tylko my uwielbiamy.
2: Wśród Zwierząt. Czy ptaki okazują sobie uczucia? Czy widać u nich, że się lubią? Czy widać u nich troskę albo, no nie wiem, nawet czułość?
3: Oczywiście, proszę państwa. Są takie ptaszki z grupy astryldów. To są takie małe łuszczaki, które występują w Afryce, Azji i w Australii. One mają specjalne piórka do głaskania. Takie same piórka odkryłem też u naszego pokrzywnicy. To są na karku, trochę dłuższe piórka, takie nitkowate. Normalnie to są piórka czuciowe, które informują o ułożeniu piór.

0: o tym, że trzeba coś tam uczesać, ale one te piórka mają do tego, żeby nawzajem sobie się czochrać. I one przytulają się, często jest tych ptaków kilka i zaczyna się wszystko takiego czochrania sobie z tyłu głowy po karku, mrużenia oczu, potem jest drzemka i to jest taki moment komfortu. To robią ptaki, które są ze sobą zaprzyjaźnione. Oczywiście nie wszystkie astrydy, bo na przykład amadyńce czy labradyny wspaniałe, nigdy u nich czegoś takiego nie widziałem, ale mewki, zeberki i wiele innych gatunków to są przytulacze. Oni się po prostu przytulają, kochają się bardzo. I w tych małych główkach, w tych małych oczkach tam się kryje wszystko. Uwielbienie dla drugiego ptaka, ciekawość świata. Nieraz patrzy w te małe ptaszki, w te małe oczka, że tam się dzieją cuda. W tym niewielkim mózgu, w tych niesamowitych małych oczkach. Ale tak, tam jest skłonność do miłości i ptaki z całą pewnością lubią swoje towarzystwo. Miłość znajdziemy także u ptaków długowiecznych, monogamicznych. Żurawie, gęsi, łabędzie. Tam zobaczymy miłość, tam zobaczymy uzależnienie. Myśmy tu mieli nawet takie sytuacje na lata temu, że jak lisy tu kiedyś chodziły, teraz to staramy się nie dopuszczać do tego, ale miewaliśmy straty z powodu lisów, to niektóre samce, na przykład gęsi niektórych gatunków, w ogóle nie łączyły się już pary. Próbowaliśmy, nie dawało się. Ale były takie gęsi, gdzie łączyły się z kimkolwiek, nawet z innym gatunkiem, z innym osobnikiem, z tą samą płcią, one mają wielką potrzebę miłości. Więc tak, oczywiście u ptaków miłość znajdziemy i nie ma się co dziwić, bo wszystkie nasze uczucia, które my mamy, miłość, zazdrość, nienawiść, one wszystkie się wzięły ze świata zwierząt, więc to jest kontinuum, tu nie ma jakiejś bariery. O, to tu się zaczyna człowiek, to jest kontinuum, więc te wszystkie uczucia, które my mamy, one się wzięły ze świata zwierząt.
1: A czy u tych pospolitych ptaków, które widzimy na co dzień w miastach czy na wsiach, też możemy coś takiego zauważyć?
0: Z całą pewnością u krukowatych, kawki, wrony, gawrony. Tam widać przejawy miłości. Tu kiedyś tutaj zrobiłem takie zdjęcie samca wrony, który napuszony imponował swojej samicy, bo znalazł uszczelkę taką czerwoną. I tą uszczelką jej imponował, pokazywał, krakał, cały był rozśpiewany. Ona była zafascynowana tą uszczelką i nim, więc to widać było, że to jest więź tych ptaków. Ta uszczelka jest tylko symbolem tej więzi. On ją przekazywał, jej odzabierał. Ogólnie była fajna zabawa. Więc tam u krukowatych z całą pewnością zobaczymy miłość. Poza tym u szpaków. Tam jest też trochę praktyczne, bo one są ze sobą związane, wbrew pozorom są długowieczne, przez lata mogą używać tej samej dziupli czy budki lęgowej i znają się ze sobą, ale proszę sobie wyobrazić, samic przynosi wysiadującej samicy kwiatki. U mnie to krokusy akurat z trawnika wyrywają i wynoszą sobie do samiczek. Ma to też praktyczne zastosowanie, bo te fitoncydy, które są zawarte w kwiatkach, mogą w jakiś sposób odstraszać krwiopinne roztocza, które są w gniazdach. Chociaż szpaki sprzątają te budki, wyrzucają wszystko, są takie czyściochy, a na przykład wróble nie. Wróble mają śmietnik niezwykły w swoich budkach lęgowych czy dziuplach, ale one to lubią, to jest ich dom. I co ciekawe, mazurki i wróble łączą się w pary przed zimą, żeby było cieplej.
2: Wśród zwierząt.
3: Doktor Kruszewicz, kto jest ktoś? 22 i 7 trójek.
4: Znajomy wędkarz, taki przepis mniej więcej, łapał rybę, patroszył ją, przygotowywał, smażył tradycyjnie w bułce, w mące, w jajku i potem jako marynata, czyli woda z octem, jakieś przyprawy i również później ości były bardzo kruche i można było śmiało jeść.
3: No, my dzisiaj rozmawiamy o kiszonkach, przetworach właśnie. Takie telefony dzisiaj od Państwa odbieramy. 22 i 7 trójek. Proszę dawać znać.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.
12: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy piątek, 24 lipca. Już 8. Serwis Romuald Wójcik.
13: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie chcą odchodzić z PiS, ale nie będą podpisywali lojalek.

0: Podpisano za to kolejne umowy na dofinansowanie w ramach programu Perun. Wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na przymusowe doprowadzenie Michała Wosia złożył prokurator generalny. O północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS na złożenie przez działaczy kojarzonych z Mateuszem Morawieckim deklaracji lojalności. Krótko przed upływem tego terminu członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zadeklarowali na platformie X, że nie chcą odchodzić z PiS, ale nie będą podpisywali lojalek. Potwierdził to rano w Polskim Radiu Michał Dworczyk. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości mówił, że propozycja zamrożenia działalności stowarzyszenia miała doprowadzić do jego zamknięcia.
1: Co się zmieniło od kwietnia 26 roku, czyli kilka miesięcy temu pan prezes Jarosław Kaczyński z panem premierem Mateuszem Morawieckim wyszli mówiąc o uzgodnieniach, według których stowarzyszenie może normalnie funkcjonować. Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o dwóch płucach Prawa i Sprawiedliwości, dzięki czemu będziemy mogli dotrzeć do szerszego elektoratu.
0: Dziś w południe prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie w sprawie dalszych losów ugrupowania. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie europoseł PiS Patryk Jaki. Nowoczesne technologie w polskiej armii. W Warszawie podpisano kolejne umowy na dofinansowanie w ramach programu Perun. Chodzi o ponad 720 milionów złotych na innowacje dla obronności i bezpieczeństwa.
2: Premier Donald Tusk powiedział, że od samych nazw wyróżnionych projektów kręci się w głowie.
3: Wziąłem ten materiał. Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego na potrzeby rozpoznania pola walki.
2: Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że umowy dotyczą implementacji najnowocześniejszych osiągnięć.
4: Drony, antydrony, systemy dalekiego rażenia, sztuczna inteligencja, obserwowanie satelitarne.
2: Szef resortu obrony wskazywał, że wojna w Ukrainie ma charakter totalny. Podkreślił, że w ubiegłym tygodniu Federacja Rosyjska przeciwko Ukrainie wystąpiła 904 razy, a to oznacza, że armia, którą budujemy, musi się zaczynać od tradycyjnego sprzętu. Dodał jednak, że wszystkie przewagi, które Ukraina zdobywa, to zasługa nowych technologii.
4: Zaczęła od morza i dronów nawodnych i podwodnych. De facto wyłączyła flotę czarnomorską.
2: Wszystkie podpisane umowy to w 100% polska myśl technologiczna. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Prezydent chce, aby Polacy wypowiedzieli się w sprawie polityki klimatycznej. Drugi taki wniosek złożony do Senatu. Tym razem w pytaniu referendalnym nie ma sugestii, że unijna polityka prowadzi do wzrostu kosztów życia. Karol Nawrocki zapowiedział to w Dębicy na Podkarpaciu.
5: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Ja szukam kompromisów. Szukam rozwiązań. Przygotowaliśmy zupełnie inne, nowe pytanie. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
0: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury Michała Wosia złożył prokurator generalny Waldemar Żurek. Wcześniej poseł PiS czterokrotnie się nie stawił.
6: Wniosek prokuratury trafił do Sejmu, ponieważ poseł Woś nie stawił się do prokuratury regionalnej w Poznaniu i próbował uzyskać zgodę na przesłuchanie w innej prokuraturze, tłumaczy rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
7: Prokurator ten wniosek oddalił. Taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła w związku z jego niestawiennictwem na wskazane terminy. Stąd wniosek prokuratora o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
6: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wyjaśnia, że wniosek zostanie teraz zbadany przez biuro prawne i jeśli będzie kompletny, zostanie skierowany do dalszych prac.
8: Do komisji regulaminowej, w związku z tym tutaj będzie standardowa droga.
6: Prokuratura zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w związku z zarządzaniem służbą więzienną. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Na koniec przenosimy się do Szczecina. Zamek Książąt Pomorskich po raz pierwszy zaprezentuje dziś nową iluminację. Odnowione elewacje zamku doczekały się nowoczesnego i energooszczędnego podświetlenia. Światło wydobędzie piękno renesansowej budowli, mówi dyrektor zamku Violetta Słoka.
9: Uważam, że zamek w świetle nowych tych iluminacji wygląda przepięknie. Po prostu jeszcze bardziej podkreślona jest sylwetka zamku, mazwerki, architektura. No wygląda zamek przepięknie, ale polecam zamek obserwować w świetle iluminacji z daleka, bo wtedy można go wzrokiem ogarnąć w całości.
0: Na przykład z Warszawy. Nowa iluminacja zostanie włączona o 22:00. Będzie można zobaczyć, jakie daje możliwości. Powtórka jutro. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Kto był w Szczecinie, kojarzy, jak pięknie wygląda Zamek Książąt Pomorskich. Dumnie patrzy z góry na Odrę. Jeżeli ktoś nie był, to warto Szczecin odwiedzić.
1: A teraz to Norbert Mazowiecki, tak?
2: Wystarczy Norbert Michalek.
0: No to mów, Norbercie Mazowiecki, o sporcie.
2: Zaczynamy od Rakowa Częstochowa, który pokonał na własnym stadionie maltański Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Nie było łatwo. Od 23 minuty Raków przegrywał 0-1. Dopiero w drugiej połowie wyrównał Mahir Emreli. Na 2-1 podwyższył Patryk Makuch, a w doliczonym czasie gry wynik ustalił Stratos Sfarnas, mówi Kacper Tralowski, bramkarz Rakowa.
3: Na pewno nie lekceważyliśmy przeciwnika, bo mimo iż to jest drużyna z Malty, no to musimy trzymać ten poziom koncentracji i tego przy tej bramce straconej z naszej strony nie było. Przysnęliśmy, dostaliśmy bramkę po tym, co się spodziewaliśmy, czyli po długich piłkach, po stałych fragmentach gry, kontynuacjach tych stałych fragmentów gry. Co wiadomo, pierwsza połowa była trochę nerwowa, ale myślę, że z przebiegu meczu, gdybyśmy również nie zrobili z bramkarza przeciwników bohatera, to myślę, że spokojnie ten wynik mógłby przekraczać liczbę 5, ale tak nie jest. Dobrze, że jest zaliczka.
2: Nie powiodło się za to GKS-owi Katowice, który przegrał na Słowacji z MSK Żilina 1-2. Michał Pasiut został wicemistrzem świata w kajakarstwie górskim w konkurencji jedynek. Z kolei w finale pań tytułu nie obroniła Klaudia Zwolińska, która zajęła 10. pozycję. Płynął też Dariusz Popiela, który zawody zakończył na 9. miejscu. To już 4. edycja żeńskiego Tour de Pologne. Znów dyrektor wyścigu Czesław Lang osadził 3-etapową trasę na Lubelszczyźnie. Dziś starty z Tomaszowa Lubelskiego, a przed peletonem 138 km do Zamościa. Jakiego etapu spodziewa się wielokrotna mistrzyni Polski sprzed lat, a dziś dyrektor sportowa grupy Canyon SRAM?
4: To jest kolarstwo kobiece. Nadal nie jest aż tak bardzo przewidywalne jak kolarstwo męskie. Więc być może pogoda, okaże się, że będzie przelotny deszcz, czy no, wiatru niby aż tak silnego nie będzie, ale też są odcinki, w których mogłoby powiać. Są krótkie podjazdy, ale strome, więc atak silnej, być może nie do końca sprinterki, może dojechać do mety.
2: Start Tour de Pologne kobiet o 13 w Tomaszowie Lubelskim, meta około 16.30 w Zamościu. Polskie Radio patronuje wydarzeniu.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami zwłaszcza na południu i wschodzie kraju okresami duże. U nas z oknem jakby zaczynało się przecierać. Przelotnych opadów deszczu nie wykluczamy w całym kraju, burz też nie. Temperatura od 18 do 22 stopni. Norbert Mazowiecki, Michalak zapatrzył się w okno, przeciera się.
2: Przeciera się. Potwierdzam, Norbert Michalak.
0: Mazowiecki.
2: Dobrze, niech będzie Mazowiecki.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Autopromocja.
7: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
8: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
7: Chyba odwrotnie.
8: Niekoniecznie, ale niech będzie.
7: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
8: Wszystko jest możliwe.
7: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
8: Michalina Bieńko
7: i Maja Sołtysik.
6: Autopromocja.
0: 9 minut po godzinie 8.
9: Zapraszamy do Trójki.
0: Zapraszamy w składzie Olga Szućko, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk i Krzysztof Łoniewski. Dzisiaj królują przetwory i kiszonki. 22 i 7 trójek.
10: A propos marynat, miałem okazję być w Pradze w takiej restauracji, w której jadłem marynowane parówki. Wyglądają w słoiku takim ogromnym, jak nasze ogórki. Ale powiem tak, są przepyszne. Dziwne, ale przepysznie smakują. Polecam.
0: No to byłoby dla mnie na przykład spore wyzwanie. Red Hoci teraz, 22 i 7 trójek. Proszę też z nami kontaktować się na trójkowym Facebooku w sprawie kiszonek i przetworów.

0: Minęła 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami w studiu jest Patryk Jaki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes tej partii. Witam pana.
3: Dzień dobry.
2: Na początek mam dla pana cytat. Pewna grupa intrygantów w ostatnich dniach przeprowadziła tę akcję, która próbuje wypchnąć premiera Morawieckiego i kilkudziesięciu posłów z PiS. Tę intrygę próbują przeprowadzić Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki. Dlaczego pan chce wypchnąć Mateusza Morawieckiego z PiSu?
3: Wprost przeciwnie, nikt nie chce wypchnąć Mateusza Morawieckiego z PiSu. Ja nawet apelowałem do kolegów, wielokrotnie z nimi rozmawiałem, prosiłem, żeby nie rozbijali partii, żeby nie wychodzili, żeby zostali. Problem z nimi polega na tym, że oni zakiwali się w tych swoich kłamstwach. Dlatego, że opowiadają publicznie, że im chodzi tylko o to, żeby prezentować taką ambitniejszą agendę.
2: Nie, żeby... oni są szerokiego namiotu.
3: Tak,
2: szerokiego... Prawe skrzydło, centrowe skrzydło.
3: No właśnie, znaczy, tak to interpretują. Problem tylko polega na tym, że kiedy zada się im pytanie, a czego właściwie nie mogliście realizować, jakiego pomysłu konkretnego w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to ciężko im odpowiedzieć na to pytanie. A to raczej wskazuje na to, że być może nie chodzi o te szerokie, rozwojowe, ambitne pomysły, tylko chodzi o to, co w polityce często niestety jest złą stroną, to znaczy na wybujałe ambicje, a nie polską rację stanu.
2: Kto ma wybujałe ambicje?
3: No niestety, ta grupa ludzi chciałaby, skupiona wokół Mateusza Morawieckiego, czyli tych wszystkich rozłamowców, no nie chcieliby już zastąpić pana prezesa. No i problem tylko polega na tym, że pan prezes mówi, że przecież już wielokrotnie wspominał, że to właściwie to nie chodzi o niego, ale chodzi o to, żeby całą partię utrzymać w ryzach, ale partia jest tylko narzędziem, nie sama dla siebie, prawda, nie samej dla siebie, tylko żeby móc kontynuować to dzieło, bo
2: panie pośle, że wczoraj było spotkanie ostatniej szansy, Mateusz Morawiecki rozmawiał 3 godziny z Jarosławem Kaczyńskim i Jacek Sasin też był obecny na tym spotkaniu, czyli lider tej frakcji maślarzy, do której pan też jest zaliczany i bez konkluzji, jak te rozmowy przebiegały. Dzisiaj prezes ma wygłosić oświadczenie o godzinie 12. Co prezes powie?
3: Prezes dba o to, bo jeszcze raz chcę powiedzieć, to znaczy nasza formacja jest tylko narzędziem do tego, żeby zmieniać Polskę. My rządziliśmy w Polsce przez prawie dekadę i to był okres najlepszych rządów w historii III Rzeczpospolitej, największego rozwoju, budowy bezpieczeństwa. Średnio Polska rozwijała się wtedy najszybciej w historii.
2: I wtedy najdłużej premierem był Mateusz Morawiecki, 6 lat.
3: Prawo i Sprawiedliwość, tak, ale trzeba pamiętać, to prawda, ale

0: Trzeba pamiętać, że realizował program, który i linię, którą zawsze układał prezes Jarosław Kaczyński, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I pan prezes mówi tylko o jednej rzeczy. Mianowicie, słuchajcie, wszystko, co robicie, możecie realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba zlikwidować te wszystkie frakcje, bo one tylko służą konkurencji. Tak naprawdę pan prezes mówi tak, no przecież ja dałem ci, Mateusz, wszystkie możliwe narzędzia. Nikt nie ma tylu narzędzi i to jest prawda w ramach partii, gdzie mógłby realizować swoją agendę. To znaczy takich narzędzi tak, jest wiceprezesem partii, jest szefem Europejskiej Partii Konserwatystów z nadania prezesa Kaczyńskiego. Ma swój specjalny budżet do realizacji programu. Jego posłowie są, jak pani przed chwilą cytowała, zawsze mają największą ekspozycję we wszystkich mediach. Właściwie jedyne, czego nie mają, można powiedzieć, żeby realizować tą swoją agendę, to stanowiska prezesa. No i przykro się na to patrzy.
1: Kiedy... Dlaczego wczoraj nie doszło do porozumienia?
0: Dlatego, że pan prezes nawet zaproponował bardzo daleko idące ustępstwo, które powiedział, które brzmiało w ten sposób, że dobrze, to już nie likwidujcie tego stowarzyszenia, chociaż jest to robienie partii w partii. I na to żaden lider poważnej partii nie był w stanie by się zgodzić. Donald Tusk czy ktokolwiek inny nigdy by się na coś takiego nie zgodził, ale powiedział, dobrze, to w takim razie chociaż zamroźcie to działanie. Zamroźcie, prawda?
1: Do wyborów.
0: Do wyborów. No i też odpowiedź brzmiała nie. I to jednak pokazuje, że chodzi jednak o te wybujałe ambicje, a nie po to, żeby zobaczyć wyższy interes.
1: To prawda, że Mateusz Morawiecki zażądał większej reprezentacji swojej frakcji w władzach Prawa i Sprawiedliwości, w PKP, czyli tym Prezydium Komitetu Politycznego?
0: Ja tylko mogę powiedzieć tak, że z tym nie byłoby żadnego problemu. Jedyny warunek był taki, nawet nie zlikwidujcie, tylko zamroźcie stowarzyszenie i sama pani chyba przyzna, że to nie jest zbyt daleko idące wymaganie.
1: I Morawiecki powiedział, że nie zamrozi. Dlaczego?
0: Dlatego, że on uważa, ale ja jestem przekonany, my jesteśmy przekonani, że to jest tylko pretekst, tak? To znaczy oni przecież, nikt z nas się chyba nie spodziewał, czy ktokolwiek się w Polsce spodziewał, że oni wyjdą i powiedzą, że rozłamują Prawo i Sprawiedliwość dlatego, że chodzi o nasze ambicje, że ja już chcę zastąpić prezesa. No przecież wiadomo, że oni tego nie powiedzą, więc muszą
1: oni
0: sobie...
1: Oni powiedzą, że wy ich wypychacie, wyrzucacie ich z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Więc muszą
1: dzisiaj powie prezes?
0: Więc muszą sobie... To sekundę. Ale więc oni zamiast powiedzieć, jaka jest prawda, no to muszą sobie znaleźć jakiś pretekst. Więc ten pretekst polega na tym, że to, prawda, źli ludzie ich wypychają i tak dalej, a tu nikt ich nie wypycha. To znaczy większość ludzi prosiła, żeby oni zostali. Macie, dostaniecie więcej narzędzi, możecie dostać więcej miejsc w kluczowym ciele, to znaczy w prezydium partii. Ale na wszystko odpowiedź brzmiała nie. Dlatego, że oni już niestety, trzeba powiedzieć sobie to wprost, od dawna budowali, przygotowywali na Prawie i Sprawiedliwości, przygotowywali budowę odrębnej partii i po prostu na to żaden lider nie może się zgodzić. Postulat pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby skasować wszystkie frakcje i wreszcie wiosłować, żeby wszyscy wiosłowali w jednym kierunku, jest po prostu dobry. Jest dobry dla Polski. Więc jeszcze raz, tu chodzi o to, żeby nie dawać już w tej chwili tej bandzie Tuska prezentów, kiedy oni mają problemy.
1: I czy dzisiaj w tej południe jest... prezes powie, że te osoby, które nie wypełniły lojalek, czyli tego oświadczenia, że porzucają stowarzyszenie, zostają w partii, są wyrzucone z Prawa i Sprawiedliwości?
0: Nie, jeżeli to jest tak, nie sądzę. Raczej to będzie, raczej jest takie, to już zostawię panu prezesowi, jeżeli pani pozwoli. Natomiast sądzę, że raczej Komitet Polityczny w przyszłym tygodniu przyjmie do wiadomości rezygnację tych ludzi, którzy wolą tworzyć jakąś odrębną partię. Żałujemy, apelujemy o to, żeby tak się nie wydarzyło. No bo tak jak jeszcze raz chcę powiedzieć, to są tylko prezenty dla Donalda Tuska, dla bardzo złego rządu, najgorszego rządu w historii III Rzeczpospolitej.
1: 45 osób podpisało się pod listem otwartym Mateusza Morawieckiego do prezesa. Ile z tych osób złożyło do wczoraj do północy lojalki? Wtedy mijał termin tego ultimatum.
0: Znaczy przede wszystkim ja protestuję przeciwko sformułowaniu takiemu jak lojalki.
1: Czy oświadczenia,
0: tak. To oświadczenia, że łaskawie, że łaskawie chcę. Tylko mogę powiedzieć tyle, że są osoby, które się wyłamały. Więc...
1: Ile osób? Na razie wiemy, że Daniel Obajtek się wyłamał, że złożył oświadczenie. Z moich informacji wynika, że tylko Daniel Obajtek.
0: Ja powiem tak, to jest... Do nocy jeszcze był czas, nie mam pełnej wiedzy, natomiast wiem, że wyłamują się osoby.
1: Urabialiście wczoraj do późnych godzin ludzi Morawieckiego?
0: Nie trzeba było tego robić. Dlatego nie trzeba było tego robić, to już są ich decyzje. To znaczy, to co jest dla nas najważniejsze, żeby to było jasne, najważniejsze jest to, aby odzyskać zaufanie wyborców, które zaczęliśmy tracić po 2023 roku. I opowieść ludzi...
1: Panie pana... pośle, ale ale Morawiecki mówi, że eksperyment z kandydatem na premiera Przemysławem Czarnkiem, który idzie mocno w prawo,

0: prawo. Niektórzy mówią, że to jest suwpolizacja Prawa i Sprawiedliwości, inni mówią, że braunizacja Prawa i Sprawiedliwości, czyli że podążacie, że właściwie licytujecie się z Braunem na radykalizm, że to był błąd i dlatego notowania PiSu spadają.
1: To jest język pogardy. Ja nigdy bym nie wstąpił do żadnej formacji Brauna ani niczego takiego. Prawo i Sprawiedliwość jest największą od lat europejską formacją centroprawicową racjonalną i powiem tak, jeżeli chodzi o te argumenty, które oni stawiają, to po pierwsze tak zwana ta suwpolizacja to jest po prostu zwykła nieprawda, dlatego że w kierownictwie partii jest wśród 11 osób, kierownictwo składa się w 11 osób, 4 osoby należą do, to są zwolennicy Mateusza Morawieckiego, z czego 3 osoby to są twórcy tego, tej nowej partii Rozwój Plus, a tylko jedna osoba, dwie formalnie, ale tylko jedna osoba należy do byłej Solidarnej Polski, czyli siedzący tutaj Patryk Jaki. Więc jest 4:1. Więc to jest zwykła nieprawda. Po drugie, jeżeli chodzi o tracenie tego poparcia, to ja przypomnę, że to poparcie rzeczywiście tracimy od 2023 roku. Nie na rzecz centrum, tylko na rzecz prawej strony.
0: No bo po co ludzie mają głosować na Podróbkę, czyli na Prawo i Sprawiedliwość, które udaje Konfederację Brauna albo Mentzena i Bosaka, jak mogą głosować na oryginał?
1: Nie, my nie jesteśmy żadną Podróbką i nie chcemy być Podróbką Konfederacji.
0: Marcin Horała mówi, że jesteście Podróbką z temu,
1: To jest też język pogardy. Jeżeli Marcin Horała uważa, że pan prezes Jarosław Kaczyński jest chińską Podróbką tego, co on by chciał, to uważam, że jest to język pogardy i powinien się zreflektować. Natomiast chodzi jeszcze raz chcę powiedzieć, my rzeczywiście poparcie na rzecz prawej strony od 2023 roku. My to mamy bardzo precyzyjnie wszystko przebadane. Po pierwsze tak, połowa wyborców zarówno jednej, jak i drugiej Konfederacji to są wyborcy, którzy wcześniej głosowali na nas, na naszych kandydatów. Połowa wyborców. I oni odeszli od nas i głównym powodem, dlaczego od nas odeszli, była polityka europejska prowadzona przez premiera Mateusza Morawieckiego. I problem polega na tym, że te poparcie od 2023 roku zaczęliśmy tracić, dlatego że wtedy wszyscy zauważyli, że to, co oni opowiadali, było nieprawdą. To znaczy, że mechanizmu praworządności i kamieni milowych użyto do tego, aby zmienić rząd w Polsce. I dopiero wtedy, od 2023 roku, to stało się jasne,
0: ale
1: widoczne
0: Zbigniew
1: dla wszystkich.
0: Ale Zbigniew Ziobro mówił to przez cały rząd, przez całe 8 lat rządów PiSu.
1: To prawda.
0: I nie mogliście się wtedy przebić do wyborców.
1: To prawda, ale oni zaprzeczali, więc ludzie, wyborcy mieli mętlik, ale kiedy wyborcy po 2023 roku zobaczyli, jak to naprawdę działa i że ten mechanizm posłużył do nielegalnej zmiany rządu w Polsce, zaczęli przechodzić na inne pozycje. I w tym sensie ja przypomnę tylko, co a propos projektu Czarnka, ja tylko przypomnę, że do czasu, kiedy Przemysław Czarnek, pan profesor, został wyznaczony jako kandydat na premiera, nasze notowania były delikatnie, uczciwie mówiąc, słabsze niż w tej chwili są. Więc a do tego czasu, czyli do marca 2026 roku, czyli do czasu wyznaczenia go jako kandydata na premiera, główną twarzą partii, o czym mówi sam wspomniany na przykład człowiek Mateusza Morawieckiego, bo był najaktywniejszym człowiekiem, był Mateusz Morawiecki. Więc myśmy realizowali plan tak, jak oni chcieli. Do tego czasu nie było tak, jak oni mówią.
0: Panie pośle, ale dzisiaj sondaże pokazują, sondaż Opinii 24 dla Faktów TVN, że rozłam może was kosztować 6 punktów procentowych, ewentualna partia Mateusza Morawieckiego może liczyć na 6,2% głosów, a Prawo i Sprawiedliwość na 17%, czyli no znacznie poniżej już dwóch konfederacji w sumie.
1: Cytuję pani najkorzystniejszy dla nich sondaż. Sondażowni znanej jest z tego, że sprzyja Platformie Obywatelskiej, więc to pokazuje, kto sprzyja temu, żeby Prawo i Sprawiedliwość się rozłamało. Ale jest też inna interpretacja, na przykład badanie Polsteru, które w poprzednich wyborach należało do najdokładniejszych, pokazuje im 2% już. Z czego, co jest bardzo ważne, a propos tego, że oni mają lepszy kierunek, nikt, dosłownie z tych 2% nie biorą nikogo spoza prawicy. Prawie 80% wyborców, których oni wybrali z tych 2%, czyli z tej niewielkiej ilości, to są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeżeli oni opowiadają, że ich ambitna agenda przyciągnie ludzi z centrum, no to fakty i dane pokazują, że nie. Że niestety nic na to nie wskazuje. Ale jednak to, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że tak naprawdę ta ich działalność pomaga Donaldowi Tuskowi. Temu bardzo złemu rządowi, który zadłużył Polskę najbardziej w historii III Rzeczypospolitej. Nawet ostatni raport pokazuje, że oni musieli tam manipulować danymi budżetu. Bo...
0: Ale zanim o Tusku, to ja pana chcę zapytać o taką kategorię w polityce, która chyba nie powinna mieć miejsca. Nienawiść w polityce. Czy zawsze się aż tak bardzo nienawidziliście w PiSie, że jedni mówią do drugich stul pysk, inni podają swoich kolegów do sądu?
1: To znaczy tak.
0: zawsze

0: Była taka nienawiść między tymi frakcjami?
1: Nie było takiej nienawiści. Ja uważam, że ona jest dalej tylko dotyczy pojedynczych osób. To znaczy, ja powiem, ja prywatnie mam bardzo dobre relacje z ludźmi od Mateusza Morawieckiego i również nigdy nie miałem żadnych problemów z nim osobiście. Tak? Dla mnie jedyny problem, jaki ja miałem z nim, to jest polityka europejska, którą prowadził, bo po prostu mówiło się, a to jak do ściany po prostu, jeżeli chodzi o to. I to nie tylko przecież ja mówiłem. Drugi element to był taki, no i oczywiście jeszcze to składka zdrowotna i tak dalej. No są wszystkie rzeczy, które kosztowały nas władzę. Poza tym ja też...
0: Ale co się z wami stało w tej polityce? Ja że też, właśnie taka ja też, nienawiść się pojawiła.
1: Nie ma żadnej... Znaczy nie ma...
0: No może czytał pojedyncze, pan te wpisy na X-ie.
1: Pojedyncze. To są pojedyncze wpisy. Mam nadzieję, że to już się nie będzie zdarzało. Natomiast rzeczywiście ja spędziłem godzinę czasu rozmowy z nimi. Ja miałem z nimi poważny spór ideowy. To znaczy w tym sensie, że przede wszystkim duża część z nich uważa i uważała, że prawica przegrała spór kulturowy, że my powinniśmy się zamienić, Prawo i Sprawiedliwość powinno się zamienić na takie CDU i tak dalej.
0: W co się powinna zamienić partia Prawo i Sprawiedliwość? Porozmawiamy już w internetowej dogrywce, w części radiowej. Żegnamy się z państwem. Patryk Jaki, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, europoseł tej partii, zostaje z nami i proszę też z nami przejść na YouTube'a i na stronę internetową Trójki. Serdecznie zapraszam.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
16: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
17: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
18: No i co, Barbara, co?
17: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Żegnamy reklamy.
20: 8:30 na trójkowym zegarze. Skrót serwisu Romuald Wójcik.
21: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego zadeklarowali, że nie chcą odchodzić z PiSu, ale nie będą podpisywali lojalek. Dziś w południe prezes partii Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie w sprawie dalszych losów ugrupowania. Członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus wcale nie zależy na tym, co publicznie deklarują, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki.

0: Tylko polega na tym, że kiedy zada się im pytanie, a czego właściwie nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to ciężko im odpowiedzieć na to pytanie. A to raczej wskazuje na to, że być może nie chodzi o te szerokie, rozwojowe, ambitne pomysły, tylko chodzi o to, co w polityce często niestety jest złą stroną, to znaczy wybujałe ambicje.
1: Rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla Lubelszczyzny, Podlasia, Mazowsza i Podkarpacia. Miejscami może spaść do 30 mm deszczu, wiatr może osiągać prędkość 65 km na godzinę. Możliwy jest też grad. W weekend ocieplenie, na termometrach zobaczymy nawet 28 stopni. W serwisie Był już Szczecin, nie można zaniedbać Pomorza Środkowego. Decyzja o wpisie Centrum Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zapadnie w niedzielę albo poniedziałek w Busan w Korei na sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. W Polsce są już na tej liście m.in. historyczne centrum Warszawy, średniowieczne miasto w Toruniu czy zamek w Malborku. W sumie 17 naszych obiektów, 15 kulturowych i 2 przyrodnicze. Kolejny serwis w trójce o 9.
2: No to czas na Gdynię, a tam dzisiaj pochmurno w całym kraju. Dzisiaj będzie prawie w całym kraju będzie dzisiaj pochmurno. Za naszym oknem mówiliśmy, że się przeciera, ale niestety się nie przetarło. Proszę się spodziewać przelotnych opadów deszczu, a temperatura od 18 do 22 stopni. 22 i 7 trójek, przetwory, kiszonki, także kiszone parówki?
3: Ja tylko dopowiem do wypowiedzi tego pana, który mówił o praskich parówkach. To są prawdopodobnie utopence. To jest bardzo jeden z takich najbardziej rozpoznawalnych czeskich produktów. Tak jak hermelin, to utopenec w zasadzie w każdym szanującym się miejscu powinien być dostępny.
2: Kontynuujemy ten wątek.
4: Słyszałam przed chwilką wypowiedź pana a propos marynowanych parówek. Chciałam powiedzieć, że mieszkałam kilka lat w Czechach. Nie polecam, ale za to mają bardzo ciekawą nazwę, nazywają się utopeńcy.
2: No to mamy już potwierdzenie, ja też nie polecam. To jeszcze jeden telefon w nieco innej sprawie.
5: Chciałem powiedzieć, że jeśli mój brat mnie słyszy, to chciałem go poprosić, żeby jeszcze raz kimchi zrobił. Co prawda polskie kiszonki zawsze na pierwszym miejscu, nic nie przebije ogórków od mamy. Natomiast jak zrobił raz kimchi, co prawda wszystko było w krewetkach, kapuście i chili przez 3 dni, ale była to fantastyczna przygoda i niesamowite doznanie kulinarne później po tych kilku tygodniach.
2: Drogi bracie, jeżeli zostałeś wywołany do tablicy, to się odezwij. 22 i 7 trójek, posłuchamy teraz Dave'a. To jest dopiero uzdolniony chłopak.

0: Romuald Wójcik, pełniący dzisiaj dyżur serwisowy, zachwycił się tym utworem. To był Dave w towarzystwie Thames. Obydwoje młodzi, obydwoje bardzo zdolni, obydwoje z Londynu i obydwoje o nigeryjskich korzeniach. 22 minuty zostały do godziny 9.
1: Wspólne różnice.
0: Zapraszają Barbara Czerska i Katarzyna Kasia.
2: Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Matka mnie właśnie pouczała.
3: Właśnie pouczam, udziela mi dobrych rad różnych.
2: Matka moja Barbara Czerska.
3: I moja córka Katarzyna Kasia, która oczywiście nigdy nie słucha moich dobrych rad.
2: Zawsze słucham Twoich rad. Zawsze słucham Twoich rad.
3: Nie napisałabym takiej książki, której jeszcze nie napisałam, ale którą napiszę kiedyś.
2: Nie napisałabyś takiej książki, której jeszcze nie napisałaś.
3: Ale ja ją napiszę, nazywa się Bezradnik Babuni.
2: Mamuś. Simone de Beauvoir. Ja nigdy cię nie pytałam o twój stosunek do tej wybitnej i ważnej myślicielki, matki feminizmu.
3: No ja bardzo sobie ją cenię. Jak w ogóle cenię sobie feminizm w filozofii, ponieważ no, moja ukochana etyka troski narodziła się w bujnym łonie feminizmu filozoficznego, a Simone de Beauvoir to jest, powiedziałabym, krew z krwi, mięso z mięsa feminizmu, dawaj.
2: Ona była taka dzielna i taka mądra i taka wspaniała i w książce Druga Płeć, czyli w tym swoim opus magnum, napisała tak: możesz kochać kogoś z całego serca, ale nie możesz kochać za was dwoje.
3: To bardzo tragiczne zdanie i no tu właśnie ja wrócę do problemu wieku, doświadczenia życiowego. Ludzie, którzy nie przeżyli tragedii nieodwzajemnionej miłości, nigdy nie zrozumieją głębi tego zdania. To jest zdanie opisujące najbardziej tragiczną z tragicznych sytuacji człowieka, bo oczywiście możemy wszystko stracić. Ale o mnie meamy cum porto. Wszystko, co mam, noszę przy sobie, a więc niczego, czego nie mam przy sobie, nie będę żałować, bo zawsze wszystko może się spalić, ktoś może umrzeć, wiadomo. Natomiast i te tragedie można przeboleć, można przeżyć ból, okaleczenie, różne rzeczy. Ale nieodwzajemniona miłość to jest taka plaga. O tym zresztą pisało dwoje filozofów, bo Simone de Beauvoir i Karol Marx, który powiadał, że nie ma niczego bardziej niszczącego duchowo człowieka niż nieodwzajemniona miłość. W swoich rękopisach społeczno-ekonomicznych tak o tym napisał.
2: Ale wiesz, jest w tym coś takiego dla mnie głęboko tragicznego i też bardzo mocno związanego z tym, o czym powiedziałaś, czyli z etyką troski i w ogóle z tą feministyczną myślą filozoficzną. Bo zobacz, jak cię ktoś nie kocha, to Simone de Beauvoir pisze o tym, że nie można kochać za dwoje, czyli że jest jakieś takie coś w nas, co sobie myśli, to jak ja tak naprawdę będę bardzo mocno kochać, to tej miłości starczy właśnie na dwoje.
3: Miłość to nie jest coś, co zrobiono z gutaperki. To się nie tak to istnieje w naszym życiu. To istnieje w naszym życiu zupełnie inaczej. Ja myślę, że jeśli egzystencjalizm ma jakiś prawdziwy, głęboki sens, to on się zawiera właśnie w tym zdaniu Simone de Beauvoir. Żeby pokazać, iż granice mnie to są także granice moich uczuć, moich możliwości, mojego oglądu świata. To jest coś, co pozwala człowiekowi

0: mówi, zrozumieć tragiczność istnienia, która nie w tym się zawiera, że to nasze istnienie jest skończone, bo często uważa się, że właśnie lęk przed skończonością istnienia jest. Nie, najgorszy jest lęk przed nieodwzajemnioną miłością.
1: I tak naprawdę lęk przed nieautentycznością i przed tym, że to moje uczucie, które jest prawdziwe i które płynie ze mnie, ktoś może, wiesz, zszargać, zniszczyć, odrzucić i też nie da się tego w żaden sposób chyba mocniej powiedzieć niż ona tutaj. No nie wiem, to ćwiczenie dla państwa, to z czego by miało być teraz, że spróbujcie się właśnie nie oszukiwać w emocjach przez tydzień?
0: Karol Marks mówił, to zadanie dużo prościej, ja się do niego odwołam, ponieważ to jest ostatnio żenująco rzadko w tych sprawach cytowany autor. Otóż on po prostu powiadał, że nie należy się kochać bez wzajemności.
1: No to, żeby państwo
0: to
1: tego
0: gdyby
1: nie
0: się
1: robili.
0: Państwu zdarzyło, proszę natychmiast odkochać.
1: Natychmiast.
0: Albo zadzwonić do nas, to my Państwu
1: to załatwimy.
0: Tak jest.
1: Po prostu
0: tak.
1: Zapraszamy.
0: Wytłumaczymy, że no, to jest najgłębsza woda, na jaką Państwo mogą się zdecydować i bez utopienia się niestety z tego wyjść nie
1: trzeba,
0: da.
1: Ale trzeba. Dziękuję Państwu bardzo i za tydzień w Szczęśliwie Odkochanych Państwa zapraszamy do słuchania nas.
0: Do usłyszenia.
2: 18 minut zostało do godziny 9. Przypominamy, że dzisiaj o kiszonkach i przetworach.
3: Okropne jest mycie tych słoików i przygotowywanie ich. Natomiast samo już wkładanie wszystkiego do słoików, czosnku, tych liści, albo nie, kto tam co chce, koperku, te zapachy, jakie się przy tym unoszą, no to jest bajka. No.
2: To jest fragment rozmowy, której słuchaliśmy po 6 rano z Piotrem Kwiatkowskim, który kapitalnie kisi ogórki. A państwo telefonują oczywiście także w tej sprawie 22 i 7 trójek.
4: Przebywając kilka lat w Londynie, jak to bywało przy piątku, zawsze to ich słynne fish and chips było. I zawsze żeśmy chodzili do jedno miejsce, gdzie pan właśnie na barze miał wielki słój, w którym słoju były jajka na twardo i one były w zalewie takiej od stołu kwaśnej. Dziwny smak, ale bardzo dobre.
2: Rety, nie wiem, czy chciałbym spróbować. Paweł Augustyn, nasz stały słuchacz, napisał z kolei, że on jest na Mazurach i ostatnio próbował wspomnianych też śledzi kiszonych ze Szwecji. Tego też chyba nie chciałbym spróbować. Proszę dawać znać, jeszcze trochę czasu zostało. 22 i 7 trójek, a teraz chyba łona, tak, Olga? Tak.

0: Kto ceni twórczość Łony, ręka do góry. Ja ją podnoszę wysoko. Łona rapował Patrz Szerzej. Olga też podniosła Szućko rękę do góry. Jeszcze raz. Łona rapował Patrz Szerzej. Spójrzmy szerzej na ogórki. 22,7 trójek.
1: Jest takie miejsce w Europie, niedaleko od Polski, gdzie znajduje się 260-kilometrowy wodny szlak ogórkowy. To jest Brandenburgia, Spreewald, czyli tak zwana niemiecka Wenecja. I tam można sobie, pływając taką płaskodenną łodzią w sezonie ogórkowym, zwiedzać i smakować ogórków. To jest ich produkt regionalny. Spreewaldzkie ogórki to jest w ogóle chronione prawem od 1999 roku. Tradycyjna receptura bazuje na takich różnego rodzaju lokalnych ziołach zbieranych tam na miejscu. W ogóle 70% sadu do słoika musi pochodzić z regionu, żeby one mogły dostać certyfikowany znak. Występują w wielu wariantach, bo to są od korniszonów po takie pikantne z musztardą i słodko-kwaśne ogórki.
0: Tacy słuchacze tylko w trójce. 22,7 trójek, 12 minut zostało do godziny 9. To chyba czas najwyższy na cykl Roberta Grzędowskiego.
2: Momenty były.
3: Pycha kroczy przed upadkiem. Chociaż w tym przypadku jedzie. Moment, o którym dziś opowiem, to jedna z najbardziej spektakularnych kolarskich wpadek, wywołana, jak sądzę, przez pychę właśnie, ale też przez realia współczesnego, pełnego technologii sportu. To historia Holenderki Annemiek van Vleuten i jej wtopy na igrzyskach w Tokio.
4: Przewaga minuta 20.
3: Takie dźwięki to dla kolarek codzienność w zawodowym peletonie.
4: Jeszcze 30 kilometrów.
3: W zdecydowanej większości wyścigów zawodniczki mają radiowy kontakt z zespołem.
4: Do mety 30 km.
3: Ale nie w czasie igrzysk. Cisza. I jak za dawnych lat, trzeba samemu kontrolować sytuację. Przy braku takiej kontroli trener nie podpowie na ucho, co się dzieje. Annemiek van Vleuten sytuacji nie kontrolowała. Nie mogła usłyszeć podpowiedzi. Nie wiedziała, że na mecie po prostu się skompromituje. 25 lipca 2021 roku. Igrzyska w Tokio. Wyścig kolarek ze startu wspólnego. Annemiek van Vleuten była główną faworytką do zwycięstwa. Jako liderka niezwykle mocnej reprezentacji Holandii mogła liczyć na wsparcie koleżanek i swoje ponadprzeciętne możliwości. Przyjechała do Japonii po złoto i walczyła o złoto. A przynajmniej tak jej się wydawało. Od początku wyścigu przed peletonem jechała pięcioosobowa ucieczka. Ucieczka, którą na ostatnich kilometrach van Vleuten dogoniła i przegoniła. Z wyjątkiem jednej kolarki. Ale o tym van Vleuten nie wiedziała. Nie policzyła dobrze rywalek. Zlekceważyła mniej znaną Austriaczkę Annę Kissenhofer. I gdy wpadła na metę z rękami uniesionymi wysoko w geście zwycięstwa, nie zdawała sobie sprawy, że Kissenhofer już półtorej minuty wcześniej niespodziewanie wygrała wyścig. Brzmi zabawnie, prawda? Taka wpadka. Ale proszę sobie wyobrazić ten moment z jej perspektywy. Przekonanie o sukcesie. Celebrowanie zwycięstwa na linii mety. A za kilka sekund informacja od trenera, że wcale nie. Że cały czas jechałaś druga. I że zobaczył to cały świat. Annemiek van Vleuten wywalczyła w Tokio swoje złoto w drugiej konkurencji, czyli w rywalizacji indywidualnej na czas, ale to jej postawa z tego

0: pierwszego wyścigu pozostanie już na zawsze przykładem niepoprawnej pewności siebie, no i też zmian, jakich w mentalności sportowców, nawet tych z najwyższego poziomu, dokonały technologiczne ułatwienia.
1: Momenty były.
2: Tę ciekawą historię przypomniał Robert Grzędowski.

0: Odbieramy ostatni telefon dziś od Państwa w porannej audycji 2027 trójek.
1: Chciałem tak w nawiązaniu do dzisiejszego tematu przewodniego, czyli kiszenia, zapytać naszych radiosłuchaczy, czy może ktoś ma przepis na kiszonego śledzia.
0: Na pewno są tacy. To jednak jeszcze jeden telefon.
2: Dzień dobry. Przetwarzam owoce, ponieważ prowadzę codziennie kompot. To jest coś niesamowitego, żeby mieć domowy kompot dzień w dzień, więc muszę je umyć, zamrozić i komponować różne kompoty.
0: Rozmarzyliśmy się. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za trzy ostatnie godziny. Olga Szućko, Monika Gosławska, Darek Pieruk i Krzysztof Łoniewski. Kończymy pięknym utworem. Bardzo go lubimy z Olgą Szućko.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
0: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lipca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po amerykańskich atakach eksplozje w miastach portowych Iranu, także na wschodzie i w środkowej części kraju. W południe prezes PiS wygłosi oświadczenie w sprawie przyszłości partii. Piekło zamarzło, 120 brytyjskich milionerów chce podwyższenia podatków dla najbogatszych. To była 13. z rzędu noc amerykańskich bombardowań Iranu. Po zapowiedziach Donalda Trumpa o rozszerzeniu ataków, sekretarz generalny ONZ zaalarmował Radę Bezpieczeństwa, że może dojść do dużej wojny regionalnej.
13: Antonio Guterres na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa mówił m.in., że sytuacja wymyka się spod kontroli. Balansuje na krawędzi niewyobrażalnego. Region jest wciągany w coraz szerszy krąg konfrontacji. Jeden kryzys

0: napędza kolejny, jedna eskalacja wywołuje następną. W miarę jak ta dynamika się rozprzestrzenia, cele polityczne są coraz bardziej przysłaniane przez samą konfrontację. Alarmował sekretarz generalny ONZ. W ciągu ostatniej doby rzeczywiście zaostrzyła się retoryka obu stron. Prezydent Donald Trump groził potężnym atakiem, większym niż kiedykolwiek dotąd, i podkreślał, że jest coraz bliższy podjęcia tej decyzji. Jej potwierdzeniem jest większe nagromadzenie sił amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Reagują na to Irańczycy. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi odpowiadał, że bezmyślna agresja sprawi jedynie, że Donald Trump zapłaci wyższą cenę za porozumienie kończące wojnę. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Wracamy do kraju. O północy minęło ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli złożyć deklarację, czy wolą należeć do innych formacji politycznych. Były premier Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy odmówili podpisanie, jak mówią, lojalki. Mieli dokładnie określony cel takiego działania, mówił w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowany PiS Patryk Jaki.
2: Od dawna budowali, przygotowywali na Prawie i Sprawiedliwości, przygotowywali budowę odrębnej partii i po prostu na to żaden lider nie może się zgodzić. Postulat pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby skasować wszystkie frakcje i wreszcie, żeby wszyscy wiosłowali w jednym kierunku, jest po prostu dobry.
1: W południe prezes PiS wygłosił oświadczenie w sprawie przyszłości partii. Cała rozmowa z Patrykiem Jakim do posłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Czeskie wojsko uziemiło śmigłowce Venom i Viper po wczorajszej katastrofie jednej z maszyn. Zginęła żołnierka, czterech innych wojskowych zostało rannych.
3: Pozyskany przez Czechy w ostatnich latach śmigłowiec Venom spadł z wysokości około 50 metrów w końcowej fazie rutynowego lotu szkoleniowego. Do wypadku doszło na terenie bazy wojskowej na południu kraju. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Do czasu ich wyjaśnienia wszystkie śmigłowce Venom i Viper amerykańskiej produkcji nie będą latać. Decyzja dotyczy również dwóch Viperów, które stacjonują obecnie w Polsce i uczestniczą w misji związanej ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO.
4: Nasi partnerzy
3: zostali poinformowani o tym zdarzeniu oraz o wstrzymaniu eksploatacji śmigłowców. Rozumieją sytuację i podejmą działania, by zastąpić nasze maszyny w działaniach operacyjnych. Śmigłowce na razie pozostaną w Polsce. Poczekamy na wyniki śledztwa. Przekazał szef sztabu generalnego czeskiej armii Mirosław Hlawacz. Okoliczności katastrofy bada komisja powołana przez czeskie Ministerstwo Obrony. Nie wiadomo, jak długo potrwa postępowanie. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Dodatkowe 600 milionów złotych na refundację programów lekowych i chemioterapię przeznaczył Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o tak zwane nadwykonania w pierwszym kwartale, mówi Paweł Florek z NFZ.
5: Czyli koszt leków podanych pacjentom ponad wartość umowy z NFZ w pierwszym kwartale 2026 roku. Dodajmy, że płatności w ramach podpisanych umów realizujemy na bieżąco.
1: W tym roku na programy lekowe i chemioterapię przeznaczono rekordowe środki, bo 16 miliardów złotych. 120 brytyjskich milionerów skierowało do nowego premiera list z apelem o podwyższenie podatków dla najbogatszych. Petycję podpisali przedstawiciele świata biznesu, sportu, kultury i mediów.
6: Autorzy apelu chcą 2% podatku od części majątku przekraczającej 10 milionów funtów. Według ich wyliczeń budżet państwa mógłby zyskać na tym nawet 24 miliardy funtów rocznie. Pieniądze miałyby trafić między innymi do publicznej ochrony zdrowia, szkół, na budowę mieszkań i walkę z ubóstwem. Sygnatariusze zapewniają, że wyższy podatek nie skłoni ich do wyjazdu z Wielkiej Brytanii. Przekonują, że najbogatsi powinni wziąć na siebie większą część kosztów naprawy finansów publicznych. Ich zdaniem rachunku nie można po raz kolejny wystawiać pracownikom i rodzinom o niższych dochodach. Apel pojawia się w chwili, gdy nowy rząd szuka pieniędzy na swoje obietnice, ale jednocześnie zapowiada, że nie podniesie podstawowych podatków płaconych przez pracowników. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra. Około 1/5 energii generują źródła odnawialne. IMGW informuje o 70 miejscach w kraju, gdzie notowana jest susza hydrologiczna. Zagrożenie pożarowe jest małe. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wieści sportowe, Norbert Michalak.
8: Dziś początek kolarskiego wyścigu Tour de Pologne kobiet. Pierwszy etap 138 km prowadzący z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa, ale więcej o szczegółach Dariusz Urbanowicz.
9: 20 zespołów, w tym 8 z żeńskiego Pro Tour, a w tym gronie wielkie nazwiska Vibes, Kopecky, Consoni, Balsamo. Będziemy kibicować też Polkom Lach, Jaskulskiej, Pikulik oraz wyselekcjonowanej przez trenera Sylwestra Szmyda reprezentacji Polski, a także grupie Mat Atom Developer Wrocław. Tour de Pologne kobiet czeka na przyjęcie do Pro Touru przez UCI. Czesław Lang jednak buduje solidną markę już od lat, a nagrody finansowe dla państw zostały zrównane z tymi, jakie wręcza się kolarzom z elity w wyścigu do

0: dookoła Polski. Organizacja kropka w kropkę taka sama jak w męskim Tour de Pologne. Ranga z roku na rok rośnie. Pofalowana trasa na Roztoczu na pewno da dziewczynom w kość, bo będzie to bardzo szybki wyścig. Przetarcie przed Tour de France. Możemy żałować, że nie ma solidnych podjazdów jak te znane z męskiego ścigania w Polsce, ale może i na to przyjdzie czas. A wtedy uda się zaprosić naszą najlepszą kolarkę, Katarzynę Niewiadomą. Dziś start z Tomaszowa Lubelskiego, a po drodze tak piękne zakątki jak Zwierzyniec i łamaniec językowy Szczebrzeszyn z przepięknego Roztocza. Dariusz Urbanowicz.
1: Zmienne szczęście polskich klubów w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Piłkarze Rakowa Częstochowa zgodnie z planem, choć nie bez problemów, pokonali zdobywcę Pucharu Malty Valletta 3-1. Nie powiodło się GKS-owi Katowice, który po 23 latach wrócił do europejskich pucharów. Na Słowacji Gieksa przegrała z MSK Żilina 1-2. Mimo to zespół z Katowic szansy na awans do kolejnej rundy jeszcze nie stracił. Rewanże 30 lipca. Na koniec jeszcze piłka i przypomnienie, że dziś rusza nowy sezon Ekstraklasy. Na początek dwa mecze Radomiaka z Beniaminkiem Wieczystą Kraków oraz Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Faworytem broniący tytułu po raz drugi z rzędu Lech Poznań w sobotę wieczorem zagra z Krakowią.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Nie tylko zmienne szczęście polskich klubów, także zmienna pogoda. Pochmurno, ale z niewielkimi rozpogodzeniami. Przelotne deszcze, miejscami na wschodzie i południu burze. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. W górach także porywisty wiatr. Na termometrach 14 stopni na Podhalu, 20 nad morzem, 21 w centrum, 22 na zachodzie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Autopromocja.
5: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Dziś temat powszechny, ale
4: kraj ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować

0: kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Dzień dobry, jest 9:12.

0: Jest 9.15, Olga Szućko, Michał Gardias. Mówimy Państwu raz jeszcze dzień dobry. Czas na niemal godzinę z ekonomią w Trójce, a ta audycja nazywa się...
1: Winien i ma.
0: Tak jest. Na początek krótkie podsumowanie tego, co za nami. Na pewno mechanizm CPN, którego powrotu na razie rząd nie przewiduje. Ceny paliw pną się w górę i to coraz szybciej. 3 tygodnie temu, gdy program był ostatecznie wygaszany, to benzyna 95 kosztowała 6 zł równe za litr. Dzisiaj średnio 7,30. Na Bliskim Wschodzie nieustannie ataki USA oraz Iranu. Baryłka ropy Brent po 100 dolarów. Zmiany w systemie ETS, czyli systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Ich pula nie wyczerpie się w 2039, a dekadę później. Komisja Europejska dokonała rewizji, rząd się chwali, przemysł mówi, to nie wystarczy, to nie obniży cen energii w Europie. Mało tego, od 2028 wchodzi ETS2, czyli opłaty od emisji generowanych przez auta spalinowe czy ogrzewanie. Szykują się podwyżki rachunków. A z powodu bardzo wysokich kosztów produkcji na Starym Kontynencie czeska firma Zetor, która przez 80 lat produkowała znane wszystkim rolnikom w regionie traktory, wynosi się z Europy. Jak przekazała, będzie produkowała w Indiach, a w przyszłości być może również w Chinach. Zwolnienia w pyszne.pl. Nawet 5 tysięcy kurierek oraz kurierów ma stracić pracę od sierpnia. Powodem jest reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która ma wyeliminować zastępowanie umowy.

0: umowy o pracę śmieciówkami, a na takich pracują dostawcy. Teraz część z nich ma być zatrudniona u pośrednika, od którego platforma będzie ich wynajmować. Problem w tym, że dla pracowników to mogą być już mniejsze pieniądze. WIG20 niemal na poziomie rekordu wszechczasów jest tak wysoko jak pod koniec 2007, przed wybuchem kryzysu, przypomnijmy. Pytanie, czy widać analogię sprzed prawie 19 lat? Spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć. 890 milionów euro. Taką karę na firmę Google nałożyła Komisja Europejska. To jest rekord. Amerykański koncern miał złamać unijne przepisy, stawiać wyżej własne usługi w wyszukiwarce. Ograniczał dostęp do alternatyw. 550 milionów euro to już kara Komisji Europejskiej na chińską platformę AliExpress, jedną z największych na świecie. Według Komisji Chińczycy zrobili niewiele, by powstrzymać sprzedaż niebezpiecznych lub podrobionych produktów. 120 brytyjskich milionerów skierowało do nowego premiera Andy'ego Burnhama list z apelem o podwyższenie podatków dla najbogatszych. A w studiu goście, a właściwie na razie jeden gość, Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Komisja Europejska przyjrzała się opłatom za emisję CO2 i zrobiła pół kroku w tył. Bruksela zaproponowała złagodzenie w systemie ETS, choć z celu neutralności klimatycznej się nie wycofuje.
2: W systemie funkcjonującym od 20 lat potrzebne były zmiany. Świat się znacznie zmienił. Kluczowe europejskie gałęzie przemysłu stoją w obliczu nierównych warunków konkurencji. Mówił komisarz do spraw klimatu Wopke Hoekstra. Ma pozostać fundusz modernizacyjny na inwestycje w transformację energetyczną, co jest dobrą wiadomością dla Polski. Podobnie jak spowolnione tempo redukcji uprawnień do emisji CO2, a także utrzymanie bezpłatnych pozwoleń w przemyśle energochłonnym i ma być ich więcej, ale... Bezpłatny przedział uprawnień nie oznacza darmowej gotówki. Połowę dochodów z ETS państwa będą musiały przeznaczyć na dekarbonizację. Taka ingerencja komisji z pewnością unijnym krajom się nie spodoba. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: No i to jest takie łagodzenie czy quasi łagodzenie systemu? Jak pan to ocenia?
1: Znaczy, przepraszam, jest rano i właściwie zastanawiam się, czy to porównanie jest... No dobrze, to inaczej powiem. To trochę tak, jakbyśmy zamiast jechać 200 km w terenie zabudowanym, zwolnili do 100. No może to jest rozsądne, czy nawet na pewno jest rozsądne, ale niczego nie zmienia tak naprawdę w głębszym tego słowa znaczeniu. No bo pomyślcie państwo, jesteście przedsiębiorcami, prowadzicie biznes w Europie i słyszycie, że dostaniecie 10 lat, ale 10 lat nawet w perspektywie gospodarstw domowych, prawda? Jak państwo teraz myślicie, jakie auto kupić, prawda? No to perspektywa 10-letnia to już jest taka perspektywa, w której państwo na przykład rozważacie możliwość odsprzedaży tych samochodów, co poddajemy wszystkim tym, którzy rozważają zakup samochodu elektrycznego pod rozwagę, czy ktoś od was ten samochód odkupi. Prawda? To trochę na tej zasadzie, jak ktoś teraz się oburza, to niech się zastanowi, czy jak kupi laptop dzisiaj, a samochody elektryczne to trochę są takie laptopy na kółkach, czy telefony na kółkach.
0: Jeżdżące komputery.
1: Jeżdżące komputery. Czy jak ty przestaniesz używać tego laptopa swojego za 3 czy 4 lata, dlatego że on już będzie niewydolny, nie będzie w stanie oprogramowania obsłużyć, to ktoś od ciebie ten laptop kupi, no możesz go dziecku oddać do zabawy, żeby tam sobie grało w jakieś różne prościutkie gry. Ale nikt na poważnie nie kupi od ciebie tego laptopa i tego samochodu. Więc wracając, nawet dla gospodarstwa domowego 10 lat to jest taka dosyć realna perspektywa, w której się planuje. Dla biznesu, dla przedsiębiorstw to jest bardzo realna perspektywa. No i teraz Unia Europejska czy Komisja Europejska mówi tak, no to przesuniemy to o 10 lat. No to tym bardziej trzeba uciekać. No bo po co tu siedzieć?
0: No tak.
1: Tak? Znaczy, to jest takie podejście, dodamy wam 10 lat, a co się przez ten 10 lat zdarzy, tak? My będziemy tu dogorywać, dalej będziemy niekonkurencyjni, może będziemy niekonkurencyjni trochę mniej w stosunku do Azji Południowo-Wschodniej, ale dalej będziemy niekonkurencyjni, bo oni mają tańszą energię. Bo wiecie państwo, ja mam złą wiadomość, nami się nikt nie przejmuje, żeby była jasność. Gospodarstwa domowe, że będą płacić więcej, no to będą płacić, przecież można oszczędzać, prawda? Zobaczycie państwo, jak będzie nam się trafi kolejna zimna zima, to usłyszycie państwo wysyp takich rad, przecież można w swetrze po domu chodzić. Prawda? No właściwie czemu nie?
0: Bardzo pesymistyczne tutaj prognozy.
1: Ale znaczy, tylko, że panie redaktorze, szanowni państwo, to rzeczywiście jest prawda, tylko ja zwracam uwagę, że 10 lat temu mniej więcej, jak te pomysły się pojawiały, to rozsądni ludzie mówili, że tak będzie. W Unii Europejskiej.

0: Znaczy, to nie jest tak, że to mówili ludzie spoza Unii Europejskiej. Tak mówili ludzie w Unii Europejskiej. Przy kryzysie, bo tam się ten temat pojawił w relacji, co się działo w tym tygodniu, no to mieliśmy ten WIG20 i to ja sobie policzyłem natychmiast te 19 lat i wychodzi, że kryzys globalny, finansowy. Wtedy w naukach ekonomicznych pojawiło się takie pytanie, wskazywane przez wielu ekonomistów aktywnych, nie tylko tak stricte naukowo, ale też trochę w publicystyce ekonomicznej, czy ktokolwiek mógł to przewidzieć, prawda? Czy ktokolwiek mógł przewidzieć to, co się stało w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku, upadek Lehman Brothers i cały ten gigantyczny kryzys, który się wtedy na cały świat rozlał. I rzeczywiście wtedy odpowiedź była taka, że mało osób to przewidywało. Niektórzy przewidywali, odsyłam do, jak ktoś lubi książkę, to do książki, jak ktoś lubi film, to Big Short, świetny, bardzo polecam.
1: No, pokazuje książka, na przykład Cykl życia imperium, która też opisuje, jak to wszystko się...
0: Dokładnie, mieli, więc niektórzy przewidywali, zarobili na tym dużo pieniędzy, ale rzeczywiście z punktu widzenia większości ekonomistów to było coś, co się właściwie nie miało prawa zdarzyć. Taka słynna wypowiedź ówczesnego szefa amerykańskiego Banku Centralnego, Banku Rezerwy Federalnej, Jana Greenspana, który w czasie przesłuchań przed kongresem powiedział, że jest w stanie takiego właśnie konfuzji szokującej, bo on sobie tego nie potrafi wytłumaczyć. Jak to się mogło stać? No bo wtedy przekonanie powszechne było takie, że najlepszą regulacją jest brak regulacji i to właściwie powinno załatwić problem. Nie załatwiło problemu. Teraz jest inaczej. Znaczy ja bardzo mocno to powiem. To, co się teraz dzieje w Unii Europejskiej, na przykład z firmą Volkswagen, na przykład z firmą Zetor przywołaną, to wszyscy mówili, że tak będzie. Znaczy to nie jest tak, że to się stało nic tego, nic owego i właściwie się dziwimy, że tak będzie. Podnosimy ceny energii w Unii Europejskiej w imię przekonania, że jeżeli my w Unii Europejskiej dojdziemy do gospodarki zeroemisyjnej, ja zostawiam na boku kwestię, czy to jest w ogóle możliwe, no ale przyjmijmy przez chwilę, że to jest możliwe. No to rozsądni ludzie mówili tak. Po pierwsze, to niewielki będzie miało wpływ na globalne emisje, bo Europa... to jest zdecydowana mniejszość emisji globalnych. Po drugie, zabijemy swój przemysł. Zabijemy przemysł motoryzacyjny, w którym Europa ma, ekonomiści mówią, silną przewagę komparatywną. Prawda? Jak państwo pomyślicie sobie o świecie przed 15 laty, jeszcze 10, to zobaczycie państwo, że europejskie samochody były powszechnie kupowane na całym świecie. Mówiło się, że niemiecka gospodarka to jest gospodarka oparta na produkcji samochodów, poddostawcach i tak dalej. Jak państwo zobaczycie na nowe samochody w Polsce w tej chwili, to państwo doskonale wiecie, kto sprzedaje samochody w Polsce, kto reklamuje sprzedaż samochodów. Kolejne nazwy mniej lub bardziej egzotyczne się pojawiają w przestrzeni publicznej. Po prostu jak ten baca z dowcipu średnio śmiesznego, piłujemy na gałąź, na której siedzimy. Jak przychodzi turysta i mówi, baco, spadniecie, to my mówimy, że nie spadniemy. Spadamy, właśnie lecimy w dół i mówimy, prorok jakiś, czy co. No, szanowni państwo, boję się, znaczy najgorsze, i teraz najgorsze będzie teraz dopiero. Czy boję się, że już jest za późno w tej chwili? Znaczy, gdybyśmy nawet wszystko zatrzymali w tej chwili, nie zrobili pół kroków do tyłu, jak usłyszeliśmy w materiale, tylko całkowicie się wycofali, to i tak może już być za późno. Znaczy, już Europy nic nie uratuje.
1: Szukałem takich dobrych informacji, dobrych komentarzy. Oczywiście ona ich jest, znaczy ta liczba, ta mnogość tych informacji po ruchu Komisji Europejskiej, jak to było ocenione pół kroku w tył, no raczej jest większość tych negatywnych. Większość takich negatywnych, na przykład widziałem porównanie, że to tak jakby się cieszyć, że skaczemy z pierwszego piętra, no a nie z czwartego, tak samo jak z tym terenem zabudowanym, że jedziemy 100, a nie 200.
0: A nie 200, no tak, znaczy wiecie państwo, no... No co ja mogę powiedzieć tutaj? No, w imię pewnego przekonania bardzo silnego dokonujemy ruchów, które niszczą podstawy konkurencyjności europejskiej gospodarki. I to, żeby to jeszcze miało szansę, wiecie państwo, żebyśmy mieli poczucie za te 10 lat, że co prawda jesteśmy biedni, ale planeta jest uratowana. Tylko bardziej się boję, że będziemy biedni, i będziemy mieli poczucie, że z punktu widzenia planety nic się nie zmieniło w gruncie rzeczy. Mhm. I to będzie najgorsze, co nam się może zdarzyć. No, katastrofa.

0: katastrofalna polityka. Znaczy, ja rozumiem, znaczy, powiem państwu, że najbardziej mnie dziwi w tym wszystkim podejście niemieckich elit przemysłowych. Że tam tej refleksji nie ma.
1: Volkswagen przenosi się do tak naprawdę
0: trudno mi sobie to wytłumaczyć, bo tam było mnóstwo sygnałów alarmowych. Takich decyzji, które, wiecie państwo, nie miały żadnego uzasadnienia merytorycznego, były czysto ideologiczne, jak na przykład zamknięcie elektrowni atomowych w Niemczech. Jądrowych, przepraszam. Elektrowni jądrowych, bo mówię, że nie miały uzasadnienia w tym oto znaczeniu, że elektrownie jądrowe, czy prąd z elektrowni jądrowych jest czysty w tym sensie, w jakim my nadajemy temu słowu. Prawda? Tam nie ma emisji dwutlenku węgla. To jest fantastyczne źródło energii. To już nie będziemy otwierać nowego tematu do dyskusji, co się w tej sprawie dzieje w Polsce, bo mamy kolejny rząd, który buduje elektrownię jądrową. Czy będzie kiedyś w Polsce rząd, który tę elektrownię jądrową wybuduje, to ja mam bardzo poważne wątpliwości, bo nie wiem, czy państwo zauważacie, że już jesteśmy w drugiej połowie kadencji tego rządu. Temat nie istnieje. Rozumiem, że są inne, ciekawsze tematy. Natomiast czy słyszymy, żeby coś się działo w tej kwestii? Nie bardzo. Ale Niemcy nie mieli tego problemu, że musieli coś zbudować. Oni mieli działające zakłady przemysłowe, które pewnie wymagały jakichś tam nakładów inwestycyjnych. I po prostu decyzją rządu federalnego pani kanclerz Angeli Merkel wszystkie te elektrownie zamknęli. Znaczy to było szaleńcze. Tam oczywiście była geopolityka, było przeświadczenie, że da się przejść na zielone źródła energii, stabilizując w okresie przejściowym produkcję energii gazem, tanim, importowanym z Rosji. No, na ile to się realne okazały prognozy, no to wiemy od 2022 roku. Kiedyś pan, wtedy jeszcze minister Sikorski, obecnie pan wicepremier Sikorski powiedział takie zdanie, że on się nie obawia bierności, nie obawia się przywództwa Niemiec w Unii Europejskiej, obawia się bierności Niemiec. To nie jest dokładny cytat, ale mam wrażenie, że dobrze oddaje jego sens. Proszę państwa, to ja powiem tak, jeżeli to ma być takie przywództwo i cały czas słyszymy hasła, że no musimy się wokół Niemiec gromadzić, bo to jest największa gospodarka Unii Europejskiej i tak dalej, i elity przemysłowe takie decyzje podejmują, no to ja jestem przerażony, no bo to wiecie państwo, znaczy, no, jeżeli państwo macie teraz, jak tego słuchacie, co ja mówię, schadenfreude pewnego rodzaju, to jest złe uczucie. Radzę oczyścić umysł w drodze medytacji z tego uczucia. Ale jeżeli państwo sobie myślicie, że takie to właśnie idiotyczne postępowania naszego zachodniego sąsiada jest dla Polski korzystne, to się państwo mylicie grubo. No my jesteśmy z niemiecką gospodarką powiązani niezwykle silnymi relacjami gospodarczymi. Zresztą cała Europa Środkowo-Wschodnia jest tak naprawdę, to zresztą kiedyś były te argumenty, że tak naprawdę to relacje z Polską, Czechami, Węgrami i tak dalej są znacznie ważniejsze z punktu widzenia Niemiec niż z jakimkolwiek innym krajem, nawet z Chinami. No właśnie. I to z jednej strony jest dobra informacja, no bo wzmacnia relacje i pozwala naszemu głosowi być bardziej słyszalnym, ale z drugiej strony, jeżeli Niemcy zaczną się kurczyć, no to uderzy to w Polskę, proszę państwa, wcześniej czy później. Znaczy nie miejmy żadnych złudzeń, nas też to zaboli. Może ktoś powie, zaboli nas mniej. Były takie głosy, że przejmiemy część tego przemysłu niemieckiego. Nawet były pewnego rodzaju sygnały, że tutaj przychodziły zakłady. Nie wystarczy, szanowni państwo. Kooperantami jesteśmy niemieckiego przemysłu w naturalny sposób. No, nie dało się pewnie inaczej tego rozwoju Polski poprowadzić. To był naturalny etap, prawda? Można oczywiście dyskutować, na ile powinniśmy już z tego etapu kooperanta wychodzić i zacząć produkować wyroby gotowe, finalne, jak to mówią ekonomiści i tak dalej. Natomiast z tego etapu nie dało się ominąć, biorąc pod uwagę to, w jakim punkcie świata Polska się znajduje, czy globu. Natomiast to będzie bolało niestety i to są złe wiadomości dla nas. Tak? Nawet jeżeli zaboli trochę mniej i zaboli trochę później, to i tak będzie bolało, szanowni państwo.
1: Ojej, ale się zrobiło.
0: No ciągle jeszcze nie ruszyliśmy sprawy kurierów.
1: A no właśnie. Ojejku, duży, taki dosyć trudny dobór tematów dzisiaj się pojawił w Winienimie.
0: Ładny ma być weekend, słyszałem potem. Tak, widziałem prognozy pogody.
1: Cieplutko będzie, tak, 30 stopni na wschodzie.

0: Zanim przejdziemy do tej medytacji, o której pan mówił, że to może na muzyce sobie to zrobimy, na przerwie muzycznej, w trakcie przerwy muzycznej, to jeszcze jedno pytanie w nawiązaniu do tego, co pan powiedział o tych takich egzotycznych nazwach różnych, różnych firm, które pojawiają się w przestrzeni w Polsce. To są oczywiście chińskie marki samochodów elektrycznych i spalinowych, to trzeba przyznać, ale pytanie jest takie, no bo pojawia się wiele zarzutów, że chiński rząd wspiera ekspansję tych marek i tak dalej, chce zrobić jak największą ekspansję na rynek europejski. No i to budzi pewne oczywiście kontrowersje, pewne obawy, ale pytanie jest takie, czy gdyby polski rząd wspierał na przykład ekspansję polskich marek, to my też powinniśmy się burzyć wtedy?
1: No właśnie, no zwróćcie państwo uwagę, że tutaj jest taki kalizm. Tak?
0: Niektórzy by się cieszyli chyba.
1: To oczywiście pytanie, znaczy, ja myślę, że w Polsce, panie redaktorze, to natychmiast by się pojawiło takie podejście, a dlaczego to sąsiadowi państwo pomaga?
0: A no właśnie,
1: prawda? Bo dobrze mieć bogatego sąsiada, ktoś odpowie i na to część osób, mam nadzieję, że malejąca grupa osób w Polsce powie wcale, że nie. Znaczy, no, wybór był prosty, szanowni państwo. Jeżeli te umowne 10 czy nieco więcej lat temu. Ktoś nam powiedział tak. Żyjemy w stanie egzystencjalnego zagrożenia zmianami klimatycznymi. Prawda? Nie wiem, czy państwo pamiętacie, na jednej z platform tych streamingowych taki serial był, w którym leciał meteor na Ziemię i tam nie patrz w górę.
0: Nie patrz w górę.
1: Tak, nie patrz w górę. To był tytuł. I to wszyscy jako czytelną metaforę odpowiadali. Prawda? Że ten meteor nas zabije, a niektórzy mówią tak, a jaki meteor, prawda?
0: No jak przeczekamy, i
1: tak dalej.
0: To może nie.
1: Więc taką sytuację przedstawiono w Europie, prawda? Żyjemy w stanie egzystencjalnego zagrożenia. Od tego momentu tych egzystencjalnych zagrożeń dla zwykłego człowieka się pojawiło, bo była i zaraza globalna, teraz mamy wojnę i tak dalej. Więc troszkę żeśmy jakby przywykli do tego, że jest mnóstwo rzeczy, które nas unicestwią. Ale wtedy pojawiło się to zagrożenie i przekaz był jasny. Musimy zrobić wszystko, żeby to egzystencjalne zagrożenie odwrócić. No to wiecie państwo, jeżeli ktoś nam chce sprzedawać tanie elektryczne samochody i dopłaca z własnej kieszeni, no to bardzo dobrze. No przecież zakup elektrycznego samochodu, słusznie czy nie, to ja już pobijam, prawda? Tutaj wchodzi ten temat greenwashingu, przepraszam za angielskie słowo, czyli takiego pozornego czy propagandowego dbania o środowisko. Ale jeżeli zakup elektrycznego samochodu był przedstawiany jako taki gest w stronę planety, prawda? Że ja niemal ręką ten meteor, co leci, to zatrzymuję, bo kupiłem sobie elektryczne auto. A europejskie elektryczne auta są niedostępne dla przeciętnego konsumenta, a te z Dalekiego Wschodu są. No to kurczę, trochę niezręcznie było jednak wprowadzać jakiekolwiek bariery tutaj, to bo rany Julek, oni nam pomagają ratować świat przed egzystencjalnym zagrożeniem. No to co, będziemy blokować to? No to wolicie jeździć spalinowymi samochodami europejskimi? Przecież planeta, prawda? Sami żeśmy na siebie tę pułapkę zastawili w ten sposób, kreując no właśnie, egzystencjalne zagrożenie. Od tego momentu, zwróćcie państwo uwagę, nagle się okazało, że są inne egzystencjalne zagrożenia i teraz słyszycie państwo, że na przykład przemysł zbrojeniowy ma być wyłączony, no bo zagrożenie zagrożeniem klimatycznym, no ale jednak bez amunicji to nas szybciej coś może unicestwić niż zmiany klimatyczne, prawda? To już nie mówię o tym, jak wiele emisji wygenerował konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą, prawda? My jeszcze kibicujemy jednej ze stron i słusznie, żeby była jasność, Ukrainie w tym konflikcie, a nawet bardziej niż kibicujemy, bo jeszcze wspieramy, prawda? Dostarczamy suplementy i odżywki, diety zawodnikom jednej drużyny. No właśnie, no i nikt nie pyta o to. No i słusznie, i dobrze, że nie pyta, no bo tam się dzieją ważniejsze rzeczy. Tylko, że no zobaczcie państwo, no tak jest, no Chińczycy nam pomogli i generalnie oczekują, że padnie w ich stronę dziękuję, bo to oni elektryfikują ruch samochodów w Unii Europejskiej.
0: To ciekawe, ktoś złośliwie powie tak, no ale przecież pani Ursula von der Leyen, która jest Niemką, no przecież no, tak naprawdę chroni swój przemysł i swojego Volkswagena i inne marki niemieckie. To jest wszystko dla Europy.
1: Tego nie rozumiem, powiem szczerze. No bo cokolwiek państwo nie myślicie o politykach, ja też mam o nich takie swoje zdanie. No to to nie są ludzie głupi. To kiedyś chyba w alfabecie Kisiela była notka o Stalinie i Kisiel mówił, no to nie był głupi człowiek. No i rzeczywiście mógł być zły do szpiku kości, ale głupi nie był, prawda? Przestrzegał

0: Ostrzegam Państwa przy okazji, przed taką optyką filmów dla dzieci rysunkowych, że jak ktoś jest zły, to musi być brzydki i głupi. Bo tak dzieciom się to przedstawia. No to niestety w życiu bardzo często zło jest niestety inteligentne i jeszcze powabne.
1: Bardzo mocne tezy tutaj padają.
0: No, no, jakoś tak próbuję.
1: Nie spodziewałem się tego.
0: Jakoś próbuję to... No, proszę zauważyć, że my wszyscy z tych filmów rysunkowych, co jak jest zła królowa, to musi być brzydka, tak? I jeszcze najczęściej głupia ostatecznie się potknie na skórce od banana. Tak. No niestety tak nie jest, tak? Filmy dla dorosłych bardzo często pokazują ten właściwy obraz, czyli ludzie źli, czy zło generalnie, jeżeli ktoś wierzy w metafizyczne zło, wcale nie jest głupie i może być powabne do pewnego momentu. No więc właśnie, politycy, nawet jeżeli byśmy takim gryfem moralnym negatywnym ich obarczyli, to nie są głupi ludzie, no bo doszli na szczyt. Jeżeli państwo nie lubicie słowa mądrzy czy inteligentni, może być słowo sprytni. Prawda? To są ludzie sprytni.
1: I taki eufemizm.
0: Mając ten spryt w sobie albo inne cechy, oni jednocześnie popełniają zbiorowe samobójstwo. Odpowiedź, jak się odetnie brzytwą Ohama, wszystkie inne takie, prawda, że takie jakieś zbiorowe zaćmienie umysłowe, no to wychodzi na to, że elity nasze, europejskie, uznały, że nie ma co ratować tutaj. To i tak jest masa upadłościowa. W związku z czym, maksymalizując swój krótkookresowy interes, im się uda, prawda? To są ludzie nieprawdopodobnie wręcz niekiedy bogaci, a niekiedy po prostu bogaci. Czyli takie oznacza nieprawdopodobne bogactwo w porównaniu z przeciętnym Europejczykiem, o Polaku nie wspominam. Oni sobie poradzą, proszę państwa. Ich dzieci sobie poradzą. Dzieci ich dzieci sobie poradzą. I tyle, no bo wiecie państwo, to jak, jeżeli rzeczywiście jest tak, że ta sytuacja jest bez wyjścia, no to może trzeba zadbać o siebie wreszcie. Tak? Wiecie państwo, jak to. Jak ktoś leciał samolotem, to wie, że jak ekipa pokładowa opowiada o warunkach bezpieczeństwa, to zawsze pada to słynne hasło: maskę załóż najpierw sobie, a potem dziecku.
1: No tak.
0: To ci ludzie zakładają maskę sobie. No, nam już mogą nie zdążyć, no ale wiecie państwo, tak? Najpierw sobie. I tyle. Nie mam innego tłumaczenia, powiem szczerze, ponieważ oceniając racjonalnie posunięcia elit przemysłowych, przede wszystkim Niemiec, tak? No i my to wiemy, no bo to stawianie na Rosję cały czas i tak dalej. Russland, Verstejerzy. To jest szaleństwo. No my to wiemy, tak? I to nie jest tak, żeśmy nie mówili naszym niemieckim partnerom. Mówiliśmy im to, no ale wiecie państwo, no. Teraz to już mało kto widział, ale czasami jeszcze można zobaczyć, jak są dorożki w miastach, centrach miast, to konie mają takie klapki na oczach, żeby się nie bały, bo koń musi mało widzieć.
1: Dużo analogii że, tutaj się
0: no to, a tak jakoś, tak? Osłaniamy. Osłaniamy ten przekaz. I klapki są koniowi na oczach potrzebne po to, żeby się nie bał. No bo koń jest płochliwym zwierzęciem, w związku z tym ma widzieć relatywnie wąski obszar przed sobą, resztę widzi woźnica, tak? Czy tam dorożka, czy jak to zwiemy. No to trochę takie klapki na oczach się pojawiają. No co mam państwu powiedzieć? No, jestem jak Alan Greenspan, oczywiście bez pozycji Alana Greenspana i jego wiedzy. Też jestem w stanie takiego shocking disbelief, to chyba po angielsku było powiedziane. I też tego nie rozumiem. Nie rozumiem tego.
1: Za chwilę do państwa wracamy. Teraz krótka muzyczna przerwa od tej ekonomii.

0: 9.43, tu audycja Winien i Ma. I kolejny temat, bardzo ważny. Około 5 tysięcy kurierów firmy Pyszne.pl ma stracić pracę, którą świadczyli na umowach cywilnoprawnych. Część polityków i związkowców uważa, że rząd mógł zrobić w tej sprawie więcej. Właściciel serwisu, na którym można zamówić jedzenie, chce do końca sierpnia zwolnić tysiące osób, ale mają oni świadczyć usługi pracując dla pośrednika, czyli będą de facto wynajmowani przez Pyszne.pl. Podczas konferencji w Sejmie kurier i związkowiec tej firmy, Stanisław Kierwiak, powiedział, że nowe umowy będą znacznie mniej korzystne.
1: To oznacza, że kurierzy nie będą już mieli gwarancji, że zarobią chociażby to minimalne wynagrodzenie za pracę. Nie będą już mieli stawki godzinowej. Nie będą dostawać od firmy podstawowych narzędzi koniecznych do wykonywania pracy, takich jak na przykład plecaki, stroje. Firma płaciła też pewne dodatki za użycie sprzętu. To wszystko zniknie. Nie wiadomo, jak będzie z przestrzeganiem BHP w tej sytuacji. Nie wiadomo, co się będzie działo w przypadku różnego rodzaju problemów.
0: Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi w tej sprawie kontrolę. No i pytanie. Z nami jest oczywiście Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa, nieustannie. Czy ta ostatnia głośna reforma PIP, czyli właśnie Państwowej Inspekcji Pracy, trochę namieszała, czy nie? Czy to jest tak, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia?
2: Znaczy, no tak, dyżurny optymista programu Trzeciego Polskiego Radia będzie teraz mówił. Znaczy, no na pewno to jest tak, że to jest impuls, żeby przekształcać tego typu relacje z kurierami. Na wszelki wypadek, gdyby jednak państwo okazało się mniej bezzębne niż dotychczas. No bo ja mam dyskomfort pewien, powiem państwu, bo ta firma, o której rozmawiamy, ona jest teraz takim chłopcem do bicia. Ale wiecie państwo, dlaczego ona jest chłopcem do bicia? Bo ona jednak stosowała lepsze warunki zatrudnienia kurierów niż jest to na rynku. I teraz my się koncentrujemy na tej firmie, ona jest wskazywana palcem, a ci, którzy byli jeszcze bardziej źli od początku, znaczy źli w sensie, że stosowali tego typu rozwiązania, to gdzieś giną nam, tak? I jeszcze teraz się pojawi taki głos, że a to ukażmy tę konkretną firmę i przerzućmy się, oczywiście nie tak, że nie będziemy jedzenia zamawiać w dostawie, no rany boskie, no to trzeba było w domu coś gotować. Tylko że będziemy zamawiać gdzie indziej. Tylko tam, gdzie indziej jest jeszcze gorzej. Znaczy, na tym polega paradoks, że Pyszne.pl zatrudniało tych kurierów na umowę zlecenie, co dawało im szansę na pewne minimalne wynagrodzenie, tak jak żeśmy usłyszeli. Groźba, że nagle trzeba będzie przekształcić te umowy w umowy o pracę, natychmiast sprawiła, że firma stwierdziła, no dobrze, to już żeśmy byli mili, a teraz już trzeba wrócić do rynkowego standardu i tych ludzi wszystkich przesunąć do partnerów zewnętrznych. To nawet, znaczy tak, firma... Model biznesowy jest ciekawy, bo firma Pyszne.pl będzie wynajmować tych kurierów od tych partnerów trzecich firm, ale ciekawa jest relacja pomiędzy kurierem a tą firmą, od której Pyszne.pl wynajmie.

0: tych kurierów, bo to jest model biznesowy, który polega na tym, że ta firma wynajmuje od kurierów rowery, proszę państwa. Na to w Polsce pozwalamy. I teraz dlaczego na to w Polsce pozwalamy? Pozwalamy na to w Polsce dlatego, żebyście państwo mieli dostawę jedzenia o 3, 5, może 7 zł. Niech będzie nawet 15, bo to jest ten maksymalny poziom, tak? Firma Pyszne.pl powiedziała, że gdyby utrzymać dotychczasowe formy, tak? No to by dostawa jedzenia kosztowała 15 zł więcej. I to jest koszt, którego my nie chcemy ponosić jako odbiorcy jedzenia i dlatego godzimy się na to, żeby ci ludzie pracowali w warunkach, no, które nie odpowiadają standardom XXI wieku, ja to bardzo mocno powiem. Znaczy, ci ludzie są niechronieni w żaden sposób. Jak państwo utyskujecie, że płaca minimalna za niska nie ma ochrony, to ci ludzie nie mają takiej ochrony.
1: Ale to nie jest wina konkretnej firmy.
0: Nie.
1: Prawodawstwa, znaczy, że mamy takie warunki w Polsce, jakie mamy.
0: Ja czasami używam tego przykładu zarówno w czasie mojej działalności dydaktycznej, jak i naukowej, bo ja jestem znany z tego, że stosuję różnego rodzaju porównania popkulturowe. Jednym z moich ulubionych, ktoś powie komiksów, ktoś powie powieści graficzne, to się tam nazywa, jest V jak Vendetta. To jest taka dystopijna opowieść. I przywołują dlatego, że tam jest jeden z tytułowych bohater, czyli ten V, czy V po angielsku mówiąc, ma taką przemowę w pewnym momencie. Ja nie będę spoilerował, oczywiście bardzo państwa zachęcam, żeby przeczytać tę powieść graficzną. Jak ktoś nie lubi, to może obejrzeć film, jest też niezły. Choć gorszy. I tam zaczyna się ta przypowieść do takiego stwierdzenia, coś naprawdę złego dzieje się z tym krajem. I pada takie stwierdzenie, które ja bardzo lubię, ja bardzo często cytuję, że oczywiście ci, którzy są za to winni, ponoszą odpowiedzialność, tam Vito potem tę odpowiedzialność egzekwuje, ale jeśli chcecie znaleźć naprawdę winnych tej sytuacji, to spójrzcie w lustro. Spójrzmy wszyscy, proszę państwa, w lustro. Bo ta sytuacja ma wymiar klasowy bardzo silny. Ja wiem, że to już teraz jedziemy już na takim diapazonie, że dziadzio Marx nam tutaj się budzi. Ale zobaczcie państwo, i w dyskusji o kurierach, i w dyskusji o uregulowaniu najmu tego okazjonalnego, wchodzą przedstawiciele tej polskiej klasy średniej i jak słyszą, że miałoby być w wyniku regulacji, choć odrobinę drożej z ich punktu widzenia, to natychmiast mówią nie. Prawda? I ten klasowy czy klasistowski dyskurs, że trzeba się było uczyć, a ja tutaj 20 lat się uczyłem i doszedłem do tego kubiku w korporacji, a ty widocznie byłeś za głupi, teraz jeździsz na rowerze i tak dalej, uzasadnia to, żeby nie godzić się na to, żeby tym ludziom się choć trochę poprawiło, bo ja wtedy zapłacę więcej. Tak samo było, jak się pojawiały takie konflikty między pracownikami sieci handlowych. Prawda? I też było, co? Będzie drożej, rany Julek, jak to jest możliwe? Nic. Rozpędzić to związkowe towarzystwo na cztery wiatry. Jak państwo nie lubicie popkultury, to jest jeszcze taki pastor był kiedyś, w Niemczech żył. I on ma taką ładną wypowiedź na temat tego, że przychodzili po innych i ja nic nie robiłem wtedy. I to też mnie dziwi, bo w Polsce żeśmy już to przećwiczyli, proszę państwa, czyli na początku lat 90. roszczeniowi byli pracownicy byłych PGR-ów, potem pracownicy dużych zakładów przemysłowych. To wszystko było, to była grupa roszczeniowa, której się nic nie należało. I oni formułowali pewne postulaty, a wtedy te białe kołnierzyki umowne mówiły, no jest wolny rynek, trzeba się dostosować i tak dalej. I powiem państwu, że jak mówiłem, że Schadenfreude to jest złe uczucie, ale ze zdziwieniem później, 15 lat później, jak zaczęły gazety upadać w Polsce, prawda? I ci dziennikarze zaczęli być zwalniani. I wtedy oni zaczęli mówić, ale jak to jest możliwe? No ja tutaj mam nagrody, doceniany jestem i koncerny medialne tych ludzi po prostu wywalały na bruk najzwyczajniej w świecie, robiąc to samo, co 15 czy 10 lat wcześniej robiono z pracownikami PGR-ów, z pracownikami dużych zakładów przemysłowych. I ciekaw jestem, czy ci ludzie dostrzegli tutaj połączenie. I nie miejcie państwo złudzeń. Zmiany relacji łączących pracowników i pracodawców będą w coraz większej grupie sektorów się pojawia. Znaczy, jeżeli

0: Państwo myślicie, że robicie coś tak ważnego, że nigdy nie spotka was taka sytuacja jak tych kurierów biednych, że ktoś zacznie osłabiać waszą osłonę kodeksową, zmniejszać wasze wynagrodzenia, to powiem państwu, jesteście w błędzie, ponieważ idzie tsunami w postaci rewolucji AI. I ta rewolucja AI nie zastąpi pracy fizycznej, o dziwo, tym razem, prawda? No bo dotychczas było tak, że jak była robotyzowana czy mechanizowana, automatyzowana linia produkcyjna w fabryce samochodów, niechby, to pracownicy tracili pracę, prawda? Ale inżynier, ale pracownik biura pracę zachowywał. Teraz będzie odwrotnie, bo będziemy zastępować pracę koncepcyjną. Już w tej chwili dla młodych ludzi znalezienie pracy po 26 roku życia zgodną z ich kwalifikacjami, to zaczyna być wyzwanie. Znaczy, to nie jest tak, że nie ma dla nich pracy. Tylko, że do 26 roku życia oni oczywiście znajdą pracę w usługach, w sklepach i tak dalej. Nie ma problemu. Ale potem kończą studia, no i chcieliby pracować zgodnie ze swoim zdobytym wykształceniem. I nagle się okazuje, że stanowisk juniorskich nie ma. Ktoś, kto ma dobrą pozycję zawodową, może powiedzieć, co mnie to obchodzi. Tak, ja się obronię. Może tak, tak 10-15 lat do emerytury, pewnie mu się uda. Ale jak macie państwo 30 czy 35 lat, to ja bym się dobrze zastanowił, czy jak przyjdą po was, to już nie będzie kogo. Nie będzie nikogo, kto by was bronił.
1: To była smutna audycja, naprawdę. 9:53.
0: Bardzo mi przykro. Musimy pogoda kończyć. Ma być ładna jutro.
1: No tak, to powtórzmy. 30 stopni na wschodzie. Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa, Olga Szućko, Michał Gardias. Dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Kłaniamy się.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Autopromocja.
2: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
3: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy festiwal szekspirowski. Prezentujemy drugiego zrealizowanego w tym roku przez Teatr Polskiego Radia Szekspira. To rzadko grana tragedia.
4: Coriolan.
3: W roli głównej Mariusz Bonaszewski.
4: Powiem ci szczerze, wolę po swojemu służyć im wszystkim, niż jak oni władać.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Zachęcam do założenia słuchawek w celu lepszego odbioru słuchowiska. Katarzyna Łęcka, reżyserka.
3: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
1: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka,

0: wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
6: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
15: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lipca, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Termin ultimatum minął. Mateusz Morawiecki odrzuca lojalkę i czeka na ruch prezesa PiS. Siergiej Ławrow nie przekonał Marco Rubio. Rosyjskie media piszą o dyplomatycznej porażce. Nowe zasady dla użytkowników hulajnóg w Irlandii. Jednoślady tylko dla pełnoletnich w kaskach i kamizelkach. Mateusz Morawiecki cały czas liczy na kompromis z Jarosławem Kaczyńskim. Były premier i szef Stowarzyszenia Rozwój Plus powiedział, że przedstawił prezesowi PiS pakiet rozwiązań, który gwarantuje jedność partii. Wskazał, że jego stowarzyszenie może poszerzać bazę wyborców Prawa i Sprawiedliwości. O północy minęło ultimatum postawione przez prezesa PiS. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mieli zadeklarować, czy zostają w nim, czy w partii. Mateusz Morawiecki powiedział, że nie podpisał lojalki. Odniósł się też do propozycji Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej zamrożenia działalności stowarzyszenia.
17: Nie uprawiajmy fikcji poprzez semantykę, prawda? Użycie jednego słowa nie oznacza przecież, że stowarzyszenie mogłoby dalej funkcjonować. Ja zaproponowałem taki schemat funkcjonowania stowarzyszenia, który nie tylko nie byłby w żadnej kolizji z partią, ale wręcz przeciwnie, poprzez nasze bardzo intensywne działania, docieranie do nowych grup wyborców. Uważam, że to jest bardzo propozycja fair.
16: O losach członków Stowarzyszenia Rozwój Plus w Prawie i Sprawiedliwości zdecyduje w przyszłym tygodniu Komitet Polityczny Partii, poinformował w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce europoseł PiSu Patryk Jaki.
18: Sądzę, że raczej Komitet Polityczny w przyszłym tygodniu przyjmie do wiadomości rezygnację tych ludzi, którzy wolą tworzyć jakąś odrębną partię. Żałujemy, apelujemy o to, żeby tak się nie wydarzyło, no bo tak jak jeszcze raz chcę powiedzieć, to są tylko prezenty dla Donalda

0: Tuska, dla bardzo złego rządu.
1: W południe Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie w sprawie przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Rozłam w PiS-ie byłby końcem ery dominacji tej partii na prawicowej scenie politycznej, uważa Magdalena Biejat z Lewicy. Wicemarszałkini Senatu mówiła w radiowej Jedynce, że politykom PiS będzie ciężko odbudować reputację po awanturach w mediach społecznościowych.
2: Ten rozłam dzieje się na żywo na oczach całej opinii publicznej i te ostre słowa, często obelgi, które padają po obu stronach sporu, padają w sferze publicznej i po takiej awanturze, po tym jak wszyscy to mogą obserwować, jest bardzo ciężko zszyć z powrotem partię, odbudować jej zaufanie wyborców i w ogóle taką reputację. To jest partia, która przez 8 lat przyzwyczaiła się do rządzenia i która nagle wylądowała w opozycji i zaczyna trzeszczeć w szwach.
1: Około 40 parlamentarzystów PiS-u i jednocześnie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie podpisało deklaracji lojalności. Siergiej Ławrow nie przekonał Marco Rubio, że rosyjska armia odnosi sukcesy na froncie. Takie są w większości komentarzy rosyjskich niezależnych mediów po wczorajszym spotkaniu szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych.
3: Część rosyjskich niezależnych komentatorów podkreśla, że Waszyngton nie widzi już w Moskwie państwa, które może wygrać wojnę z Ukrainą. Taki obraz wydarzeń na froncie usiłował przedstawić amerykańskiemu sekretarzowi stanu szef rosyjskiej dyplomacji. Słowa Marco Rubio o konieczności poszukiwania nowej koncepcji negocjacji pokojowych niezależni komentatorzy nazwali zimnym prysznicem dla Siergieja Ławrowa. Podkreślił taki punkt widzenia w rozmowie z telewizją też politolog Kirył Rogow.
4: Ta logika.
3: Logika wojny na wyniszczenie, która była brana pod uwagę przez ponad 4 lata, nie jest już brana pod uwagę. Straty Rosji ponoszone w wyniku wojny narastają znacznie szybciej niż rosyjskie wojska posuwają się ku granicom Donbasu. Rosja po ukraińskich nalotach dronowych boryka się z kryzysem paliwowym, logistycznym i łącznościowym. Kremlowski reżim zauważa także oznaki niezadowolenia społecznego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Od sierpnia na hulajnogach elektrycznych w Irlandii będą mogli jeździć tylko pełnoletni. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek noszenia kasków i kamizelek odblaskowych w czasie poruszania się jednośladem.
5: W dalszej części roku hulajnogi elektryczne mają zostać uznane za pojazdy mechaniczne. Oznaczałoby to obowiązek ich rejestracji, a korzystanie z nich wymagałoby prawa jazdy. Rząd chce też zakazać sprzedaży hulajnóg osobom niepełnoletnim oraz wycofać z rynku modele rozwijające prędkość większą niż 20 km na godzinę. Zaostrzenie przepisów to reakcja na rosnącą liczbę wypadków, szczególnie z udziałem dzieci. Liczba młodych pacjentów z urazami mózgu po takich zdarzeniach wzrosła w ciągu roku o 50%. Irlandzka policja informuje również o coraz większej liczbie interwencji. Od początku roku funkcjonariusze skonfiskowali ponad 1400 hulajnóg. Rząd nie wyklucza, że jeśli nowe przepisy nie poprawią bezpieczeństwa, rozważony zostanie całkowity zakaz korzystania z takich pojazdów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, lokalnie burze, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, w górach także porywisty wiatr. W Zakopanem 14 stopni, w Krakowie i Suwałkach 19, w Gdańsku i Ustce 20, w Warszawie 21, a w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 22.
7: Autopromocja.
8: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka sprawdza poziom pozytywnych wibracji prosto z Ostruda Reggae Festival, a 25. edycja największego święta tej muzyki w Polsce zapowiada się znakomicie. Strefa Dread nadaje na żywo z polskiej stolicy Karaibów w sobotę od 17 do 19. Będą goście, wspomnienia i zielono-żółto-czerwone muzyczne inspiracje. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Mirosław Maken-Dzięciołowski. Ostruda Reggae Festival pod patronatem Trójki.
7: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie,

0: Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
3: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z głowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: 8 minut po godzinie 10.
13: Nowe w piątek.
12: Dzień dobry, dzień dobry. Justyna Grabasz, Olga Szućko, ja nazywam się Gosia Jakubowska. Do godziny 12 jesteśmy razem. Jest to audycja, w której nie tylko music, ale również fashion i film.

ludzie mogą się zmieniać. Antymarketing, nawiązania do muzyki rockowej, która nadal ma być hyperpopowa, proste teksty, w których też możemy zobaczyć obraz tego, czym dzisiaj jest sztuka, jakie ma znaczenie. Od pierwszego singla zapowiadającego nowy album Charlie XCX, Music Fashion Film, było wiadomo, że nie każdy polubi nową płytę artystki, która w wink wink ma prostą odpowiedź. Po prostu mnie nie rozumiesz. I artystki, która 2 lata temu błyszczała jaskrawą zielenią, dziś w czarno-białych kolorach, schowana, bardziej sentymentalna i mniej skupiona na tworzeniu światowego fenomenu, ale jednak nadal tworząca trendy i stojąca w odpowiedzi na to wszystko, co dzieje się dzisiaj w mainstreamie. O tej płycie trzeba mówić. Będziemy z pewnością również to robić w Trójce, chociażby jutro w audycji N3. Już teraz serdecznie zapraszam między 23 a północą. Bezczelna autopromocja za mną, a już teraz nasza piosenka dnia. Kolejna zapowiedź albumu Natalii Imbruglia.

Rok 2026 to czas powrotów i wspominanych już od kilku tygodni sentymentów, a ten z pewnością do płyty Eyes Open mają nie tylko fani zespołu Snow Patrol, ale też fani brytyjskich brzmień. I tak też właśnie dzisiaj z okazji 20-lecia płyty Eyes Open ukazała się rozszerzona wersja o nagrania koncertowe, akustyczne oraz remiksy. Także pojawiają się materiały wcześniej nieukazane. No dobrze, a my teraz przechodzimy do bardziej alternatywnych wyborów. Afirmacja zwycięstwa Hiszpanii w Mundialu sprzed tygodnia się udała, dlatego kolejny hiszpański zespół, który polecam uwadze, Shigo, ich nowy singiel Casi no vivo para cantarlo.

I ten śmiech. Coraz częściej słyszę ten śmiech, tą radość właśnie w utworach hiszpańskich zespołów. Shigo, czyli hiszpański girls band, przed chwilą nam zagrał bardzo energicznie w trójce. A skoro o Hiszpanii mowa, no to na pierwszym miejscu list przebojów nie mógł być żaden inny utwór.

No i od razu jak nam zagrała Shakira, od razu przy Myśliwieckiej 357 wyszło słońce zza chmur. Mundial za nami, emocje opadły, ale nadal na pierwszym miejscu w Hiszpanii właśnie ten utwór gra. Na drugim kto? No tak, na drugim królowa popu. Nas na liście przebojów w

do godziny 12 możemy wybierać i głosować na pierwszą trójkę listy przebojów. Po godzinie 19 już wszystko będzie jasne, a ja dodam tylko, że chyba jest to już mój ulubiony numer z najnowszej płyty Madonny. Artystki, która bije kolejne rekordy. Najnowszy album Madonny zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200, stając się 10 numerem 1 w jej dorobku. Dzięki temu też Madonna dołączyła do Beatlesów jako jedyna artystka, która może pochwalić się 10 albumami na szczycie, zarówno amerykańskich, jak i brytyjskich list przebojów. No nie ma lepszej rekomendacji na dziś. A my zaglądamy dalej do nowości. Johnny Marr powraca z kolejną zapowiedzią swojej płyty Ophelia.

0: Najpierw John Marr, który zagra, przypominam, na tegorocznym OFF Festiwalu już między 7 a 9 dniem sierpnia. W nadchodzących dniach proszę nasłuchiwać listy osobiste, jak Samitu, Białych Szumów i wielu innych autorskich audycji w Trójce. Będzie to kolejna szansa do zdobycia ostatnich już karnetów, a przed chwilą premiera w Trójce, czyli najnowszy singiel Zuty, Miodowe Lata. Zuta jest dzisiaj gościem w audycji Nowy w Piątek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Nam również. Przyszłaś i od razu zaczęłaś śpiewać i nucić. Rozumiem, że Miodowe Lata jakoś się rozpływają w twoich myślach.
1: Tak, bardzo. No to z współtwórcą tego utworu, moim małżonkiem Maksymilianem, mówimy, że to jest nasz ulubiony numer Zutowy. No i to tak często jest, że ten najnowszy utwór to jest nasz ulubiony, ale myślę, że ten ma takie specjalne miejsce w naszym serduszku. Naprawdę śpiewanie tych love songów jest dla mnie tak niewiarygodnie, no czuję się spełniona taka, wiesz, czuję się wtedy tak szczera, otwarta, to jest tak przyjemne, tak płynąć w tych emocjach i czuć, że one trafiają do innych, to jest czysta przyjemność.
0: Czysta przyjemność też jest prezentować ten materiał na pewno na festiwalach na żywo. No właśnie, bo przybywasz do nas tydzień po zagraniu na Jarocinie i na tydzień przed kolejnym dużym festiwalem, czyli Pol & Rock.
1: Tak, dokładnie. Więc
0: powiedz, jak tobie się gra ten materiał nowy, ale też i debiutancki.
1: No, jutro zaśpiewam po raz pierwszy Miodowe Lata na żywo, więc trochę stresik jest, no bo wiesz, czy uda mi się w ogóle tak powstrzymać tę dzikość, która we mnie wstępuje na scenie, żeby utrzymać tę taką subtelność wokalu, którą Marcin Bors tutaj ze mnie wydobył w studiu nagraniowym. Mam wielką nadzieję, że tak. Bardzo w siebie wierzę, więc obym się na sobie nie zawiodła. Ale powiem ci, że granie w ogóle na festiwalach jest czymś tak pięknym. Uwielbiam, absolutnie uwielbiam to, jak zawsze Maksymilian pyta ze sceny ludzi, kto pierwszy raz w życiu w ogóle słyszy Zutę. I na festiwalach to jest morze rąk. I to jest tak przyjemne widzieć, że ci ludzie do tych utworów skaczą, tańczą i po prostu dzikują, jakby to były ich ulubione piosenki, a nie mieli prawa ich nigdy wcześniej słyszeć. To jest niesamowicie satysfakcjonujące, że człowiek czuje, że po prostu ma wpływ na te tutaj istnienia zebrane wszystkie. No boska sprawa.
0: Tak, to raz, że atmosfera, dwa, niesamowita moc festiwali, czyli przy okazji właśnie odkrywanie nie tylko zagranicznych, ale polskich artystów.
1: Dokładnie.
0: Nowy materiał za pasem. Co się zmieniło oprócz tego Za mąż pójścia, o którym już wspomniałeś?
1: Myślę, że sukcesywnie zmieniamy się my w jakimś stopniu, ale myślę, że to są takie zmiany, no oczywiście naszym zdaniem na dobre. Miejmy nadzieję, że w odbiorze też to tak wygląda. Mamy wrażenie, że muzycznie na przykład idziemy bardzo w kierunku takiego rozwijania utworów wewnątrz nich samych, że mają więcej poziomów niż miały na debiutanckiej płycie. Tak my to odczuwamy, że tak jak wcześniej to były obrazy, tak mam wrażenie, że teraz potrafimy budować całe pokoje, po których ten słuchacz może się przejść, tu zwrócić uwagę, tam. No i też zmieniło się na pewno moje poczucie w ogóle swojej przynależności do tej

0: sceny, mm-hmm. do tego mikrofonu.
1: Mniej kreacji,
0: dokładnie.
1: Więcej subtelności.
0: Ja mm-hmm. i tak kocham oczywiście performance. O Boże, coś zrzuciłam, nawet nie wiem co.
1: Nie przejmuj się,
0: już.
1: To tylko myszka od komputera.
0: Tak, zrzucam myszkę, jestem szalona jednak, nawet jak siedzę przy mikrofonie. Ale widzę po sobie, że mniej potrzebuję już tego trzymania za rączkę mm-hmm. przez mojego Maxa. Chociaż oczywiście to trzymanie za rączkę wciąż następuje, bo jest mi bardzo miło, jak mnie trzyma za rączkę. Ale nie potrzebuję tego tak już. Wiesz, że jestem w stanie sama o sobie powiedzieć, tak, jestem artystką, wokalistką, mam coś do pokazania. To nie jest tylko tak, że się podczepiam mm-hmm. pod niewiarygodny talent mojego męża, ale ja też, kurczę, mam talent. Mogę.
1: No oczywiście, że tak. I to jaki potężny. Czyli jest on już mniej duet, a bardziej Zuta jako Zuta.
0: Ja myślę, że mhm. twórczo jesteśmy wciąż duetem i zawsze nim będziemy, ale staramy się też zaznaczyć to, że ta marka jednocześnie, którą się kreuje przy wydawaniu muzyki właśnie w taki sposób, jak my to robimy, tak otwarcie, pokazując się wszystkim, zapraszając wszystkich do naszego świata. No ja jestem tej marki trzonem, twarzą i jest to dla mnie czysta przyjemność. Fajne też jest to, że już teraz, kiedy oboje mamy taką pewność siebie, możemy sobie tak rozsądnie i w zgodzie z sercem rozdzielić sobie zadania. Że już na przykład Maksymilian mówi o sobie, że on jest CFO, a ja jestem CEO tej firmy. Czyli, że ja tutaj sprawuję pieczę nad tym, jak to wszystko wygląda, w którą stronę podążamy, co chcemy wyrazić, na co kładziemy nacisk, a Maksymilian zajmie się detalami, wszystko dopnie na ostatni guzik. Cudowne to jest. I dzięki temu ja mogę szaleć na sesjach zdjęciowych, a Maksymilian może w tym czasie w domu plumkać na gitarze i każdy robi to, co kocha.
1: Dokładnie tak i to jest puenta idealna naszego dzisiejszego spotkania. Tu stawiamy przecinek. Do rozmowy na pewno wrócimy przy okazji premiery całego nowego materiału Zuta, przy której nie trzeba pić kawy. Ja nie wiem, co to jest za stan. Bardzo dziękujemy za to, że odwiedziłaś audycję nawet w piątek.
0: Ja dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Miłego dnia.

Dzisiaj jest premiera mojego pierwszego solowego utworu zatytułowanego Egzotyczne Wyspy. Niestety nie mogę być na żywo z Państwem, ale nagrywam tę wiadomość, żebyście wiedzieli, że myślę o Was i jest mi bardzo miło, że ten utwór zostanie zagrany w Trójce. Napisałam ten utwór w wielkim upale w lipcu 2 lata temu i nie wiedziałam wtedy jeszcze, że on będzie swojego rodzaju przepowiednią. A muzycznie ten utwór wyszedł od riffu, który zagrałam na rozstrojonym pianinie. Finalnie w wersji studyjnej tego utworu ten riff zagrał na gitarze Oleg Zajdel zespołu Metro. Utwór wyprodukował Jan Biedziak, a towarzyszy temu utworowi absolutnie niezwykły teledysk stworzony przez Olgę Czyżykiewicz i 5 niesamowitych kobiet, które wspólnie z Olgą wyreżyserowały ten teledysk w ramach masterklasy Music Video School prowadzonej przez Olgę Czyżykiewicz. Także gorąco zachęcam Państwa również do obejrzenia tego teledysku. No i oczywiście słuchania Egzotycznych Wysp. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Bela.

Tak brzmi najnowszy utwór Egzotyczne Wyspy Beli Komoszyńskiej, która nam pięknie opowiedziała o tym utworze. Kobiece rozdanie na chwilę przed końcem pierwszej godziny Nowe w piątek, ale zakończymy protest songiem zespołu Archive. Juhu!

0: internecie. Autopromocja.
1: Miałem zabrać cię nad rzekę.
2: Ten wzruszający utwór to tylko przedsmak tego, co znalazło się na płycie Łączy nas. Błażej Król opowiada tam w 12 utworach na swój sposób o powstańczym lecie 1944 roku. W niedzielę wysłuchamy tego albumu w wersji koncertowej.
1: Parku nie ma, mnie też prawie.
2: Błażej Król, Łączy nas, w Parku Wolności i w Trójce. Radiowa premiera tego występu na antenie w niedzielę od godziny 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok.

0: Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lipca, minęła 11. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Ogień w akademiku w Łodzi. Dwie osoby zostały ranne. Mateusz Morawiecki odrzucił ultimatum PiS i nie podpisał lojalki. Czas na ruch Jarosława Kaczyńskiego. Rosja ostrzeliwuje Kijów. Ukraina odpowiada atakiem na Petersburg. Pożar w akademiku w Łodzi. Dwie osoby zostały ranne. Jeszcze przed przyjazdem strażaków z zadymionego budynku zdążyło się samodzielnie ewakuować 50 osób, mówi rzecznik prasowy Łódzkiej Straży Pożarnej Jędrzej Pawlak.
14: Dwie osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Łącznie pomocy medycznej udzielono 4 osobom, a 2 osoby zostały hospitalizowane.
13: Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Ultimatum zostało odrzucone. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie podpisali deklaracji o przynależności do Prawa i Sprawiedliwości, w tym także Mateusz Morawiecki. Wcześniej rzecznik PiSu zapowiadał, że niepodpisanie oświadczenia będzie równoznaczne z usunięciem z partii. Za godzinę prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Sprawę śledzi nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, powiedz, dlaczego Mateusz Morawiecki tej deklaracji nie podpisał?
15: Były premier tłumaczy, że Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, by pozyskiwać nowe grupy wyborców. Zaproponowałem schemat działania Stowarzyszenia Rozwój Plus, który poszerzy bazę wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Relacjonował dziennikarzom swoją wczorajszą rozmowę z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim, były premier. Dodał, że nie zamierza on ani jego współpracownicy opuszczać PiSu.
16: Ja chcę naprawdę działać tutaj z całą mocą na bardzo wielu polach i myślę, że jak w każdej orkiestrze są różne instrumenty, a można odegrać piękną symfonię, tak samo i może być dalej z Prawem i Sprawiedliwością.
15: Na konflikcie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości korzysta Konfederacja. Według sondaży formacja Krzysztofa Bosaka oraz ugrupowanie Grzegorza Brauna mają razem więcej głosów poparcia niż Prawo i Sprawiedliwość. Korki od szampana w Konfederacji nie strzelają, mówi Michał Nieznański.
17: Żeby strzelały korki od szampana, to Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska musiałyby zniknąć z powierzchni ziemi i przestać być partiami politycznymi w Polsce. Natomiast przy rozłamach to możemy powiedzieć, że to jest takie pierwsze kruszenie muru.
15: Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Według nieoficjalnych informacji wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz PiSu i dalszych losów ugrupowania.

0: ugrupowania.
1: A o tym wszystkim Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Wołodymyr Zełenski w przyszłym tygodniu planuje złożyć wizytę w USA. Powiedział to w rozmowie z amerykańską prawicową aktywistką ruchu MAGA, Laurą Loomer. Prezydent Ukrainy będzie obecny na pogrzebie senatora Lindsey'a Grahama w Waszyngtonie i prawdopodobnie wówczas odbędzie się kolejne spotkanie Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Prezydent Ukrainy gościł po raz ostatni w Stanach Zjednoczonych w grudniu ubiegłego roku. Spotkał się wówczas z Trumpem w jego rezydencji na Florydzie. Kijów jest celem rosyjskiego ataku, informuje mer miasta. Witalij Kliczko powiedział, że działa obrona przeciwlotnicza. Świadkowie agencji Reutera przekazali, że w stolicy Ukrainy słychać było liczne eksplozje, a mieszkańcy uciekali do schronów. W nocy natomiast ukraińskie drony zaatakowały Petersburg. Według świadków celem uderzenia były magazyny handlowych centrów logistycznych. Od kilku dni Ukraińcy atakują obiekty spółki Wildberries na terytorium całej Rosji. To największa na obszarze poradzieckim firma zajmująca się sprzedażą internetową. Jest nazywana rosyjskim Amazonem.
2: Atak ukraińskich dronów na centra logistyczne potwierdził gubernator Petersburga Aleksander Biegłow. Serwis internetowy Astra napisał, że płonie część magazynów, w tym tych, które zaopatrują sieci sklepów budowlanych. W tym samym czasie ukraińskie bezzałogowce eksplodowały na terenie zakładu drobiowego w Kirowie. Również w Kirowie Ukraina uderzyła w zakład Avitek produkujący rakiety. Kijów tłumaczy, że centra logistyczne są celem ataków dronowych, ponieważ wykorzystywane były jako miejsca przerzutu części do budowy dronów i systemów łącznościowych dla rosyjskiej armii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Piękna zima tego lata w górach. W szczytowych partiach Tatr jest biało. Nad ranem termometry na Łomnicy pokazały minus 2 stopnie. Widoczność ograniczają mgła i przelotne opady deszczu. Zimno potęguje wiatr, który na szczytach może osiągać prędkość nawet 100 km na godzinę. Śnieg długo się nie utrzyma, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Jutro o poranku, jak słońce wyjdzie, zrobi się bezchmurnie, te szczyty może będą zabielone. Natomiast to jest śnieg, który spadł powyżej 2400 metrów, więc na szlakach turystycznych no nie spodziewajmy się jakichś większych oblodzeń. Jeżeli ktoś planuje bardzo wczesne wyjście, no to musi liczyć się z tym, że na szlakach będzie mokro, może być trochę bardziej ślisko, więc na pewno trzeba zwrócić na to uwagę, szczególnie jeżeli to jest szlak na Przełęcz pod Chłopkiem, na Rysy.
1: Od jutra pogoda w Tatrach zacznie się poprawiać. Na szlakach może być jeszcze ślisko i błotniście, ale w niedzielę wróci letnia aura. W Zakopanem termometry mogą pokazać nawet 27 stopni. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A dziś w całym kraju sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Miejscami deszcz, na wschodzie i południu także burze. Teraz na termometrach w Zakopanem 11 stopni, w Warszawie 15, we Wrocławiu 16, w Ustce 18.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Bo w Media Expert taniej ma.
10: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Tu Polskie Radio Warszawa.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia.

0: finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio PL.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: Już 9 minut po godzinie 11. W końcu mamy piątek.
10: Nowe w piątek.
9: No i jest to czas premier przyglądania się temu, co nowego ukazało się na rynku nie tylko polskim, ale również zagranicznym. Do godziny 12 przypominam, Olga Szućko, realizująca tę audycję, wydająca Justyna Grabarz i prowadząca ja, Gosia Jakubowska. Dzień dobry, dzień dobry. No to może jeszcze raz, dla tych, co się spóźnili. Podróż w czasie.

Chasing Cars, Snow Patrol otwiera naszą drugą część dzisiejszego spotkania. Za tą podróż w czasie odpowiedzialny jest właśnie Snow Patrol, który z okazji 20-lecia płyty Eyes Open wydał płytę rocznicową, wzbogaconą o nowe nagrania koncertowe, akustyczne, remiksy i wcześniej niepublikowane utwory. Ostatnio też przeczytałam, że do łask wracają nie tylko MP3, ale również płyty CD i gdyby komuś brakowało dobrej polskiej, tym razem nowej muzyki, to można zgarnąć naszą płytę tygodnia. Mlecze i album niebieski czeka na nowego właściciela, właścicielkę. Wystarczy napisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl.

Niektórzy nie uwierzą, ale tak właśnie dzieje się ze świetnymi piosenkami. Od ponad roku Sam Fender i Olivia Dean królują na brytyjskiej liście przebojów. Od 57 tygodni są numerem jeden. U nas być może tym numerem jeden dzisiaj stanie się reedycja utworu Pustek, Ty w górę, ja w dół. Do godziny 12 możemy głosować. Przed nami 115 notowania. Dzisiaj po 19 już wszystko będzie jasne. W imieniu Michała Grabkowskiego zapraszamy do słuchania naszej listy przebojów pierwszej trójki.

0: Ahoj Gosiu, jestem chętna na płytę tygodnia. Mam sprzęt do odsłuchiwania płyt i szczerze jakoś muzyka brzmi inaczej puszczona z płyty niż ze Spotify. Z góry dziękuję, pozdrawiam serdecznie Nanka. Nanko, pozdrawiamy i my, płyta wędruje w twoje ręce.
1: Nowe w piątek.
0: No właśnie, ta audycja, w której nie tylko rozdajemy różne zaproszenia, a te jeszcze przed nami, ale także witamy gości, artystów, którzy przychodzą do nas i opowiadają o swoich nowych płytach, nowych utworach. Teraz ahoj mówimy Filipowi Abramowi, zespołu Sad Smiles. Przed chwilą wysłuchaliśmy nowego utworu. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, ahoj.
0: Ahoj, no właśnie. Z Johnem Porterem na ficie, jakbyśmy teraz powiedzieli, jak doszło do tej współpracy?
2: Trochę z przypadku, ale już mi się wydaje, że trochę gdzieś tam pokazaliśmy swoją dobrą stronę. Zaczęło się w czerwcu ubiegłego roku, gdy zagraliśmy support przed zespołem Me and That Man i wręczyliśmy płytę Johnowi. Później John w jakimś wywiadzie powiedział, że chciałby współpracować z nami, zrobić coś, zagrać koncert, napisać piosenkę. Więc się odezwaliśmy do niego, zagraliśmy razem koncert w Stodole w Warszawie, pogadaliśmy o wspólnym utworze i John się zgodził. I tak oto pojechałem po niego, zawiozłem go do studia, nagraliśmy piosenkę, odwiozłem i jest!
0: A sam proces tworzenia był równie szybki i przyjemny?
2: Tak, ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś nagrywał tak szybko wokal jak John. Naprawdę, chyba to było 1,5 godziny. Gdzie z reguły to trwa kilka godzin. Mhm. Wszedł, zaśpiewał, zrobił dwie poprawki i wyszedł.
0: A co
2: i to
0: z tekstem?
2: Było gotowe. John napisał swoją partię tekstu. To, co śpiewa John, to jest jakby jego patrzenie na świat w tym utworze.
0: Mhm. A wasze jakie jest? Bo wiem, że Plastic World jest jakimś takim manifestem.
2: Trochę tak. Trochę jakby cały czas gdzieś jeszcze ten bunt w nas istnieje, odwołując się do pierwszej płyty.
0: Jeszcze? Macie naście lat, więc to jest naturalne chyba.
2: No, może trochę tak, może trochę nie. Jednak też trochę jesteśmy w momencie życia bardziej dorosłego niż tego nastoletniego licealnego, gdzie mamy już, czasami mieszkamy, mamy pracę, studia, swoje obowiązki, więc na ten bunt nie masz na tyle czasu, przestrzeni. Ale trochę go jeszcze jest i trochę też chcemy pokazać ludziom, że żyjemy w prawdziwym świecie, że jakby my faktycznie żyjemy, nie? I ta płyta też trochę będzie o tym. Trochę nie tak bardzo jak tamta, ale też, że to, co się dzieje tutaj teraz, żeby to zobrazować państwu, pokazuje telefon. Życie nie jest tutaj, że w telefonie. I w tym wszystkim, że nic nie jest w internecie i że sztuczna inteligencja wcale nie jest taka fajna.
0: Dlaczego?
2: Bo jest nieludzka. Jak sobie zobaczymy na sztukę i to wszystko, co nas porusza tak naprawdę, to wszystko ma taką pewną duszę i wrażliwość człowieka, która dla nas nie ma. W komputerze, w AI.
0: To powiedzmy trochę też o teraz podejściu do tworzenia w kontekście tego całego zamieszania wokół sentymentalizmu i tych jakichś powrotów właśnie do świata rzeczywistego i natury. Co było takim głównym bodźcem? Czy to właśnie ten wskazany przez ciebie przed chwilą telefon, czy coś jeszcze?
2: Cały czas ten telefon jest dla nas bodźcem, bo jesteśmy taką generacją, która się wychowała w internecie. My nie pamiętamy czasów bez internetu, bez laptopów, bez telefonów, bo ich nie było. I trochę widzimy minusów dużo tego, a do tego teraz jeszcze doszło to AI, które oprócz faktu, że trochę zabiera ludziom umiejętność, mam wrażenie, czytania ze zrozumieniem, bo dzisiaj wszystko wklepujemy w chat GPT i nie szukamy informacji, to też nas trochę ogłupia. A dwa, że coraz częściej widzimy filmiki gdzieś na Instagramie, filmy, muzykę, teledyski robione w AI i chcemy się temu przeciwstawić. Bo dla nas to nie jest okej.
0: No dobrze, no to przeciwstawiacie się tworząc manifest, a tak na co dzień, jako Sad Smiles?
2: Na co dzień jako Sad Smiles? No, żyjemy, nie korzystamy z tego na pewno, nie? I jak tworzymy sztukę, no to ją tworzymy. Jak się spotykamy, to rozmawiamy, nie siedzimy w telefonie. I raczej się spotykamy niż rozmawiamy. Staramy się żyć w prawdziwym świecie, o. W ten sposób.
0: To jaki będzie kolejny krok? Bo rozumiem, że to jest dopiero przedsionek tego, co czeka nas na albumie, który teraz tworzycie.
2: Tak, właściwie kończymy tworzyć. To już mogę powiedzieć, że album będzie wydany na jesień. No i zaraz będzie kolejny singiel.
0: A co dalej? Koncerty?
2: Dalej będą koncerty i może

0: Może coś jeszcze specjalnego, pewna niespodzianka na wiosnę, lato.
1: No to trzymamy kciuki. Rozumiem, że wpadniecie wtedy do Trójki, aby powiedzieć nieco więcej o tym, co będzie się działo na całym albumie. Dziękuję bardzo.
0: Oczywiście,
1: Filip Abram
0: tak.
1: zespołu Sad Smiles był dzisiaj gościem w Trójce, a my teraz przechodzimy do tego, co będzie się działo już jutro w Warszawie, a na antenie Trójki w niedzielę.

Miałem zabrać cię nad rzekę, czyli singiel zapowiadający to, co wydarzy się już jutro. Z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło do współpracy w tym roku Błażeja Króla, który wystąpi i zaprezentuje swoje 12 nowych utworów jutro w Parku Wolności w ramach płyty Łączy Nas. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć na to spotkanie w Parku Wolności już jutro o godzinie 21, to zapraszam serdecznie do dzwonienia 22 i 73. Mamy kilka podwójnych zaproszeń oraz do pisania na adres gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Spokojnie natomiast, jeżeli ktoś nie może dołączyć, to już w najbliższą niedzielę parę minut po godzinie 19 będziemy retransmitować całe wydarzenie.

Myślałam, że dzisiaj wszyscy mówią o Madonnie. No właśnie, przypominam, na Madonnę możemy oczywiście oddawać głosy do godziny 12. Mamy jeszcze trochę czasu. Dzisiaj po godzinie 19 już wszystko będzie jasne, kto króluje na liście przebojów pierwsza trójka. Przed chwilą Jessie Ware i Sauna, od której zrobiło się naprawdę gorąco. Jeszcze wcześniej Sophie Royer i jej zapowiedź nowego albumu. Warto mieć tą austriacką artystkę na oku. A już teraz, skoro wspomniałam o liście przebojów pierwsza trójka, to... No właśnie, Editors i The Rush. Już za chwilę w studiu trójki pojawi się Paulina Przybysz ze swoim nowym utworem.

0: W audycji Nowe w Piątek to już druga międzynarodowa współpraca. Paulina Przybysz i Tony Tixier, dobrze mówię?
1: Bardzo ładnie.
0: Paulina Przybysz jest dzisiaj z nami w audycji Nowe w Piątek i to była premiera radiowa na całym świecie. Nikt jeszcze wcześniej tego nie zagrał.
1: Mam Walnut. Takie podejrzenie, że to była totalna prapremiera.
0: Wspaniale. Jesteśmy pierwsi. No dobrze, Paulino, powiedz, jak doszło do tej współpracy z francuskim pianistą?
1: Ach, no do współpracy doszło jakoś bardzo naturalnie. Któregoś dnia po prostu Tony do mnie napisał, że chciałby mnie zaprosić na swoją płytę. Ale w zasadzie ubiegłam wydawniczo tą sytuację. Nagrałam rzeczy na jego płytę, ale to jeszcze nie wyszło. Niemniej jakoś nawiązaliśmy taki piękny flow chyba w dialogu około muzycznym, ale też w ogóle filozoficznym. Że Tony też po prostu zapragnął, w któregoś dnia napisał mi, że on w ogóle pragnie być w moim zespole natychmiast.
0: Wow.
1: Więc
0: ale
1: bardzo...
0: to się odbyło po prostu przez Instagrama, jakiegoś Facebooka, czy przez menadżerów?
1: Jakieś takie WhatsAppy, Instagramy, sytuacje. Dosyć spontanicznie pojawił się na koncercie moim w Jasmine w grudniu, gdzie dołączył do naszej ekipy. No i zawsze spotykaliśmy się tak właśnie na takie dwie godziny nagłe jego przylotu do Polski. I tak też dość wysyłkowo stworzyliśmy ten utwór. Ja napisałam przy swoim pianinku tę piosenkę i czułam, że no jakby zupełnie nie nadaje się wydawniczo jako pianistka. To nie jest ten case.
0: Nie?
1: Nie, w ogóle jakby... Nie jestem Niną Simon, bynajmniej. Więc wysłałam ten utwór w takim szkieletowej formie do Tonego i on bardzo szybko, reakcyjnie odesłał mi to piękne nagranie. I myślę sobie, że tak trzeba żyć.
0: To znaczy, że ubiegając go, tworzysz teraz album właśnie w takim stylu, nieco spokojniejszym? Bardziej takim soulowym nawet brzmieniu?
1: Myślę, że album, który jeszcze jest trochę w piekarniku i trwają prace mikserskie i dogrywamy jeszcze różne rzeczy, zaskoczy jeszcze mnie samą, jak do końca będzie brzmiał. Mogę zapowiedzieć, że 22 sierpnia będzie miała premierę kolejna piosenka w nieco innym już stylu.
0: Ale czy to się wszystko zlepi właśnie w jedną całość?
1: To się zdecydowanie zlepi w jedną całość. Myślę, że gatunkowo zaczynam w ogóle czuć jakąś taką już osad, integralność i mało już we mnie jest pytań do zewnątrz.
0: Więcej do wewnątrz.
1: Wewnątrz, tak, więcej.
0: No dobrze, no to w takim razie trzymamy kciuki. Bardzo dziękujemy. Coś czujemy, że na jesieni tego roku będziemy z Pauliną Przybysz się nieco więcej spotykać w Trójce.
1: Puszczam
0: tutaj oko. Ale to wszystko w swoim czasie. Natomiast tymczasem kończymy dzisiejsze wydanie audycji Nowe w Piątek. Paulina Przybysz, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam też do oglądania teledysku, bo jest piękny.
0: Dobrze, a my też zachęcamy.

To jak wyobrażanie sobie swojego własnego pogrzebu. Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadł bez rozbiegu. Swoją drogą w razie Niemca nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi. Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył na wietrze się mieni. Niech go zaś się wszechświat łzy w deszcz użyteczny zmieni. Organy niech pograją komuś kilka ekstra lat.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl. To się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji.

0: możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz? Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lipca. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Policja świętuje 107. rocznicę powstania. W Warszawie zaczynają się centralne obchody. PiS po ultimatum. Jarosław Kaczyński za chwilę zabierze głos. Łabędź chuligan grasuje w Olsztynie, atakuje auta i ludzi. Działają od 107 lat, służąc obywatelom, policjanci, bo o nich mowa, obchodzą dziś swoje święto. Z tej okazji na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynają się właśnie centralne obchody. Z funkcjonariuszami spotkają się przedstawiciele najwyższych władz państwowych, prezydent, premier, kierownictwo MSWiA oraz Komendy Głównej Policji. A my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w miejscu uroczystości. Agnieszko.
13: Witam.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Powiedz, jak te obchody będą wyglądały?
13: No, podczas tej uroczystości, a przed chwilą usłyszeliśmy meldunek rozpoczynający właśnie te obchody. Oczywiście będzie ślubowanie nowo przyjętych policjantów, będzie wręczenie odznaczeń, awansów, no ale także defilada pododdziałów policji. Nie zabraknie także pokazu musztry paradnej. Ona cieszy się od lat dużym zainteresowaniem uczestników tego wydarzenia. Oczywiście częścią obchodów jest też wystawa statyczna, punkty informacyjne. Na każdym z nich można się dowiedzieć czegoś innego o służbie funkcjonariuszy. Wyjaśnia i zaprasza na stoiska Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.
14: Cały szereg i cały przekrój różnych specjalizacji. Stanowisko Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Kawałek dalej, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. To także prezentacja pojazdów policji, a więc motocykle służbowe, radiowozy.
13: Tegoroczne obchody to jest też okazja do przypominania o innych ważnych dla policjantów jubileuszach. Od 95 lat w formacji działa lotnictwo policyjne, a od pół wieku BOA, czyli oddział kontrterrorystyczny policji, który zajmuje się najcięższymi przestępstwami, w tym przestępczością zorganizowaną.
12: O tym wszystkim Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Za chwilę Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie w sprawie przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. O północy minęło ultimatum postawione przez prezesa PiS. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mieli zadeklarować, czy zostają w nim, czy w partii. Pełne emocji i komentarze polityków PiSu potwierdzają, że sprawa rozłamu w partii to sytuacja, nad którą Jarosław Kaczyński przestał panować, uważa politolog profesor Szymon Osowski.
15: Rzeczywiście widać po wpisach w internecie, no jeżeli ktoś umieszcza wpis, potem go chowa, to raczej jest to pokazanie, że emocje odgrywają rolę pomiędzy ludźmi, także pomiędzy politykami. Natomiast ja rzeczywiście też widzę, nie zakładam, że to jest scenariusz założony, ale za kilka miesięcy może się okazać, że na przykład powstaną, będą dwa ugrupowania po prawej stronie politycznej, po PiS.

0: się i one razem pójdą w wyborach. Nie wiem, czy w oficjalnej koalicji, czy może po prostu wrócą do PiS-u.
1: Deklaracji lojalności nie podpisało około 40 parlamentarzystów PiS-u i jednocześnie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Informację potwierdził prezydent Rumunii Nicoś Dan. Bezzałogowiec został rano zestrzelony nad niezamieszkanym terenem. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności incydentu. W nocy natomiast u wybrzeży Rumunii uszkodzony został statek handlowy Christiana B. płynący z amerykańskiego Norfolk na Ukrainę. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną zdarzenia był wybuch miny morskiej albo atak dronem. Nikt nie zginął. Złodzieje włamali się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu Jezuickim w Małopolsce. Weszli również do sklepu, który działa w tym samym budynku. Łupem padł m.in. sprzęt używany do ratownictwa drogowego.
2: To jest po prostu rzecz święta, tak? No bo ten sprzęt jest wykorzystywany dla ratowania ludzi i mienia i każdy rozumie, że takich rzeczy się nie tyka. No jesteśmy zszokowani przede wszystkim, że takie coś miało miejsce, że pewna granica została przekroczona.
1: Powiedział prezes OSP w Ujściu Jezuickim Grzegorz Skowron, złodziei szuka policja. Uwaga na łabędzia chuligana grasującego na parkingu przy ulicy Leśnej przy Jeziorze Długim w Olsztynie. Ptak prawdopodobnie broni swojego terytorium i atakuje samochody, dziobiąc najczęściej lusterka. Potrafi zaatakować człowieka. Takich zgłoszeń Straż Miejska otrzymała kilkanaście, potwierdza komendant Jarosław Lipiński.
3: Lusterka w pojazdach potrafi tam gdzieś przesunąć, przestawić. Upodobał sobie pojazdy o ciemnej barwie, czarnej, te jakby najczęściej atakuje. Oczywiście w tych przypadkach udało nam się przepędzić. Też w sytuacji, gdy ktoś próbuje tam odpędzić, to on potrafi bojowo się nastawić.
1: Olsztyńska Straż Miejska prosi, aby w podobnych sytuacjach wzywać funkcjonariuszy.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra i dobra, a jedynie w Rymanowie Zdroju umiarkowana. Niemal połowa prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 14 do 16 obowiązują zielone godziny. Zaleca się intensywniejsze używanie urządzeń elektrycznych, by zużyć nadmiar energii w sieci krajowej. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Popołudnie pochmurne i deszczowe, miejscami burze, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Od 14 stopni na Podhalu do 20 nad morzem i 22 na zachodzie.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Autopromocja.
8: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17.30. Najczęściej jednak jestem wydawczynią porannych rozmów bez uników i popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki. Tym razem będę miała okazję zagrać dla Państwa swoje ulubione piosenki. O, może nie wszystkie. Spotkajmy się w niedzielę w audycji Rezydencja od 14 do 16. Zapraszam.
7: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z aplikacją Schab wieprzowy z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
1: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu Twojej firmy BIG będzie przypominać Twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
8: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Swój dyżur realizatorski w Trójce kontynuuje Olga Szućko, 10 minut po 12, a w piątek o tej porze...
13: Kamera!
14: Trójkowo!
13: Akcja!
14: Filmowo!
12: Ryszard Jeźwiński, zapraszam, dzień dobry. I dzisiaj tematów, wiele spotkań interesujących, myślę, z twórcami filmowymi również. No właśnie, po rozmowach z Markiem Kondratem czy Kamilą Urzędowską, twórcami głównych ról w Lalce w reżyserii Macieja Kawalskiego w tym filmie kinowym, dzisiaj zapraszam na dłuższe spotkanie z Marcinem Dorocińskim, oczywiście odtwórcą roli Stanisława Wokulskiego. Wystawa 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii to jubileuszowa ekspozycja celebrująca 40. rocznicę powstania Muzeum Kinematografii w Łodzi. Zapraszam dzisiaj na rozmowę z Marzyną Bomanowską, dyrektorką muzeum, bo ta wystawa jeszcze bardzo, bardzo długo czynna, na pewno do końca roku. Nowości tego tygodnia to znajomość już pełnego programu tego konkursowego 51. już Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wyniki selekcji w sekcjach konkursowych zostały właśnie ogłoszone, stopniowo powoli, ale wiemy już, jakie filmy znajdą się w konkursie głównym, w konkursie perspektywy i w konkursie filmów krótkometrażowych i dzisiaj też troszeczkę o tym porozmawiamy, a nawet spotkamy się z twórcami dwóch filmów, które, tak mi podpowiada intuicja, w tym roku z Gdyni raczej bez nagród nie wyjadą. Jak będzie, na pewno to dowiemy się za niespełna dwa miesiące. Porozmawiamy z Maciejem Sobieszczańskim, który po sukcesie filmu Brat zaprezentuje w Gdyni właśnie w konkursie głównym kolejny swój nowy film Przez ścianę. I porozmawiamy również z Piotrem Wójcikiem, czyli współmontażystą filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. I to właściwie już za moment, bo dobra informacja jest taka, że Ojczyznę obejrzało już w Polsce ponad 100 tysięcy widzów. To jest wynik z początku lipca. Biorąc pod uwagę fakt, że to kino artystyczne, to rzeczywiście bardzo, bardzo dobry wynik. Być może na to miała wpływ nagroda na festiwalu w Cannes, nagroda za reżyserię. Kto wie, bardzo prawdopodobne, że po sukcesach oscarowych Pawła Pawlikowskiego, czyli Oscarze za Idę i trzy później były nominacje za Zimną wojnę, także za najlepszą reżyserię, pewnie Ojczyzna będzie w tym roku polskim kandydatem do Oscara, ale o tym też dowiemy się we wrześniu. No to zatrzymajmy się przy filmie Ojczyzna. To dosyć naprawdę nietypowa sytuacja, że sam reżyser, w tym wypadku Paweł Pawlikowski, również

0: montował film. No ale nie montował sam, montował z Piotrem Wójcikiem. No i właśnie za chwilę on sam opowie nam, jak do tego doszło.
1: Kamera!
2: Trójkowo!
1: Akcja!
2: Filmowo!
3: Jak się trafia na plan albo już po planie do postprodukcji takiego reżysera jak Paweł Pawlikowski?
4: No to jest zbieg wielu przyjemnych okoliczności, mianowicie bardzo dawno temu, jak Paweł kończył pracę nad Zimną Wojną, chciał odkurzyć swoje umiejętności z obsługi AVIDA, czyli oprogramowania do montażu, no i szukał

0: takim no, ciekawym procesie postanowił, że swoje następne filmy być może zmontuje sam. Nauka Avida się nie udała, ale została jakaś, myślę, jakieś koleżeństwo. Przez wiele lat się spotykaliśmy, rozmawialiśmy o filmach, wymienialiśmy się z jakimiś spostrzeżeniami. No aż nadszedł moment, kiedy szukał pomocy przy montażu swojego filmu. Prawdę mówiąc, szukał asystenta montażu, ale po rozmowach, które skupiały się na tym, gdzie leży granica twórcza, w montażu zaproponował mi wspólny kredyt, że to będzie współmontaż, tak aby móc w montażowni działać na równoprawnych zasadach i wnosić jakiś twórczy wkład w to dzieło.
1: No właśnie, bo tutaj muszę zauważyć, że w napisach, to przeczytamy, jest dwóch montażystów, właśnie ty i Paweł Pawlikowski, czyli traktujecie to jako wspólną pracę, tak?
0: Dokładnie. Paweł już przed planem, przed realizacją filmu powiedział, że jest reżyserem montującym, co dzisiaj po tym doświadczeniu doskonale rozumiem. Ja widzę teraz, jak ten plan, jak ta historia była precyzyjnie wymyślona również pod kątem montażu. I mam tu na myśli pewną oszczędność w cięciach, rytm, dobór muzyczny, mam tu na myśli konstrukcję scen. Paweł doskonale wiedział, z jakich elementów chce budować tą historię i potrzebował drugiej takiej osoby, czyli mnie, do tego, aby o tą wizję, którą miał przed planem, zadbać, tak żeby ona się urzeczywistniła już na stole montażowym i finalnej opowieści, więc ten jego montaż to wkład od pisania scenariusza do gotowego filmu.
1: Czyli Ojczyzna to jest właśnie ten pierwszy, być może nie ostatni film, przy którym pracowaliście razem, tak?
0: No tego człowiek nigdy nie wie. No myślę, że mamy bardzo fajną, kumpelską relację. Nadal rozmawiamy o wielu rzeczach poza filmem, spotykamy się. Jeżeli Paweł będzie miał potrzebę zrobienia następnego filmu, no to ma mnnie zawsze obok. Na szczęście też jesteśmy sąsiadami w Warszawie, także nie ma daleko. No ale czas pokaże. No ja oczywiście, jeżeli taka propozycja ze strony Pawła do mnie wróci, no to nie będę się zastanawiał.
1: Czyli dobrze wspominasz tę współpracę?
0: Bardzo dobrze. No muszę powiedzieć, że no nadal się czuję montażystą dosyć młodym, chociaż doświadczenie już jakieś mam, ale każda współpraca przynosi coś nowego do takiego rozwoju również osobistego. I poza montażem tego filmu miałem okazję przypatrywać się na wielu szczeblach takiej pracy, no mogę to dzisiaj szczerze powiedzieć, pracy mistrzowskiej. Mam tu na myśli właśnie, mówiąc pod kątem montażu, okres przygotowawczy, to jak Paweł opowiadał o tym montażu, jak czytaliśmy sobie sceny, metrowaliśmy utwory muzyczne, no dało mi to takie pewne pojęcie, jak film być może powinien powstawać, tak, żeby zadbać o niego od prapoczątków do prakońca, bo wiem, że też Paweł bardzo czynnie uczestniczył w powstawaniu trailera i widzę, że ta praca taka holistyczna Pawła przynosi niesamowite rezultaty. Obserwowanie tego było bardzo interesującą nauką.
1: Powiedz, jak ważny w tym filmie był właśnie ten montaż. Myślę, że sam fakt, że reżyser osobiście się włączył w tę działalność, już wiele mówi, ale Ojczyzna jest absolutnie przepiękną, zamkniętą, artystyczną formą. Więc jakie miejsce w tym wszystkim właśnie miał montaż?
0: Tutaj muszę powiedzieć, że nawet sam Paweł ostrzegał, że każdy film ma własne problemy i przed planem jeszcze nie wiedział, jakie to mogą być problemy, ale one się prędzej czy później objawiają. W tym filmie to były takie naprawdę drobnice w postaci jakichś braków emocjonalnych. Ten film cały czas balansuje na takiej dosyć wątłej emocjonalności, która w pewnym momencie miała eksplodować w tym filmie, czego widzowie pewnie doświadczą. Ale zadbanie o tą emocjonalność, żeby cały czas balansować na takim oszczędnym opowiadaniu emocjonalnym, to było bardzo duże wyzwanie i tam, gdzie tych emocji brakowało, to mogliśmy sobie właśnie zauważyć na etapie montażu. Bo trzeba powiedzieć, że montaż filmu Ojczyzna rozpoczął się drugiego dnia zdjęciowego. Montaż właściwie dzień po dniu się odbywał i Paweł bardzo szybko mógł zobaczyć, jaki ten film jest. Po kilku dniach zdjęciowych właściwie miał pierwsze 15 minut i już czuł, jaką tożsamość ten film zyskuje. I dzięki temu mógł wprowadzać jakieś urozmaicenia. Na przykład przepisać scenę, zredukować scenę, może jakąś scenę przekręcić, tak aby ta wizja i ta emocjonalność, o której mówiłem, była po prostu lepsza.
1: Myślę, że znasz ten film na pamięć. Lubisz tę historię? Lubisz jego bohaterów?
0: Ciekawe jest to, że naprawdę montażyści oglądają filmy po no, czasami setki razy. Mam nadzieję, że zobaczę ten film po raz kolejny i znowu się nim zachwycę. Dla mnie szczególne są takie momenty, kiedy oglądając materiał, który jest jeszcze niezmontowany, dochodzi do pewnego wzruszenia, autentycznego wzruszenia wynikającego z oglądania takiego performance'u aktorskiego.

0: takiego poziomu reżyserii, poziomu wykonawstwa, czy scenografii, zdjęć, kostiumów. Jest to niesamowita przyjemność móc oglądać ten film raz jeszcze. Co się nie zdarza bardzo często, myślę, w takiej pracy postprodukcyjnej czy produkcyjnej.
1: No to właśnie możemy już Ojczyznę oglądać, a powiedz jeszcze, co teraz montujesz?
0: Teraz montuję film dokumentalny Pawła Łozińskiego. Montuję w duecie z Bartłomiejem Piaskiem, tworzymy taki ciekawy duet Piasek i Wójcik. Zmontowaliśmy już parę ciekawych rzeczy. Teraz pracujemy nad dokumentem o Jacku Petryckim.
1: To współmontażysta filmu Ojczyzna, Piotr Wójcik. Ten film, przypomnę, montował, tak jak słyszeliśmy i pięknie o tym opowiedział, razem z reżyserem Pawłem Pawlikowskim. To rzeczywiście niezwykle rzadka sytuacja. No i od kilku dni wiemy już, że Ojczyzna pojawi się w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku 16 tytułów w tym głównym konkursie i jeszcze do nich dzisiaj i na pewno też nie tylko dzisiaj wrócimy. A za moment...
2: Kamera!
3: Trójkowo!
2: Akcja!
3: Filmowo!
1: Właściwie już teraz połączymy się z Łodzią, bo tam właśnie jest Marzena Bomanowska, dyrektorka Muzeum Kinematografii w Łodzi. Halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Witamy. No już wspominałem o tym, że dzisiaj porozmawiamy w Trójkowo Filmowo również o bardzo szczególnej wystawie. Ona jest związana z ważnym dla wszystkich, którym bliskie jest Muzeum Kinematografii, świętowaniem, prawda?
4: Tak, bardzo dziękuję, że o tej wystawie możemy powiedzieć na antenie. To wystawa 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii w Łodzi. Te 40 skarbów to są obiekty z kolekcji liczącej ponad 90 tysięcy eksponatów, a zostały wybrane w sposób nietypowy, bo wystawa właściwie nie ma kuratora. O wybranie tych obiektów poprosiliśmy twórców filmowych, a także kilku krytyków filmowych i muzealników. Chodziło nam o to, żeby wybrali obiekt, który z jakichś powodów, najczęściej sentymentalnych albo na przykład z powodu poglądów, z jakiegoś powodu jest im osobiście bliski.
1: Ale mieli taki nieograniczony wybór tych eksponatów? Czy tu się zastanawiam się, jak to w praktyce wyglądało? Czy też na wypadku na przykład twórców filmowych to była prośba, by sięgnęli do własnej twórczości, do jakichś skojarzeń, wspomnień? Jak to było?
4: Bywało różnie. Bywało różnie. Na przykład pan Juliusz Machulski wiedział, że mamy damę z łasiczką z Vinciego i akurat poprosił o ten obiekt, żartując sobie, że nikt do końca nie wie, który obraz jest prawdziwy, który nie. Natomiast z innymi twórcami zaczynaliśmy od rozmowy, bo oczywiście trudno było z każdym przeglądać 90 tysięcy obiektów. Także próbowaliśmy określić jakieś pole zainteresowań. I na przykład w wypadku pani Katarzyny Nowak, dyrektorki Mangi Krakowskiej, wybór był dosyć prosty, bo chodziło o plakat do filmu japońskiego, ale zrobiony przez polskiego artystę i to jest portret Szunkin, film z 76 roku, a autorem plakatu jest Jan Młodożeniec.
1: No właśnie, i przedaną lista osób, które wybierały obiekty na wystawę, notabene jest wśród nich także Joanna Łapińska, bo dzisiaj mówimy również o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, dyrektorka artystyczna tego festiwalu, która miała przecież ogromny wpływ na wybór konkursowych filmów, ale też zatrzymałbym się właśnie może przy tych wielu znakomitych twórcach filmowych i może poprosiłbym ciebie, Marzyno, o kilka przykładów, co właściwie wybrali, no bo przecież mamy tutaj i aktorów, i reżyserów, i właściwie znakomitych twórców wielu filmowych zawodów.
4: Tak, i na dodatek twórcy filmowi wybrali absolutnie nieoczywiste obiekty. Na przykład pan Krzysztof Zanussi chciał, żeby jego na wystawie reprezentował jakiś obiekt związany z Andrzejem Munkiem i z tych obiektów, które miał do dyspozycji, wybrał klepsydrę z pogrzebu Andrzeja Munka. Także to jest taki obiekt, którego się raczej w muzeum nie pokazuje, ale mamy go w zbiorach i on jest na wystawie. Z kolei pani Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa wybrała scenariusz do filmu Panny z Wilka. Pani Anna
1: Nechrebecka, w którym, przypomnijmy, też zagrała przecież.
4: Tak, tak, tak. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że oprócz tego, że pokazujemy te obiekty, na wystawie również można posłuchać w słuchawkach uzasadnień tych wyborów. I na przykład pani Krystyna Zachwatowicz mówi o tym, że jak przy realizacji filmu pan Andrzej Wajda próbował realizatorów przyspieszać, a ona spokojnie mu mówiła, że konfitury przygotowuje się powoli.
1: No tam jest taka scena pamiętna, właściwie przepis na robienie konfitur w filmie z Panny z Wilka.
4: Tak, a skoro jesteśmy przy Andrzeju Wajdzie, to na przykład pani Anna Nechrebecka wybrała frak, w którym Wojciech Przoń

0: jak grał Morrisa Welta. Jak już wspominałam, Juliusz Machulski wybrał obraz Leonarda da Vinci ze swojego filmu, ale na przykład pan Jan Jakubkowski wybrał taką niepozorną nagrodę, właściwie to jest medal z festiwalu filmowego w Osace, który za swoją twórczość dostał Witold Leszczyński.
1: A jakiś taki najdziwniejszy eksponat, coś, co nawet dyrektorkę Muzeum Kinematografii zupełnie zaskoczyło?
0: No na pewno zaskoczyła mnie klepsydra Andrzeja Munka, no tak, ale na przykład Janusz Zaorski. Też rozmowa z panem Januszem Zaorskim przebiegała w ten sposób, że chciał, żeby wybrać jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polskie kino, a w szczególności na szkołę filmową. I znaleźliśmy taki dokument. To jest decyzja o zwolnieniu profesora Jerzego Teplica z funkcji rektora szkoły filmowej w 1968 roku. Także to też jest taki, powiedzmy, trochę nietypowy eksponat, jak na Muzeum Kinematografii.
1: Jak w sumie wiele jest tych eksponatów? Bo rozumiem, że to są bardzo różne rzeczy, od może drobniejszych form, tak, po może nawet jakieś monumentalne, pewnie i takie się znalazły.
0: Tak jest. Monumentalny jest na przykład Chrystus z popiołu i diamentu, wybrany przez scenografa Andrzeja Halińskiego. Obiektów jest 40, tak jak 40 jest lat Muzeum Kinematografii i rzeczywiście jest ich 40, chociaż są chyba dwa wypadki, w których ta 40 ma taki jakby podpunkcik A, bo na przykład pan Piotr Dzięcioł wybrał plakat do pierwszego filmu fabularnego, którego był producentem, czyli do Ediego Piotra Trzaskalskiego, a ponieważ ten plakat to jest reprodukcja obrazu specjalnie na malowanego do plakatu filmowego, to pokazujemy zarówno obraz Milińskiego, jak i plakat właśnie oparty na jego obrazie.
1: No właśnie, ja tak pomyślałem, że ta 40 to jest taka symboliczna, ale czasami w wypadku obiektów muzealnych to nie jest takie jednoznaczne, że jest to jeden tylko przedmiot, prawda? No bo to mogą być, tak jak wspomniana, różne sytuacje.
0: Tak, są takie właśnie dwa wyjątki, ale na przykład też zdarzyły się takie sytuacje, że na przykład Andrzej Pongowski wybrał plakat swojego mistrza Waldemara Świeżego do filmu Nocny Kowboj, a z kolei Paweł Maślona wybrał plakat Andrzeja Pongowskiego do przypadku Krzysztofa Kieślowskiego, ale to jest wersja plakatu w języku angielskim. Także też są takie fajne zapętlenia. Wspominałeś o Joannie Łapińskiej, która wskazała na wystawę taką czołówkę narysowaną przez Jerzego Skarżyńskiego do rękopisu znalezionego w Saragoście. I tak jak dosyć sporo na wystawie jest Andrzeja Wajdy, to również sporo na wystawie jest Wojciecha Jerzego Hasa, bo nie tylko ona chciała pokazać projekt scenograficzny Skarżyńskich. Również podobny obiekt na wystawę wskazał wicedyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie dr Jarosław Trybuś. Także to też właśnie, i także też są takie podwójności właśnie, o których przed chwilą wspomniałeś.
1: Nie policzyłem dokładnie tutaj liczby nazwisk na tej liście osób, które wybrały obiekty na wystawę. Czy to jest też 40?
0: Nazwisk jest 40, tak.
1: No właśnie, stąd moje pytanie, jak była ta 40 osób wybierana, bo najpierw trzeba było wyselekcjonować właśnie 40 osób, które zaproponują swoje eksponaty, czy może było początkowo ich więcej, a niektórzy z jakichś powodów nie mogli wziąć udziału w planowaniu tej wystawy, czy to była taka wyselekcjonowana 40. Pytam dlatego, że tu widzę właśnie bardzo różne osoby, bo z jednej strony absolutna większość to są znakomici, doceniani już wielokrotnie twórcy filmowi, no ale są też nieco młodsi twórcy, choćby wspomniany Paweł Maślona. Więc właśnie jak ta lista powstawała i kto właściwie decydował o tym?
0: No, decydowaliśmy już tutaj, czyli dział zbiorów i dział wystaw.
1: Czyli
0: natomiast
1: muzeum,
0: gdybyśmy,
1: tak?
0: Muzeum, gdybyśmy mieli 100 lat, nie byłoby problemu, bo to byłaby fantastyczna, reprezentująca wszystkich setka. Natomiast tutaj rzeczywiście trzeba było dokonać wyboru. Chodziło nam o to, żeby były reprezentowane wszystkie zawody filmowe. Także oprócz reżyserów, aktorów, oprócz Anny Chrebeckiej jest na przykład pan Daniel Olbryski, który wskazał werk z planu pana Tadeusza. Są też aktorzy, są scenografowie, są operatorzy, montażyści, jest nawet kaskader, także chodziło nam o takie szerokie spektrum zawodów filmowych. Jest też kilku krytyków filmowych, o których wiedzieliśmy, że wybiorą coś ciekawego. Na przykład pan Łukasz Maciejewski wybrał płytę, na której po niemiecku śpiewa Pola Negri.
1: Można tę płytę... Ta słynna, Mazurka. Takie stare utwory, tak.
0: Tak, tak, tak. Także też

0: Chodziło nam o to, żeby oczywiście reprezentowane były różne pokolenia, stąd na przykład jest tutaj właśnie pan Paweł Maślona. I też trochę patrzyliśmy na parytet płci, żeby nie było tak, że tylko zapraszamy do tego projektu mężczyzn. I oczywiście, tak jak na początku powiedziałeś, niektóre wybory są powiedzmy sentymentalno-rodzinne. Na przykład pan Alan Starski wskazał na wystawę scenariusz do Zakazanych piosenek, a pan Paweł Łoziński wskazał puszki z taśmą z filmem jego ojca, Marcela Łozińskiego.
1: No to pięknie, bo to jest naprawdę kawał pięknej historii kina. 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Do tej pory ta specjalna jubileuszowa wystawa cieszyła się zainteresowaniem, no bo ona już jakiś czas jest oddana w ręce bywalców, tak?
0: Tak, otworzyliśmy ją w końcu maja, ona będzie czynna aż do końca tego roku. Jest też taka broszura wydana do tej wystawy, w której można przeczytać uzasadnienia, takie właśnie te wypowiedzi osób, które wybierały te obiekty. Tak, wystawa cieszy się zainteresowaniem, bo to chyba fajnie zobaczyć, co wybrał pan Olbryski, czy pan Zanussi, czy pani Nechrebecka. Poza tym zrobiliśmy tę wystawę również wizualnie w taki sposób, żeby to wyglądało, że jesteśmy w skarbcu. Ściany są obite czerwonym pluszem, jest tam takie punktowe światło, także to jest też scenograficznie ładna wystawa. No i myślę, że też ten efekt audio, że można posłuchać głosów tych osób, które uzasadniają swoje wybory, to też jest atrakcyjne. Organizujemy też oprowadzania kuratorskie, one się cieszą dużym zainteresowaniem.
1: No a co w takim razie przynosi takie oprowadzenie kuratorskie, skoro nie ma kuratora na tej wystawie?
0: No, opowiadamy właśnie o tym, odpowiadamy trochę na takie pytania, które ty teraz zadajesz, tak? Kto wybierał, no, dlaczego to, ile jest obiektów.
1: Wszelkiego rodzaju ciekawostek właśnie.
0: Tak jest, właśnie. Właśnie opowiadamy też o tym, że prawdopodobnie też ma to związek z tym, że mamy rok Andrzeja Wajdy w stulecie jego urodzin, że właśnie jest aż 5 obiektów z nim związanych, bo na przykład Paweł Edelman wskazał taką starą kamerę Aqua na taśmę 16 mm, która jest darem Andrzeja Wajdy do kolekcji Muzeum Kinematografii. Także jest o czym opowiadać. Można też opowiadać jakby działami naszych kolekcji, bo tu jest i kostium, i jest prawdziwy strój, mundur Aleksandra Żabczyńskiego, który wskazał świętej pamięci Stanisław Janicki. Jest i prawdziwa taśma, są i książki, dokumenty. O, może jeszcze powiem na koniec o bardzo dziwnym eksponacie, jakim są żuki, prawdziwe zasuszone żuki, których użył w swoim filmie animowanym w 1910 roku Władysław Starewicz, pionier filmu animowanego. I te żuki z filmu Piękna Lukanida się zachowały do dzisiaj, są w kolekcji muzeum. Wybrała je pani Krystyna Zamysłowska, wieloletnia główna inwentaryzatorka zbiorów w muzeum.
1: No to powiedz jeszcze, Marzeno, ile czasu należałoby sobie zarezerwować, żeby tak naprawdę z zupełnym spokojem, nienerwowo wysłuchać wszystkich pięknych opowieści, obejrzeć wszystkie, przede wszystkim obiekty muzealne, no bo to rozumiem, jest wystawa bardzo bogata w te eksponaty.
0: Myślę, że wystarczy godzina, bo można spokojnie, to są krótkie wypowiedzi te do odsłuchania. Obiektów jest 40, więc myślę, że żeby obejrzeć wszystko, może też przeczytać kilka tekstów, które uzupełniają wystawę, obejrzeć taki film zmontowany z archiwalnych materiałów, które wspominają twórcę muzeum, którym był dr Antoni Szram. To on wymyślił i założył i był pierwszym dyrektorem Muzeum Kinematografii przez pierwsze 14 lat jego istnienia. Myślę, że godzina, może troszkę dłużej, potem można się u nas napić kawy i herbaty i oglądać wystawę. Stałe.
1: Zapraszamy więc na wystawę 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii, a gościem trójkoła filmowo była Marzena Bomanowska, dyrektorka muzeum. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i zapraszam. Dziękuję.
1: Pozdrawiamy wszystkich w Łodzi, a my tymczasem znowu pomyślmy o Gdyni. Zapraszam na spotkanie z Maciejem Sobieszczańskim, bo jego najnowszy film po sukcesie tego poprzedniego, Brat przez ścianę, również znajdzie się w tym roku w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2: Kamera!
3: Trójkowo!
2: Akcja!
3: Filmowo!
1: Właściwie dobra passa twojego filmu Brat ciągle trwa, bo ciągle jednak prezentujesz film na kolejnych festiwalach, no i właściwie bez nagród nie wyjeżdżasz. Myślę, że o tych niedawnych, ostatnich warto wspomnieć.
4: To prawda, nagroda specjalna w Tarnowie, ale też dostaliśmy Grand Prix Festiwalu w Zielonej Górze, Cozy Festival, plus jeszcze ta Filipa za debiut w Tarnowie, więc...
1: Już czwarta,
4: więc tak, jakby ten film się podoba i jury, i publiczności, no i jakby jeszcze jego, ja myślałem, że już jego żywot się dopełnia, ale okazuje się, że

0: że jeszcze pacjent miewa się całkiem nieźle.
1: No a w tym czasie ty już zrealizowałeś kolejny film i zdążyłeś go już chyba nawet całkiem skończyć. Kiedy to się stało?
0: Film skończyliśmy w lutym tego roku. Zamknęliśmy go ostatecznie. Tak, to teraz czekamy na jakieś dobre wiadomości festiwalowe z międzynarodowych festiwali. Film historyczny, bardzo poważne kino.
1: Ale o miłości.
0: Tak, tak. Wszystkie filmy, które robię, są o miłości. Jak śpiewał Jim Morrison, wszystkie piosenki są o miłości. Oprócz tej jednej, to ja jeszcze tego jednego filmu nie o miłości nie zrobiłem. Ale ten jest bardzo o miłości, bo to jest taka miłość, która jest niemożliwa. Miłość, która naprawdę się zdarzyła, bo to jest historia, na której się oparliśmy, jest historią prawdziwą.
1: Miłość szczególna, bo przez ścianę, zgodnie z tytułem filmu, tak?
0: Tak. W 1947 roku na Rakowieckiej w więzieniu Wiesława Pajdek i Jerzy Śmiechowski zaczęli pukać do siebie morsem, porozumiewać się morsem przez ścianę. Pół roku później się zaręczyli przez ścianę, nie widząc się. Ona wyszła po półtora roku oczekiwania na wyrok, ale ona tego wyroku nie dostała. On dostał 6 lat, a potem...
1: Byli ze sobą chyba 50 lat.
0: Wzięli ślub, kiedy ona była jeszcze w więzieniu, bo ona później trafiła znowu do więzienia, dlatego nie mogli się zobaczyć. I właściwie 6 lat później, od pierwszej rozmowy, zobaczyli się pierwszy raz na swoim ślubie w więzieniu w Grudziądzu. Więc jakby to jest naprawdę niezwykła historia, która się na dodatek jej dalszy ciąg jest równie niezwykły, ponieważ przeżyli ze sobą 55 lat, więc żyli długo i szczęśliwie i byli bardzo szczęśliwym, dobrym małżeństwem. I te wydarzenia z czasów stalinizmu ich bardzo scementowały. No, wspaniali ludzie, wspaniała historia.
1: A skąd, powiedz, ta historia przyszła do ciebie? Czy z życia, z jakiejś inspiracji, czy z literatury?
0: Ona przyszła do mnie zupełnie przypadkiem i bardzo szczęśliwym trafem. Po prostu w trakcie pandemii Jakub Kamieński, mój przyjaciel i aktor, dokumentalista. I to była właśnie ta historia. Ja ten film zobaczyłem. Najpierw pomyślałem sobie, nie chcę już robić takiego filmu, bo zrobiłem film Zgoda, to było o obozach dla Ślązaków i Niemców po II wojnie światowej. Myślałem sobie, że nie chcę wracać już do tych czasów, one są trudne, one są wymagające, tam jest przemoc, którą trudno znieść. Pomyślałem sobie, no to brzmi nieźle, ale ta historia jest niesamowita, ale czy ja chcę opowiedzieć taką historię znowu w tych czasach i zmagać się z tym demonem przemocy? Natomiast kiedy jakoś wszedłem w to głębiej, w te postaci, to zrozumiałem, że jak niezwykła jest ta historia i jak jest ile w tej historii jest nadziei, ile w tej historii jest prawdy, ile w niej jest jasności. I pomyślałem sobie, dobrze, to jeżeli ja tylko znajdę sposób na to, żeby ominąć tę przemoc w tym filmie, to spróbujemy się zmierzyć z tym tematem i mi się wydaje, że nam się to udało, bo po prostu przemoc jest tam obecna, ale ona jest pozakadrowo i właściwie przez to ten film jest jeszcze bardziej dojmujący. Oczywiście wiem, że mówię o czymś, czego widzowie jeszcze nie widzieli, ale miłość zwycięża. I to jest taka historia po prostu od ciemności do jasności. Ta jasność jest w tym filmie naprawdę wielka, taka powiedziałbym. Ta miłość jest taka uświęcająca, to nie jest taka zwyczajna miłość, tylko taka miłość, w którą głęboko wierzymy, która nas potrafi wyciągnąć z dna piekieł.
1: A z kolei my, widzowie, na pewno potrzebujemy właśnie takich filmów, które prowadzą nas jednak do jasności o wiele bardziej niż do tych, które wrzucają nas w ciemność. Ale myślę, że jest bardzo trudno pokazać na ekranie miłość, uczucie, które rozwija się z pomocą alfabetu Morsa właśnie przez ścianę i myślę, że tutaj też trzeba było znaleźć jakiś formalny pomysł na to, żeby to atrakcyjnie pokazać. Nie pytam jaki, ale rozumiem, że znalazłeś.
0: No to było moje najważniejsze zadanie, bo ta historia, jak jest opisywana przez świadków, ona zawsze jest opowiadana z dwóch stron, czyli jest Jerzy, jest Wiesława, oni się spotykają, on został skazany za to, ona została skazana za to, on był w celi 43, ona była w celi 42 i ta historia się plecie tak bardzo, w sposób taki bardzo oczywisty. Natomiast my postanowiliśmy opowiedzieć ją tylko z jednej perspektywy. Czyli z perspektywy Wiesławy. Jerzego widzimy tylko słyszymy go tylko przez ścianę i widzimy go na końcu podczas ślubu. To jest nasze z nim pierwsze spotkanie, więc ten rodzaj

0: Tajemnicy, która jest w tym filmie, tajemnicy, która jest bardzo atrakcyjna dla widza, bo tajemnica mocno spaja dramaturgię, buduje napięcie, buduje ciekawość, intryguje. To Jerzy jest tą po prostu dla nas tajemnicą. I później jak rozmawiałem z Marysią Dębską, która jest wielką fanką czegoś takiego, ja tego nie znam, tego formatu, ale jest coś takiego jak Love is Blind, taki program telewizyjny. I to jest w ogóle właściwie ten, jak ona mi go opowiedziała, to jest ten sam sposób, czyli widzimy tylko jedną stronę, drugą stronę. Ludzie się spotykają na ślubie i właściwie wtedy jakby się okazuje, oni oczywiście mogą tam powiedzieć tak albo nie, ale nasi bohaterowie jakby tego dylematu w sobie nie mają i nie niosą, więc mówię to dlatego, że w sumie jeśli chodzi o konstrukcję, o coś, co wydawałoby się będzie grało przeciwko nam, ta trudność będzie grała nam przeciwko nam, ona faktycznie zagrała dla nas, zagrała dla filmu, dla tych bohaterów. Ponieważ to, że jego nie widzimy, a widzimy tylko ją, potęguje naszą ciekawość i zabiera nas w jakąś taką naprawdę niezwykłą podróż.
1: Czyli już wiemy, że w tej głównej, najważniejszej roli Maria Dębska i po tym, co powiedziałeś, łatwo się już domyślić, że tym razem nieco mniejszą rolę, ale też ważną, zagrał Jakub Gierszał, tak?
0: Tak, Jakub Gierszał, on, no ta rola jest oczywiście piekielnie istotna, no bo on jest jak w jakimś sensie, tak jak to w historiach miłosnych, bo to nie jest melodramat, tylko to jest historia miłosna. W historiach miłosnych partner czy partnerka pełnią rolę takiego antagonisty, więc bez niego jakby ta historia nie mogłaby się wydarzyć. Zresztą w ogóle jest to jest w ogóle bardzo ciekawy, tam przy okazji tej historii było mnóstwo ciekawych zbiegów okoliczności, ale takich naprawdę niezwykłych. Bo na przykład, kiedy ja zaproponowałem Marysi Dębskiej tę propozycję tej roli, złożyłem to, ona przeczytała scenariusz i powiedziała, słuchaj, nie uwierzysz, to jest niezwykła rzecz, ale ja kupiłam 3 miesiące temu mieszkanie i to mieszkanie na Żoliborzu jest pod tym samym numerem, to mieszkanie Jerzego i Wiesławy jest nade mną. Czyli z całego...
1: Czy to prawdziwe kiedyś?
0: Tak, to znaczy ono wciąż jest jakby w gestii rodziny, więc jakby to się nie zmieniło. Więc ona jakby kupiła mieszkanie w wielomilionowej Warszawie, kupuje mieszkanie, dostaje tę rolę i kupuje mieszkanie dokładnie nad tym mieszkaniem, gdzie oni spędzili te 40 lat mniej więcej, bo tam oni później się przeprowadzili na Żoliborz do domu, ale te okoliczności, tam gdzie ci nasi bohaterowie kończą swoją podróż w filmie, to jest właśnie dokładnie to mieszkanie, więc...
1: Czyli, że z rodziną bohaterów ciągle może być przez ścianę, tak?
0: No dokładnie, więc jakby to jest, tam było mnóstwo takich niezwykłych i czuliśmy my wszyscy, że oni tam nam bardzo pomagają w tej naszej trudnej podróży, bo to rzeczywiście jakby wymagający film, trudny i wymagający takiego silnego skupienia i poświęcenia ze strony nie tylko aktorów, bo się to kręcili zimą w bardzo trudnych warunkach, w tę straszną zimę, gdzie były te minus 25 mrozy, a myśmy grali nieogrzewane więzienia, a więc były to rzeczywiście warunki czasami wyjątkowo trudne, ale to nam pomagało, sprzyjało nam to.
1: Po filmie Brat myślę, że to kolejny, przez ścianę kolejny przejmujący temat, no to nie pozostaje mi nic innego jak życzyć ci, żeby jednak film mógł mieć swoją światową premierę na którymś z tych ważnych, dużych festiwali, a w Polsce zobaczymy film na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a już może są jakieś plany dotyczące oficjalnej premiery kinowej?
0: Myślimy o początku przyszłego roku. Zaraz po Nowym Roku, pewnie w styczniu.
1: Niesamowite historie i zapowiada się naprawdę niezwykły film. Przez ścianę, wyreżyserowany przez Macieja Sobieszczańskiego. Na pewno zobaczymy go w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni we wrześniu. We wrześniu również zobaczymy Lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego, premiera 30 września, dokładnie rzecz biorąc. I po spotkaniach z Markiem Kondratem, Kamilą Urzędowską, dziś zapraszam na spotkanie z Marcinem Dorocińskim.
2: Kamera!
3: Trójkowo.
2: Akcja!
3: Filmowo.
1: Czy to już jest taka stała, solidna współpraca z Maciejem Kawalskim?
4: O, bardzo bym sobie tego życzył. Maciek jest wspaniałym facetem, człowiekiem, reżyserem. Bardzo bym sobie tego życzył.
1: A coś się zmieniło po Dżentelmenach?
4: No, myśmy się
1: tej współpracy?
4: Myśmy się zmienili, minęło trochę czasu, troszkę się postarzyliśmy. No i mamy...

0: inną historię do opowiedzenia, może troszkę mniej komediową, może troszkę mniej szaloną. Nie, ten film jest też i wzruszający, jest romantyczny, jest dowcipny i jest strasznie taki, też bardzo dużo emocji jest w tym filmie. Nie ma co opowiadać, to trzeba zobaczyć. To jest po prostu facet, no to jest po prostu dla mnie to, co mi się najbardziej podobało, jak czytałem znowu tę książkę i słuchałem sobie audiobooka też, to, że to jest taki człowiek, który się strasznie zakochał, jest bardzo pracowity, potrafi wszystko zrobić swoimi rękami, jest bardzo odpowiedzialny, jest bardzo honorowy, jest bardzo wrażliwy, a jednocześnie twardy, no tylko się źle zakochał. I wszystko, co się wiąże z tego konsekwencjami, ale no, jak to się mówi, miłość jest ślepa i czasami w życiu. I to jest, tak było, jest i będzie. Ta książka jest niezwykle aktualna i emocje są po prostu aktualne, choćby świat się zmieniał w koło. I czasami jest tak, choćby wszyscy nam w koło mówili, że ta druga osoba, w której się zakochaliśmy, nie jest dla nas, to my i tak tego nie słuchamy. No i na tym polega ten cały nieszczęście, czy też może, nie wiem jak to nawet nazwać, bo jest mnóstwo innych kobiet zainteresowanych Stanisławem i być może byłoby dla niego lepiej, gdyby się kim innym no ale się zakochał chłop, no i tyle. No, ta książka jest na tyle aktualna i na tyle jest pojemna, że każdy może znaleźć coś dla siebie i myślę, że każdy z nas czyta sobie tę książkę, to inaczej ją sobie wyobraża i dlatego każda ekranizacja jest inna i może to i Stalker był, no może i on nachodził i robił wszystko z jego punktu widzenia, on to robił, bo się zakochał i zrobiłby dla niej wszystko, jakby powiedziała skocz pan z tej skały, albo jak to się mówi skocz pan w ogień, to on by to zrobił, więc punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
1: A jak to właśnie było z tymi poprzednimi ekranizacjami, czy one ekipie pomagały w tej pracy, czy przeszkadzały, czy może było obojętne?
0: Ja starałem się nie oglądać. Oczywiście serial z panem Kamasem mam z dzieciństwa, czy też z młodzieńczości cały czas pod powiekami, ale nie starałem się oglądać tego znowu, żeby się nie sugerować i zostawiłem sobie książkę i scenariusz. A potem już bardziej scenariusz z książki wybieraliśmy jeszcze fragmenty jakieś, które nam się podobały i mogłyby posłużyć nam w niektórych scenach. Natomiast po, jak już nagraliśmy i skończyliśmy tuż przed świętami Bożego Narodzenia, to traf chciał, że w te święta i serial, i film Hasa były pokazywane. I to jest ciekawe doświadczenie. Po zagraniu 5 miesięcy bycia Stanisławem Wokulskim oglądać innych Wokulskich. Patrzeć na ten serial z zupełnie innego punktu i patrzeć na ten film. I mam wrażenie też, że w naszej scenografii i kostiumach jest bardzo dużo z filmu Hasa, że jest taka wielowarstwowość przestrzeni, że jest taka gigantyczna, rozbujała, wielowarstwowa scenografia i kostiumy niewiarygodne po prostu, że jest to i czasami miałem nawet takie wrażenie, w kilku scenach to powiedziałem też Markowi Kondratowi o tym, że Jezu, jakbym widział właściwie tylko kolorowy film Hasa. Że udało się Piotrkowi Sobocińskiemu, który jest niezwykle też wrażliwym i wspaniałym, uwielbiam Piotrka i Maćka też uwielbiam i oni razem stworzyli taki duet, a jeszcze teraz przez wiele miesięcy Przemek Chruścielewski montuje i też chłopak ma taki dar w sercu i w rękach, że byłem niezwykle zaskoczony i jak skończyliśmy tę pracę, to powiedziałem Maćkowi, że mam takie uczucie, które miałem też między innymi właśnie po Róży Wojtka Smarzowskiego, po niezwykle ciężkiej pracy, po wielomiesięcznej pracy, że z jednej strony jest jakaś ulga, że człowiek skończył bardzo ciężko pracować, ale jednocześnie w tym samym momencie jest tęsknota, że nie wiadomo kiedy taki rodzaj pracy, taki rodzaj materiału, taki rodzaj emocji, namiętności i charakterów będzie nam znowu dany grać. Cały ten Staś pójdzie ze mną. Jeden z moich synów ma na imię Staś. No. To jest, kurczę, no, jak mnie ktoś zapytał, dlaczego się mimo wszystko odważyłem zagrać w lalce, no to myślę sobie, następna lalka za 50 lat, więc no, żal byłoby nie skorzystać. Że, o ironio, powstają dwie lalki, prawda? Jestem niezwykle ciekawy tej drugiej lalki tego serialu, bo też niezwykle Pawła Maślone cenię, jego twórczość i to, jakim jest facetem, i Tomka Szucharda niezwykle cenię za to, jakim jest człowiekiem, jakim jest facetem, jak niezwykłym jest aktorem. I podziwiam go. Tak jestem bardzo ciekaw jego wykonania Stasia, więc super, że możemy mieć w tym czasie takie różne spojrzenia, bo myślę, że te filmy będą różne i trzeba tylko nas siebie pytać i ludzi, co oni o tym myślą i jak ich uruchamiają te produkcje. Gdzieś tam powiedziałem, że na co dzień jestem dosyć monotonnym człowiekiem prowadzącym fajne, przewidywalne, monotonne życie. Natomiast jak założę kostium, to nie ręczę za siebie. I to jest

Prawda, jak zakładałem ten kostium, to się odnalazłem momentalnie, ponieważ to na co dzień chodzę w dresie albo tak jakoś luźno ubrany. To jak zakładałem ten kostium, miałem wrażenie, że rzeczywiście i inna pozycja, i inny sposób poruszania się, i inny sposób też mówienia. I no, świetnie się czułem, ale nie dlatego, żebym był jakoś bardzo zadowolony z siebie, ale dlatego, że to było takie wyjątkowe i nie wiadomo, kiedy mi znowu przyjdzie grać w kostiumie. A tutaj te kostiumy, jak już mówiłem wcześniej, były wyjątkowe i ten sklep zbudowany i te całe zablokowane ulice, czy to ujazdowskie, czy krakowskie przedmieście i te dziesiątki powozów, koni, statystów i tych wspaniałych ludzi, którzy stali za barierkami i przez wiele godzin obserwowali i pozdrawiali i krzyczeli i robiliśmy sobie zdjęcia. No sam jestem tego ciekaw, jaki będzie odbiór tego filmu i bardzo się cieszę, że mogłem się wbić w ten kostium i że mogłem pochodzić w czymś, w czym na co dzień nie chodzę. No było coś takiego, że jak się przekraczało te barierki i te odgrodzone blue boxy, które zasłaniały współczesną Warszawę, a wchodziło się w to błoto, śnieg i między te powozy i tą starszą architekturę, no to tak, to rzeczywiście można było się przenieść w ten inny świat. Natomiast tak jak wczoraj oglądałem ten film, choć nie lubię oglądać naprawdę nieskończonych wersji, no to się przeniosłem i w czasie ze względu na otaczającą przestrzeń i kostiumy, ale przeniosłem się emocjonalnie w tamten czas, w czas tej książki i w te relacje międzyludzkie. I żal mi było strasznie tego chłopa. Nigdy nie miałem, i to zresztą podkreślałem w kilku wywiadach, myślę, że jest to do sprawdzenia, nigdy nie miałem takiej roli marzeń, nigdy nie. Naprawdę, od kiedy w szkole teatralnej gdzieś ze 3 lata mi zabrało, żeby zacząć rozumieć, o co ci profesorowie do mnie mówią, o co im chodzi, bo nie miałem żadnego doświadczenia, byłem wcześniej raz w teatrze i tak jak mówię, no, syn Kowala przyszedł do szkoły i miałem zacząć uprawiać zawód, o którym nie miałem za dużo pojęcia. Miałem jakieś wyobrażenia oglądając filmy w telewizji typu Twin Peaks czy też Crime Story, które robiły na mnie wrażenie, natomiast nie wiedziałem, jak można zarządzać sobą, jak można sterować emocjami, jak można wywoływać w samym sobie technicznie lub też czasami na potrzeby, bo granie w teatrze, a granie w filmie to jest troszkę jednak inna rzecz. Fascynująco tak samo. I dopiero jak zacząłem rozumieć, o co chodzi, to, ale mam wrażenie, że za każdym razem, że cały czas się czegoś uczę, bo mimo tego, że już jest, od kiedy stanąłem pierwszy raz przed kamerą, 31 lat, w co nie mogę uwierzyć, jak czasem sobie wejdę w listę rzeczy, w której miałem przyjemność zagrać, to naprawdę nie mogę. I to nie jest żadna kokieteria, tylko naprawdę i tak bym chciał, żeby zostało, żeby to było zaskoczenie, żeby to się stawało tu i teraz i żeby to była niespodzianka. Nie myślałem, że zagram Stanisława Wokulskiego kiedykolwiek. Nawet nie śmiałem marzyć, bo tak jak mówiłem, widziałem już te lalki wcześniej. I to nowe spojrzenie, to naprawdę trzeba było mieć coś do powiedzenia. I Maciek Kawalski napisał taki scenariusz, że to jest bardzo, bardzo odważne, ciekawe i wrażliwe, namiętne spojrzenie na lalkę. I no to jest kolejne marzenie, które mi się jakoś tak spełnia zawodowo, bez proszenia o nie. Czuć było bardzo i w tych ilości dni zdjęciowych i tak jak powiedziałem, i w tej scenografii, i w tych kostiumach, i w ilości wszystkich ludzi, którzy byli zaangażowani w tę pracę. I tak jak bywam sobie czasami za granicą i pracuję na zagranicznych planach, czasami no dużo bardziej budżetowych, ten budżet jest ogromny, ale patrzę sobie na ludzi, którzy pracują przy tych filmach, na ludzi z pionu, oświetlenia, z dźwięku, czy z charakteryzacji kostiumu, to oni są bardzo do siebie podobni, ci w Polsce i ci za granicą. Wręcz mam wrażenie, że się podobnie ubierają, że jakbym zobaczył kogoś i nie powiedziano by mi, z którego kraju jest, to bym powiedział, co robi, czym się zajmuje, jaka jest jego funkcja na planie. I tu się nie mamy czego wstydzić, naprawdę, w żadnym z pionów, czy operatorskim, czy reżyserskim, czy kostiumów, czy aktorskim. Kwestia jest tylko materiału i przygotowania, więc praca wszędzie jest taka sama i to zagraniczne przygody to ja traktuję bardziej jako takie coś super ekstra, jako takie dodatkową rzecz, jako takie marzenia, o które w ogóle nie śmiałbym prosić. Natomiast oglądając właśnie Robin Hooda na przykład, że kiedyś jakby mi ktoś powiedział, albo Romeo i Julię, czy też Macbetha, że będę mógł zagrać z Kennethem Branaghem, albo Deadpoola i że zagram z Ryanem Reynoldsem, to chyba bym nie uwierzył. Natomiast to jest super. Natomiast ja się czuję tutaj jeszcze potrzebny, w Polsce i nigdzie się nie jakby nie wybieram. No, tęsknię za takimi historiami, też za takimi opowieściami. Może nie zawsze będą to właśnie tak wielkobudżetowe i tak z każdej

0: strony tak wielkoskalowe projekty jak lalka, ale to wielkie szczęście móc grać, to piękny zawód. W książce jest napisane, że on był przystojny i miał szeroką pierś. Natomiast to rzecz nie jest przystojności, bo to zawsze każda potwora znajdzie swojego amatora. Naprawdę wygląd zewnętrzny nie ma znaczenia. Tylko tutaj jest tyle obwarowań w tej książce i konwenansów i to, że oni do siebie klasowo nie pasują. Ale to, że to się rymuje z prezesową Zasławską, którą cudownie zagrała Maja Komorowska i z historią jego stryja i że to jest, że tam są takie właśnie klamry i że historia się niestety powtarza, że te piękne historie, które nas w życiu spotykają, się powtarzają i te, które nas bolą, ale które nas też uwrażliwiają i dają naukę na przyszłość, ale nie zawsze wyciągamy z niej wnioski. No taki Staś to potrafiłby wyciągnąć wnioski z biznesu, potrafiłby wiedzieć, gdzie włożyć więcej, żeby więcej zarobić, gdzie pracować ciężej, żeby móc więcej zarobić, ale potem, ja to na planie mówiłem, że on jest trochę jak Superman, który wszystko potrafi zrobić, ale przy niej ona jest jego kryptonitem po prostu i go paraliżuje. I on nie jest w stanie nic innego. I co pani każe? On zrobi, co pani każe.
1: A co chciałeś najbardziej współczesnego wpisać w tę postać Wokulskiego? Kostiumową jednak.
0: Współczesne jest to, że to gram ja, ale emocje, wiesz, które nigdy się nie zestarzeją. Czyli ta relacja o ludziach, o relacja przyjacielska z Rzeckim. Relacja pokazania tego, że w dzisiejszych czasach też ciężko zarobić pieniądze i utrzymać te pieniądze i szanować pieniądze i być punktualnym, szanować innych ludzi, pomagać sobie społecznie. To coś, co jest też mi bardzo bliskie, że słabszym trzeba pomagać, że zwierzętom trzeba pomagać. Że to wszystko jest też w tym filmie i że to... I przyjaźń. Myślę, że to, jaką relację udało nam się zbudować z Markiem Kondratem w tym filmie, ja się strasznie wzruszyłem i ten Marek jest, kurczę, po prostu niesamowity. No. To nie ma znaczenia, że on nie grał 15 lat. On po prostu wszedł na plan i patrzył i myślał. No i jak powiedział, to był najpiękniejszy komplement. Jak zamykaliśmy ten sklep na którymś z ujęć i nie wiem, czy padło stop, czy nie padło stop, on powiedział, jak to możliwe, że myśmy się wcześniej nie spotkali? Ja mówię, myśmy się spotkali, Marku, tylko miałem szmatę na głowie, czy też worek foliowy u Koterskiego, we Wszyscy Jesteśmy Chrystusami. Ale cieszę się, że teraz możemy tak bliżej poznać jeszcze. Zresztą Marka Koterskiego też bardzo filmy uwielbiam, szanuję i pracować z nim to też jest jeszcze inna historia niezwykła. Mam wrażenie, że to jest polski twórca, że to jest taki twórca, który nam pokazuje poprzez samego siebie, jak jesteśmy słabi, a jednocześnie jak jesteśmy mocni i mądrzy. O, nawet nagraliśmy taką scenę z Markiem, odmień być, no, w kostiumach i może kiedyś to pokażemy.
1: Może jeszcze zobaczymy. Rozmowa z Marcinem Dorocińskim kończy dzisiejszą audycję. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński.
2: Kamera!
3: Trójkowo.
2: Akcja!
3: Filmowo.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Podcast Polskiego Radia.
18: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
17: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
18: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
17: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl.

0: www.radio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
9: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. A to znak, że czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati.
12: Jarosław Kaczyński wyrzuca buntowników z partii i potwierdza rozłam w PiSie. Przelały się zbiorniki retencyjne w Braniewie. Uszkodzony jest skwer i ścieżka rowerowa. Francja walczy z potężnym pożarem w okolicach Bordeaux. Tysiące osób ewakuowanych. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości staje się faktem. Prezes Jarosław Kaczyński poinformował, że z partii odeszło, jak się wyraził, 30 kilka osób. Powodem jest niepodpisanie przez członków Stowarzyszenia Rozwój Plus deklaracji o przynależności do PiSu. A wystąpienia prezesa wysłuchała nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, powiedz, co mówił Jarosław Kaczyński.
13: No, Jarosław Kaczyński mówił, że ta cała sprawa to między innymi jest konsekwencją powołania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Według prezesa PiSu chodzi o podzielenie partii, na co podkreślał, nie może być zgody. Przypomniał też, że kierownictwo partii oczekiwało podpisania deklaracji o przynależności do PiSu.
14: Podpisanie tej bardzo prostej deklaracji miało być po prostu niczym innym jak zdeklarowaniem, że w tego rodzaju przedsięwzięciu się nie będzie uczestniczyło.
13: Prezes dodał, że politycy znali konsekwencje niepodpisania deklaracji. Wyjaśnił, że jest to równoznaczne z usunięciem ich z partii.
14: W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
13: W PiSie już wcześniej dochodziło do rozłamów, jednak nigdy nie była to tak liczna grupa parlamentarzystów.
12: Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Podtopienia w Braniewie na Warmii i Mazurach. Woda wylała się z dwóch zbiorników retencyjnych, jednego na terenie jednostki wojskowej, drugiego w mieście. Burmistrz zapewnił, że sytuacja jest opanowana i nie ma potrzeby ewakuacji ludzi. Woda zniszczyła nowy skwer miejski, chodnik i ścieżkę rowerową. W ostatnich dniach w Braniewie i okolicach padały obfite deszcze. W ocenie strażaków powodem przelewania się wody ze zbiorników były zatkane przepusty. Nie chciał stać w korku, więc pojechał ekspresówką pod prąd. Policjanci z Goleniowa w Zachodniopomorskim zatrzymali kierowcę, który wykorzystał korytarz życia, by zawrócić na drodze S3. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
15: O tym, co na drodze S3 robił kierowca Forda, policjantów powiadomili kierowcy stojący w korku. 27-latek chciał uniknąć zatoru, więc zawrócił na pasie w kierunku Świnoujścia, a następnie korytarzem życia dojechał do najbliższego zjazdu z ekspresówki. Daleko jednak nie zajechał, mówi sierżant Martyna Kowalska z policji w Goleniowie.
16: Funkcjonariusze szybko ustalili sprawcę i ukarali go dwoma mandatami karnymi na łączną kwotę 8000 zł oraz 23 punktami karnymi.
15: Wyczyn 27-latka był skrajnie nieodpowiedzialny, dodaje policjantka.
16: Takie zachowanie stwarza poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu i może uniemożliwić służbom ratunkowym szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia.
15: Policja przypomina, że żadna oszczędność czasu nie jest warta ryzykowania ludzkiego życia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
12: Francuscy strażacy kolejną dobę walczą z pożarem w departamencie Żyronda. Ogień strawił już 8700 hektarów lasów, a z okolic Bordeaux ewakuowano ponad 20 tysięcy osób. Władze nakazały wszystkim mieszkańcom i turystom opuszczenie półwyspu Cap Ferret. Strażak Thomas Durand mówi, że akcję utrudniają wysoka temperatura, dym i silny wiatr. To bardzo trudny i wyjątkowo gwałtowny pożar, który doprowadza nas do granic wytrzymałości. Mimo zmęczenia musimy walczyć dalej. Robimy to dla ludzi oraz dla naszych kolegów, którzy zginęli we wtorek,

0: To jest najważniejsze. Płomienie parzą, dym jest gorący, całe powietrze jest rozgrzane. Ogień jest gwałtowny, szybko się rozprzestrzenia, do tego wieje wiatr. Nic tu nie jest łatwe. Pożar nadal nie jest pod pełną kontrolą. Francja poprosiła o pomoc Unię Europejską. Lublin ponownie zamienił się w podniebną scenę. Trwa Urban Highline Festival. Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać śmiałków spacerujących na taśmach rozpiętych między budynkami wysoko nad ulicami miasta, mówi koordynator festiwalu Marceli Wydra.
1: Mamy około 60 uczestników z całego świata, w większości z Europy, kraje takie jak Włochy, Hiszpania, ale są też goście spoza Europy, z Argentyny, z USA, no i oczywiście z Polski.
0: Jedną z atrakcji festiwalu jest strefa Slackline, w której każdy, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania, może spróbować swoich sił w chodzeniu po taśmie.
2: Trzeba mieć dobry balans i dużo odwagi.
3: A ty masz dobry balans i dużo odwagi?
2: Niezbyt.
4: Na środku na przykład zaczyna strasznie gibać na wszystkie boki. To jest dla mnie największy problem.
5: Trochę niefajnie było na końcu, bo wtedy trzeba było się odwrócić, a to jest trudne też trochę.
3: Całą linę przeszedłeś?
5: Tak.
0: Festiwal potrwa do niedzieli, a to był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie Polski. Padać może w centralnej części kraju, a na zachodzie zacznie się rozpogadzać. W górach porywisty wiatr i uwaga, śnieg z deszczem. W Zakopanem 14 stopni, w Ełku i Krośnie 19, w Płocku 21, w Gorzowie i Legnicy 22.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Ogłoszenie społeczne. Cześć, tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
14: Jedynka. To jest radio.
15: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
16: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
17: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Przecież nie ma upałów.
17: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
19: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
20: Ochotnicze Chówce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
21: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce.

0: marce OHP.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Gdyby ktoś chciał wyregulować zegar, to proszę bardzo, 10 minut po godzinie 13.
10: Terra Cultura.
9: Tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska i zapraszam w imieniu swoim, ale także Olgi Szućko, która program realizuje, i Michaliny Bieńko, która jest wydawczynią dzisiejszego programu. Do godziny 15 polecamy, opowiadamy, gdzie warto pojechać, czego warto posłuchać, a może jakiś festiwal, a może jakaś wystawa. Zobaczymy, ale najpierw nasza piosenka dnia. Just Drive, Natalii Imbruglia.

Ale przyjemnie jedzie się na przykład w samochodzie albo na rowerze słuchając Just Drive, Natalia Imbruglia, to nasza piosenka dnia. A my dzisiaj będziemy ruszać w bardzo wielu kierunkach. Jeżeli ktoś, kto nas słucha teraz, jest na przykład z okolic Słupska, albo Kawęczyna pod Warszawą, to bardzo dobry kierunek. Proszę pisać agnieszka.owszańska@polskieradio.pl. Za chwilę będziemy właśnie w jednym z wymienionych przeze mnie miejsc, czyli w Kawęczynie. No i myślę, że świetnie pod ten festiwal, który ma w sobie serce, tradycję, ale też bardzo dużo nowoczesności, podprowadzi nas ten utwór Fatoumata Diawara razem z Disclosure.

0: Fatoumata Diawara. No i oczywiście Disclosure, a to jest zapowiedź African Beats Festiwalu, który zaczyna się już 7 sierpnia. Potrwa do 9, zatem będzie świetna okazja, żeby w Kawęczynie pod Warszawą zmierzyć się z tym, co w muzyce afrykańskiej świeże, ciekawe, ale też tradycyjne. A ze mną Jakub Malinowski, szef festiwalu. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Ależ to zawsze przyjemność, ale przede wszystkim zawsze dobrze poopowiadać o muzyce, która w Polsce wcale nie jest aż tak mocno rozpowszechniona, bo oczywiście na wielkich koncertach zobaczymy tych wspaniałych artystów i artystki. Za chwilę i o tym, mam nadzieję, też opowiemy. Będzie Eryka Badu w Katowicach, więc to są też artyści, artystki, którzy są ci świetnie znani. Zresztą jesteś promotorem, który sprowadza tutaj bardzo duże gwiazdy, ale to, co się dzieje przy okazji African Beats, to jest piękna platforma do odkrywania różnorodnej muzyki, niezależnie od tego, jakiej skali artysta, artystka przyjeżdża. Skąd w ogóle, i to

0: Zaczęłabym od tego, bo dla mnie muzyka afrykańska, podobnie jak latynoska, ma swój taki bardzo oddzielny vibe i jest, no, bardzo, nazywałabym to energotwórcza. Od razu chcemy skakać, od razu mamy jakieś pozytywne myśli, kiedy słyszymy taką muzykę. Ona pobudza jakieś pozytywne wibracje, że tak to nazwę. Skąd ta muzyka afrykańska wzięła się w ogóle w twojej głowie?
1: No więc zacząłbym od tego, że muzyka afrykańska jako zjawisko, jako takie, można powiedzieć wręcz, że nie istnieje, dlatego że jest to bardzo szerokie pojęcie i w ramach tej muzyki afrykańskiej mamy bardzo dużo różnego rodzaju brzmień. Także na naszym festiwalu, który jest globalnym i niezależnym festiwalem muzyczno-podróżniczym, prezentujemy kulturę afrykańską oraz całe spektrum różnego rodzaju gatunków muzycznych, które wchodzą właśnie w takiego, powiedzmy, klasyfikują się na taką jedną półkę z nazwą muzyka afrykańska.
0: No musimy trochę generalizować, trochę, bo tak. Jednak myślimy o całej platformie muzycznej, mówimy o całym regionie, mówimy o kontynencie, a przecież każdy kraj, a nawet nie kraj, bo granice są tam, jeżeli chodzi o muzykę, sztucznie stworzone i o kulturę, to przecież to się wszystko ze sobą miesza, przenika. Czym innym będzie amapiano, czym innym będzie muzyka saharyjska, czym innym będzie jeszcze na przykład tradycyjna muzyka z Kenii.
1: Zgadza się. Afryka zawsze w całej swojej historii znana była z tego, że była bardzo rozdrobniona na te plemiona, które mieszkały obok siebie. Te twory państwowe bardzo często były narzucane odgórnie i cała kultura afrykańska jest bardzo zróżnicowana. Zresztą już jak Kapuściński mówił, że Afryka jest nieskończona w swojej różnorodności. Dlatego festiwal z muzyką, kulturą afrykańską jest festiwalem przebogatym, na którym możemy usłyszeć różnego rodzaju brzmienia. Będziemy mieli brzmienia współczesne, takie jak funk, jak pop, jak rock, jak punk rock. Będą brzmienia bardziej etniczne, będzie muzyka mandike, będzie muzyka chociażby ampiano czy dancehall z Gwinei. Także
0: dancehall spektrum, z Gwinei?
1: Tak, będzie dancehall z Gwinei, będzie bardzo szerokie spektrum muzyki i nie jest tak, że ktoś musi być fanem jakiegoś konkretnego gatunku muzycznego. Raczej zapraszamy ludzi, którzy są ciekawi świata, ciekawi nowych kultur i ciekawi odkrywania nowej muzyki.
0: Zajmę razem z wami. Ja przypomnę tylko, że festiwal African Beats w Dworku pod Wiechą. O tym porozmawiajmy, bo to bardzo ciekawe miejsce. W Kawęczynie koło Warszawy. Bardzo niedaleko. Warto też dojechać na ten festiwal z różnych zakątków Polski, a może i Europy, bo to jest bardzo takie wspólnotowe, ale rzadkie też spotkanie z bardzo dużą różnorodnością w tradycji afrykańskiej. Zatem no, nie ma takiego miejsca i nie ma takiego festiwalu w Polsce, który by się koncentrował tylko na jakimś oczywiście wyimku, bo to nie jest całe spektrum tej kultury, ale na jakimś wyimku i waszym wyborze. Zanim przejdziemy do samego festiwalu, opowiedz trochę o tej afrykańskiej, no, można powiedzieć kulturze, bo ona też bardzo mocno wrasta w ten festiwal. Dworek pod Wiechą to jest bardzo przyjazna przestrzeń. Od tego zacznijmy, bo dzięki tej przestrzeni też będziemy mogli uczestniczyć nie tylko w koncertach, ale w bardzo wielu innych inicjatywach, które się rozegrają na terenie festiwalu.
1: Tak, tak się czasami śmiejemy, że my raz do roku sprowadzamy Afrykę do Polski i sprowadzamy ją do centralnej Polski, do Kawęczyna, to jest koło Piaseczna, między Grójcem a Piasecznem, 30 kilometrów od Warszawy i tam mamy Dworek pod Wiechą, piękne duże rancho, zielone tereny z ogromnymi połaciami traw i pól, są tam zwierzęta, są tam piękne lasy i tam przyjeżdżają najlepsi afrykańscy muzycy po to, żeby zaprezentować to, co najlepsze w ich kulturze. To miejsce ma wyjątkową wibrację i African Beats Festival jest taką małą krainą, do której można przyjechać w piątek, zostać z nami na 3 dni i w niedzielę albo w poniedziałek pojechać sobie do domu. Także podczas tego naszego spotkania mamy 3 bardzo ważne strefy. Pierwsza to jest strefa muzyczna, druga to jest strefa podróżnicza i trzecia to jest strefa warsztatowa.
0: No dobrze, to teraz od której zaczniemy? Może... Skoro wybrzmiała nam Fatoumata Diawara, to zapowiedzmy już ten koncert. To jest pierwszy dzień?
1: Tak, Fatoumata Diawara przyjeżdża do nas pierwszego dnia w piątek, zagra
0: gwiazda,
1: na koniec. Tak,
0: diva.
1: Absolutna gwiazda.
0: Nieprawdopodobna energia sceniczna.
1: Mogę zdradzić, że od początku, jak tylko ten festiwal się zaczął, zawsze moim największym marzeniem było zaproszenie Fatoumaty Diawara na ten festiwal.

0: festiwal i w końcu to się udało. Udało się pokryć terminy, udało się zebrać fundusze i ta dzisiaj chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej globalnych artystek afrykańskich przyjeżdża do Kawęczyna, który liczy chyba z 30 mieszkańców. Także naprawdę to miejsce będzie tętniło energią.
1: Jeżeli ktoś mieszka, to ja od razu, jeżeli ktoś mieszka w Kawęczynie albo w pobliżu, może się odliczyć 30. Agnieszka Obszańska. Agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że państwo to wytrzymają i że kochają afrykańskie rytmy.
0: Ja również mam taką nadzieję. Muzyka afrykańska jest pulsująca, jest regeneracyjna, jest wysoko wibrująca, więc naprawdę, kiedy nocą grają tam bębny, one pięknie kołyszą do snu. Ale wróćmy do Fatoumata Diawary. Fatoumata Diawara jest artystką, która właśnie wydała swój kolejny nowy album zatytułowany Massa, co w języku Bambara, w jakim śpiewa Fatoumata Diawara, oznacza wieczność. Fatoumata Diawara pochodzi z Mali. W wieku 17 lat uciekła z Mali przed przymusowym małżeństwem. Uciekła do Francji, gdzie do dzisiaj tworzy i prezentuje kulturę afrykańską, śpiewając w języku Bambara, języku malijskim. Jest to jeden z języków malijskich, w ramach którego mówi tylko 2 miliony ludzi. To nie przeszkadza Fatoumacie wyrażać bardzo ważne emocje, bardzo ważne komunikaty. Fatoumata w sposób taneczny śpiewa o sprawach ważnych. Śpiewa o godności kobiet, śpiewa o okaleczaniu żeńskich narządów płciowych, śpiewa o przymusowych małżeństwach i dzięki temu jest taką orędowniczką zmiany dla Afryki. To, czym zajmuje się Fatoumata, troszeczkę nazywamy afrofuturyzmem, ponieważ czerpie bardzo mocno z korzeni, ale łączy to wszystko ze współczesną muzyką, ze współczesnymi brzmieniami i przekazuje nam taką wizję nowej, lepszej Afryki, która może nas czekać.
1: Afrofuturyzm kochamy w Terra Cultura i bardzo często gramy afrofuturystycznych wykonawców i wykonawczynie. Zatem myślę, że możemy teraz zrobić krótką muzyczną przerwę. To jest zresztą piękna historia Fatoumaty, która stała się, tak jak wspominasz, orędowniczką kultury, ale też tego nowego wymiaru myślenia o połączeniu tradycji i ze zmianami, jakie zachodzą w świecie, w naszej świadomości, w traktowaniu naszego ciała, w traktowaniu kobiet. Więc to jest bardzo waleczna kobieta. I bardzo dużo robi dla sprawy, dla Mali na przykład, dla Malijek. Możemy zajrzeć na jej profil, bo tam bardzo dużo możemy poczytać, możemy także pisać, możemy wspierać. W Afryce niektóre organizacje, które wspomagają takie, no myślę, że bardzo ważne warsztaty chociażby dla kobiet, czy warsztaty dla mężczyzn, które uświadamiają, jak dzisiaj trzeba i można postępować inaczej. Zaraz przejdziemy do kolejnych artystów i artystek. Fatoumata pojawia się pierwszego dnia. Ja przypominam, że rozmawiamy o festiwalu African Beats, który od 7 do 9 sierpnia w Kawęczynie koło Warszawy. A teraz zawodniczka, która niezwykle mnie zaintrygowała. Poznałam ją dzięki waszemu programowi i niech teraz wybrzmi, a zaraz o niej porozmawiamy.

0: Pamba.
1: Yo, Pajama, to się za busy with you. Jibamba responsibly.
2: No oczywiście, Bamba Bamba. I kto to tak nam pięknie śpiewał? Kasiva Mutua, także na festiwalu Electronic, co ja mówię, African Beats, ale też dużo elektroniki będzie, tak jak słyszeliśmy, Kasiva też od tego nie stroni. Electronic Beats to nie jest ten festiwal, ale to jest festiwal African Beats. Jesteśmy w Kawęczynie i mkniemy tam od 7 do 9 sierpnia. To jest ciekawa artystka. Może być nieznana zbyt powszechnie, natomiast warto ją odkryć. No, ja wpadłam.
3: Kasiva Mutua to jest kenijska perkusjonistka i wokalistka, która łączy afrykańskie rytmy z muzyką współczesną, z jazzem, folkiem, funkiem, hip-hopem. I w 2025 roku wydała swój album Desturi, co w języku Suahili oznacza tradycję. I Kasiva również śpiewa o bardzo ważnych sprawach z punktu widzenia kobiet, praw kobiet, jeżeli chodzi o Afrykę. Śpiewa o tradycji, o poszukiwaniu tożsamości, o prawach reprodukcyjnych, ogólnie o kobiecej sile. Tegoroczna edycja będzie bardzo kobieca. Na 10 artystów, aż 6 to będą kobiety, z czego na 4 headlinerów, 3 artystów to też są kobiety, czyli Fatoumata Kasiva i jeszcze Elida Almeida, o której za chwileczkę powiemy. Także kobieca siła na tegorocznej African Beats Festival, wszak Afryka jest kobietą. Kasiva Mutua to też osoba, która wystąpiła w takim popularnym programie TED Talk i tam zrobiła mowę, którą obejrzało ponad 1 000 000 osób, w której mówiła, że to również kobiety mogą być strażniczkami kultury. Ona gra na bębnach afrykańskich dżembe. To jest instrument, który jest zdominowany przez mężczyzn w Afryce i Kasiva jako pierwsza perkusjonistka dżembe przebiła się do międzynarodowej, można powiedzieć, świadomości i występuje na festiwalach w Europie. W zeszłym roku gościła po raz pierwszy w Polsce na festiwalu Czeremcha, na którego też zapraszamy.
2: Wspaniale, pozdrawiam wszystkich, którzy są w Czeremsze, bo to piękna, mała miejscowość, ale festiwal wielki.
3: Dokładnie. I na zeszłorocznej edycji wystąpiła tam Kasiva Mutua. Ja osobiście nie byłem, ale zewsząd dochodzą mnie głosy, że skradła cały festiwal, całe show, zabrała ze sobą z powrotem do Kenii. Jest to artystka niesamowita, także z wielką ekscytacją czekamy na występ Kasivy, który będzie tuż przed Fatoumatą w piątek.
2: I to jest wspaniała wiadomość. Ruszymy także za głosem Wyspy Zielonego Przylądka, tutaj Eliada Almeida. Ruszymy także do innych krajów, na przykład Kanazoe Orkiestra z Burkina Faso. No to są przepiękne historie, przeróżne tradycje, które mieszają się. To jest także mieszanka tego, co jest bardzo ważne dla tego regionu, dla tej

0: kultury, czyli tradycji i korzystania z tych bardzo tradycyjnych, przepięknych rytmów, które tam się gruntowały przez wieki, ale także wychodzenie i wchłanianie tej tradycji w te jak najbardziej współczesne brzmienia, na przykład dancehall.
1: Tradycja muzyki w Afryce jest niesamowicie istotna, dlatego że Afryka jest tym kontynentem, gdzie historia nie była przekazywana pismem, nie była zapisywana w księgach. Ona była przekazywana poprzez opowieści, poprzez muzykę i to się działo na przestrzeni tysiąca lat. Więc w Afryce Zachodniej mamy griotów, czyli tradycyjnych muzyków, którzy siadali w każdej wiosce i opowiadali, śpiewając historie afrykańskie. I jednym z bardzo ważnych instrumentów afrykańskich jest też balafon. Balafon, który będzie osią występu Kanazoe Orkiestra z Burkina Faso. Tam w centrum stoi mistrz balafonu Seydou Kanazoe Diabaté, a wokół niego cały zespół i w ramach tego zespołu słyszymy brzmienia mandingów, ale będą też ampiano, trap, drill, afrobeat, czyli wszystko, co aktualne, co świeże w muzyce światowej łączy się tutaj z tradycyjną muzyką afrykańską. Będzie to kolejny przykład na doskonałe połączenie tradycji ze współczesnością, którą cały czas będziemy nazywali afrofuturyzmem.
0: Dokładnie i możemy też liczyć na o wiele więcej, czyli nie tylko koncerty, ale także spotkania, rozmowy, warsztaty, także możliwość relaksu, ale także aktywności sportowych, bo będziemy mogli pograć chociażby w piłkę nożną.
1: Tak, mamy strefę sportową, a w ramach strefy sportowej zajęcia piłkarskie, siatkarskie, stoły do ping-ponga, stoły do piłkarzyków. Także jest to festiwal bardzo familijny, na którym wszyscy znajdują coś dla siebie, a sport jest nieodłączną częścią też i naszej, i afrykańskiej kultury.
0: No to proszę bardzo, ping-pong i piłka nożna w przerwie między koncertami. African Beats Festival w Kawęczynie od 7 do 9 sierpnia. Czy coś jeszcze powinniśmy wiedzieć?
1: Zdecydowanie. Warto wspomnieć o strefie podróżniczej, ponieważ African Beats Festival jest festiwalem muzyczno-podróżniczym. Mamy tam strefę podróżniczą, w ramach której będziemy mieli 16 prelekcji podróżniczych. Oczywiście nie sposób teraz wymienić o każdym prelegencie, ale są to fascynujące historie. Możemy powiedzieć, że jedną z prelegentek będzie Monika Witkowska, czyli podróżniczka, zdobywczyni Monteverestu, druga Polka na świecie, która po Wandzie Rutkiewicz zdobyła K2 i ona opowie nam o tym, jak zdobyła Kilimandżaro w ramach swojego projektu zdobywania korony ziemi, czyli najwyższych szczytów każdego kontynentu na świecie. Oprócz tego Monika Witkowska w drugiej prelekcji zabierze nas do Czadu, czyli jednego z najrzadziej odwiedzanych i chyba najbardziej tajemniczych krajów Afryki. Będziemy mieli także Tadeusza Bieckiego, który jako jedyny Polak dotarł do źródła rzeki Niger. Będzie Marek Arcimowicz, czyli fotograf Martyny Wojciechowskiej, który przekaże nam opowie nam piękną historię o ludziach duchach, czyli o losach Kabuli, adoptowanej córki Martyny Wojciechowskiej, która jest albinoską. Będzie także wielu, wielu innych podróżników, tacy jak Anna i Dariusz Piechowie, którzy zabiorą nas do Sudanu Południowego, czy Krzysztof Błażyca, z którym pojedziemy do Ugandy, gdzie porozmawiamy z świadkami rebelii, która przez wiele lat dusiła ten kraj od środka.
0: A to wszystko na festiwalu African Beats od 7 do 9 sierpnia. Jakub Malinowski, szef festiwalu. Dziękuję ci bardzo i zapraszamy do Kawęczyna pod Warszawą.
1: I startujemy za 2 tygodnie, także czyścimy buty, bierzemy dobre, luźne
0: ciuchy. Żeby zabrudzić buty.
1: I widzimy się niebawem.
0: Bo przecież to wszystko w terenie.
1: Wszystko w terenie, ale po koncertach tych pierwszych, to potem ściągamy buty i tańczymy pod gołym niebem.
0: No i proszę bardzo, takich zaproszeń się nie odrzuca. African Beats Festival. A my mkniemy dalej. Wiesz, o czym będziemy teraz rozmawiać?
1: Pewnie o kulturze.
0: No i powiem ci, nie zaskoczę cię, ale o radykalnej kulturze romskiej. Mkniemy.

0: No i tak, pięknie nam wybrzmiała. To była podróż do Ameryki Łacińskiej. Parka, czyli Omar Camacho i Rey Quinto, to jest współczesna scena, która dzięki kolumbijskiej małej wytwórni no, znalazła już swoje miejsce chociażby na listach przebojów europejskich. Można ich śledzić. Parka to bardzo fajna parka. A my teraz solo. Paweł Szamburski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Bardzo dawno nie było cię u mnie i w Trójce.
1: No właśnie w Trójce rzadziej, w Dwójce częściej bywam.
0: No i jak to możliwe?
1: Konkurencja.
0: Co się dzieje? Jaka konkurencja? Współpraca.
1: Ale może to jest jakiś też profil działalności, że ta bastarda moja i te moje rzeczy no, są bardziej bliskie. Klasycy bardziej to lubią jakoś, no.
0: Klasycy?
1: No tak, dwójka się kojarzy mi z klasyczną muzyką.
0: Proszę bardzo, zamieniamy się wszyscy teraz w klasyków. Ja usiądę jak klasyczka, taka bardzo klasycznie, tak?
1: Tak?
0: Mhm. Więc usiądźmy klasycznie i pozdrawiamy wszystkich naszych klasycznych słuchaczy i klasyczne słuchaczki, ale także tych, którzy kochają odkrywać się nowe rzeczy, bo będziemy razem z tobą odkrywać pewną inicjatywę, która myślę zawsze będzie miała swoje miejsce w Terra Cultura, ponieważ jest to radykalna kultura romska, cykl, który już niebawem pojawi się w Zachęcie Narodowej Galerii w Warszawie. I ta radykalna kultura romska, w ramach której także ty i Bastarda zagracie na jednym z koncertów, to jest takie spotkanie, no właśnie, z bardzo znaną z jednej strony kulturą, ale stereotypizowaną, ale muzycznie to my niewiele wiemy. O romskiej kulturze i o romskiej muzyce.
1: No jest ona obecna od stuleci na całym świecie, no bo to są nomadzi, kultura w ruchu, ale wytworzyła się tutaj kultura w obrębie pewnego korzenia i powtarzalności, mimo ogromnego zróżnicowania kultury romskiej na świecie, jest rzeczywiście coś, co spaja pewne zasady kulturowe, język, dużo różnych również muzycznych naleciałości i one tak jak muzyka jest plastyczna, tak jak muzyka żydowska była też poddawana mimo endogamii pewnej tradycji wykonawczej, tak samo muzyka Lautari poddawała się presji pewnych okoliczności, w których funkcjonowali Romowie, ale zachowała swój unikatowy styl. I no tutaj na tym festiwalu, ciekawe to jest, bo on się nazywa ten przegląd jako radykalna kultura romska, co w wydaniu merytorycznym w sumie i muzykologicznym tych przedsięwzięć, on jest jakby odwróceniem tego radykalizmu kulturowego, czyli to jest trochę jak John Zorn zakładał Radical Jewish Culture w Nowym Jorku, prawda? To nie była radykalna, hasycka, endogamiczna kultura odtwarzana z historii, tylko były w niej elementy zaakceptowane, historyczne, kulturowe, tożsamościowe i osadzone to zostało we współczesności.
0: I ten radykalizm polegał

0: na tym połączeniu właśnie.
1: Być może też na odwadze stawania twarzą w twarz z pewnymi zamykającymi na rozwój kulturowymi schematami, tak? Bo tutaj mamy na przykład na tym festiwalu dwie raperki romskie pochodzenia, Niko i Kali, które mocno feministyczne teksty, autoironiczne rzeczy przemycają w swojej twórczości.
0: I od razu powiem i zapowiem, że to koncert otwierający cały cykl. Przypomnę, rozmawiamy o cyklu Radykalna Kultura Romska w Zachęcie w Warszawie. Niko i Kali już 8 sierpnia.
1: Tak, 8 sierpnia to będzie koncert, który towarzyszy również wystawie Krzysztofa Gila, Nikt Was Tu Nie Chce. To zresztą dobry tytuł. Potem mamy 15 sierpnia kolejny koncert. To jest Kitchen Orchestra z Norwegii, zespół z Iwą Bitową. Iwa Bitowa to taka w sumie bardzo awangardowa artystka, współpracująca wcześniej z Fredem Fritem, Pawłem Fajtem, czeska, romskiego pochodzenia artystka. No i oni tutaj też z ciekawych źródeł muzykologicznych czerpią, takiej badaczki Jany Beliowej, która dokumentuje słowackich Romów i słowackich Romów twórczość.
0: Więc... I na zakończenie wy, czyli tak. Sara Czureja Łakatosz. I to jest piękna historia. I oczywiście wy, czyli Bastarda.
1: Tak, Bastarda. I tutaj będzie trochę niespodzianek. Po pierwsze, no, wspaniała romska śpiewaczka i cymbalistka Sara Czureja Łakatosz, która ma ogromną spuściznę ojca, wirtuoza i w ogóle uczyła się u Józefa Klempara, słowackiego mistrza cymbałów, więc generalnie niezwykła wirtuozka, niezwykła artystka. Na razie pracujemy zdalnie, ale nie jest to o tyle dla Bastardy wyzwanie i ciekawa podróż, podobna jak w przypadku Fado z Jean de Soze, które zrealizowaliśmy, że my staramy się nie grać in crudo muzyki, nie naśladować oczywiście
0: mistrzów, tych, mistrzyni.
1: Tak, tak, nie być Romami po prostu, tylko być nami i pogodzić naszą wizję, nasz zmysł aranżacyjny, czy naszą estetykę grania bastardowego z muzyką romską, co jest o tyle ciekawsze i fajniejsze dla nas niż udawanie i naśladowanie in crudo grania, czyli dosłownego przetwarzania tej kultury, że po prostu spotykają się dwa języki i obydwa języki są w prawdzie. Czyli nasz język jest w prawdzie i Sary język jest w prawdzie. I to, co wynika z tego połączenia, to jest połączenie właśnie bardzo otwarte, ciekawe, nowe zjawisko powstaje, a nie tak zwana cepelia.
0: I kto zna Bastardę, ten o tym wie. Ogromny szacunek za waszą pracę i za to, co robicie z każdą kulturą, bo przecież też pracujesz i pracujecie z kulturą żydowską, tradycyjną. Tak. To są przepiękne albumy, przepiękne płyty. Ja odsyłam do dyskografii Bastardy. Więc zawsze jest to muzyka, która otwiera nas na coś nowego, ale wziętego z tego bardzo mocnego, zdecydowanego i niejednokrotnie radykalnego korzenia. Zostań jeszcze z nami, dobrze, bo mamy na linii wspaniałą osobę. Ruszymy teraz do Słupska i mam nadzieję, że z nami jest Agnieszka Kilian. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry. Mam nadzieję, że się słyszymy.
0: Połączymy was trochę. Wiesz, że w studio z nami jest Paweł Szamburski. Nie wiem, czy się znacie. Agnieszka Kilian jest dyrektorką Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. I tam z kolei cykl, który bardzo mocno nam pokaże, jak kultura afrykańska potrafi być różnorodna i też jak współcześni artyści i artystki czerpią z tego kulturowego dobrostanu i jednocześnie, dokładnie to, co powiedział Paweł, radykalnie za pomocą nowoczesnych narzędzi opowiadając muzyką o świecie. Tak się stanie przy okazji Nkisi.
2: Tak, zgadza się. Więc niedługo otwieramy, bo już w tę sobotę, cykl Oko Ucha, który współkuratoruje Skalina Jasek-Krugman. I to jest taki program soniczny, bardzo mocno osadzony i rezonujący też z naszą lokalnością. Bo to, co wspomniałeś o kulturze afrykańskiej, absolutnie tak. Ale chcę tutaj zaznaczyć, że Nkisi, która jest DJ-ką, producentką muzyczną, też researcherką i która odwołuje się do tradycji Bakongo i też synkretycznych religii takich jak, i takich figur jak Pombagira, to

0: Nie jest też wszystko, ponieważ, ale to może tutaj najpierw rzeczywiście może się on Kisi, przy Kisi zatrzymamy, ale tylko nadmienię, że w ramach tego cyklu również gościmy Guadalupe Maravillę, artystę pochodzącego z Salwadoru oraz Medinę Poch, artystkę kolumbijską.
1: I to
0: I tu
1: jest
0: chyba muszę
1: zresztą,
0: wrócić.
1: Aga, poczekaj, ja od razu powiem, że jeżeli
0: Tak.
1: ktoś chciałby poczuć, jak wygląda w praktyce synergia kulturowa i akurat na przykładzie Słupska i Waszej Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, jest to niezwykle wyraźna i przepiękna, jest to historia. I ja mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zrealizować od Was Terra Cultura. Synergia dwóch kultur, latynoskiej i polskiej. Nkisi akurat wpisuje się w tą piękną tradycję afrobrazylijską.
0: Tak, absolutnie tak. Sam zresztą pseudonim, czy też określenie, prawda, Kisi, to jest też odwołaniem do bardzo tradycznej, takiej konkretnej kosmologii właśnie ludów Bakongo, oznacza siłę duchową, taki medium, bardziej jest to jakiś taki nośnik właśnie też transformacji i pamięci. I to się przekłada też na jej muzykę, bo być może część osób będzie kojarzyć ją właśnie jako autorkę takich setów i kompozycji, które mocno opierają się też na takiej diasporycznej właśnie transformacji, na takich elementach właśnie też jej współczesnej muzyki elektronicznej, ale w sumie tak naprawdę w jej twórczości najważniejsze jest też to, że ten rytm nie jest wyłącznie strukturą muzyczną. To jest taki też rodzaj przywoływania, odzyskiwania wiedzy, taki wiedzy i doświadczenia, które no, jest wyparte przez opresję, przez kolonializm, brak jakiejś ciągłości, więc jej działania, chociażby poprzez właśnie animowanie takiej platformy Nod Records, skupiającej osoby diasporyczne z Afryki, które z muzyką się zajmują i szereg innych działań. I to trafia u nas w ten kontekst właśnie, gdzie no, w samym Słupsku 10% mieszkańców pochodzi z Ameryki Południowej i ta obecność dźwięków w przestrzeni, jego performatywność, ona jakby ma nam dać takie pole do ustanowienia tych naszych społecznych relacji na nowo. I taka też była nasza idea oko ucha, czyli oczywiście dźwięk w ruchu, dance floor, bo jutro absolutnie zapraszamy na dance floor,
1: Tam
0: ale
1: nikt nie
0: to
1: usiądzie.
0: jest, tam nikt nie usiądzie, to absolutnie tak będzie. A no te różne sytuacje właśnie współkształtowane dźwiękiem, one właśnie mają nam w tym pomóc. Pomóc przesunąć to pole wyobraźni społecznej ku takim relacjom i światu, który no, w naturalny sposób przekształca się wraz z nami, jest w takiej ustawicznej podróży i zresztą no, inspirując się po części też poetką Alice Walker i jej poematem Hard Times Requires Furious Dancing.
1: Dokładnie
0: I
1: tak.
0: no, myślę, że to chyba właśnie będzie to, co jutro nas też spotka.
1: Agnieszka Kilian, wspaniale, że się spotkaliście razem na antenie, chociaż ty, Agnieszka, jesteś w Słupsku, Paweł Szamburski wciąż jest z nami. I w takim razie róbmy to. Zapiszmy w naszych kalendarzach już jutro Wyspa Młyńska, Słupsk i oczywiście Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, żelazny punkt na kulturalnej mapie Polski. Kto dojedzie, niechaj wysyła do mnie zdjęcie, że był, a ja mam nadzieję, spotkamy się nie raz, nie dwa. Agnieszka, dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki wielkie.
1: Paweł, tobie także i tutaj z kolei zaproszenie do tego, żeby wybrać się na cykl Radykalna Kultura Romska. To z kolei w Warszawie i w Galerii Zachęta. Bastarda i Sara Czureja-Łakatosz 16 sierpnia, 15 Kitchen Orchestra i Ewa Bitowa, no wspaniała postać. A na rozpoczęcie Niko i Kali, dwie raperki. To co? Muzycznie? Ruszamy z Eryką Badu, jak myślisz?
2: Zapraszamy bardzo serdecznie, Ryka, świetna.
1: A ja zapraszam na te wszystkie piękne wydarzenia opowiedziane zarówno przez Pawła, jak i Agnieszkę.

0: Autopromocja.
1: Miałem zabrać cię nad rzekę.
2: Ten wzruszający utwór to tylko przedsmak tego, co znalazło się na płycie Łączy nas. Błażej Król opowiada tam w 12 utworach na swój sposób o powstańczym lecie 1944 roku. W niedzielę wysłuchamy tego albumu w wersji koncertowej.
1: Parku nie ma, no nie też prawie.
2: Błażej Król łączy nas w Parku Wolności i w Trójce. Radiowa premiera tego występu na antenie w niedzielę od godziny 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
6: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
16: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
17: Na zysk?
16: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
17: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
16: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
17: W takim razie kieruj mnie na zysk.
18: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
19: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
20: Panie Pascalu, no jakby to...
19: A widziała pani?
20: No wiedziałam, przecież Marian w Media

0: spryt każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
0: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 14. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati.
5: Jarosław Kaczyński potwierdza rozłam w PiS. Partię opuszcza ponad 30 polityków. To ludzie Morawieckiego. Dziś święto policji i uroczystości w Warszawie. Prezydent i premier dziękują za służbę. Rosyjskie ataki na Ukrainę. Nie żyje co najmniej 11 osób. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. PiS traci ponad 30 polityków. Tylu nie złożyło deklaracji, że nie będą działać w konkurencyjnych dla partii stowarzyszeniach, takich jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Termin minął o północy. Rozłam ogłosił Jarosław Kaczyński.
6: Wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
5: Byłem przekonany, że nasi koledzy ockną się i pozostaną w partii, mówi Przemysław Czarnek. Dodaje, że był świadkiem rozmowy, podczas której Mateusz Morawiecki zapowiadał utworzenie nowej partii politycznej.
7: Sprawa jest już przesądzona. Mamy do czynienia z rozłamem i rozłamowcami. Trzeba sprawę nazywać po imieniu. Rozłamowcy to są moi koledzy, z którymi naprawdę świetnie mi się współpracowało. Projekt budowy nowej partii to nie jest projekt nowy. Ten projekt był forsowany przez Mateusza Morawieckiego. Przy wielu rozmowach, o których mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, także w mojej obecności, tłumaczyliśmy, że to jest bez sensu i ze szkodą dla prawicy, i ze szkodą dla przyszłorocznych wyborów.
5: Zdaniem politologa doktora Jakuba Jakubowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozłam w partii może być dniem przełomu dla prawicy.
8: Nieraz już tak było w Prawie i Sprawiedliwości, że ci, którzy odchodzili po kilku miesiącach albo latach, stawali się koalicjantami Prawa i Sprawiedliwości. I mam pewne wrażenie, że dzisiaj pewnie cała prawica uznaje ten dzień za porażkę, ale być może w przyszłym roku ten dzień będzie dniem początku nowej koalicji na prawicy.
5: A za chwilę do decyzji Jarosława Kaczyńskiego odniesie się Mateusz Morawiecki. Podziękowania za codzienną służbę, zaangażowanie i często także narażanie własnego życia. Politycy dziękowali policjantom w dniu ich święta. Centralne obchody zorganizowano w Warszawie na Placu Marszałka Piłsudskiego. Uroczystości dobiegają końca, a my ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która te obchody obserwuje. Agnieszko,
9: witam.
5: Witam ponownie. Powiedz proszę, co do policjantów mówili prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.
9: Obaj, i prezydent, i premier, podkreślali wagę służby policjantów. Karol Nawrocki z zadowoleniem przyjął informację od komendanta głównego policji, że do formacji zgłasza się coraz więcej chętnych.
10: W materiałach, które czytałem dwa dni temu, było 102 240 policjantów, a dzisiaj pan komendant mi powiedział, że jest już to blisko 104.
9: Z kolei premier Donald Tusk szczególne słowa uznania kierował do funkcjonariuszy, którzy codziennie wspierają wojsko i Straż Graniczną na pograniczu z Białorusią, ale też do tych, którzy w ostatnim czasie interweniują chociażby w sprawie ataków na cudzoziemców.
11: Każdy w Polsce od serca chce wam powiedzieć, i nie jestem tu pierwszy, dziękuję. To słowo ma dzisiaj szczególny wymiar. Jest naprawdę za co dziękować.
9: A policja świętuje dzisiaj 107. rocznicę utworzenia, ale to też jubileusz 95-lecia policyjnego lotnictwa i pół wieku działania BOA, czyli oddziałów kontrterrorystycznych.
5: Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Sfingowane dane zostały przesłane portalowi Zero.pl. Pracownik Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych próbował stworzyć wrażenie, że w przychodni działa salonik VIP. Pod koniec czerwca sprawca zmienił w systemie informatycznym opis kilku pacjentów związanych z poznańskim samorządem. Następnie przesłał zrzuty ekranu ze sfingowanymi danymi do portalu Zero. To osoba związana z anarchistami, którzy wcześniej obrzucili prezydenta Poznania tortem, wyjaśnia wiceprezydentka miasta Magdalena Pietrusik-Adamska.
12: Zmanipulowała niezgodnie z prawem, niezgodnie z procedurami w systemie zapisy osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem. Dokonała dopisów przy niektórych nazwiskach. Dopiski brzmiały VIP.
5: Pracownik został

0: Został zwolniony, przekazał rzecznik prasowy przychodni Hubert Jerzewski.
1: Bezpieczeństwo naszych pacjentów jest tutaj kluczowe, zatem te działania były dla nas kluczowe, żeby zabezpieczyć ten materiał i odsunąć tą osobę od systemu. Oprócz tego oczywiście została wypowiedziana umowa w trybie natychmiastowym.
0: Sprawą zajmie się prokuratura. Co najmniej 6 osób zginęło, dziesiątki zostały ranne w rosyjskim ataku rakietowym na obwód kijowski. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że trwa akcja ratunkowa. Na miejscu pracują wszystkie służby. Ukraiński przywódca odniósł się także do rosyjskiego nalotu bombowego na Słowiańsk. Zginęło tam 5 osób, 9 zostało rannych. Ucierpiały budynki mieszkalne, budynek konsulatu oraz samochody. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Do końca dnia pochmurno i deszczowo, na wschodzie burze, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Chwilami będzie się rozpogadzać, od 14 stopni na Podhalu do 20 nad morzem i 22 na zachodzie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Autopromocja.
5: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: I 10 minut po godzinie 14.
8: Terra Cultura.
7: Wracamy w składzie. Olga Szućko, Michalina Bieńko i Agnieszka Obszańska przy mikrofonie. Zapraszamy do godziny 15, a do 15 wydarzy się dużo, ponieważ sprawdzimy, kim są kandydaci śmierci. Aha, kandydaci śmierci już czekają i przebierają nogami, żeby opowiedzieć swoje historie. Będziemy także szusować sobie przeróżnymi środkami lokomocji, ale także rowerem przez ulice Polski. Miast i wsi wraz z fotografią Aleksandra Minorskiego. Wspaniała to jest wystawa w Muzeum Warszawy i już o niej za chwilę, ale to jeszcze nie koniec, bo proszę także być w pogotowiu. Już dzisiaj w naszym ogrodzie pokaz kinowy, kino na powietrzu, wspaniałe leżaki, trawa, jabłka, piękna pogoda, mam nadzieję. Jeżeli nie, to schowamy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No ale patrzę teraz za okno, nic takiego się nie wydarzy. Nie może się wydarzyć, nie ma prawa się wydarzyć. Zatem proszę być w pogotowiu. Michalina Bieńko już czeka, ale to jeszcze nie teraz. Proszę jeszcze nie dzwonić. Najpierw trochę potańczymy z Neil Francis.

Neil Francis i Dancing, a my teraz, no myślę, że tanecznym krokiem przez ulice, na których też się tańczyło, pomkniemy wraz z

0: jubileuszowy rok 90-lecia Muzeum Warszawy. I oczywiście jubileusz był huczny, wspaniały, ale na szczęście wystawa została i mamy niezmiernie taką fascynującą okazję do tego, żeby do września jeszcze zajrzeć do Muzeum Warszawy. Aleksander Minorski, i od razu powiedzmy coś o głównym bohaterze i jego fotografiach. To jest bardzo, to jest fotograf osadzony w bardzo wielu kontekstach i dokładnie tak przedstawiacie go na wystawie, ale jeżeli ktoś na przykład jeszcze o Aleksandrze Minorskim nie słyszał, to trzeba o nim powiedzieć parę słów.
1: Tak, tak. Chyba nie jest tak bardzo łatwo w kilku słowach zamknąć rzeczywiście jego złożoną zarówno biografię, jak i historię. Podejmował się bardzo różnych czynności i był osobą bardzo twórczą. Ja tak bardzo w skrócie mówię często, że był fotografem, filmowcem, pisarzem, ale też publicystą.
0: I aktywistą, można dzisiaj współcześnie powiedzieć.
1: Tak, tak jak najbardziej. Myślę, że to słowo w taki dobry sposób określa jego postawę i mam nadzieję, i taki był plan, żeby ta wystawa właśnie też o tym była, to znaczy o postawie twórcy zaangażowanego, który właściwie przez całe życie gdzieś kierował swój aparat, choć nie tylko, bo również kamerę filmową, w takie kierunki nieoczywiste, w te strony, w które wielu mu współczesnych nie zaglądało. I no właśnie, o takiej postawie aktywnej, za którą też stały dość konkretne poglądy i przekonania jest ta wystawa.
0: Dokładnie. I Aleksander Minorski, naprawdę fascynująca postać, nie tylko w tym ujęciu fotograficznym, bo te fotografie są piękne. To jest piękny rozdział w polskiej historii fotografii. Wcale nie tak oczywistej, bo to muszę od razu powiedzieć. Karolina Puchała-Rojek jest nieprawdopodobną specjalistką, jeżeli chodzi o fotografię w Polsce. I za każdym razem też dzięki tobie poznajemy między innymi takie postaci w polskiej fotografii, którym należy się wyjęcie na światło dzienne, ale także, które są fascynujące, ale gdzieś były w tej głównej narracji, w tym głównym nurcie opowieści o fotografii schowane. No i też Aleksander Minorski należy do takich postaci. Co fotografował Minorski?
1: Tak, tak, rzeczywiście Minorski jest taką postacią, która w wyniku splotu różnych niekorzystnych, można by powiedzieć, dla niego okoliczności z tej historii polskiej fotografii gdzieś wypadł, gdzieś był na marginesach. Choć była to postać bardzo aktywna i obecna na łamach zarówno prasy lat 30. To chyba najbardziej, ale też później fotografował wiele w latach 60. i 70. No właśnie, co fotografował? Tak bardzo w skrócie można powiedzieć, że przede wszystkim Warszawa, ale taką Warszawę, której właśnie nie znajdziemy w tym głównym nurcie. Taką Warszawę, która jest gdzieś na marginesach, ale nie tylko marginesach w sensie topograficznym. To nie tylko są miejsca poza centrum, które dla wielu, zresztą nawet współcześnie, właśnie zawsze to centrum przyciąga najwięcej uwagi.
0: A on zagląda w takie dzielnice, nazwijmy to zakazane, jak zakazane piosenki.
1: Tak, gdzieś na pewno takie, no myślę, że zakazane to może być dobre słowo też w takim kontekście, że niefotografowane, tak? To znaczy w takie miejsce, gdzie trzeba mieć jakąś szczególny i powód i przekonanie, żeby wchodzić i fotografować. Różne miejsca fotografuje, nie tylko Wola, tą taką najbardziej znaną robotniczą dzielnicę, bo to były jego tematy, to znaczy ulice, mieszkania, wnętrza domów, robotników, którzy mieszkali często naprawdę w bardzo złych warunkach, w ogromnej biedzie, ale nie tylko właśnie Wola, też kilka ujęć zachowało się, myślę, że było ich w ogóle więcej, ze Śródmieścia, z Powiśla, z Ochoty, także rzeczywiście przede wszystkim jest to Warszawa. Nie tylko same ulice, ale też ich mieszkańcy po prostu. Dzieci. Bardzo dużo uwagi Minorskiego przyciągały dzieci i to to jest też bardzo charakterystyczne dla jego twórczości, zarówno przedwojennej, jak i powojennej. Gdzieś to pozostało dla niego istotne.
0: Jeśli wola i ochota, to zapraszamy do Muzeum Warszawy. Aleksander Minorski, fotografia to interwencja. O tej wystawie rozmawiamy teraz z kuratorką

0: wystawy Karoliną Puchałą-Rojek. To jest też i przy okazji tego, co opowiadasz, wychodzi to zaangażowanie Aleksandra Minorskiego. Wskazywanie i pokazywanie za pomocą fotografii tych niższych warstw społecznych, zaniedbywanych, żyjących w podłych warunkach. To jest o nierównościach społecznych, to jest o zniszczonych mieszkaniach, o warunkach, w jakich mieszkało się. Tutaj mówimy na przykładzie Warszawy, ale przecież to możemy przyrównać do każdego większego miasta w Polsce wówczas. Bo też warto powiedzieć, że fotografie, które zobaczymy, to jeszcze fotografie przedwojenne.
1: Tak, tak. W ogromnej większości są to fotografie przedwojenne. Tam, gdzie było to możliwe, pokazywałam oryginały, więc to są często niewielkie odbitki. Tak, to prawda. Nie mogłam się powstrzymać. Myślę, że ta materialność fotografii też niesie ten ładunek taki emocjonalny i dodatkowo dopowiada tę historię, którą często trudno jest przekazać po prostu, nie wiem, ogromnym wydrukiem fotograficznym. Więc na pewno publiczność i widzowie, których bardzo serdecznie zapraszamy do Muzeum Warszawy. Są takie momenty, kiedy wymagane jest od nich bardzo duże skupienie, ale myślę, że jest też jakaś nagroda w tym, że można oglądać po prostu te często sfatygowane odbitki, które przeżyły niesamowitą historię, bo udało się je ocalić. Bardzo wiele archiwów fotograficznych zostało zniszczonych, tych warszawskich w czasie II wojny światowej. Z wieloma fotografiami Minorskiego też tak było. Więc rzeczywiście przedwojenne odbitki, choć nie tylko, bo są też w ogóle fotografie z lat 60. i 70. i ich trochę też współczesnych wydruków, bo w zbiorach muzeum zachowały się też negatywy i wtedy, kiedy było to możliwe, właśnie takie współczesne wydruki robiliśmy.
0: Mamy wakacje i jest to czas, kiedy wybieramy się w różne miejsca. No i być może takim oczywistym wyborem będzie Warszawa, co zaryzykuje tę propozycję. Miasto też bardzo ciekawe, jeżeli tylko się go nie stereotypizuje. Można tutaj znaleźć zakątki. Miasto bardzo zielone, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym. No, a to pożyteczne i przyjemne jednocześnie to wizyta w Muzeum Warszawy. Zróbmy teraz krótką przerwę i zaraz opowiemy o jeszcze paru kontekstach związanych z wystawą zdjęć Aleksandra Minorskiego.

0: Widzieli już wystawę Aleksandra Minorskiego, Fotografia to interwencja, w Muzeum Warszawy. Jeżeli ktoś jeszcze jej nie widział, to z nami Karolina Puchała-Rojek, kuratorka wystawy. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy o... No, często w Terra Cultura opowiadam o wystawach, ale to jest coś więcej niż wystawa, to jest coś więcej niż opowieść za pomocą zdjęć. To jest cała ogromna historia Polski na przykładzie Warszawy i dokumentowania przez bardzo wrażliwego fotografa, bardzo wrażliwego społecznie, tego, co działo się przed wojną. Powojenne zdjęcia też zobaczymy, czy w ogóle?
1: Tak, tak, tak. Jest właściwie dwie ostatnie sale.
0: Poświęcone
1: opowiadają
0: są.
1: Tak o tym czasie już powojennym, kiedy Minorski wrócił do Polski, do Warszawy i znów fotografował, choć w tym momencie przede wszystkim dla siebie. Ale no, takim najważniejszą częścią to chyba jednak są te zdjęcia przedwojenne, tak to widzę.
0: Jak twoje oko, niezwykle sprawne, jeżeli chodzi o fotografię i jesteś wybitną specjalistką, jeżeli chodzi o fotografię w Polsce, szczególnie tą archiwalną, starą, to co zwraca twoją uwagę i co powinno naszą uwagę zwrócić, jeśli myślimy o fotografiach Minorskiego w połączeniu z jego osobą, jego osobowością? Co jest tak wyjątkowego w tym, jak chwytał aparat i jak spoglądał poprzez obiektywy na świat?
1: Rzeczywiście chyba takim, to co jest dla mnie też najbardziej fascynujące i co wydaje mi się jakoś przyciąga w ogóle publiczność i wiele osób, kiedy patrzy na te zdjęcia. Jasne jest to, że Minorski wiedział, co chce fotografować. Wiedział, co chce powiedzieć po prostu. Kiedy robił reportaż o piaskarzach pracujących nad Wisłą, to były to zdjęcia, w które świetnie komponował. To nie była po prostu opowieść, jakieś zwykłe widoczki. On wiedział, że chce opowiedzieć historię o bardzo ciężko pracujących ludziach, którzy w dodatku ich praca i to, że tam właśnie na Powiślu pracują przy ulicy Solec, jest jakoś zagrożona, bo to była też taka polityczna sytuacja. Chciano wtedy usunąć piaskarze z bulwarów wiślanych i on tworzy poprzez fotografię zarówno portrety piaskarzy, ale też opowiada o ich ciężkiej pracy. To są często naprawdę doskonałe kompozycje, więc i to będzie się powtarzać w bardzo wielu jego zdjęciach, że no właśnie, kiedy fotografuje podwórka na Woli, to wie bardzo dobrze nie tylko jak opowiedzieć historię tych osób, ale też po pierwsze jak z szacunkiem ją opowiedzieć. Na wielu tych zdjęciach widać, że musiał jakoś łatwo przełamywać dystans między osobami, które fotografował. To nie są pozowane zdjęcia grupy osób. Te osoby są chyba jakoś otwarte też na jego obecność. On miał sam bardzo trudne warunki życiowe, materialne, więc myślę, że czuł bliskość z tymi osobami, które fotografował. I to, że traktował ich też z szacunkiem, to wydaje mi się, że na tych fotografiach też widać. Więc to są często naprawdę świetne, świetnie skomponowane zdjęcia, w których świadomie Minorski używa tych wszystkich narzędzi, które ma fotografia. Dobry kontrast, kadrowanie, gdzieś drugi plan, który też przyciąga. To jest rzeczywiście jakoś wyjątkowe i sprawia, że nie tylko poprzez tematykę te zdjęcia są istotne, no bo one niewątpliwie z takiej perspektywy historycznej, no nie ma drugiego takiego zbioru w polskiej fotografii, tak obszernego zbioru kogoś, kto kierował swoje zainteresowanie właśnie ku marginesom, ku osobom i miejscom znajdującym się gdzieś poza centrum, ale one też są doskonałe fotograficznie.
0: A Karolina Puchała-Rojek wie, co mówi, jeśli wypowiada te słowa. Aleksander Minorski, Fotografia to interwencja, to w Muzeum Warszawy. Proszę może zaplanować sobie z 2, 3, 4 dni, można tydzień, można 2 tygodnie, można miesiąc w Warszawie, co kto lubi, ale na to, żeby zajrzeć do Muzeum Warszawy, można to połączyć z zachętą i na przykład z koncertami i cyklem Radykalna Kultura Romska. Można połączyć także z wizytą w wielu pięknych parkach albo w naszym ogródku. Zachęcamy, ponieważ u nas co tydzień kino. Więc to jest teraz ten moment, kiedy powoli przygotowuję

0: Dziękujemy się. Notujemy też numer 22 i 7 trójek. Powtarzam, 22 i 7 trójek. Michalina Bieńko już spogląda za komputera, już widzę tę parę oczu, która niecierpliwie czeka, dłonie uniesione w górę, słuchawka cała gorąca, czerwona. Nie zawahajcie się jej użyć i zadzwonić do nas już dzisiaj o 21:30. Pokaz filmu Konklawe. No, jak sama nazwa wskazuje, skoro Konklawe, umarł papież, a co potem się dzieje, należy zobaczyć już u nas w ogrodzie 21:30. Zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę dzwonić o wyjściówki. A ja tylko teraz zapytam na koniec. Oczywiście nie musimy opowiadać wszystkiego, co dzieje się dookoła wystawy Aleksandra Minorskiego, ale macie też bardzo bogaty program towarzyszący, więc będzie wiele okazji też, żeby posłuchać historii o Minorskim, ale nie tylko. Posłuchać na przykład także na wystawie bardzo radykalnej muzyki, bo łączycie wystawę z wieloma mediami.
1: Tak, to prawda. Muzycznie jesteśmy, myślę, bardzo mocni poprzez tę wystawę i chyba mogę już zapowiedzieć, że 30 sierpnia na salach wystawy będzie okazja, żeby posłuchać zespołu Hańba, który będzie grał koncert. To będzie połączone z oprowadzaniem, także wyjątkowa okazja, żeby oglądać wystawę i słuchać muzyki na żywo, a jeśli ktoś nie będzie mógł na żywo, no to można odsłuchać tych piosenek po prostu w każdej sali. Hańba nagrała bardzo, no właśnie, radykalne, tak, to dobre słowo, piosenki, które jakoś też, myślę, dobrze rezonują z fotografiami Minorskiego. No i chyba też bardzo chciałabym podkreślić, że na wystawie można zobaczyć też film Magdy Hikel i Tomka Śliwińskiego. To wyjątkowa okazja, bo zdjęcia można będzie później jeszcze zobaczyć, niedługo katalog towarzyszący wystawie, więc to jeszcze przed nami, ale film jest tylko do zobaczenia na wystawie i to jest coś takiego, w co trzeba wejść i gdzieś to odczuć na żywo. A tam też muzyka. Stefan Wesołowski napisał wspaniałą muzykę do tej wyjątkowej pracy, która opowiada o niezrealizowanym pragnieniu Minorskiego, jakim było nagranie, zrobienie filmu przed wojną. Tego nie zrobił, ale właśnie zainspirowani tym pragnieniem Magda Hikel i Tomek Śliwiński
0: zrobili za niego.
1: Tak jest.
0: Hańba.
1: Może nie za niego, ale...
0: Hańba, można byłoby zakrzyknąć. To już 30 sierpnia tak Muzeum jest. Warszawy. Ruszajmy. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Karolina Puchała-Rojek, kuratorka wystawy w Muzeum Warszawy. Aleksander Minorski, fascynująca postać, fascynująca fotografia. A my teraz, skoro było trochę o filmie, porozmawiamy z chłopakami, z dwójką, z fantastycznym duetem o pewnym filmie.

0: Aj, Pedro Ramaya Beltran, to jest dopiero muzyka, prosto z Ameryki Łacińskiej, tak jak to przystało na Terra Cultura. Mam przyjemność ogromną eksplorować ten region i ogromną przyjemność dzielenia się z Państwem tą muzyką. No a teraz mam ogromną przyjemność powitania w studiu Rafała Waraczewskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Adriana Webera. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To jest dopiero duecik. Duecik, który zarówno stał się podstawą, przyczynkiem, brakuje tylko Staśka, zaraz o nim opowiemy.
1: Nie tylko Staśka,
0: no tak trzeba powiedzieć o reżyserze. Więc zaewoluowana jest to historia, a ta historia tak naprawdę mieści się w jednym tytule. Kandydaci śmierci. Fantastyczny film, polski dokument w reżyserii.
2: Macieja Cuskę.
0: Świetnie, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Z udziałem jego syna.
2: Stasia Cuskę.
0: Dokładnie, a z nami, tak jak wspomniałam, Rafał i Adrian. Gracie tam także, no ciężko powiedzieć, bo w tym filmie nie ma głównych ról. Po prostu tworzycie taki...
1: Chciałem jeszcze tylko nadmienić, że ze zdjęciami Tomasza Pawlika i montażem Kasi Orzechowskiej.
0: Wspaniale, że o tym opowiadasz, bo co się robi? Wspomina się całą ekipę.
1: Exactly.
0: O, dokładnie tak. Powiedzcie o tym przeżyciu. Ja tylko od siebie dodam, że ci, którzy mieli okazję zobaczyć ten film na festiwalu Dogs Against Gravity w Warszawie, są szczęśliwcami. Ale teraz już od 7 sierpnia film wchodzi do kin. Zatem szukajcie kandydatów śmierci. I od czego by tutaj zacząć? Myślę, że od tej historii, bo historia musimy trochę zdradzić, ale nie będziemy zdradzać za dużo. Historia zaczyna się od tego, że wspólnie ze Staśkiem, czyli synem Maćka Cuskę, jeździcie na wakacje i zaczynacie kręcić, realizować amatorsko filmy. Właściwie tej sytuacji nie ma końca, bo można byłoby skończyć po pierwszym, drugim, trzecim roku, a wy cały czas wracacie. No to opowiedzcie, korzystając z tego, że nie ma chłopaków, można powiedzieć więcej. Co to w ogóle była za przygoda, co to za imperatyw, skąd to się w ogóle wzięło u was w życiu?
2: Pomysłodawcą w zasadzie był Maciej Cuskę. On, jak mieliśmy 12-13 lat, to stwierdził, że chce zabrać grupę chłopców, swojego syna i jego przyjaciół, odciągnąć ich trochę od komputerów, od ekranów i zabrać nas gdzieś daleko od miasta.
0: To już wtedy ekrany były? Tak gremialnie wykorzystywane?
2: Mniejsze i trochę mniej wyświetlały, ale były i trudno nas było od nich oderwać.
1: No dobrze, że mówisz daleko od miasta, bo powstał też film Daleko od miasta.
2: Bo powstał też taki film, tak. I Maciej chciał nas gdzieś zabrać, no i zabrał nas właśnie do wsi Sosnówka, gdzie my mieliśmy nakręcić swój film. Szybko padło, że to będą horrory. Dlaczego? No bo łatwo bawić się tą konwencją i dzieciom można dużo wybaczyć w tej konwencji. No i po pierwszym wyjeździe po prostu Maciek stwierdził, że nie ma wystarczającej ilości materiałów, żeby taki film dokumentalny złożyć. I dlatego pojechaliśmy drugi raz, tam nas trzeba było mocno zmusić, no bo nam się tam nie podobało za bardzo.
1: A mówimy o filmie też Daleko od miasta, bo nie wiem, czy tak też...
2: Nie, mówię o początku całej historii.
1: Ale nie, bo mówiłeś, że zdjęcia...

0: musiał Maciej dokończyć, bo zaczął robić film dokumentalny Daleko od miasta o nas też, nie? Przy okazji, jak my ten horror kręciliśmy. Wiem, że to jest dosyć skomplikowane, ale chciałem się tak tylko
1: nie,
0: dodać.
1: W ogóle brzmi jak kompletnie nieskomplikowana historia, ale to jest świetne, bo mamy teraz dokładnie mniej więcej na antenie to, co dzieje się w filmie, czyli taką naturalną, ścierającą, przecierającą się energię, która naturalnie w życiu występuje, więc wszystko, co dzieje się tu i teraz, jest po prostu bardzo naturalne.
2: Tak, to też jest bardzo widoczne w kandydatach, ta nasza różna energia. Każdy z nas bardzo się tam różni i to jest na ekranie bardzo widoczne i też chyba przez to taka ilość zabawnych sytuacji jest po prostu na ekranie.
0: No Maciej chciał tak naprawdę, tak jak Adrian powiedział, zabrać nas daleko od miasta, robiąc film Daleko od miasta. Ten film mu zajął 2 lata, więc 2 razy nas wziął na Sosnówkę, wieś pod granicą białoruską. No i zabrał nas tam, dlatego że faktycznie chciał nam pokazać trochę jakby inne życie, daleka od elektroniki i tak dalej, ale chciał nam dać możliwość nakręcenia filmu horroru, a widział, że po prostu filmu, my horror wymyśliliśmy, a po prostu widział, że my ze Stasiem i z Adrianem robiliśmy filmy w 4., 5. klasie podstawówki, no i chciał nam dać po prostu profesjonalne narzędzia do tego, tak? I spędzić z nami czas.
1: No to teraz wszyscy, którzy myślą, że nie ma już takich ludzi, albo że nie ma takiej możliwości, albo potrzeby, żeby wyjść w stronę kina od pasji, czyli od tego, że po prostu chce się opowiedzieć jakąś historię, kompletnie nie przejmując się, czy ona będzie profesjonalnie zrobiona, czy dobrze. Chodzi o zabawę.
0: Od serca.
1: Chodzi o miłość do kina. Bo pierwsza rzecz, i to jest jedna z ostatnich rzeczy w ogóle, które spalę przy okazji tego filmu, to jest to, że ten film jest o miłości do kina i o miłości do opowiadania historii.
0: Też tak.
1: Lądujecie razem, spotykacie się co roku, są różne perypetie, namioty, spływy, lądujecie w wodzie, chcecie generalnie, no jeżeli ktoś dzisiaj ogląda albo ma okazję przyjrzeć się współczesnym planom filmowym, no to to, co znajdziemy w filmie Kandydaci Śmierci, to jest totalny plan filmowy, ale robiony po amatorsku, czyli najlepiej jak można, przeżywając przygody.
2: Tak, to prawda. No ten film jest w ogóle o przygodach. Powiedziałbym, że o miłości do kina, też o przyjaźni, o rozmowach, o wrażliwości, ale też chyba generalnie właśnie o wspólnym przeżywaniu przygód i o tym, do czego nas to doprowadza i co z nas wyciąga jako z ludzi.
1: Co was właśnie wyciągnęło do tego, żeby w tę przygodę wejść? Bo jeżeli myślę sobie o sytuacji, że jednak coś cały czas się powtarza, bo przyjaźnie ze Staśkiem i z Maćkiem, bardziej ze Staśkiem, nie? Bo jesteście w jednym wieku, Stasiek, tak. To...
0: No, my ze Stasiem na przykład się poznaliśmy w przedszkolu już, mając po 3-4 latka, z Adrianem w 1. klasie podstawówki, więc ta przyjaźń już trwa naprawdę no, całe życie. I też w trakcie mijania kolejnych lat kręcenia Kandydatów Śmierci te priorytety przynajmniej dla mnie się trochę zmieniały, bo ja zawsze byłem wariatem filmowym i dla mnie jakby nadrzędną rzeczą było nakręcenie filmu, wcielenie się w jakąś postać horrorową, jakiegoś potwora czy jakiegoś dziwaka, a z biegiem lat po prostu widzę, że to jest spoiwo podtrzymywania fajnej przyjaźni i jakaś stabilizacja, która jest też w życiu, nie?
1: Jak to jest, jak to się robi, zdradzicie tajemnicę, utrzymać przyjaźń 3 chłopaków tak długo?
2: Kurczę, z mojego punktu widzenia to kluczowa jest chęć z obu stron, żeby ta przyjaźń trwała i wychodzenie z inicjatywą. I czy ta inicjatywą będzie wspólny wyjazd, czy telefon, czy spotkanie, czy wspólny obiad przy okazji, jak jest się w jednym mieście, cokolwiek. Tylko żeby podtrzymywać ten kontakt i dbać o niego i rzeczywiście, żeby 2 strony chciały i wychodziły z inicjatywą kultywowania tej przyjaźni po prostu. Mhm.
0: Przydaje się też czat, który mamy wspólny i cały czas wrzucamy jakieś zdjęcia, powiadamiamy się o różnych rzeczach. Ostatnio na przykład Maciej wrzucił zdjęcie z słoikiem z klopsikami, które jedliśmy podobne na pierwszej części Kandydatów i no nie bardzo nam wtedy smakowały.
1: Możemy od razu powiedzieć, ile części Kandydatów było. Pamiętacie?
2: 13 części na ten moment powstało i bardzo pracujemy, żeby powstała 14. Na razie... starając się pogodzić kalendarze.
1: Niech Polska drży, niech Polska czeka, ale na razie w kinach już 7 sierpnia Kandydaci Śmierci, czyli dokument filmowy w reżyserii Macieja Cuskę, ale z udziałem Staśka Cuskę oraz Rafała Waraczewskiego i Adriana Webera. Ta dwójka, ten duet ze mną w studio. Bardzo się cieszę, że razem jesteście. Możecie zapowiedzieć także teraz utwór, który pojawia się w Kandydatach Śmierci, w filmie. Utwór, który znowu pokaże nam, jak robić muzykę, nie posiadając wielkiego studia nagraniowego. Zapowiadajcie.

0: Dzień dobry, nazywam się Rafał Waraczewski i zapraszam na utwór Kandydaci Śmierci.
1: Amatorski rap nagrany w jeden dzień, który posłuchać można również na napisach końcowych dokumentu Kandydaci Śmierci.
2: No to Bach.

0: noc. Cholernie się spociłem, gdy przyszedłeś na ten świat. Mocno zapłakany, ugięły mi się nogi. Byłem naraz sobą, ale dałeś mi tę radość. Jesteś małym cudem, dzięki tobie, mój synu. Nie obrosłem brudem, kiedy duckiem zgasiłeś. Urodzi nowe świece, moja krew. Wiedziałem, że będą z tobą hece.
1: Fader, fader, jestem twoim synem. Chociaż nie pamiętam, jak się urodziłem. Kamerę po tobie odziedziczyłem. I chyba dzięki temu nikt

0: smacznie jak zielona herbata. Przygód w pyce za nami, podnośmy razem rak. To śpiewałem Jamak, I love you to...
1: Co za napięcie, to chyba jakiś horror, to muszą być Kandydaci Śmierci, czyli film, który już 7 sierpnia wchodzi do kin. W reżyserii Macieja Cuskę, ze mną Adrian Weber, Rafał Waraczewski, czyli jednocześnie bohaterowie i aktorzy w filmie. Pozdrawiamy Stanisława Cuskę i Macieja Cuskę, reżysera. Jesteście reprezentantami tych niezwykłych kandydatów śmierci. No właśnie. Kim są kandydaci śmierci? W piosence można było już usłyszeć, ale kim są kandydaci śmierci?
2: To przede wszystkim drużyna, która się wspiera, idzie przez lata. No, trochę jak trzej muszkieterzy, chociaż nas jest więcej. Wszyscy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Trochę tak to rozumiem.
3: Tak, i to jest też po prostu chyba grupa przyjaciół, która wspólnie idzie przez życie, przez różne jego momenty. Przez te wesołe, przez te smutne, wspólnie doświadcza, przeżywa przygody, wspiera się, kłóci. I po prostu mierzy się z tym, co im rzuca życie po kolei, przez kolejne lata.
1: Ja zachęcam do tego, żeby śledzić kina w całej Polsce i sprawdzać, gdzie tych kandydatów zobaczymy. To jest o miłości do kina, to jest o przyjaźni, to jest bardzo o chłopackości, bo to też jest film, w którym bardzo, i za to ogromny szacunek do was, odkrywacie siebie. Nie boicie się mówić o tym, jakie macie uczucia, jakie macie emocje między sobą. Są tam też trudne momenty, dlatego ten film jest tak bardzo naturalny i też jest tak piękny, bo on właściwie nie prezentuje was, tylko wy prezentujecie nam, jak na dłoni, prawdziwe emocje, które przeżywacie. To było trudne dla was, żeby się

0: tak obnażyć, ujawnić przed kamerą?
1: Każdy miał trochę inaczej. Ja akurat myślę, że mam chyba największą łatwość w otwieraniu się, co jest i plusem, i minusem, ale przy okazji jakby chyba dokumentu było plusem jakimś i lubię się dzielić emocjami swoimi, które mam jakby w sercu, w głowie, tak? I jak mam jeszcze osoby, które są moimi przyjaciółmi, które mnie rozumią, no to tym bardziej jakby można się otworzyć przed takimi osobami, w takich sytuacjach też, jak w Kandydatach Śmierci, w trakcie przygody, tak?
2: Ja też bym powiedział, że na pewno trudno jest się obnażyć emocjonalnie przed kamerą, ale tutaj w grę weszła ta chyba niesamowita umiejętność Macieja Cuska oswojenia nas z obiektywem i też fakt, że w tych starszych latach, kiedy my byliśmy starsi, to operatorem filmu był rzeczywiście Tomek Pawlik, czyli nasz przyjaciel. No i teraz w momencie, kiedy i reżyser filmu, i operator to są nasi bliscy przyjaciele, no to ta bariera, ta krępacja pomiędzy obiektywem a bohaterami trochę zanikała. I to chyba jest ogromna zasługa Macieja Cuska, dlaczego my jesteśmy tacy prawdziwi i szczerzy w tym filmie i dlaczego nie wstydzimy się po prostu otwierać.
1: Duże zaufanie zostało zbudowane.
2: Tak.
0: To jest też o tym, że cały czas jest ta kamera. To są też przepiękne historie. Nie zdradzimy nic. Może tylko historia otwarcia. Jest krzyk. W pewnym momencie widzimy telewizor i pewną niezwykle intrygującą damę na fotelu.
1: Dokładnie.
0: Czy to babcia?
1: Tak.
2: 86 chyba, 7-letnia?
1: Tak.
2: Babcia poznana we wsi, którą wciągnęliśmy w film, żeby zagrała rolę życia w horrorze, bojąc się potwora, bo mieliśmy taki pomysł na filmy wtedy, że wciągaliśmy naturszczyków. To był taki pomysł Macieja Cuska, żebyśmy też wychodzili do ludzi i zapraszali ich do zabawy w kino. No i to było absolutnie fantastyczne przeżycie, bo ci ludzie smarowali się mąką, kremem jakimś kozim, żeby zagrać wampiry. Oni byli skłonni po prostu zrobić takie rzeczy, o których no, nikt by nie pomyślał.
1: A pani babcia, no to ładnie podskakiwała i krzyczała do kamery, no, tak jak poprosiliśmy ją.
0: To ja tylko powiem, że zdradzając scenę otwierającą, nic nie zdradziłam. Nic nie zdradziliśmy. To trzeba po prostu zobaczyć. Jak byście zaprosili na Kandydatów Śmierci do kin?
2: O rany, to strasznie trudne, ale ja bym chyba zaprosił na film, który was i rozbawi, i wzruszy, i pokaże wam, że każdy się mierzy z podobnymi problemami i że z uśmiechem chyba jest łatwiej przez to wszystko przejść i też z przyjaciółmi wokół siebie.
1: Mhm. To roller coaster emocjonalny, film o przyjaźni, film prawdziwy, który zachęca do robienia rzeczy, nie tylko filmów, tylko do przyjaźni, do spędzenia czasu ze sobą i szczerości przede wszystkim.
0: I to jest dokładnie to, co zobaczymy. Ja zachęcam koniecznie, proszę odwiedzić kina od 7 sierpnia. Kandydaci Śmierci pojawiają się. Rafał Waraczewski, Adrian Weber, dziękuję wam bardzo. No i oczywiście pozdrawiamy Maćka Cuskę i Staśka Cuskę. Pozdrawiamy także państwa ze studia. Olga Szućko, Michalina Bieńko, ja nazywam się Agnieszka Obszańska. Pozdrawia państwa także Rojrzyn Murphy, która za chwilę pięknie będzie śpiewała Ancora, Ancora, Ancora. Jak byście powiedzieli Ancora, Ancora, Ancora?
1: Ancora, Ancora, Ancora.
2: Kandydaci Śmierci.
0: Ancora, Ancora, Ancora. Do usłyszenia za tydzień.

0: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
1: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
0: Chyba odwrotnie.
1: Niekoniecznie, ale niech będzie.
0: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
1: Wszystko jest możliwe.
0: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
1: Michalina Bieńko
0: i Maja Sołtysik.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
14: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Przecież nie ma upałów.
14: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
18: Codziennie.
3: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzecie Polskiego Radia, piątek 24 lipca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prezydent podpisał tak zwaną ustawę łańcuchową. Rozłam w największej partii opozycyjnej poza PiS-em 40 polityków. 10 ofiar śmiertelnych i setka rannych. Rosjanie uderzyli na poligon podczas trwania pokazu uzbrojenia.

0: Prezydent podpisał ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Według projektu trzymanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że taki kojec będzie miał powierzchnię umożliwiającą zwierzęciu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Projekt przewiduje wyłączenie od zakazu trzymania psa i kota na uwięzi na czas transportu zwierzęcia, udziału w wystawie czy zabiegu. Ustawa będzie obowiązywać po roku od ogłoszenia. To drugie podejście do wprowadzenia zakazu. Pierwsze przepisy prezydent zawetował w ubiegłym roku. Rozłam w PiS-ie stał się faktem. Jarosław Kaczyński w samopołudnie ogłosił, że 30 kilku posłów nie złożyło deklaracji lojalnościowych. Tym samym wykluczyli się z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki natomiast mówił w Sejmie, że grupa liczy 40 posłów, jest też senator i europosłowie. A w Sejmie komentarze zbiera Jacek Frenzel.
1: Dzień dobry. Walczyliśmy do ostatniej chwili, a jednak intryganci mieli większą siłę, mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie Mateusz Morawiecki.
2: My dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym ta wyciągnięta ręka do zgody, do jedności została odtrącona i będziemy się zastanawiać nad strategią na przyszłość.
1: Choć nieoficjalnie mówi się o planach utworzenia partii, a wcześniej klubu parlamentarnego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział natomiast, że w przyszły wtorek zbierze się komitet polityczny partii, który przyjmie fakt niezłożenia lojalek do wiadomości.
3: Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli.
1: Jarosław Kaczyński zaznaczył, że nie chce się rozstawać w niechęci i smutnym głosem dodał.
3: No tak się po prostu ułożyło.
1: Posłowie koalicji rządzącej są natomiast w doskonałych humorach, mówi Barbara Okło z klubu Centrum.
4: Partia, która dzieliła ludzi przez tyle lat, sama się podzieliła i to jakąś satysfakcję daje.
1: Inni parlamentarzyści podkreślają, że stało się nieuniknione, bo jak widać było, że Jarosław Kaczyński słabnie, a Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy nie chcą utożsamiać się z, jak to słychać było nieoficjalnie, brunatniejącym PiS-em.
0: Jacek Frenzel, dziękuję za relację. Liczba ofiar rosyjskiego ataku na poligon pod Kijowem wzrosła do 10 zabitych i około 100 rannych. To był zaplanowany atak. Rosjanie uderzyli w momencie, gdy na poligonie odbywał się pokaz uzbrojenia.
5: Według władz obwodu kijowskiego Rosjanie użyli pocisku balistycznego. Wstępne informacje wskazują, że rakieta spadła na teren prywatnego poligonu, gdzie odbywał się pokaz uzbrojenia. Ukraińska Rada Producentów Uzbrojenia poinformowała, że w chwili uderzenia na miejscu przebywali przedstawiciele ukraińskiego przemysłu obronnego. Wśród nich są zabici i ranni. Organizacja podała, że lokalizacja spotkania nie była wcześniej ujawniana. Na miejscu był m.in. doradca prezydenta Zełenskiego Serhii Bezkresnow, pseudonim Flash. Ze mną wszystko w porządku. Moja ekipa żyje, napisał w mediach społecznościowych. Jak przekazała prokuratura generalna Ukrainy, zginęło co najmniej 10 osób, a około 100 zostało rannych. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Wracamy do kraju. 21 osób usłyszało zarzuty w związku z aferą korupcyjną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Większość osób z zarzutami to kierowcy, którzy płacili za zdany egzamin. Właściciel Szkoły Nauki Jazdy miał przekazywać łapówki od przyszłych kierowców, mówi prokurator Łukasz Wojtasik.
6: To są osoby, które miały wyręczać korzyści majątkowe. To są osoby, co do których prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ale w dniu wczorajszym też takie postanowienie zostało wydane wobec jednego z właścicieli jednej ze szkół nauki jazdy z Zielonej Góry. Możliwe są kolejne zatrzymania, możliwe są kolejne zarzuty dla kolejnych osób.
0: W sprawie został zatrzymany także egzaminator zielonogórskiego WORT, który jest ekspertem ministerialnego zespołu do spraw egzaminów na prawo jazdy. Ponad 11 tysięcy osób ewakuowano z powodu gwałtownych pożarów w środkowej Hiszpanii. Rząd ogłosił zagrożenie w regionie Madrytu i prowincji Avila. Walkę z ogniem utrudnia upał i silny wiatr. Minister spraw wewnętrznych Fernando Grande Malasca mówi, że sytuacja wymaga skoordynowania wszystkich sił. Rząd Hiszpanii natychmiast podjął decyzję o podniesieniu poziomu zagrożenia do trzeciego. Stanu zagrożenia o znaczeniu narodowym ze względu na charakter trzech pożarów, zarówno dwóch w Madrycie, jak i jednego w Walencji. Przejmujemy dowództwo operacyjne. Uruchomiliśmy europejski mechanizm ochrony ludności. Hiszpania zwróciła się z apelem do państw Unii o wysłanie samolotów gaśniczych.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra lub dobra, jedynie w Rymanowie-Zdroju dostateczna. Prawie 60% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie, padać może w centralnej Polsce, a na zachodzie najwięcej słońca, od 14 do 22 stopni.

0: Autopromocja.
1: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka sprawdza poziom pozytywnych wibracji prosto z Ostruda Reggae Festival, a 25. edycja największego święta tej muzyki w Polsce zapowiada się znakomicie. Strefa Dread nadaje na żywo z polskiej stolicy Karaibów w sobotę od 17 do 19. Będą goście, wspomnienia i zielono-żółto-czerwone muzyczne inspiracje. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Mirosław Maken-Dzięciołowski. Ostruda Reggae Festival pod patronatem Trójki.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
16: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
19: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
20: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
21: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
2: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
22: Wakacje w pełni. Mam nadzieję, że Państwo odpoczywają. A jeśli tak, to chyba przede wszystkim warto sięgać po to, co znamy i lubimy, unikając tym samym pracy, którą w przypadku odkryć wykonuje nasza głowa. No bo przecież zazwyczaj chcę ocenić i wydać werdykt właśnie w kontekście.

0: nowości. Do godziny 16 zatem pojawią się utwory znane zarówno z tej bliższej, jak i dalszej przeszłości.
1: W tonacji trójki.
0: A ja nazywam się Michał Margański i nasz wspólny czas proponuję rozpocząć muzyką z najmłodszej płyty Thundercata, którą przez kilkadziesiąt miesięcy, przez prawie 3 lata zwiastował utwór powstały z gościnnym udziałem Kevina Parkera, działającego jako Tame Impala.

0: I live in LA, sweetie. What do you expect?
1: Muszę Państwu powiedzieć, że przez całe lata jakoś, no, po prostu nie mogłem przekonać się do tego muzyka. Dostawał najważniejsze nagrody, nagrywał z największymi, a u mnie jakoś nie chciało to wszystko pyknąć. Dopiero przy piątej płycie zaakceptowałem jego muzykę. Tej tegorocznej płyty słucham najczęściej ze wszystkich wydanych w 2026. No More Lies i Thundercat na początek, czyli pierwszy singiel albumu Distracted, opublikowanego prawie 3 lata przed premierą samego longplaya. Ciekawy to był zabieg, który, jak sądzę, miał za zadanie dotarcia do jak największej liczby odbiorców. Miał się zwyczajnie ułożyć. A całość jest doprawdy doskonała. Distracted, piąty album Thundercata, który, jak sądzę, będzie w przyszłym roku nagrodzony. Przyznam, że liczę przynajmniej na jedno Grammy, na album roku.

0: Thunder Wave z płyty Distracted, tu z Willow Smith, kolejną zaproszoną osobą tego wspaniałego albumu, którego warto posłuchać w całości, najlepiej z fizycznego nośnika. Wspominałem, że pyknęło w mojej głowie dopiero przy kolejnym albumie Thundercata, przy piątej płycie, i podkreślam, że tak to czasem bywa, bo przed nami fragment albumu, który z jednej strony wywołał sporo krytyki u ortodoksów, zafascynowanych pierwszym wydawnictwem, no ale z drugiej strony otworzył twórczość zespołu na szeroką publiczność, wynosząc duet na wyżyny popularności.
1: Hi, I'm Xavier from Justice and you're listening to Troika.
0: Być może szanowne i szanowni spotkaliście się z myślą o tym, że dopiero druga płyta jest sprawdzianem, że dopiero drugi album jest tym najważniejszym testem, który stanowi o wartości zespołu. Na taką próbę był przygotowany francuski duet, który po bezkompromisowym pierwszym metrażu wydał płytę znacznie bardziej przystępną. Jej tytuł, i to będę czytał

łacinie, no bo każdy z jego członów to czasownik w pierwszej osobie liczby pojedynczej, no właśnie tego łacińskiego źródła, a mówię tu o audio, video, disco, czyli słucham, widzę, uczę się.

trójce New Lands, czyli jeden z singli zapowiadających w 2011 roku drugi album duetu Justice. Płyta Audio Video Disco była sporą zmianą w stosunku do poprzedniczki, która podobnie jak pierwszy album Daft Punk, album zatytułowany Homework, zapisała się w historii jako mocna i bezkompromisowa w odbiorze. Zestawiam Justice z punkami, ponieważ jest to kapitalny przykład tradycji i ciągłości francuskiej elektroniki, rozwijającej i przenoszącej tradycję oraz

brzmienie. Przechodząc do Daft Punk, mam na myśli album Discovery, o którym opowiadałem Państwu w audycji półperfekcyjnej płyty. Można ją znaleźć na naszych stronach trójka.polskieradio.pl w zakładce audycje. Album w każdym razie rozpoczyna się kultowym utworem One More Time, opartym na samplach utworu Eddie Jonesa, zatytułowanego I Put a Spell on You, wydanego pod koniec lat 70.

0: legendarny One More Time. Aż mi się chce powiedzieć przebój przebojów, który inicjuje album Discovery, Daft Punk. Oj, nie podobała się ta płyta ortodoksom. Byli zawiedzeni w przeciwieństwie do reszty miłośników klubowej elektroniki. Dzięki zmianie smaku duet Daft Punk z pewnością zyskał. A zmianę o stylistyce podjął także inny ważny zespół. Co prawda nie było to po pierwszej płycie, a po drugiej. Decyzja, jak się okazało, była słuszna, a podjął ją m.in. ten pan.
1: Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trika.
0: Dwie pierwsze płyty zespołu nie dawały satysfakcji zarówno Hyde'owi, jak i Rickowi Smithowi. Z pomocą przyszedł Darren Emerson, współautor takich przebojów jak Dark and Long czy Burn Sleepy. To właśnie on przyczynił się do albumu Dap No Bass With My Headman, który wyniósł zespół Underworld do poziomu gwiazd typu The Chemical Brothers. Zanim jednak to się stało, ukazały się dwie płyty. Underneath the Radar, to było w 1988 roku, i Change the Weather w roku następnym. Utworem tytułowym rozpoczynał się ten album.

0: Change the Weather. To utwór sprzed wielkiej zmiany w duecie Underworld. I paradoksalnie myślę sobie dzisiaj, że wcale się nie zestarzał, ale czuję to dopiero po wielu latach.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: A w nim o szczególną uwagę poproszę teraz fanów Milesa Davisa. W roku 2026 mija setna rocznica urodzin mistrza, ale też jubileusz 40 lat albumu Tutu, który powstawał w lutym i w marcu 1986 roku. Płyta miała swoją premierę dopiero jesienią i zanim do niej doszło, Miles ruszył w trasę koncertową, w trakcie której prezentował nową muzykę, ale też testował przy tym wszystkim właśnie w warunkach scenicznych czterech gitarzystów. Test miał również miejsce na festiwalu w Nicei, gdzie zaprezentowano utwór Splatch. W stosunku do oryginału był bardzo rozbudowany, ale to właśnie siła muzyki jazzowej. Przenosimy się zatem do Nicei. Było lato 1986 roku.

0: Splatch, czyli utwór, który miał się pojawić na płycie Tutu jesienią 1986 roku. Tu w wersji koncertowej, wersji zarejestrowanej podczas festiwalu w Nicei, festiwalu, który odbył się w lecie właśnie 1986 roku. W tym roku mija 100 lat od urodzin mistrza. To wielkie święto obchodziliśmy w maju, kiedy się urodził. I przypomnę, że rok 2026 to również jubileusz setnych urodzin Johna Coltrane'a, ale to dopiero jesienią. Z pewnością będziemy przywoływać twórczość Johna Coltrane'a na antenie programu trzeciego. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jednocześnie zapraszam na sobotnio-niedzielne spotkanie w potrójnym paśmie przenoszenia, które właśnie w tej odsłonie wakacyjnej nosi pod tytuł Sztuka Łączenia. To będzie mój mixtape DJ-ski, złożony, stworzony tradycyjnymi technikami, zmiksowany przy pomocy, no właśnie, fizycznych nośników, czyli z płyt kompaktowych i z płyt winylowych w czasie rzeczywistym, zatem bez cięcia na komputerze. A teraz już mówię do usłyszenia, kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.
1: Autopromocja.
2: Miałem zabrać cię nad rzekę.
3: Ten wzruszający utwór to tylko przedsmak tego, co znalazło się na płycie Łączy Nas. Błażej Król opowiada tam w 12 utworach na swój sposób o powstańczym lecie 1944 roku. W niedzielę wysłuchamy tego albumu w wersji koncertowej.
2: Parku nie ma, no nie też prawie.
3: Błażej Król, Łączy Nas. Parku Wolności i w Trójce.

0: Radiowa premiera tego występu na antenie w niedzielę od godziny 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
9: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Przecież nie ma upałów.
13: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
16: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
17: No i co, Barbara, co?
16: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Żegnamy reklamy.
19: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 24 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
20: Nastolatek na hulajnodze elektrycznej wjechał w starszego mężczyznę na pasach. Senior ledwo uszedł z życiem. Polityczna burza po ogłoszeniu rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. O warzywa z domowego ogródka będzie ciężko. Brytyjczycy dostali zakaz podlewania swoich grządek. 19-latek pędził hulajnogą elektryczną i potrącił seniora na pasach, po czym uciekł z miejsca wypadku. Do zdarzenia doszło w Wolbromiu koło Krakowa. Samochód osobowy, widząc, że mężczyzna chce przejść przez ulicę, zatrzymał się, ale nastolatek ominął auto i uderzył w seniora, nie udzielając mu pomocy.
0: dość poważnie poturbowany, bo tutaj odniósł złamań kości twarzoczaszki, ale też złamań żeber. Został przetransportowany do szpitala.

0: konwalescencja będzie zajmowała dłuższy czas. Tego samego dnia sprawca całego zdarzenia został przez policję zatrzymany.
1: Mówił Bartosz Izdebski z krakowskiej komendy. 19-latek usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i nieudzielenia pomocy. Co najmniej 30 parlamentarzystów opuszcza szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Autor całego zamieszania, Mateusz Morawiecki, mówi o nawet 40 osobach. To jego zwolennicy, którzy nie podpisali się pod deklaracją członkostwa w partii. Znali konsekwencje tej decyzji, mówi prezes Kaczyński i dodaje, że tym samym sami się wykluczyli. Co dalej ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus? Były premier na razie bardzo ostrożnie mówi o politycznych planach.
2: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego formalnie w Prawie i Sprawiedliwości jeszcze są, bo sami z członkostwa nie zrezygnowali. Decyzję musi bowiem zatwierdzić Komitet Polityczny. Choć były premier, nie ma wątpliwości, że to już tylko formalność. Komitet ma się zebrać w najbliższy wtorek.
3: Ale rozumiem, że koledzy będą chcieli nas wypchnąć do końca i doprowadzą tę procedurę do końca.
2: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus do końca mieli nadzieję, że uda się porozumieć, choć jak można nieoficjalnie usłyszeć, spodziewali się, że z partii zostaną wyrzuceni. Mateusz Morawiecki, pytany o plany stowarzyszenia, był bardzo tajemniczy.
3: Ani nie mamy tutaj przygotowanych żadnych kwestii, nie mamy omówionych tematów, ani klubu, ani dalszych kroków, dlatego że szczerze mówiąc nawet wczoraj mieliśmy długą dyskusję i do końca wierzyliśmy, że będzie tutaj zgoda.
2: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Jest w planach także nowa partia, ale nie będzie się ona nazywać Rozwój Plus. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Prezydent podpisał 5 kolejnych ustaw. Wśród nowych przepisów znalazły się zmiany dotyczące ochrony przyrody, elektronicznego systemu zawierania umów, wykonywania zawodu radcy prawnego oraz utworzenia Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów. Prezydent z kolei skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Wątpliwości prezydenta dotyczą przede wszystkim sposobu procedowania przepisów oraz krótkiego czasu, jaki przedsiębiorcy mieliby na dostosowanie się do nowych regulacji. Polska policja stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami w dzisiejszych czasach, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości z okazji Święta Policji. Szef rządu podkreślał, że policja w istotny sposób przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa polskiej granicy wschodniej.
4: Warto przypomnieć, że bez wielkiego wsparcia polskich policjantek i policjantów tam na wschodniej granicy niemożliwe byłoby to, z czego Polska dzisiaj jest dumna. Mamy najbezpieczniejszą, szczelną granicę, przez którą nikt nieproszony nie może się już dzisiaj przemknąć.
1: Podczas centralnych obchodów prezydent Karol Nawrocki zwracał uwagę, że właśnie dziś Polska potrzebuje silnych formacji mundurowych.
5: W tym momencie Polska was potrzebuje jeszcze bardziej właśnie z wolnością i suwerennością w sercu. Potrzebujemy silnych formacji mundurowych, silnej policji, ale takiej, która zawsze wie, że służy obywatelom wolności i sprawiedliwości społecznej. O to was proszę z głębi serca.
1: W szeregach policji służy ponad 102 tysiące funkcjonariuszy. Suche trawniki, puste baseny i nawet 1000 funtów kary. 23 miliony Brytyjczyków nie podleją także swoich ogródków upraw. Zakazy obowiązują w środkowej i północnej Walii, gdzie oficjalnie ogłoszono suszę, oraz w Londynie i w części Anglii.
6: Nie wolno podlewać ogródków za pomocą węża ani zraszacza. Zakaz dotyczy także mycia samochodów, okien i tarasów. Rośliny można podlewać jedynie konewką lub wiadrem. Za złamanie zasad grozi kara do 1000 funtów, a to ponad 5000 zł. Firmy wodociągowe tłumaczą, że rzeki i zbiorniki wysychają po kolejnych falach upałów. W pierwszej części lipca spadło zaledwie 3% deszczu, którego zwykle można spodziewać się o tej porze roku. Mieszkańcy coraz częściej odpowiadają jednak najpierw naprawcie rury. Niemal połowa ankietowanych uważa, że firmy robią zbyt mało, aby ograniczyć przecieki i modernizować sieć wodociągową. Przez nieszczelne instalacje w Anglii i Walii każdego dnia znika prawie 3 miliardy litrów wody. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: I tą relacją kończymy ten serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 5 po 16. Czas na sport w Trójce. Norbert Michalak.
9: Dzień dobry. Na początek serwisu łączymy się z Darkiem Urbanowiczem, który próbuje nadążyć za peletonem pierwszego etapu Tour de Pologne kobiet. Powiedz, ile jeszcze kilometrów zostało kolarkom do ukończenia tego etapu i jaka jest ogólnie sytuacja?
10: Dzień dobry. Sytuacja jest taka, że do mety pozostało niespełna 20 kilometrów. Pochwalę się, mi już udało się wyprzedzić peleton. Czekam na zawodniczki na mecie w Zamościu. Quinty Ton, holenderka z australijskiej grupy Leaf.

0: Ajula, Jayco, na prowadzeniu 22 sekundy przed peletonem, a to oznacza, że najprawdopodobniej tutaj na ulicach Zamościa będziemy mieli sprinterską walkę z peletonu, z grupy zasadniczej. Dziewczyny jechały bardzo szybko, musiały lawirować trochę pomiędzy kałużami, bo tutaj bardzo burzowo na Roztoczu dzisiaj, ale pięknie, naprawdę fantastyczne zielone okolice. Pagórkowaty, trudny etap, prawie 138 km do przejechania. No i jeszcze trochę. Wszystko będzie się działo pewnie za jakieś 10-15 minut. Meta w Zamościu. Ja tutaj czekam, będę sprawozdawał. Pewnie się usłyszymy za godzinę.
1: Dziękujemy za relację. Wraca piłkarska ekstraklasa. Meczem w Radomiu zainaugurowany zostanie sezon 2026-2027. Radomiak podejmie Beniaminka rozgrywek wieczystą Kraków, mówi szkoleniowiec Radomiaka Tomasz Kaczmarek.
2: To jest zespół w 100% gotowy na ekstraklasę, to tak trzeba szczerze powiedzieć, to nie jest pierwszoligowy zespół, to nie jest Beniaminek, to jest zespół, który już w pierwszej lidze był zespołem ekstraklasowym, jak popatrzymy na zawodników, na jakość, na ich CV, na ich umiejętności, pod takim względem myślę, że to będzie pierwszy bardzo dobry test dla nas.
1: Początek spotkania o 18:00, w innym meczu Pogoń Szczecin zagra z Legią Warszawa, to o 20:30, tytułu broni Lech Poznań. Potwierdziły się medialne doniesienia w sprawie trenera piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Oficjalnie nowym szkoleniowcem został Jürgen Klopp, zastępując Juliana Nagelsmana, który odszedł po odpadnięciu Niemców w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Klopp wcześniej pracował w Borussii Dortmund i Liverpoolu. Z The Reds w 2019 roku wygrał Ligę Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: W nocy na wschodzie przelotny deszcz i burze, przeważnie od 9 do 13 stopni. Sobota miejscami bezchmurna nawet. Temperatura maksymalna od 21 do 28, chłodniej tylko na Podhalu. Niedziela cieplejsza niż sobota, nawet do 30 stopni. Miejscami może przekroczyć 30, ale z deszczem przede wszystkim na zachodzie i północy.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Dzień dobry, już 9 minut po 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Michał Daniluk. Przy telefonach czuwa Kuba Witkowski.
6: Zapraszamy do Trójki.
4: Dziś w audycji popołudniowej pęknięcie w największej partii polskiego parlamentu. Prawo i Sprawiedliwość straci 30 kilku, może nawet 40 posłów. Zrezygnowali. Tak prezes Jarosław Kaczyński nazwał niepodpisanie oświadczenia o rezygnacji ze stowarzyszeń. Po spełnieniu partyjnych formalności były premier Mateusz Morawiecki i jego stronnicy nie będą należeć do Prawa i Sprawiedliwości. O taki finał konfliktu oskarżają intrygantów, co skomentował z kolei Przemysław Czarnek, promowany w PiSie jako przyszły premier.
8: Mówią o nas intryganci, mówią o nas wichrzyciele, są rozłamowcami, którzy doprowadzili do tego nieszczęścia.
4: Zajmiemy się tym w audycji popołudniowej, ale dzisiaj także spadkiem liczby turystów w Dubaju. I zachętam ze strony tamtejszych władz, by pomimo wojny w nieodległym Iranie odwiedzać atrakcje turystyczne Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
9: Program Dubai Invite to darmowe wejścia do największych parków wodnych, darmowe noclegi w wybranych hotelach, zniżki na jedzenie oraz taksówki.
4: Ale dzisiaj będzie też o obawie o wycinkę pomnikowych drzew w Bieszczadach.
10: Inicjatywa wyciągnęła jeden zapis z zarządzenia numer 28 i tam jest taki akapit o tym, że nadleśniczy miejscowy ma wydać zarządzenie porządkujące kwestie ewentualnej wycinki drzew, które mają tak zwany wymiar pretendujący je do pomnika przyrody.
4: Aha. W audycji popołudniowej też święto policji.
11: Chrońcie polską policję przed atakami. Chrońcie polską policję przed hejtem.
4: Dwie dwójki, siedem trójek.

A państwo, przed czym chcieliby chronić polską policję? Albo przed czym chcieliby być przez polską policję chronieni? Albo w ogóle, co w tej policji można by zmienić, żeby była lepsza? 22 73 to numer telefonu do państwa dyspozycji.

0: Depeche Mode, Personal Jesus to za nami 15 minut po godzinie 16. Tu trójka. Wszystko wskazuje na to, że rozłam w PiS właśnie się dokonał. Jarosław Kaczyński kilka minut po południu ogłosił, że lojalek nie podpisało 30 kilku parlamentarzystów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki, który to stowarzyszenie powołał, natomiast w otoczeniu tych tak zwanych rozłamowców przekonywał w Sejmie, że liczba 40 posłów jest poprawna, ale także jest senator i europosłowie. Czy to jest czarny dzień dla Prawa i Sprawiedliwości? W Sejmie jest Jacek Frenzel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj do ostatnich chwil, do ostatniego momentu walczyliśmy o jedność, o to, żeby móc działać jako to drugie płuco, czyli poszerzać elektorat, mówił w Sejmie Mateusz Morawiecki.
2: Nie możemy jednak zgodzić się na to, aby poprzez ultimata czy szantaż tak naprawdę strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu. To właśnie dlatego do końca proponowaliśmy jedność. My mówiliśmy, przestańcie nas wypychać. Kogo mogę mieć na myśli? Przede wszystkim całkiem niewielką grupę intrygantów, która do tego właśnie doprowadzili.
1: Jak podkreślił Mateusz Morawiecki, on i członkowie stowarzyszenia nie chcą konfrontacji, nie będą też odpowiadać nienawiścią i zaczepką, a będą koncentrować się na pracy.

0: chcemy przedstawiać nasze racje. Nie tylko się nie boimy tych racji, ale ja jestem przekonany, że to nasza strategia, ta, którą zaproponowaliśmy kilka miesięcy temu, jest strategią zwycięską. Strategią, która pomoże, pozwoli pokonać ten bardzo zły rząd Donalda Tuska.
1: A na moje pytanie, czy powstanie nowa partia, Mateusz Morawiecki odpowiedział

0: Wacław Kaczyński.
1: Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli.
0: Szef PiS podkreślał, że odpowiedzialność leży całkowicie po stronie tak zwanych rozłamowców.
1: W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło. I chociaż myśmy poszli tutaj na daleko idące ustępstwa, między innymi zrezygnowaliśmy z żądania rozwiązania tego stowarzyszenia. Chodziło tylko o to, żeby do wyborów jego działalność została zamrożona. No, to też nie zostało przyjęte. Jest, można powiedzieć, w jakimś sensie po wszystkim.
0: Z takiego obrotu sprawy cieszą się posłowie koalicji rządzącej. Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówił.
2: Ja myślę, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość się skończyło. Miała być jedność, a jest zwykłe gruzowisko. Ale mam wrażenie, że oni nie teraz się podzielili, że oni już dawno temu byli podzieleni, ale łączyła ich władza, pieniądze i interesy. I kiedy tego zabrakło, to Morawiecki po prostu chciał udowodnić prezesowi, że ma swoją frakcję. Prezes się na to nie zgodził i dzisiaj mówi o tym, że 30 posłów będzie wyrzuconych z PiS-u. Uważam, że ta bratobójcza walka dopiero się zacznie.
0: Podobnie sprawę komentuje Barbara Okło z klubu Centrum.
3: Na pewno taki rozłam pokaże większą słabość PiS-u. Czy będzie szansą dla rozwoju plus? Nie sądzę, bo to jest jednak to samo. Myślę, że za dużych szans tutaj na wielkość pana Morawieckiego nie ma. Nie jest też centrum. No, natomiast uważam, że partia, która dzieliła ludzi przez tyle lat, sama się podzieliła. I to jakąś satysfakcję daje, że duża część obywateli doczekała się tego, że PiS się podzielił.
0: W przyszły wtorek zbiera się prezydium klubu Prawa i Sprawiedliwości, a już w środę trzydniowe posiedzenie Sejmu. W jakiej konfiguracji będą siedzieć posłowie podzielonego PiS? Trudno w tej chwili powiedzieć.
4: O tym wszystkim prosto z Sejmu opowiadał państwu Jacek Frenzel. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję.
4: A w programie trzecim, 19 minut po godzinie 16, piosenka dnia. Just Drive, Natalii Imbruglia.

0: Just Drive, Natalii Imbruglia, to piosenka dnia w programie trzecim dzisiaj. 23 minuty po godzinie 16 mamy. Teraz będzie dla mnie wyzwanie, jak przeczytać tę wielką liczbę. Mam nadzieję, że jeżeli zrobię to źle, to państwo poprawią. W Polsce jest 102 288 policjantów i policjantek. Dziś obchodzą swoje święto, politycy składają im życzenia, a my przyglądamy się wyzwaniom, jakie stoją przed policjantami w naszym kraju. Kuba Witkowski.
1: Poczet flagowy, baczność!
2: Było podniośle.
1: Czołem policjanci i funkcjonariusze!
2: I uroczyście. Były odznaczenia.
3: Dziękuję i gratuluję.
2: Awanse i zaprzysiężenia.
1: Uroczyście ślubuję!
2: Było też wiele ciepłych słów ze strony polityków.
4: Dziś każdy w Polsce od serca chce wam powiedzieć dziękuję.
2: Mówił premier Donald Tusk.
1: Potrzebujemy silnych formacji mundurowych, silnej policji.
2: Zwracał uwagę prezydent Karol Nawrocki, a szef MSWiA Marcin Kierwiński skwitował.
5: Jesteście twarzą państwa dla milionów obywateli. Jesteście symbolem codziennego bezpieczeństwa.
1: Policja jest dla każdego.
2: Dodał szef policji generał inspektor Marek Boroń.
1: Bez względu na jego poglądy, obywatelstwo czy przekonania.
2: A jak jest faktycznie? Jak tą formację widzą zwykli ludzie? Czy mają poczucie, że policja po prostu daje radę?
6: Czasami tak, czasami nie.
2: Ale co im nie wychodzi?
6: Pomyłki, agresja.
7: Są kłopoty wszędzie, jak w każdej formacji.
2: Były policjant, pan Marek, który służył 28 lat.
7: Natomiast w większości przypadków, w większości zdarzeń, które są obsługiwane przez tą formację, no jest bardzo dobrze.
6: Mieszkam w okolicach Wrocławia, mała miejscowość, policja przejeżdża, ale nie reaguje.
8: Za granicą tego nie ma. Tam jak wie, że źle zrobił, to zostaje ukarany i musi to przyjąć na klatę, jak to się mówi, i tyle, nie ma dyskusji.
2: I to wszystko przy rosnących zarobkach i coraz większych kadrach. Funkcjonariuszy jest już przecież ponad 100 tysięcy. Dlaczego więc na co dzień, na przykład na drogach, policji nie widać?
9: To jest coraz więcej zadań, które są przypisywane policji.
2: Inspektor Jacek Zalewski, były szef stołecznej drogówki z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.
9: Coraz więcej obowiązków, które są dopisywane w zasadzie do każdej nowej ustawy, jeżeli często jest tak, że nie wiemy, co zrobić, kto ma to nadzorować, to najłatwiej to wrzucić na barki policji.
2: Policjantom doskwiera też tak zwana papierologia, mówi Filip Grega, instruktor jazdy i biegły sądowy.
10: Dziś ze względu na biurokrację policjanci zajmują się przygotowywaniem dokumentów zamiast być na drogach, być na ulicy.
2: A można by ich odciążyć nowoczesnymi systemami informatycznymi czy na przykład większą liczbą fotoradarów.
0: Przed momentem słyszeli państwo premiera Donalda Tuska mówiącego, że policję należy bronić przed hejtem, między innymi. A ciekawe jestem, jakie państwo mają na policję spojrzenie. 22,7 trójek.
11: Ja uważam osobiście, że policja poprzez swoje profesjonalne działanie powinna sama się bronić przed hejtem. I nie jest potrzebna żadna polityczna tutaj ani nagonka, ani nacisk na to, żeby policję bronić. Mam akurat tutaj możliwość porównania działania policji niemieckiej i polskiej. Profesjonalizm policji niemieckiej jest dużo wyższy, więc tam ta policja cieszy się dużo wyższym szacunkiem niż policja polska. Więc ja myślę, że praca to powinna być od dołu, czyli od samych policjantów powinno wyjść to podejście takie, żeby ludzie zaczęli tą policję szanować.
0: A co państwo na to? 22,7 trójek.
12: Autopromocja.
13: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17.30. Najczęściej jednak jestem wydawczynią porannych rozmów bez uników i popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki. Tym razem będę miała okazję zagrać dla państwa

0: Państwa swoje ulubione piosenki. No, może nie wszystkie. Spotkajmy się w niedzielę w audycji Rezydencja od 14 do 16. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
14: Jedynka. To jest radio.
15: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
16: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
17: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
18: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
2: Żegnamy reklamy.
19: Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska.
20: A skrót serwisu zaczynamy od informacji sportowej, bo na metę dotarł dzisiejszy etap Tour de Pologne kobiet, a w Zamościu jest Dariusz Urbanowicz.
21: Tak, 138 km do przejechania w burzy po tych pięknych pagórach, podjazdach stromych na roztoczu. No i zgodnie z oczekiwaniami, z przypuszczeniami specjalistów, Lorena Wiebes, Holenderka jeżdżąca w najlepszej grupie świata Team SD Works Pro Time, wygrywa dzisiaj po sprincie na ulicach Zamościa. Świetnie rozprowadzała ją Marta Lach, Polka, która była tą właśnie decydującą.

0: rozprowadzającą na końcówce, ale Marta niestety przewróciła się na ostatnich metrach. Widziałem, stoi o własnych siłach, wszystko w porządku, a o szczegółach opowiem o 17.20 w specjalnym studiu Tour de Pologne Kobiet. Do usłyszenia.
1: Policja nadal poszukuje mężczyznę podejrzewanego o pozostawienie niewybuchu w koszu na śmieci przy galerii handlowej w Jeleniej Górze. Zatrzymany wcześniej 34-latek został zwolniony. Do zdarzenia doszło w środę wieczorem. Policja otrzymała zgłoszenie o znalezionym w koszu przedmiocie przypominającym niewybuch. Okazało się, że były dwa takie przedmioty i były to miny przeciwpiechotne. Prezydent Wołodymyr Zełenski w przyszłym tygodniu odwiedzi Stany Zjednoczone. Ukraiński przywódca będzie uczestniczył w pogrzebie senatora Lindseya Grahama w Waszyngtonie. Wówczas odbędzie się kolejne spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Oszuści krążą po domach w Gorzowie Wielkopolskim, oferując suplementy diety nieznanego pochodzenia. Są wyjątkowo skuteczni, bo mają ze sobą terminale płatnicze.
2: Konsumentka powiedziała tej osobie, że ona nie ma jak zapłacić. To usłyszała odpowiedź, że nie ma problemu, że jest terminal płatniczy i proszę przyłożyć kartę i płatność została przyjęta. Oferowane są suplementy diety oraz masażery i uwaga, mają z sobą umowy kredytowe.
1: Mówiła Marta Petelska-Brudzińska, miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie. A pełen serwis o 17.00.
3: Trójce, czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna.
4: Zapraszam. Nie ma dobrych wiadomości dla kierowców. W kolejnym tygodniu należy się spodziewać dalszych podwyżek cen paliw na stacjach. Najmocniej będzie drożał olej napędowy, którego średnia cena może przekroczyć 8 zł za litr, ocenili dziś analitycy biura Reflex. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W opinii ministra finansów zablokował tym samym 4 miliardy złotych, które miały trafić na pakiet chroniący przed wysokimi cenami paliw. Wejście w finansową dorosłość nie zaczyna się dziś przy bankowym okienku. Dla młodego pokolenia bramą do świata finansów jest koszyk zakupowy w e-sklepie i usługi typu kup teraz, zapłać później, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.
5: Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że co piąty nowy klient rynku kredytowego pojawia się na nim w wyniku skorzystania z usługi kup teraz, zapłać później, czyli płatności odroczonej. Warto przy tym pamiętać, że nawet niewielkie zobowiązania są widoczne w systemie informacji kredytowej. Jeśli są spłacane terminowo, pomagają budować pozytywną historię kredytową i pokazują, że klient odpowiedzialnie zarządza swoimi finansami osobistymi.
4: Transakcje kup teraz, zapłać później powinny być pod kontrolą nawet na wakacyjnym luzie. W sieci pojawia się coraz więcej ofert fałszywych sztabek złota. Są one wykonane tak dobrze, że bardzo trudno odróżnić je od prawdziwych. Marta Basani-Prusik z Mennicy Polskiej wyjaśnia, na co należy zwracać uwagę przy zakupie złota.
6: Musimy sprawdzić, ile ta firma jest na rynku, czy miała już kłopoty, czy jest zarejestrowana na przykład w Narodowym Banku Polskim jako tak zwany kantor złota albo kantor metali szlachetnych, czy nie jest na liście KNF-u podmiotów, z którymi nie powinno się współpracować. To wszystko jest bardzo ważne.
4: W lombardach i w kantorach autentyczność złota można sprawdzić na miejscu. Z kolei kupując przez internet należy zwrócić szczególną uwagę na domenę, z jakiej korzystamy. Dziś piątek, a zatem UOKiK radzi w sprawach konsumenckich. Jagoda Kruszewska odpowiada na pytania dotyczące zwrotu słuchawek dousznych zakupionych przez internet. Niektórzy mówią, że nie jest on możliwy, bo słuchawki to produkt higieniczny.
7: Przy zakupach online konsument ma 14 dni na tak zwany zwrot, czyli odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Są jednak wyjątki. Jednym z nich są produkty w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można sprzedać ponownie ze względów zdrowotnych lub higienicznych właśnie. Przykładem takich produktów mogą być soczewki kontaktowe. Dlatego słuchawki douszne, suszarki czy szlafroki nie należą do produktów higienicznych, bo nie są sterylne ani nie tracą swoich właściwości po rozpakowaniu.
4: Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 79 groszy, a euro 4,31.
3: Temperatura od 21 do 28 stopni Celsjusza to prognoza na jutro. Miejscami. Sobota będzie bezchmurna.

0: odrobinkę może popadać, ale zdecydowanie więcej deszczu będzie w niedzielę, ale właściwie tylko przy zachodniej granicy, no i na północy Polski. Niedziela będzie cieplejsza niż sobota z temperaturą nawet do 30 paru stopni. 22 i 7 trójek to telefon do Państwa dyspozycji. W sprawie święta policji Państwo dzwonią.
1: Być może policja nie miała szczęścia nigdy od roku 1989, czyli od przemian, szczęścia po prostu do swoich szefów, do swoich ministrów.
0: A Państwo co sądzą o policji? Jaka pomoc by jej się przydała? Może czego by Państwo więcej od policji chcieli? 22 i 7 trójek. Czekamy na telefon od Państwa. Teraz w programie trzecim będzie piosenka pana Błażeja Króla i radzę się w nią dobrze wsłuchać, bo będziemy mieli coś z Błażejem Królem związanego dla Państwa, ale jeszcze zdradzić nie mogę. Miałem zabrać cię nad rzekę, tak zatytułowany jest ten utwór. A sprawa, o której mówiłem, będzie dotyczyła tego, co w najbliższą sobotę o 21:00 będzie się działo.

To Błażej Król w programie trzecim. Jakby mieli państwo ochotę usłyszeć ten głos na żywo, na przykład w tę sobotę o godzinie 21 w Parku Wolności w Warszawie, no to jest na to szansa właśnie teraz. Zapraszamy państwa na ten premierowy koncert Błażeja Króla. Artysta sięga do historii powstania warszawskiego, będzie opowiadać o tym, co łączy ludzi niezależnie od czasu, niezależnie od pokolenia. Nagrał 12 utworów na albumie Łączy Nas. I wszystkie te piosenki będzie można usłyszeć w wersji koncertowej w najbliższą sobotę o 21 w Parku Wolności właśnie. To przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Po zaproszenia proszę zgłaszać się pod numerem 2 2 7 3. A jeżeli państwo nie pojawią się na koncercie, bo na przykład zaproszenia już się skończą, albo nie będą mogli państwo akurat tego dnia pojawić się w Warszawie, to polecam

0: Same retransmisje w niedzielę po godzinie 19 w Trójce.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: W programie trzecim teraz Rosja i Ukraina. Rosyjski szef dyplomacji nie przekonał swojego amerykańskiego kolegi, że Moskwa osiąga sukcesy na froncie. Tak niezależne media w Rosji komentują wczorajsze spotkanie Siergieja Ławrowa i Marco Rubio. Dowodów na ukraińską przewagę przybywa, bo kolejny dzień Ukraińcy atakują z powietrza magazyny firmy Wildberries pod Moskwą. To rosyjski odpowiednik amerykańskiego Amazona. My łączymy się z Maciejem Jastrzębskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Maćku, sytuacja na froncie wokół wojny i bezpośrednio na samym froncie się zmienia. Rosja traci potencjał, boryka się z różnymi wewnętrznymi kryzysami, ale Ukraina, chociaż zyskuje na sile, unowocześnia sprzęt i taktykę, to też ma swoje wewnętrzne problemy społeczno-polityczne.
2: No, zacznijmy od tego, co w Rosji. Od kilku dni Ukraińcy atakują obiekty spółki Wildberries na terytorium całej Rosji. To jest największa na obszarze poradzieckim firma zajmująca się sprzedażą internetową. Kijów uznał, że handluje między innymi częściami dla armii, w tym tymi, które służą do produkcji rakiet. Tych rakiet, które lecą na ukraińskie miasta. Oprócz Rosji także Wildberries obsługuje Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Białoruś, Tadżykistan i Uzbekistan. Mówi się również o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Symptomatyczne dla wywierania presji psychologicznej, bo taki też jest między innymi efekt tych ukraińskich ataków, są ataki na Moskwę i Petersburg. Miasto nad Newą rzadziej było do tej pory atakowane, ale jak podkreśla były konsul generalny Grzegorz Ślubowski, teraz Petersburg doświadcza wszystkich aspektów działań wojennych.
3: Przede wszystkim rzeczywiście w Petersburgu brakuje benzyny. To jest taka też zmiana wizerunkowa, bo to źle świadczy i o Władimirze Putinie, i o władzach Rosji. Druga rzecz to, że tą wojnę widać w tym sensie, że coraz częściej to miasto jest gdzieś tam bombardowane, nawet nie ta część mieszkalna, bo ona nie jest. Natomiast głównie te rafinerie ropy naftowej, ale też na obrzeżach miasta, port na przykład i tak dalej, nawet w czasie trwania forum petersburskiego, który jest taką perłą dla Władimira Putina, były bombardowania i Władimir Putin był wtedy zresztą w mieście, więc to było takie, no, taki podwójny policzek, który Ukraińcy wymierzyli właśnie Putinowi.
2: Rosja usiłuje utrzymać świat, głównie Chiny i Stany Zjednoczone, w przekonaniu, że wciąż ma przewagę nad Ukrainą. To nieprawda, stwierdzają niezależni komentatorzy. Podkreślają, że nawet podczas spotkania na Filipinach nie udało się Siergiejowi Ławrowowi przekonać do tego Marco Rubio. Część rosyjskich niezależnych komentatorów podkreśla, że Waszyngton nie widzi już w Moskwie państwa, które może wygrać wojnę z Ukrainą. Słowa Marco Rubio o konieczności poszukiwania nowej koncepcji negocjacji pokojowych niezależni komentatorzy nazwali zimnym prysznicem dla Siergieja Ławrowa. Taki punkt widzenia w rozmowie z telewizją Deszcz przedstawił także rosyjski politolog niezależny Kiryl Rogow.
4: Logika
2: wojny na wyniszczenie, która była brana pod uwagę przez ponad 4 lata, nie jest już brana pod uwagę. Rozpatrywano wariant, w którym Rosja uderza, przesuwa się na froncie i lęka Ukraińców nalotami, więc Ukrainie zaczyna brakować możliwości personalnych, gospodarczych i politycznych. Ukraina zostanie zmuszona do podpisania swego rodzaju kapitulacji, korzystnego dla Moskwy porozumienia o zawieszeniu broni. Dziś jest jasne, że taka logika nie ma już sensu. Straty Rosji ponoszone w wyniku wojny narastają znacznie szybciej niż rosyjskie wojska posuwają się ku granicom Donbasu.
4: Czym rosyjskie wojska przedwigają się granicom Donieckiej oblasti.
2: To przynajmniej, żeby te zagadnienia spuentować. Po ukraińskich nalotach dronowych Rosja boryka się z kryzysem paliwowym, logistycznym i łącznościowym. Kremlowski reżim zauważa także oznaki niezadowolenia społecznego, które mogą być niebezpieczne dla Władimira Putina. Rosyjski politolog niezależny Greg Amnuel, kiedyś my rozmawiali, tłumaczył mi, aby jednak nie wpadać w przesadny optymizm. Na razie jego zdaniem nie ma mowy o obaleniu reżimu. Powtórzę, jeśli nie zostanie zniszczony trend rozwoju państwa rosyjskiego, które budowano na despotyzmie w odniesieniu do własnych obywateli i w odniesieniu do państw sąsiednich, to nic się nie wydarzy. To niezadowolenie na razie nie jest niezadowoleniem z władzy. To niezadowolenie wywołane jakimś socjalnym problemem. To ogromna różnica. Marsz z pustymi garnkami to jedno, a obalenie reżimu to coś zupełnie innego.
5: Stwierdzenie reżimu to zupełnie drugie.
2: Ukraina jest na fali, ma sukcesy na froncie. Niestety ma też problemy wewnętrzne. Polityka Wołodymyra Zełenskiego, dymisję rządu, szefa sił zbrojnych i nowe powołania nie są entuzjastycznie witane przez Ukraińców. Taka atmosfera osłabia Ukrainę, która potrzebuje zgody i jedności. Tak podkreślają

0: zgodnie zresztą niezależni komentatorzy.
1: A to wszystko opowiadał Państwu Maciej Jastrzębski. Dziękuję bardzo. W Trójce Lover Girl, Lofi.

0: święto policji, rozmawiamy o policji. 22 73 dla Państwa numer telefonu.
1: Ja pracowałem bardzo długo w policji i teraz powiem jedną rzecz. Jeśli chodzi o dzielnicowych, to mówię, że brak kontaktu jest z człowiekiem zwykłym. Zwykłym człowiekiem. Kiedyś za PRL-u, proszę pana, dzielnicowy to miał jakiś tam szacunek, przyszedł na kawę do domu, porozmawiał, wiedział, co się dzieje w terenie. Natomiast teraz nic nie wie dzielnicowy, ponieważ nie ma kontaktu z człowiekiem.
0: Brakuje państwu kontaktu z policjantami? 22 73, czekamy na głosy od wszystkich. 10 minut do godziny 17. Inicjatywa Dzikie Karpaty i Greenpeace alarmują, że w Bieszczadach osłabiono ochronę najstarszych drzew, takich o wymiarach pomników przyrody. Te leśne olbrzymy powinny znajdować się pod specjalną ochroną, tak twierdzą ekolodzy, a przedstawiciele Lasów Państwowych bronią swojej decyzji.
2: W 2024 roku były dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie,
3: Aleksandra Wiktor, Greenpeace,
2: czyli tej odpowiedzialnej właśnie za lasy Podkarpacia, Bieszczad, obiecał nam wszystkim, że drzewa, te takie absolutnie najcenniejsze pomniki przyrody, będą bezpieczne. Natomiast co się okazuje? Ta decyzja o niewycinaniu drzew pomnikowych została cichaczem zniesiona.
3: Chodzi o zarządzenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z listopada ubiegłego roku. Dokument odchodzi od generalnego zakazu wycinki drzew o wymiarach pomnikowych i przekazuje decyzję w tej sprawie poszczególnym nadleśniczym. Organizacje przyrodnicze zwracają uwagę, że przy podejmowaniu takich decyzji mogą być brane pod uwagę także względy ekonomiczne. Informacjom tym zaprzecza Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji w Krośnie.
4: Inicjatywa Dzikie Karpaty wyciągnęła na światło dzienne jeden zapis z zarządzenia numer 28 i tam jest taki akapit, punkt, który mówi o tym, że nadleśniczy miejscowy ma wydać zarządzenie porządkujące kwestie ewentualnej wycinki drzew, które mają tak zwany wymiar pretendujący je do pomnika przyrody. I to ma być opisane szczegółowo, jeżeli

0: Jeżeli taki przypadek miałby mieć miejsce z uwagi na bliskość szlaku turystycznego, bezpieczeństwo publiczne.
1: Spór dotyczy najstarszych drzew w Karpatach, które osiągnęły rozmiary pomników przyrody. To po społecznych protestach i petycji podpisanej przez ponad 20 tysięcy osób Lasy Państwowe wprowadziły 2 lata temu zakaz ich wycinki.
2: To jest zrzucanie odpowiedzialności na poszczególnych nadleśniczych, ponieważ to nadleśniczy wydaje zarządzenie, to nadleśniczy ma podejmować decyzje, nie musi ich z nikim konsultować.
0: Nie mają swobody, tylko mają prawo uporządkowania tej kwestii. Jeżeli będzie taka konieczność wycinki, decyduje o tym nadleśniczy, ale po przeprowadzeniu procedury, którą musi jasno opisać.
1: W odpowiedzi na zarzuty pod postem inicjatywy Dzikie Karpaty na Facebooku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie zapewnia, że karpackie olbrzymy są bezpieczne. Leśnicy podkreślają, że nowe zarządzenie nadal chroni cenne drzewa, a decyzję pozostawiono nadleśniczym, ponieważ to oni najlepiej znają lokalne uwarunkowania przyrodnicze i odpowiadają za stan lasu. Regionalna dyrekcja odrzuca też sugestie o ukrywaniu zmian.
2: Ale my tego tłumaczenia nie potrzebujemy. My potrzebujemy po prostu powrotu do umów, powrotu do obietnic złożonych społeczeństwu i po prostu realnej ochrony drzew o wymiarach pomnikowych, tych pereł polskiej przyrody. Potrzebujemy powrotu do zakazu ich wycinki.
3: Sprawą zajęła się Karolina Gonet. A to Just As Long As We're Together. Jalen Gondaf w Trójce.

0: Autopromocja.
1: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
2: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy festiwal szekspirowski. Prezentujemy drugiego zrealizowanego w tym roku przez Teatr Polskiego Radia Szekspira. To rzadko grana tragedia.
3: Coriolan.
2: W roli głównej Mariusz Bonaszewski.
3: Powiem ci szczerze, wolę po swojemu służyć im wszystkim, niż jak oni władać.
4: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Zachęcam do założenia słuchawek w celu lepszego odbioru słuchowiska. Katarzyna Łęcka, reżyserka.
2: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowości.

0: prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Wymiana ciosów i wzajemne oskarżenia o rozbijanie PiS. Największy kontenerowiec w historii już w Gdyni. Babciowe wakacje, czyli międzypokoleniowe spotkania.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP, otwórz się na więcej.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
19: Żegnamy reklamy.
20: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.24 lipca. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
21: Rozłam na prawicy. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy wykluczeni z PiSu. Do Senatu trafił wniosek prezydenta o referendum klimatyczne. Ponad 60 tysięcy ludzi na francuskim wybrzeżu ewakuowanych z powodu pożarów. Czara goryczy się przelała. Prezes PiS wyrzucił ponad 30 posłów za brak rezygnacji z uczestnictwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Każdy wiedział, czym jest podpisanie oświadczenia o chęci pozostania w partii i czym niezgoda na to, podkreślał Jarosław Kaczyński.
22: Sprawa jest związana z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii.
21: Do końca walczyliśmy o jedność, zapewniał Mateusz Morawiecki. Według niego do zniszczenia strategii dwóch płuc w ramach PiSu doprowadziła grupa intrygantów.
23: Do końca proponowaliśmy jedność. Mówiliśmy, przestańcie nas wypychać. I jak słyszycie państwo, kiedy to mówię, to pewnie się zastanawiacie, kogo mogę mieć na myśli. Przede wszystkim całkiem niewielką grupę intrygantów, która rzeczywiście jest w tym akurat dość sprawna w takich gierkach i tutaj do tego właśnie doprowadzili.
21: We wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdził usunięcie Mateusza Morawieckiego.

0: Kaczyńskiego i jego stronników z partii. Samorząd lekarski popiera rządowy pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia, ale ma pewne zastrzeżenia. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Klaudiusz Komor mówi, że przyspieszenie wprowadzania e-rejestracji jest słuszne, ale wymaga nakładów finansowych.
1: Mając doświadczenie na przykład, że w przypadku kardiologii odbyło się to olbrzymim kosztem zarówno pracy, jak i środków finansowych świadczeniodawców, czyli szpitali. I tutaj również, jeżeli będzie to wprowadzane, przewidzieć na przykład dodatkowe środki na wdrożenie systemów centralnej rejestracji.
0: Nakładów finansowych wymaga także prowadzenie harmonogramów przyjęć pacjentów w aplikacji NFZ-u, które ma usprawnić system kolejkowy. W Senacie jest kolejny wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum klimatycznego, poinformowała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Karol Nawrocki tym razem chce, by Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy są za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
2: Mamy 14 dni na rozpatrzenie tego wniosku, ale moim zdaniem znowu pytanie pana prezydenta jest tak szerokie, że jakiej polityki, czy tej obecnej, czy przyszłej, przecież polityka Unii Europejskiej się zmienia w wielu sprawach, więc wydaje mi się, że ten wniosek także zostanie przez Senat odrzucony, ale poczekamy na debatę w komisjach, do 4 komisji skierowałam ten wniosek.
0: Senat wyraża zgodę na referendum bezwzględną większością głosów w obecności ustawowej liczby senatorów. 63 tysiące osób ewakuowano z powodu gwałtownych pożarów na atlantyckim wybrzeżu Francji. Władze nakazały całkowite opuszczenie półwyspu Cap Ferré, a część mieszkańców i turystów wywieziono łodziami. Największy pożar wybuchł w departamencie Gironda. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych Laurent Nunes, ogień opanował już ponad 10 tysięcy hektarów.
3: Mamy do czynienia z największym pożarem w tym sezonie. Łącznie w chwili, gdy do państwa mówię, stopniowo ewakuowano drogą lądową 40 tysięcy ludzi. Przeprowadzano również ewakuację drogą morską. Pożar nadal się rozprzestrzenia.
0: Jedna z mieszkanek półwyspu Cap Ferré mówiła, że alarmy zaczęły przychodzić w środku nocy. Wyjechałam z Le Canon w połowie półwyspu. Naprawdę ewakuują wszystkich. Są oddziały prewencji, policja i żandarmeria. Jestem stąd, aż mam gęsią skórkę. To, co się dzieje, jest potworne. Ogień przesuwa się wzdłuż oceanu przez las. Do walki z ogniem skierowano zagraniczne samoloty i śmigłowce. 18 miliardów złotych, tyle wynosi dług Polaków wobec samorządów. Zobowiązania dotyczą głównie lokalnych podatków. Gmina może windykować tylko określone kategorie należności, tłumaczy szef Wydziału Windykacji w Radomskim Urzędzie Robert Orzechowski.
4: Samorządy prowadzą postępowania egzekucyjne wobec osób, które zalegają przede wszystkim z płatnościami za podatek od nieruchomości, gospodarowanie odpadami komunalnymi, mandaty wystawiane przez Straż Miejską oraz strefę płatnego parkowania.
0: Samorząd może dłużnikowi zablokować konto albo zająć jego wynagrodzenie. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 5 po 5. Trójce Sport i Norbert Michalak.
7: Ponownie na początku serwisu łączymy się z Darkiem Urbanowiczem. Darku, powiedz, kto wygrał pierwszy etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne kobiet i jak poradziły sobie Polki?
8: Zgodnie z przewidywaniami wygrała Lorena Vibes. To jest najlepsza drużyna świata Team SD Works Pro Time. Ta, w której jeździ Kasia Niewiadoma. Kasia teraz szykuje się już do Tour de France jeszcze na zgrupowaniu wysokogórskim. Lorena Vibes, Holenderka, najlepsza sprinterka obecnie. To nie było wątpliwości. Polki pojechały świetnie. Olga Wankiewicz, miejsce piąte. To jest grupa Mat Atom Developer Wrocław. Druga zawodniczka z tej samej grupy, Słowaczka Sofia Ungerowa, ósma, więc w top 10 mamy w top 8 dwie zawodniczki z polskich grup. Jedną Polkę świetnie, świetnie, trzeba to przyznać. A na etapie trudnym, bo i pagórkowatym, ze stromymi podjazdami, uciekały w pewnym momencie reprezentantka Polski Natalia Krześlak. Ona na co dzień jeździ w grupie Pacific Nestle Fitness Toruń i Martyna Szczęsna właśnie z Mat Atom Developer Toruń. Te dwie panie uciekały, lawirowały pomiędzy burzami. Świetna akcja, no ale doścignięta mniej więcej na 50 km i wszystko działo się na mecie. Leżała Marta Lach. Na szczęście powiedziała tylko żadnych poważniejszych zadrapań, kontuzji. Będzie tylko potrzebowała nowego stroju.
7: Dziękujemy za relację. Nowy sezon w piłkarskiej Ekstraklasie czas rozpocząć. Dziś pierwsze mecze o 18 w Radomiu. Radomiak zagra z Wieczystą Kraków. Potem Pogoń Szczecin podejmie Legię Warszawa. Pomocnik portowców Patryk Dziczek nie może już doczekać.

0: doczekać się rywalizacji w nowym sezonie.
1: Mamy na pewno gdzieś na ten mecz swój plan. To, co sztab przygotuje, to po prostu trzymać się planu, zrealizować to. No i mam nadzieję, że ten wynik będzie dla nas korzystny, ale no na pewno trzeba nastawić się, że to będzie ciężki mecz. Na pewno nie będzie to łatwy mecz. Wiemy, że Legia za trenera Papszuna gdzieś wygląda na pewno lepiej niż troszkę wyglądała wcześniej w tamtym sezonie, więc myślę, że trzeba na pewno spodziewać się ciężkiego meczu.
0: Początek meczu w Szczecinie o 20:30. Nikola Grbicz powołał 15 zawodników, którzy powalczą w Ningbo o obronę tytułu Mistrzów Ligi Narodów. W składzie zabrakło m.in. powracającego po kontuzji środkowego Jakuba Kochanowskiego. Znalazł się natomiast rozgrywający Jan Firlej. Nasza kadra w ćwierćfinale w czwartek o 13:30 zmierzy się z Ukrainą. Z kolei w półfinale nasz zespół może zagrać się z lepszym z pary Słowenia-Turcja. Po drugiej stronie drabinki zagrają Japończycy z Chińczykami i Włosi z Amerykanami.
2: Sobota będzie całkiem słoneczna, właściwie miejscami nawet bezchmurna, z temperaturą dochodzącą do 28 stopni Celsjusza, od 21. Niedziela będzie nawet cieplejsza, ale pojawi się deszcz przede wszystkim przy zachodniej i północnej granicy Polski. Ale powyżej 30 stopni.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 8 minut po godzinie 17, ze mną Agnieszka Laskowska, Michał Daniluk, Kuba Witkowski. Jesteśmy w tym składzie z Państwem do godziny 19.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: Dziś święto policji. Co, świętujemy?
5: Ja niestety nie mam dobrego zdania. Uważam, że jeszcze wiele do zrobienia. Mówię to z własnych doświadczeń. Tak jak powiedziałem, jestem z Elbląga. Tutaj bardzo dużo złego się dzieje. Zwykli ludzie wiedzą, jak dużo jest tutaj układów, układzików.
6: Tak jakby mieli jakieś ciepłe posadki i po prostu dbali tylko o swój interes, a nie o ludzi. Nie chcą się nikomu narażać. Nie potrafią rozróżnić, kto mówi prawdę, a kto składa fałszywe zeznania. Ja mieszkam w Oświęcimiu. Po prostu dramat.
2: A u Państwa jak? 22 i 7 trójek. Telefon do Państwa dyspozycji. A coż to tak pięknie bębni? Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie.

0: 12,5 minuty po 17. Tu Trójka. Po wiosennym konflikcie wokół cieśniny Ormus, trwającym tak naprawdę do tej pory, i po irańskich atakach odwetowych, które sięgnęły i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Dubaj szuka sposobów na przywrócenie ruchu turystycznego. W ubiegłym roku ten najpopularniejszy wśród turystów Emirat przyciągnął niemal 20 milionów gości. W tym roku ruch drastycznie zmalał. Nie pomogły entuzjastyczne wpisy influencerów, także tych z Polski opisujących w sieci uroki Dubaju. Władze ruszyły z dopłatami dla mieszkańców, którzy sprowadzą do miasta zagranicznych gości. Paweł Turski.
1: Sposób na sprowadzenie turystów do Dubaju jest prosty. Rezydenci miasta za zaproszenie swoich znajomych lub członków rodziny dostają pakiet korzyści, zniżek i voucherów o wartości przekraczającej 3000 dirhamów. Czyli ponad 3000 zł.
2: Program Dubai Invite to darmowe wejścia do największych parków wodnych, krytych parków rozrywki, darmowe noclegi w wybranych hotelach, zniżki na jedzenie oraz taksówki. Stworzyliśmy taką ofertę, by nasi mieszkańcy, którzy są naszymi ambasadorami, mogli spędzać czas w mieście z osobami, które kochają.
1: Tłumaczy oficjalnie powód wprowadzenia programu Nora El-Ghazeri, wiceprezeska do spraw projektów specjalnych w dubajskim Departamencie Gospodarki i Turystyki. Jak mówi mi za to Artur Rezner z biura podróży Neckera, powody, dla których Dubaj de facto dopłaca do wakacji, są dwa. Pierwszym jest odnotowywany od kilku miesięcy widoczny spadek liczby turystów. Ten spadek związany jest z wojną na Bliskim Wschodzie.
3: Drugim czynnikiem jest pogoda, bo tam pamiętajmy, że w lipcu, w sierpniu jest około 50 stopni.
1: W ciągu pierwszych trzech dni obowiązywania programu Dubai Invite wnioski o pakiet korzyści złożyło ponad 10 tysięcy osób. Efekty programu już widać, mówi mi Kacper Michalski, który od 3,5 roku mieszka w Dubaju.
4: Sytuacja bardzo dobrze teraz wygląda, bo samoloty jak wylatują, to nie są aż takie pełne, a jak przylatują do Dubaju, to są prawie pełne. Na przykład moja mama leciała do Dubaju i tylko były dwa miejsca w samolocie wolne, w całym samolocie.
1: Do Dubaju przyjeżdżają w ostatnich dniach nie tylko rodziny i znajomi, lecz także turyści, dodaje Kacper Michalski.
4: Teraz jest więcej ludzi niż było w zeszłym roku. Zawsze jak jest lato, to ludzie, co mieszkają w Dubaju, to wyjeżdżają i nie ma aż takiej turystyczny, ale że są oferty na hotele i to wszystko inne, to ludzie przyjeżdżają.
1: Ludzie przyjeżdżają, bo zaczęło być po prostu taniej, zauważa Artur Rezner z biura podróży Neckera.
3: Jeżeli dobrze poszukamy, przeloty w tej chwili są w dobrych cenach. Hotele, to zależne od standardu, od położenia, niektóre już obniżają ceny, niektóre trzymają ten poziom, ale uwzględniając delikatne korekty w dół, to rzeczywiście te wakacje mogą być zdecydowanie tańsze, jeżeli ktoś oczywiście zdecyduje się na ten kierunek.
1: Decydować się jednak nie warto. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo odradza podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, już 16 minut po 17. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: Dzień dobry, prawie biletu na sobotni koncert dzwonię. Są jeszcze wyjściówki?
1: Są. Przypomnę, godzina 21, Park Wolności, Warszawa, sobota, koncert Błażeja Króla z utworami z płyty Łączy Nas. Mogą państwo dzwonić pod 2 2 7 3. A dzwonią już państwo w sprawie dzisiejszego święta policji i państwo pytają dosyć złośliwie.
2: Ja jestem ciekaw, czy na całym świecie tak mało lat się pracuje do emerytury w policji.
1: 22 7 3.
3: 83. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce.
1: Dziś ruszyła 4. edycja żeńskiej odsłony Tour de Pologne. Dodajmy, że mężczyźni będą się ścigać po raz 83., ale ich rywalizacja rusza za 1,5 tygodnia. My łączymy się z Dariuszem Urbanowiczem, który jest na trasie wyścigu. Halo, halo.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem w Zamościu, gdzie zlokalizowana została meta pierwszego odcinka. 138 km po wspaniałym, przepięknym roztoczu start w Tomaszowie Lubelskim. No, wspaniałym miejscu, które odkryłem. Niesamowity kościół barokowy z XVI wieku, modrzewiowy. No po prostu jak sobie wyobraziłem scenę, kiedy był rehabilitowany Kmicic przy tej całej szlachcie na koniec potopu, to właśnie taka właśnie sceneria, coś pięknego. No ale dziś piękne też ściganie po szosach Roztocza. 20 zespołów, 8 z Pro Touru, a więc absolutnej ligi mistrzów, czy też mistrzyń, bo to oczywiście jadą panie, w tym reprezentantki Polski, które biorą udział w tym wyścigu wspaniałym Tour de Pologne kobiet z dziką kartą, w tym reprezentantka Polski Kaja Rysz.
5: Oczywiście, jak zawsze, to coś wyjątkowego, jechać z orzełkiem na piersi, zmienić tą koszulkę klubową na te nasze biało-czerwone barwy.
4: No ale nie tylko ściganie, ale też wielkie emocje wśród kibiców. Spotkałem taką grupkę. Flaga, syrena strażacka. O komu kibicowali?
6: No, o kibicie Marty Lach.
7: No, mama, tata i bracia.
6: I bracia, dużo braci, dużo.
4: No jak Marta, w jakiej formie?
6: No jest dobrze, jest dobrze.
4: Po kim ona jest taka wojowniczka?
6: No, jak pan myśli? Kto ma dwie flagi?
4: No, ale pan też ma coś, co to tutaj pan ma?
7: No, syrenę.
4: Może pan coś tutaj zagra?
7: No, zagrać to nie ma wielkiej tonacji, to jest tylko strażackie stare sprzęty. Jeździmy z nią za Martą, gdzie się da, gdzie mamy możliwości i po prostu takiego kibicowania.
4: A pan co ma tutaj w rękach? Co to jest?
8: Też mam syrenę, proszę pana, też. Będę kibicował o życie, tak, żeby dziewczyny jak najlepiej pojechały.
4: Niech pan powie, jak to wygląda, bo ta jest duża, taka na kółkach, a to jest jakaś taka podręczna.
6: Bo tak jest. Jest podręczna, bo ona była w Paryżu z nami na olimpiadzie.
8: Także będzie dobrze.
4: Wspaniale, tak? A jeździcie za Martą wszędzie?
6: No, staramy się.
8: Gdzie się da, jak jest blisko.
6: Jak daleko to też.
8: I jak

0: czas to jedzie.
1: W Paryżu na Olimpiadzie i na Mistrzostwa Świata. Różnie, różnie, różnie to jest. W miarę możliwości.
2: Wspaniała sprawa. No ale dziś etap niełatwy, ulewy, sztywne podjazdy. No i ucieczką dnia była ucieczka z udziałem dwóch Polek. Reprezentantka Polski Natalia Krześlak, na co dzień jeżdżąca w grupie Pacific Nestle Fitness Toruń, i Martyna Szczęsna, Mat Atom Developer Wrocław. No i jak się jechało w tej ucieczce? Zapytałem Martynę Szczęsną.
3: Dobrze, chociaż nie ukrywam, że ciężko.
4: Dlaczego?
3: Bo jechałyśmy dość żwawo.
4: Kiedy zostały się dogonione?
3: Po przedostatnim podjeździe. Nie wiem, który to był kilometr, bo bardzo padało.
4: 50 metrów.
3: Możliwe, tak.
4: No, a jak te opady w ogóle, te ulewy?
3: Oj.
4: Da się w tym jechać?
3: Da się, ale no nie jest to moja ulubiona pogoda, bo jest wtedy dość niebezpiecznie, nic nie widać, liczniki się zacinają, więc... Jest ciężko.
4: Zadowolona jesteś z siebie? Dałaś z siebie wszystko?
3: Bardzo, jeszcze bardziej dlatego, że nasza Olga była dziś piąta, więc super wynik.
2: Etap udany dla polskich kolarek. Reprezentację Polski prowadzi Sylwester Schmidt, który niegdyś wygrywał etapy, był najlepszym gregario w historii. No dobrze, to tyle. Jutro etap z Włodawy do Lubartowa. Trochę krótszy, a koniec ścigania podczas Tour de Polonii kobiet już w niedzielę. Obszerne podsumowanie oczywiście w trzeciej stronie medalu.
5: A o tym wszystkim opowiadał Państwu prosto z trasy, z mety, Dariusz Urbanowicz. Dziękuję.
2: Dziękuję.
6: 83. wyścig kolarski Tour de Polonii w Trójce.
5: Już 24 minuty po 17.
7: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości,

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Habemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka z o.
9: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
10: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
11: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
12: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Żegnamy reklamy.
14: Jest 17.30 w studiu Roch Kowalski i goście.
15: Puls Trójki.
16: Roch Kowalski, dzień dobry w to niezwykle emocjonujące piątkowe popołudnie. A w naszym studiu są pani minister Karolina Ziołopóżuk. Dzień dobry, pani minister.
17: Dzień dobry.
16: Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy.
17: Tak jest.
16: Oraz pan poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
18: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
16: Zawsze przy tych nazwiskach się najbardziej stresuję, że coś pomylę. Ale to stresujący dzień był chyba dla was z polityków Prawa i Sprawiedliwości?
18: No, raczej spodziewany. Wydaje mi się, że te emocje już narastały od dłuższego czasu, więc raczej bym powiedział, że to powietrze z balonika zostało spuszczone.
16: Katarsis.
18: A czasami takie oczyszczenie jest potrzebne, chociaż ja całym sercem byłem za tym, żebyśmy pozostali razem, ale wydawało mi się, że ten moment już nadszedł, bo po prostu jeżeli za tydzień, miesiąc czy za kwartał miałoby dojść ponownie do jakiegoś przesilenia, to lepiej rozstać się. Ja nie mam złych emocji wobec tych kolegów, którzy odeszli.
16: Uważa pan, że są zdrajcami?
18: Nie, nie chcę używać takich określeń, chociaż zdobyli mandat z list Prawa i Sprawiedliwości i dzięki temu są w parlamencie czy w innych gremiach. Natomiast już za rok są kolejne wybory i zobaczymy, jak to się potoczy. Według wszelkich sondaży te notowania nowej formacji nie są duże. Co więcej, bardzo niewiele potencjalnie zabierają nam. A jeżeli chcą walczyć w tym centrum, o którym mówią, to nie walczą.
16: Pani minister Karolina Ziołopóżuk, panią zaskoczyła skala albo też emocja?

0: emocje towarzyszące temu rozstaniu?
1: Tak, zaskoczyła mnie naprawdę skala. Znaczy uważam, że 40 parlamentarzystów mniej więcej, bo o tylu jest mowa, o 30 mówi prezes Kaczyński, o 40 mówią ludzie Morawieckiego. To jest tak naprawdę bardzo dużo osób. Do pracy w parlamencie w innym kole, znaczy właściwie w innym, też w innym całkiem ugrupowaniu, jak rozumiem, które będzie teraz powstawało politycznym. Ale faktycznie notowania tego ugrupowania nie są zbyt wysokie, dlatego że jak ktoś zaczyna od 6 z kawałkiem...
0: To dzielimy na pół zawsze przez 2 właściwie.
1: Przynajmniej. Przypominam o takim przypadku, jak Marek Borowski założył swoją partię. To zaczynał od ponad 20, a skończył pod progiem. Więc...
0: Próbuję sobie przypomnieć nazwę tej partii. SDPL?
2: Tak.
1: Tak. Mm-hmm. Tak. No to było bardzo dawno,
2: bardzo dawno temu.
1: Tak, no 20 parę lat temu, ale jednak jakiś tam przypadek, żeby można się było odwołać. Więc to niezbyt dobrze wróży. Ale dlaczego? Dlatego, że pan premier Morawiecki jest twarzą Prawa i Sprawiedliwości i nic tego faktu nie może zmienić. Był premierem przez bardzo wiele lat, przez ponad jedną kadencję, tak naprawdę prawie całe 2 kadencje. Firmował wszystkie działania Prawa i Sprawiedliwości w tamtym czasie. Wszystkie, które były przez ludzi negatywnie oceniane, więc nie bardzo wiem, gdzie miałby indziej, poza elektoratem Prawa i Sprawiedliwości, szukać swojego jakiegokolwiek elektoratu, bo raczej go nie znajdzie, dlatego że cała reszta sceny politycznej to są ludzie, którzy są po prostu anty-PiS, więc będzie odbierał niestety, będzie odbierał te głosy premierowi Kaczyńskiemu, albo działał na zniechęcenie wyborców.
0: Panie pośle, nie ma właściwie, chciałem zapytać, czy nie ma obawy, ale jest pewność, że wy będziecie z Mateuszem Morawieckim walczyć o ten sam elektorat.
2: No właśnie, tak jak powiedziałem na wstępie, w mojej ocenie niekoniecznie. Wydaje się, że absolutna większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości pozostanie przy Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast Mateusz Morawiecki będzie walczył o ten elektorat bliżej centrum.
0: Czyli właściwie czyj elektorat?
2: No właśnie, to jest właśnie to pytanie, które pojawiało się w ostatnich miesiącach. No to jest elektorat, który potencjalnie zagospodarował...
0: Jest to mityczne centrum,
2: tak? No już nie chciałem użyć tego słowa, ale faktycznie wiele osób o tym mówi. Mateusz Morawiecki ma odmienne zdanie, uważa, że tam można te procenty zdobyć. Czy odbierze je Polsce 2050, która sama jest bardzo nisko, czy PSL-owi, czy może jakimś bardziej wyważonym wyborcom Konfederacji, czy po prostu osobom, które...
0: W tych ugrupowaniu już nie ma z czego łowić.
2: No to prawda. Chociaż wie pan, no to też są wyborcy, chociaż nie chcę wchodzić w rolę rzecznika nowej formacji, bo jestem w Prawie i Sprawiedliwości i pozostałem od ponad 200 lat jestem w PiS-ie, nie zdecydowałem się nigdy, nawet nie rozważałem opuszczenia naszej formacji, chociaż gdy zaczynałem, gdy wstępowałem, to pierwsze wybory, w których uczestniczyłem wtedy jeszcze jako wolontariusz biegający z ulotkami na studiach, to skończyliśmy z jednocyfrowym wynikiem, by rok później wygrać wybory prezydenckie i parlamentarne w 2005 roku. Natomiast wydaje mi się, że no są jeszcze wyborcy tacy, którzy w ogóle nie interesują się specjalnie polityką, traktują udział w wyborach jako taki obowiązek. I być może część z nich z różnych przyczyn na Platformę głosowała. Natomiast tak jak mówię, no jest nowa formacja. Co się z nią wydarzy, to jest ich rola. Na pewno będą to prezentować, bo oczywiście nie jest tak, że są kompletnie zaskoczeni i nieprzygotowani.
0: Premier Morawiecki kokietuje tutaj, to plan na pewno był rozpisany.
2: Natomiast
0: na
2: my
0: miesiące.
2: Jako Prawo i Sprawiedliwość mamy swoje i to uważam,
1: dlatego
2: też powiedziałem na wstępie, czas zabrać się już na 100% za te sprawy, które interesują Polaków, czyli ochrona zdrowia, czyli ceny paliw i cały szereg innych rzeczy kluczowe dla polskich rodzin.
0: Pani minister Karolina Ziobo-Pużuk, pani wątpi w ten elektorat, że on gdzieś jest do złowienia?
1: Oczywiście, że wątpię, dlatego że to jest podział wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i dotyczy tak naprawdę tylko i wyłącznie wyborców Prawa i Sprawiedliwości, grupy, która się zmniejsza. Więc skąd nagle mieliby ci wyborcy się wziąć i powiedzieć, że no jednak tutaj nowa twarz polskiej polityki Mateusz Morawiecki. On nie ma w sobie takiej możliwości po prostu. Nie jest żadną twarzą nowej polityki i nie jest żadną twarzą, która może udawać, że będzie robiła coś nowego, bo jeszcze całkiem niedawno był premierem i naprawdę każdy, kto pracuje w jakimkolwiek ministerstwie wie, że gro jego pracy, duża część zwykłego dnia jest sprzątaniem po Prawie i Sprawiedliwości. Więc to nie były rządy, które należy uznać za ogromny sukces. Były to rządy, które nie były dobre dla Polski, a twarzą tego jest...
2: Uważam, że rządy Prawa i Sprawiedliwości były świetne. Ja rozumiem, że posprzątaliście chociażby program inwestycji strategicznych, gdzie setki inwestycji w małych gminach były realizowane dzięki nam, a tych pieniędzy teraz nie ma. Czy chociażby w zakresie ochrony zdrowia podwoiliśmy nabory na studia medyczne, chociażby u mnie w Pile, właśnie dzięki tym decyzjom sprzed...

0: ponad 2 lat rusza kierunek medyczny. Kilkadziesiąt osób będzie zacznie te studia.
1: Jednocześnie...
0: I potem się okaże, że dzięki temu, bo to jest kluczowa sprawa, żebyśmy mieli więcej osób, które kończą studia medyczne, co było blokowane przez wiele
2: lat. Kończymy tę dygresję?
1: Niekoniecznie, dlatego że pozwoliliście państwo też na to, żeby zarobki lekarzy były niekontrolowane i to jest wasza polityka, która trwała bardzo długo i zaczęła się tak naprawdę w okresie COVID-u, a jeśli chodzi o kształcenie lekarzy, to niestety tutaj nie ilość, a jakość tak naprawdę ma znaczenie.
0: Więc czyli
1: uważam, że to jest błąd. Uważam, że trzeba bardzo rozważnie wydawać pozwolenia na tego typu kształcenie.
2: Kończymy tę dygresję i wracamy do tematu głównego, bo mam też poczucie, że dokonuje się pewnego rodzaju przeorientowanie polskiej, przemodelowanie polskiej sceny politycznej. Przez ponad 2 dekady żyliśmy w realnym duopolu, starciu 2 ugrupowań. Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. I po tym systemie dwupartyjnym, w cudzysłowie, zmierzamy z powrotem do rozdrobnienia partyjnego. Prawo i Sprawiedliwość, ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, 2 konfederacje, Partia Razem, Nowa Lewica, Polska 2050, Unia Centrum, Koalicja Obywatelska. Nie wiem, czy prawie mi brakło palców u rąk.
1: Mhm. Na szczęście to nie jest 91 rok, gdzie było ponad 30 partii.
2: Prawda? Panie pośle,
1: damy radę.
2: Odnajdziecie się w tej Prawo i Sprawiedliwość, odnajdzie się w tej nowej konfiguracji?
0: Prawo i Sprawiedliwość
2: po prawej stronie się robi ciasno.
0: Od ponad 2 dekad się świetnie odnajduje. Wspomniałem o 2004 i 2005, to co się wtedy wydarzyło, jak udało się pewnymi decyzjami zarówno Jarosława Kaczyńskiego, ale także pana prezydenta świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego zbudować wielki obóz prawicy. Oczywiście byłoby wygodnie, bo ja wierzę w to, że prawica wygra wybory w przyszłym roku i kluczowe jest to, aby to właśnie Prawo i Sprawiedliwość odgrywało tą wiodącą rolę, bo ja też pamiętam te sondaże, chociażby nie na 15 miesięcy przed wyborami, a na 3 miesiące przed wyborami, gdzie Konfederacja miała 15%, oni już tam dzielili 50-60 mandatów między sobą, a skończyło się na tym, że ledwo co klub kilkunastoosobowy stworzyli, więc ja przestrzegam wszystkich przed tym, żeby mówić o końcu PiSu. Zresztą była taka książka popełniona przez jednego z dziennikarzy i polityków do dzisiaj aktywnych.
2: Nikt z nas nie mówi o końcu PiSu.
0: A oni mówili koniec PiSu, a okazało się, że PiS potem przez 8 lat rządził i kolejny raz, trzeci raz z rzędu ma prezydenta ze swojego obozu, co w mojej ocenie także jest bardzo istotne. Także w ramach polskiej konstytucji.
2: Pytanie, czy to PiSowi pomogło, czy zaszkodziło?
1: Tutaj tak, jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego, sytuacja wcale nie jest taka oczywista, ponieważ ja rozumiem, żebyście chcieli widzieć, że to jest prezydent z waszego obozu i faktycznie był popierany oczywiście przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast dzisiaj raczej jego flirt ze skrajną prawicą i tego typu działania stawia często Prawo i Sprawiedliwość w bardzo trudnej sytuacji, bo jednak widać, że jest mu bliżej też pokoleniowo do osób z Konfederacji. Chętniej z nimi się pokazuje i jest mu znacznie bliżej. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość też zaczyna szukać po stronie skrajnej prawicy. To jest bardzo martwiące dla polskiej sceny politycznej. To znaczy, jeżeli
0: Ja chcę zauważyć, że akurat w kancelarii pana prezydenta dominują osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością. Zresztą z mojego pokolenia osób około 40-letnich, tak jak pan prezydent, ale także tak jak szereg ministrów.
1: No ale kogo pan wymieni? Pana ministra Andruszkiewicza?
0: Andruszkiewicz, szef
1: NAKL. No, Andruszkiewicz niestety jest osobą o skrajnych poglądach.
0: Ja mógłbym powiedzieć, że pani jest też osobą o skrajnych poglądach i zdaniem osób prawicowych.
1: Ale nie skrajnych prawicowych.
0: No, skrajnie lewicowych. No, ja rozumiem, że w pani ocenie to są lepsze.
1: A ja akurat
0: cenię pana ministra Andruszkiewicza, tak samo jak Pawła Szefernakera, czy ministra Przydacza. No i jest oczywiście też świetny minister, pan Bogucki.
2: Ja mam jeszcze pytanie, zanim wymienimy całą listę kadry w Pałacu Prezydenckim.
0: No, ale jednak to są osoby z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Tak, ale ja też tutaj przyznaję argument pani minister, że polityka Karola Nawrockiego jest bardziej prawicowa niż polityka Prawa i Sprawiedliwości jeszcze do niedawna. Pani minister, ja mam do pani pytanie odnośnie tej konfiguracji na scenie politycznej. Czy dla was, i mówię szerzej, dla koalicji rządzącej, to rozdrobnienie po prawej stronie to szansa czy zagrożenie?
1: To znaczy, zawsze osłabianie prawicy jest wielką szansą dla lewicy, to jest jasne. I osób, które mają poglądy, nazwijmy to lewicowe czy centrolewicowe w Polsce, jest naprawdę bardzo wiele. Jest mniej więcej około 20%. I dzisiaj staramy się ich przekonywać naszą trasą lewicy, pokazywać, co już zrobiliśmy i pokazywać nasze plany na dalszą część tej kadencji. Wybory to nie jest tylko i wyłącznie siedzenie w studiach telewizyjnych. To jest także właśnie spotykanie się z ludźmi, spotykanie się ze strukturami. No i tutaj na pewno partia Morawieckiego drugiego robić tego nie może. To jest bezsprzecznie ciągle siła Prawa i Sprawiedliwości, no bo ma swoje struktury. Natomiast to, co mnie bardzo martwi,

0: martwi i martwi mnie to głównie jako obywatela, to jest przesuwanie polskiej sceny politycznej w prawo. To znaczy wszyscy nagle widzą, że tam jest coś i dzieje się coś ciekawego. To nie jest tak, że tam są wyborcy, tylko tam są emocje, które dobrze jest wzbudzać. Dobrze, bo się one sprzedają, ale tak naprawdę społecznie bardzo źle. Widzieliśmy nagonkę na Ukraińców, to co mówił kandydat na premiera, pan Czarnek, Prawa i Sprawiedliwości. To jest po prostu skandaliczne. To co robi poseł Kowalski. Poseł Kowalski, gdzie jest u was ciągle?
1: Nie.
2: Michał Kowalski, czy Janusz Kowalski?
0: Janusz Kowalski
2: opuścił nasz klub.
0: A, opuścił wasz, no ale tak.
2: To przecież pani wie, to po co pani pyta. Natomiast jest wolnym elektronem, ja Janusza także cenię. Natomiast jest osobą o niezwykłej energii, niekiedy nawet zbyt dużej.
1: To co nie zmienia faktu,
2: że jest niezwykle aktywny. No, i
0: no
2: też...
0: jest niezwykle aktywny. Na przykład dopytuje się w ministerstwach, czy pracują osoby, które mają inne obywatelstwo niż polskie. Więc jest niezwykle aktywny w tym, żeby zawracać czas do mniej więcej lat 30. XX wieku. I ścigacie się z Konfederacją.
2: To może zaproponujcie wybory prezydenckie. Co się okazało, że faworyzowana wasza kandydatka, wicemarszałek, czy wreszcie wicemarszałkini Senatu, przegrała z Zandbergiem, z którym ja się nie zgadzam, ale ma pewną energię i potrafi rozmawiać z także waszymi wyborcami. No co się wydarzyło, że Zandberg z tylnego siedzenia wyprzedził waszą kandydatkę, za którą także staliście, także jeździliście po Polsce.
1: Pani minister, jeszcze zdanie?
0: Nie, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Panie pośle, do pana też mam pytanie, to znaczy, czy Prawo i Sprawiedliwość przełknęłoby taką pigułkę jak oddzielny klub Mateusza Morawieckiego w Sejmie, a jeśli klub, to i wicemarszałek Sejmu z ramienia Rozwoju Plus?
2: No wydaje się to oczywiste, że jeżeli faktycznie dojdzie do tego wyjścia, ja wszystko na to wskazuję, to założą własny klub i będą funkcjonować w polskim parlamencie. Natomiast to także będzie taki papier lakmusowy, jak obecna ekipa rządząca traktuje Mateusza Morawieckiego i tą nową ekipę. Czy da im wybrać z ich grona wicemarszałka? Bo przypominam, że nasza kandydatka największego klubu opozycyjnego, ale także największego klubu w całym parlamencie po wyborach w 2023 roku, nie została zaakceptowana, co jest ewenementem na skalę nie tylko 30-lecia Wolnej Polski, ale jeszcze jest póki co. Natomiast fakt jest taki, że to będzie ciekawe, czy Donald Tusk zaakceptuje wicemarszałka z tej nowej formacji, która nadal będzie wielokrotnie mniejsza niż Prawo i Sprawiedliwość.
1: Uspokajamy emocje. Teraz nasz wakacyjny cykl w Pulsie Trójki. Pytanie, skąd państwo pochodzą i co mają państwo do polecenia? Jak zachęcicie Polki i Polaków, żeby przyjechali akurat do waszej miejscowości? Zaczyna pan poseł Marcin Porzucek.
2: W północnej, zachodniej Wielkopolsce, którą reprezentuję od już trzecią kadencję, wcześniej byłem radnym wojewódzkim, jest wiele wspaniałych miejsc. Sama Piła to przede wszystkim miasto Stanisława Staszica, księdza, ale także wielkiego człowieka nauki. Można powiedzieć, że to była osoba, która walczyła o polskość na różne sposoby.
1: Ale Stanisława Staszica już w Pile nie zobaczymy.
2: Nie zobaczymy, ale jest jego muzeum, zapraszam serdecznie. Okay. A wokół Piły mnóstwo lasów. Ja sam nieopodal lasu mieszkam i czekam na grzyby, bo ciepło bywa.
1: I deszcz pada.
2: Deszcz pada, więc może wreszcie się pojawią. Ja tak paradoksalnie częściej zbieram grzyby właśnie w lipcu czy i sierpniu niż potem jesienią, bo jesienią już jest w tej pracy znacznie więcej.
1: Pani minister?
0: Ja urodziłam się w Kielcach, ale mieszkałam tam tylko rok i całe swoje życie spędziłam w Warszawie, ale zachęcę jednak do odwiedzenia Kielc i okolic, ale także Sandomierza, z którego pochodzi moja rodzina. To jest naprawdę piękne miasto, naprawdę wspaniałe miejsce i proszę się nie denerwować. Wszystkie morderstwa, które są w telewizji, które pokazuje przecież ksiądz z Sandomierza.
1: Oczywiście. Przez chwilę się zastanowić.
0: To jest bardzo spokojne i dobre miasto, naprawdę.
1: Bardzo państwu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pani minister Karolina Zioło-Pużuk, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Pan poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i państwu. Do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i

0: Pablo Pavo. Jak za każdym razem 100% nostalgii. 9 minut do godziny 18. Dziś mamy święto policji i dzwonią państwo w tej sprawie pod 2 2 7 3.
1: Ja mam taką cudowną pamiątkę, bo mnie panowie pomylili na parkingu. Widzą łysego, dobrze zbudowanego faceta, biorą go za gangstera. I pan co tak, nie? Rwa kulszowa, 186, chodzi o ciśnienie. Po 4 godzinach dopiero lekarz, do którego mi zawieźli, bo myśleli, że jestem pod wpływem alkoholu albo narkotyków. Mam od listopada po prostu sine dłonie po tych kajdankach, a jak im tłumaczyłem, bo oczywiście nie miałem przy sobie badań lekarskich, że jestem chory na naciśnienie i rwa kulszowa, to usłyszałem tylko jedno. Takie są procedury.
0: To jest historia o tym, jakbyśmy chcieli, żeby nie było, ale mamy też od państwa historię, jakbyśmy chcieli, żeby było raczej.
2: Mój tata, lekarz w czasie PRL-u, zostawił malucha przed szpitalem. Przyszedł do domu następnego dnia i powiedział mamie, że ktoś mu ruszał i poprzestawiał rzeczy w maluchu. Na to mama powiedziała: Krzysiu, połóż się, miałeś dyżur, bo samochód był zamknięty. No i następnego dnia milicja i mówi, dlaczego państwo nie zgłosili włamania. Okazało się, że milicja przechodziła akurat, zobaczyła, że się ktoś dobiera do samochodu, rozpojała tego malucha i zamknęła drzwi sama. Więc ja bym życzyła...

0: policja teraźniejsza była właśnie taka czujna.
1: I czujnej policji, ale też takiej życzliwej. Życzmy sobie wszyscy dziś w święto policji. Jeśli chodzi o pierwsze dwie godziny audycji popołudniowej, to one już właściwie prawie całe za nami. Jeszcze Outcast i Miss Jackson zostały przed nami. A trzecia godzina po 18, jak w każdy piątek, to będzie godzina podsumowująca tydzień, podczas której porozmawiamy o tych wyjątkowo ciekawych tematach z upływającego tygodnia. Pojawi się Ania Kowalczyk z informacjami o Lex Szarlatan, Sylwia Zadrożna, nie o ekonomii, a o sztuce opowie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audio.

0: Nauci, Escape Room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Wymiana ciosów i wzajemne oskarżenia o rozbijanie PiS. Największy kontenerowiec w historii już w Gdyni. Babciowe wakacje, czyli międzypokoleniowe spotkania.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
11: Różnica zdań jednak okazała się zdradą. Mateusz Morawiecki i jego ludzie wykluczeni z PiSu. Koniec z trzymaniem psów na łańcuchach. Prezydent podpisał ustawę, która zakazuje takich praktyk. Ma długość prawie 4 boisk piłkarskich. Do portu w Gdyni zawinął kontenerowiec Gigant. To wielka porażka Jarosława Kaczyńskiego. Tak komentują rozłam w PiSie posłowie koalicji rządzącej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że grupa posłów związanych z Mateuszem Morawieckim i Stowarzyszeniem Rozwój Plus nie złożyła deklaracji lojalnościowych i sama się wykluczyła z partii. Nie ma zgody na ultimata czy szantaż, komentuje Mateusz Morawiecki.
12: Dzisiaj do ostatniej chwili, do ostatniego momentu walczyliśmy o jedność, o to, żeby móc działać jako to drugie płuco, czyli rozszerzać elektorat, mówił w Sejmie Mateusz Morawiecki.
13: Nie możemy jednak zgodzić się na to, aby poprzez ultimata czy szantaż tak naprawdę strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu.
12: Morawiecki podkreślił, że na dziś nie ma mowy o nowej partii politycznej czy klubie parlamentarnym. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział natomiast, że w przyszły wtorek zbierze się komitet polityczny partii, który przyjmie fakt niezłożenia lojalek do wiadomości.
14: Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. No tak się po prostu ułożyło.
12: Dodał ze smutkiem w głosie. Tymczasem posłowie koalicji rządzącej uważają, że rozłam w PiSie może być końcem partii i prezesa, mówi Adam Gomoła z Polski 2050.
15: Jarosław Kaczyński, zostawiając po sobie największe swoje dziedzictwo, największą spuściznę, czyli partię Prawa i Sprawiedliwości, na samym finiszu swojej kariery politycznej doprowadzi do jej upadku.
12: Jacek Frenzel, Trójka.
11: Prezydent podpisał tak zwaną ustawę łańcuchową. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na łańcuchach oraz innych rodzajach uwięzi. Trzymanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, ale pod warunkiem, że zwierzę będzie miało zapewnioną odpowiednią powierzchnię do swobodnego poruszania się. Prezydent przypomniał, że poprzednia wersja ustawy

0: została przez niego zawetowana.
1: To moja poprzednia decyzja o odmowie podpisu pod tą ustawą zmusiła rząd i parlament do lepszej pracy. Takie działanie doprowadziło do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i przede wszystkim bliższego codziennemu życiu obywateli. O to mi chodziło.
0: Ustawa nakazuje też właścicielom psów żyjących na otwartej przestrzeni zapewnienie but dopasowanych do ich wielkości oraz chroniących przed warunkami atmosferycznymi. Włochy zaostrzają przepisy wobec nieletnich sprawców przestępstw. Rząd Giorgi Meloni przyjął projekt ustawy, która zmienia zasady odpowiedzialności karnej dla osób od 14 do 18 roku życia.
2: Teraz sąd za każdym razem musi ustalić, czy w chwili popełnienia przestępstwa nastolatek rozumiał, co robi. W myśl nowych przepisów z góry będzie przyjmował, że nieletni był świadomy swoich działań, chyba że zostanie udowodnione inaczej. Kto rabuje i niszczy musi zawsze ponieść konsekwencje, nawet jeśli ma 15 lub 16 lat. Dlatego wprowadziliśmy surowsze przepisy wobec nieletnich przyłapanych z bronią. Zaostrzyliśmy prawo dotyczące rozpowszechniania i noszenia noży. Wprowadziliśmy też bardziej dotkliwe kary za grupowe akty wandalizmu, mówi premierka Włoch. Rząd Giorgi Meloni przekonuje, że zmiany pomogą ograniczyć wykorzystywanie nieletnich przez grupy przestępcze i skuteczniej ścigać młodych sprawców. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Rosyjska Duma przegłosowała bezpłatne in vitro dla wdów po żołnierzach zabitych na wojnie. Realizacja tego typu procedur będzie możliwa w ciągu 5 lat od śmierci małżonka, który brał udział w działaniach wojennych w ramach państwowego programu bezpłatnej opieki medycznej. Według danych ukraińskiego Ministerstwa Obrony rosyjskie straty w ludziach wyniosły prawie 1,5 miliona żołnierzy, z czego ponad 1400 w ciągu ostatniej doby. Tak wielkiego statku w porcie w Gdyni jeszcze nie było. To mający prawie 400 metrów długości kontenerowiec MSC Venice. Jego wpłynięcie do Gdyni to efekt trwających od ponad dekady inwestycji, pogłębiania torów podejściowych oraz przebudowy nabrzeży. Gdynia weszła do ekstraklasy portów basenu Morza Bałtyckiego, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
3: Osiągamy nowe zdolności przyładunkowe. Możemy teraz tutaj obsługiwać największe kontenerowce, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk. I właśnie MSC Venice jest tego najlepszym przykładem. Na swój pokład może zabrać 18 tysięcy TEU, czyli to jest ponad 9 tysięcy dużych 40-stopowych kontenerów. Prawdziwy kolos.
0: MSC Venice poprawił dotychczasowy rekord najdłuższego statku cumującego w Gdyni o 33 metry.
4: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie połowa energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W województwie zachodniopomorskim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czas na sport w programie trzecim. Norbert Michalak.
7: Holenderka Lorena Wiebes wygrała pierwszy etap Tour de Pologne kobiet. Na mecie w Zamościu zdeklasowała rywalki, efektownie finiszując z peletonu. Widoczne były też reprezentantki Polski. Najlepsza z biało-czerwonych Olga Wankiewicz była piąta. W ucieczce dnia jechały Martyna Szczęsna i Natalia Krześlak. Start reprezentacji Polski podsumowuje selekcjoner Sylwester Schmidt.
8: W sumie zgodnie z przewidywaniami, co prawda liczyliśmy na to, że odjazd pojedzie trochę dalej, przynajmniej tą drugą lotną premię, że uda się przejechać, no wiadomo, wyścig na sekundy, tak? Jak na mecie ciężko zbierać te sekundy, to gdzieś tam na premiach trzeba, żeby później może w generalce być troszeczkę wyżej. No tak nie było, bo później pogoda troszeczkę też wpłynęła na to, że różne kraksy mieliśmy, tak samo w końcówce ta kraksa.
7: Mówił Sylwester Schmidt, kiedyś genialny pomocnik w zawodowym peletonie, wygrywał arcytrudny podjazd pod Mont Ventoux, a dziś w Tour de France etap kończył inny podjazd pod Alpe d'Huez, a wygrał fenomen Słoweniec Tadej Pogacar. Przed kilkoma minutami rozpoczął się pierwszy mecz nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. W Radomiu Radomiak podejmuje Beniaminka Wieczystą Kraków. Jak na razie bez bramek. W drugim spotkaniu Pogoń Szczecin zagra z Legią Warszawa. Początek o 20:30. Oficjalnie nowym szkoleniowcem reprezentacji Niemiec został Jürgen Klopp. Zastąpił on Juliana Nagelsmana, który odszedł po odpadnięciu Niemców w 1/16 finału Mistrzostw Świata.
9: Według szefa DFB w niemieckim związku recepta na powrót do dobrych czasów była jedna. On był dla nas od początku wymarzonym rozwiązaniem i wiedzieliśmy, że to z nim musimy rozmawiać. Nie ukrywał Bernd Neuendorf, szybko oddając głos swojemu wybrańcowi. Ostatnie dni są dla mnie jak z filmu, przyznał Jürgen Klopp. Nowy coach reprezentacji od razu jednak podkreślił, że będzie realizował misję tylko jeśli będzie czuł wsparcie. Nikt mi nie musi dziękować, bo to jest zaszczyt dla mnie, ale w dniu, w którym nie będziecie mnie już chcieli,

0: Powiedzcie, a odejdę, bez odprawy. Jeśli jutro usłyszę, że się nie nadaje, odejdę, ale nie po jednym głosie, musi być ich kilka. Jeśli DFB powie, że tak dalej być nie może, odejdę. Jeśli zaatakujecie moją rodzinę, odejdę. Zapowiedział Klopp, który dostał zadanie wyprowadzenia drużyny z wynikowej zapaści. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Dziękujemy za relację. Kolejny serwis sportowy kilka minut po 21.
2: Jutro ma być całkiem niezła pogoda, niemal bezchmurnie zapowiadają synoptycy i temperatura przeważnie od 21 do 28 stopni Celsjusza. Niedziela ma być nieco cieplejsza, miejscami nawet powyżej 30 stopni, ale zacznie trochę padać. Przede wszystkim na zachodzie i północy Polski.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 8 minut po godzinie 18, to chyba możemy już zaczynać. Patrzę tak na ekipę trzeciogodzinną tym razem. Razem ze mną w studiu jeszcze trzy osoby. Jest Anna Kowalczyk.
4: Cześć, dobry wieczór. Dzień dobry chyba jeszcze, bo widno.
2: Chyba jeszcze widno, dzień widno. Dobry, widno oczywiście o tej porze roku. Przypominam, zachody słońca o godzinie 21.30 mniej więcej są zaplanowane. To dlatego, że trójkowe kino to piątkowe.
4: Słońce o 21.30.
2: Tak, dziś można oglądać w naszym ogrodzie trójkowym seans Konklawę. Kolejny film w najbliższy piątek, równo za tydzień o 21 albo 21.30, bo im szybciej się ten zachód robi, tym wcześniej będzie można te filmy oglądać. Proszę polować na zaproszenia na antenie Trójki. Ale patrzę teraz na Sylwię Zadrożną, z którą się jeszcze nie przywitałem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: I na Rocha Kowalskiego, z którym się już przywitałem przy okazji Pulsu Trójki, ale przywitajmy się raz jeszcze.
5: Jeszcze raz dzień dobry. Miło was widzieć.
2: To ja teraz po jednym zdaniu od was poproszę, ale dosłownie o jednym zdaniu. O czym dzisiaj powiecie w trzeciej godzinie? Co takiego ważnego było w tym tygodniu? Albo o czym w tym tygodniu akurat w trzeciej godzinie chcielibyście wspomnieć? Anna Kowalczyk.
4: Ja bym chciała opowiedzieć trochę o Lex Szarlatan, czyli o zbliżającej się już coraz większymi krokami nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, bo ona już wróciła z Senatu z zaledwie 4 poprawkami. Jest szansa, że niedługo stanie się obowiązującym prawem i powstaną wreszcie solidne narzędzia i sankcje za szerzenie dezinformacji medycznej i leczenie z poważnych chorób żelkami na przykład.
2: To były trzy zdania. To ostatnie było całkiem długie, ale tylko dzięki łącznikom i udało ci się je tak długo przetrzymać. Sylwia Zadrożna.
6: Michał, bo my się dzisiaj też widzieliśmy. W popołudniowym zapraszamy do Trójki.
2: Drugie zdanie.
6: I tam robiłam serwis ekonomiczny, a dzisiaj tutaj będę opowiadać
2: nie
6: o sztuce,
2: o
6: bo to jest moja właśnie taka pasja. Po godzinach. Po godzinach biegam po galeriach.
2: Jak ja patrzę
6: po muzeach, po wystawach,
2: na profil facebookowy Sylwii, to za każdym razem jej zazdroszczę, bo widzę po prostu co chwila kolejna wystawa, kolejne dzieła sztuki sobie myślę.
6: No w tym roku już mam 185 wystaw obejrzanych.
5: Czyli mniej więcej jedna dziennie, bo to już 204 czy 205 dzień roku.
6: Mam nadzieję, 300 rocznie wychodzi.
2: Mam nadzieję, że podpowiesz jak polować na te naprawdę dobre,
6: tak,
2: bo domyślam
6: się,
2: że w tak dużej liczbie jednak było też parę kiepskich i już rozpoznajesz jak upolować te dobre. Roch Kowalski?
5: Podejmuję wyzwanie z jednym zdaniem, przecinek, więc chętnie opowiem dzisiaj z wątków politycznych o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, a jeśli wystarczy nam czasu, to z wątków niepolitycznych o tym dziwnym spektaklu, show, które miało miejsce w przerwie mundialu.
2: Pięknie, jedno zdanie, udało się. Ja postaram się opowiedzieć państwu o tym, co wydarzy się, a właściwie już dzieje się w Lublinie, a jest to festiwal Karnawał Sztuk Mistrzów, festiwal sztuki cyrkowej, na którym można zobaczyć wybitnego polskiego klauna Piotra Sikorę, który zazwyczaj występuje poza granicami Polski, ale tym razem przyjechał do Lublina i tam zagra jutro i pojutrze swój spektakl tak naprawdę w trakcie produkcji. Ale patrzę na Annę Kowalczyk, bo swoje zdanie skończyłem.
4: Mówmy o cyrku.
5: Ja też jestem bardzo ciekaw tego klauna.
2: No dobrze, no to skoro ja mam rozpoczynać ze swoim tematem, to bardzo proszę. Nie mam tutaj jeszcze dwóch osób, które mogłyby was przegłosować, więc dwa głosy tutaj chyba muszą wystarczyć. No to teraz taka drobna reklama, bo w poniedziałkowym Klubie Trójki Audiodokumencie był reportaż, który zrobiłem o Piotrze Sikorze właśnie, ale jest to dla mnie wyjątkowa postać też z tego względu, że jak pierwszy raz poszedłem na jego klaunową sztukę, spektakl, który w ogóle nie wiedziałem, że jest tak naprawdę klaunadą. Myślałem, że po prostu idę do komediowego klubu zobaczyć coś komediowego. Tyle wiedziałem. I to, co zobaczyłem, było dla mnie po pierwsze szokujące. Momentami nie wiedziałem, gdzie podziać oczy ze wstydu, który czułem patrząc na to, co się dzieje.

0: I jednocześnie z takiego poczucia, że to, co obserwuję, jest bardzo na granicy głupoty, ale z drugiej strony, po wyjściu z tego spektaklu, który jest zupełnie spektaklem bez słów, działy się bardzo dziwne rzeczy w mojej głowie, ponieważ to jest spektakl, który porusza takie kwestie jak toksyczna męskość, jak trauma transgeneracyjna, a to wszystko dzieje się tak naprawdę w sali pełnej śmiechu, rozrywki, krzyku, coś niesamowitego. No
1: i w pantomimie.
0: I to wszystko jest w pantomimie, tak, ale z odgłosami warczenia między innymi, bo ten spektakl Furioso, o którym mówię, to jest taki portret chuligana, który na scenie, zapraszając też do tych swoich różnych aktywności widzów, ściga się z policją, bierze udział w strzelaninach, wciąga niedozwolone substancje, zakochuje się i odbywa się też na tej scenie wszystko, co z romansem jest związane. Bardzo dużo rzeczy na krawędzi, ale ostatecznie człowiek wychodzi z takim właśnie poczuciem też, że dotknął czegoś naprawdę głębokiego. No i w Lublinie w sobotę i w niedzielę będzie można obejrzeć nowy spektakl Piotra Sikory, którego ja jeszcze nie widziałem. I to jest spektakl w trakcie produkcji, bo to jest też ciekawa rzecz w tych spektaklach klaunowych. To jest głównie taka kultura, która funkcjonuje na wyspach, ale też w Stanach Zjednoczonych, w Australii. Te spektakle powstają tak naprawdę na oczach widzów. I widzowie jakby biorą udział w powstawaniu tych spektakli w pewnym sensie.
1: A to decydują, co będzie dalej.
0: Trochę tak, tylko że to jest tak, że najważniejszą rzeczą w tym klaunowym rzemiośle, nazwijmy to w ten sposób, jest kontakt z widzem, kontakt wzrokowy. Także klaun cały czas kontroluje, na ile to, co on robi, widzowi się podoba, widzom się podoba, na ile się rzeczywiście śmieją, a na ile nie. I wtedy te gagi, dowcipy, sceny, które rzeczywiście angażują publikę, zostają potem w spektaklu, a to, co jednak no, za którymś razem już nie wyjdzie, to wypada z tego spektaklu. No i ten spektakl jest podobno gotowy w jakichś tam 80% mniej więcej, więc już ma dosyć sztywną strukturę, ale cały czas są rzeczy, które mogą do niego dojść i z niego wypaść. No i właśnie w takim spektaklu będzie można wziąć udział w sobotę i w niedzielę na Karnawalu Sztuk Mistrzów.
1: My też będziemy jutro z Michałem Gerdiesem w poranku zapraszać do Lublina na ten festiwal. Ja się też tak ożywiłam, jak powiedziałeś, o klaunach i o cyrku. Byliście w cyrku jakoś ostatnio? Czy państwo, kiedy państwo byli w cyrku słuchający?
2: Ostatnio to nie, ja
3: za dzieciaka ostatni raz.
1: No właśnie za
3: jeszcze
1: dzieciaka.
3: Niestety zwierzęta były w cyrkach.
1: I potem na długo w ogóle mnie taka myśl nie przychodziła do głowy, bo ten refren cyrk jest śmieszny nie dla zwierząt ze mną został i został ze mną do dorosłości. Aż bodaj 2 lata temu wybrałam się z rodziną w najgorszym miesiącu roku, czyli w lutym, do Barcelony. I naprawdę trochę się nudziliśmy i przechodziliśmy wielokrotnie obok namiotu cyrkowego. I w końcu się zdecydowaliśmy, żeby pójść tam na wieczór, na ten spektakl. Cyrku oczywiście bez zwierząt, bo takich już na szczęście jest większość. I to był olśniewający wieczór. To znaczy, jeśli państwo mają ochotę i wy macie ochotę sobie przypomnieć tą dziecięcą radość płynącą z obserwowania rzeczy niemożliwych, jakie wykonują na waszych oczach, na przykład akrobaci. I to, do czego w ogóle ludzkie ciało jest zdolne. Bo akurat w tym moim hiszpańskim cyrku klauni byli najsłabsi, ale żonglerzy i akrobaci oraz tancerki skaczące przez płonące obręcze. To było coś, co ze mną jest do dziś i nie wpadłabym na to, że to może mi sprawić tyle radości i dlatego też tak się ucieszyłam, że ten festiwal lubelski odbywa się po raz kolejny i będziemy mogli o nim trochę też jutro opowiedzieć w poranku.
2: Więc. A byliście w ogóle w Lublinie na tej
1: No właśnie
2: imprezie?
1: Jeszcze nie.
2: Bo ja byłam raz i to jest
1: było?
2: Naprawdę fajne przeżycie. Ja w ogóle jestem wielką fanką Lublina od już wielu lat.
3: Pozdrówmy Michała Gardiasa już, jak tak o Lublinie mówimy.
2: Nie tylko jego, bo naprawdę super miasto i tam zazwyczaj coś się dzieje. Tam nie ma po prostu miesiąca bez jakiejś fajnej imprezy. Niedawno przecież była Noc Kultury, która też jest obleganą imprezą. Ja tam zajrzałam w niedzielę po tej sobotniej nocy. Było mnóstwo ludzi, piękna pogoda, piękne instalacje. Teraz w tym roku Jarek Koziara, przepiękne czerwone maki na takiej kamienicy tam przy ratuszu na rynku. Więc naprawdę jest co oglądać.
1: Była też wspaniała wystawa Cebabie do pędzla o tak, malarkach polskich. Właściwie
2: tak,
1: dwóch
2: muzeum
1: wieków.
2: Na zamku.
1: Oblegana tak, zupełnie tak. I taka, która zgromadziła przecież bezprecedensową kolekcję tych dzieł tak. kobiecych.

0: które też nie są wystawiane w polskich muzeach.
1: Tak, to też jeździłam, także do Lublina zaglądam co jakiś czas i raz kiedyś, kilka lat temu, właśnie byłam na festiwalu i to jest niesamowite.

0: mnie zachęciło, bo ja wysłuchałam tego reportażu Michała, bardzo ciekawa i w ogóle ciekawa postać, Piotr Sikora. Natomiast postanowiłam sobie, że za rok, najdalej za dwa, znowu wrócę na Festiwal Sztuk Mistrzów. Ja sobie tak słucham.
1: To ja z tobą tym razem.
0: O, to zapraszam. Możemy zorganizować jakąś wycieczkę.
1: A pogoda w Lublinie sprawdziłam niezła.
2: W 10 wystaw po drodze będziesz musiała obejrzeć razem z Sylwią.
0: Ania da radę.
1: Spróbuję dotrzymać Sylwii kroku.
0: To będą artystki, kobiety, to na pewno damy radę. Natomiast a propos właśnie klauna, bohatera twojego reportażu, no przecież zazwyczaj z czym, jak nam się kojarzy klaun, prawda? Wielki czerwony nos, makijaż, wymalowana twarz.
3: Wielkie buty,
0: za duże ubrania, właśnie no coś takiego, taka trochę karykatura, prawda? A tutaj mężczyzna po siłowni, po zajęciach, rzeczywiście, bo widziałam zajawkę tej Furiozy, czyli tego wcześniejszego programu, więc zupełnie nic, żadnego związku tutaj, więc to jest naprawdę nowoczesna sztuka i mężczyzna bardzo wrażliwy, to też trzeba podkreślić. Mnie to bardzo ujęło.
1: Słowem, cyrk jest pełen niespodzianek, ten współczesny i zupełnie chyba niepodobny do tego,
3: który pamiętam
1: z dzieciństwa.
3: Dla mnie ta trzecia godzina jest zawsze pełna niespodzianek. Bo dla mnie to jest jak naprawdę przeniesienie się do innego wszechświata. Po całym tygodniu rozmawiania tylko o polityce i o Polsce i o tym, co dalej z Polską. Naprawdę ja bym tutaj mógł siedzieć i tak was słuchać bez końca, bo też po pierwsze... Nie przyszłoby mi do głowy, miałem jednak tak bardzo stereotypowy obraz klauna w głowie, że dopiero jak zacząłeś opowiadać tę historię, to musiałem sam wygooglować pana Piotra Sikory i zdać sobie sprawę, że nie każdy klaun musi mieć czerwony nos i wielkie buty, więc to po pierwsze, a po drugie bardzo ci dziękuję, Aniu, za odtworzenie tych wspomnień z dzieciństwa cyrkowych, bo pomijając fakt, co się działo jeszcze wtedy tam na scenie, to jednak ten zapach tego cyrkowego namiotu i tej prażonej kukurydzy
1: i waty cukrowej
3: jest nie do odtworzenia, jest bardzo miłą podróżą do dzieciństwa.
1: Tak. I można ją sobie sprawić wciąż.
2: W ogóle myślę, że cyrk i to, co wszystko dzieje się wokół takich festiwali właśnie jak ten Karnawał Sztuk Mistrzów, to jest taka, po prostu gra takimi prostymi emocjami, właśnie takimi trochę dziecięcymi. Tylko trzeba się na nie otworzyć, co czasem nie jest takie proste, ale myślę, że takie spektakle właśnie
1: a jednocześnie też, chyba warto to podkreślić, to jest pokaz prawdziwego kunsztu i często naprawdę wielkich artystów w swoim fachu. Pewnie do dzisiaj często lekceważonym, zupełnie niesłusznie, ale no tak jak myślę właśnie chociażby o akrobatach, skoczkach, linoskoczkach, no to są też atleci.
2: I wspaniałe jest to, że można ich zobaczyć na własne oczy, nie przez ten ekran smartfona gdzieś na drugim końcu świata i nie wiemy, czy to sztuczna inteligencja, czy nie.
1: Zastąpi.
2: Tak, i to jest wspaniałe. Absolutnie wspaniałe.
3: Ale to jest też ciekawe, o czym mówicie, bo właśnie ten rodzaj klauna zrywa także na tym poziomie idei i przekazu z takim stereotypowym klaunem, który jednak sprowadza się do takich najprostszych, śmiesznych gagów pod tytułem tam woda z kwiatka albo przewrócenie się na skórce od banana, że rzeczywiście to jest też wymagająca i od artysty, i wymagająca od odbiorców, wymagająca sztuka po prostu.
2: Tak, ale też często nie wiemy, jak dużo się za tym kryje, jak patrzymy na taki spektakl, ile tak naprawdę w tym jest treningu, ile w tym jest namysłu. Nawet jeżeli to jest głupie, to czasami to jest bardzo trudne, żeby to mogło być tak głupie i trafiało i trącało te struny, które ma w nas trącać właśnie.
1: To jest wielka sztuka moim zdaniem.
0: Tak, wielka. W sumie też zabawne to wszystko jest, prawda? Że też
1: no
0: jednak...
1: i komicy to ponoć najpoważniejsi z ludzi.
0: No właśnie, też tak słyszałam.
1: Oby nie najsmutniejsi, bo takie zdanie też kiedyś słyszałam.
2: A to też jest stereotyp, ale przy okazji polecę jeszcze raz ten swój reportaż Zawód Performer, bo tam jest trochę i o tym właśnie.
0: Tak, ja też polecam, wysłucham, ale jeszcze tylko jedną rzecz wam zdradzę, bo jak właśnie Michał zapowiedział ten temat, no to wrzuciłam oczywiście wyszukiwarkę, chciałam znaleźć reportaż Michała i wrzuciłam Performer Matus. I wiecie, co wyskoczyło?
2: Przepraszam
0: najmocniej.
2: Chowam się pod stołem.
0: Nie. Wyskoczyło Michael Matus, brytyjski aktor teatralny specjalizujący się w musicalach na West Endzie i w sztukach Szekspira.
1: Czy to jest jakieś Michael twoje Matus. Alter ego, Michale?
2: Jest osoba, której mogę ukraść tożsamość w każdym razie. Jakby była taka potrzeba.
1: Albo ona ukradła już tobie, tylko nie wiedziałeś, dopóki Sylwia nie sprawdziła.
2: Można nie kraść.

0: Tylko się zamieniać tożsamościami. To jest też coś do przetestowania na pewno.
1: Barter tożsamości.
0: Patrzę na Sylwię i myślę sobie, że to jest dobry moment, żeby
1: o tej
0: sztuce, ale z wysokiego C jednak chyba porozmawiać. Bo sztuka cyrkowa, sztuka klaunowa to jest taka sztuka, która nie kojarzy się jako ta sztuka wysoka, a ty przyniosłaś temat, który tutaj jest z takich, powiedzmy, stereotypowo najwyższych.
2: Tak, bo ja się bardzo ucieszyłam, że jeden z najbardziej znanych polskich malarzy, cenionych, jego prace są w kolekcjach, w muzeach na całym świecie, chodzi o Wilhelma Sasnala, dostał nagrodę Rubensa. To jest nagroda przyznawana co 5 lat przez władze niemieckiego miasta, w którym Rubens się właśnie urodził, za całokształt. No ja mam nadzieję, że Wilhelm Sasnal nie skończy jeszcze kariery po tej nagrodzie, no ale rzeczywiście jest to niezwykle ważne. To jest pierwszy Polak, który taką nagrodę dostaje i też 15. osoba w ogóle w Europie. Czyli możemy się naprawdę czuć dumni tutaj. No i co się z tym wiąże? Bo ta uroczystość w roku przyszłym, z tego co czytałam, w listopadzie przyszłego roku będzie. Natomiast tam jest jakaś nagroda pieniężna, no to zawsze cieszy ludzi, bo wiadomo, tak?
3: Każdego cieszy.
2: Jak to, tak, tak. Z pieniędzmi żyje się łatwiej, to zawsze powtarzam, że może szczęścia nie dają, ale życie ułatwiają. Natomiast tam też jest zorganizowanie wystawy, jest publikacja o artyście i jest, no i to, że jego prace trafią do tej kolekcji, gdzie są tylko prace właśnie laureatów Nagrody Rubensa. Także myślę, że no to jest taki fajny. Ja się bardzo ucieszyłam, bo tak jak powiedziałam wcześniej, po godzinach chodzę, oglądam wystawy, odwiedzam galerie, muzea w Polsce, ale też i za granicą. I nawet się zastanawiałam, gdzie ostatnio widziałam pracę Wilhelma Sasnala.
0: 60 razy w tym roku.
2: No nie, aż tak dobrze nie było, ale przypomniałam sobie w ubiegłym roku, kiedy byłam w Berlinie, tam jest taki bunkier sztuki, to małżeństwo Karen i Christian Boros są właścicielami. To był w czasach wojny schron przeciwlotniczy, potem w czasach NRD był tam magazyn bananów, one tam dojrzewały, jak przyjeżdżały z Kuby, to tam sobie dochodziły w tym miejscu. Potem był klub techno, no a dzisiaj jest właśnie bunkier sztuki. On jest, tam nie można robić zdjęć, na przykład tam wiele praw się, różnymi prawami się rządzi to miejsce. Można tylko w korytarzu, w takim w sieni w zasadzie, a później już trzeba schować telefony, oddać i zwiedza się. I tam było bardzo dużo, bo Christian Boros jest wielkim wielbicielem właśnie obrazu Wilhelma Sasnala. Ale ostatnio, i to ciągle jest jeszcze do obejrzenia, bo trwa teraz Manifesta, czyli Europejskie Biennale Sztuki. W tym roku jest w Zagłębiu Rury, w 4 miastach, w Bochum, w Essen, w Gelsenkirchen i w Duisburgu. No i właśnie w Bochum, bo w ogóle mamy też bogatą tam reprezentację polskich artystów, artystek, 9 osób aż. Natomiast są też właśnie obrazy Wilhelma Sasnala w kościele, dlatego że w tym roku Manifesta odbywa się pod hasłem to nie jest kościół, this is not a church, das ist keine Kirche po niemiecku. I właśnie w kościele w Bochum, bo kuratorką jest Anda Rotenberg i nasi artyści są w kościołach w Bochum, więc tam można obejrzeć pracę Wilhelma Sasnala, ale też film, który wspólnie z żoną Anną Sasnal zrobił. No i resztę tam między innymi jest Mirosław Bałka, jest Małgorzata Mirgatas, która jest znana, no mnie przynajmniej do tej pory najbardziej była znana z tych tkanin romskich, takich bardzo, bardzo, teraz mi uciekło słowo, ale takich ciepłych, dlatego że ona tam w zasadzie rodzinne wykorzystuje, prawda, rzeczy, robi z tego i opowiada historię
0: państwo,
2: właśnie romską. A tutaj
0: jak
2: są rzeźby.
0: Słyszą, jak państwo słyszą, Sylwia mogłaby opowiadać
2: rzeźby
0: bez końca. Wrócimy do tej rozmowy, wrócimy do tej opowieści.
4: Zapraszamy do reklamy.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
2: Poleca Radiowa Trójka.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Żegnamy reklamy.
10: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska.
11: Po intensywnych opadach deszczu w Braniewie przelał się zbiornik retencyjny. Woda uszkodziła drogę, chodnik i ścieżkę rowerową. Strażacy zabezpieczyli miejsce i opanowali już sytuację, mówi starszy brygadier Ireneusz Ściborek ze Straży Pożarnej w Braniewie.
12: Zabezpieczamy wyrwę, która powstała na ulicy Długiej, czyli w drodze miejskiej. Kontrolujemy, monitorujemy stan wody w zbiorniku. Oceniamy stan infrastruktury tej przeciwpowodziowej, czyli cieki wodne, którymi ta woda może napływać.
11: Do czasu remontu ulicy Długiej obowiązuje objazd przez Józefowo. Jeden wspólny bilet kolejowy w Unii Europejskiej. Takie plany ma Bruksela. Mają się też pojawić odszkodowania dla pasażerów za opóźnienia, tak jak w przypadku samolotów. Zapowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
13: Będziemy mieli jedną wspólną aplikację, będzie jedna cena za bilet. Jeśli będziemy chcieli z Łodzi pojechać do Paryża, do Barcelony czy do Madrytu, będziemy mogli pojechać, zapłacić przez aplikację i pojechać na tym jednym wspólnym bilecie.
11: Prace nad unijnym biletem mają się zakończyć jeszcze w tej kadencji Europarlamentu. Na wolność wróciła młoda wilczyca o imieniu Marlenka z ośrodka prowadzonego przez Fundację Mysi Królik w Bielsku-Białej. W marcu zwierzę zostało potrącone przez samochód niedaleko Pruszcza Gdańskiego. Obrażenia, głównie złamania, były na tyle poważne, że zwierzę zostało poddane rehabilitacji. Prezes stowarzyszenia i naukowiec z Wydziału Biologii Sabina Nowak powiedziała, że zwierzę bardzo szybko w takiej kondycji wróciło do formy. Wilczyca jest już w macierzystej grupie rodzinnej. Jej losy są monitorowane dzięki obroży telemetrycznej. Pełen serwis o 19.00.
10: Sobota ma być prawie bezchmurna. Miejscami może delikatnie kropić, ale tym się proszę nie przejmować. Od 21 do 28 stopni Celsjusza. Jutro ma być w niedzielę jeszcze cieplej, powyżej 30 nawet, ale popada przede wszystkim na północy i zachodzie Polski.
14: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
10: Tak, tak. W studiu nadal są Roch Kowalski, Anna Kowalczyk i Sylwia Zadrożna.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
10: I Sylwia miała wrócić do swojej opowieści o bunkrach sztuki, o wielkich dziełach.
16: Ja się

0: Tam, więc
1: a
0: ja
1: może przede wszystkim o tym, jak się odwiedza 180 wystaw w pół roku?
0: No, ja kiedyś przeczytałam, posłuchajcie, że sztuka przedłuża życie, poprawia komfort życia i to jest naukowo stwierdzone.
1: Czyli to jest twój crossfit.
0: Tak. Tak, ja się tak.
2: Czy ty
0: ja
2: się w ogóle sztuką nie interesujesz, ale po prostu przeczytałeś, że to ci pomoże i to robisz.
1: Dla zdrowotności.
0: Oczywiście, połączyłam dwa w jednym, ale naprawdę pójdźcie kiedyś, jak macie taki słabszy dzień, gorszy dzień, wejdźcie do galerii i popatrzcie na obrazy, na rzeźby.
1: A oglądasz wszystko? Czy, bo ze mną zostało też takie zdanie bodaj Wisławy Szymborskiej, czy właściwie jej rada, żeby wchodzić do muzeum, zobaczyć jedno dzieło, czy na wystawy. I naprawdę z nim pobyć, bo rzeczywiście chyba, nie wiem Sylwia, czy to potwierdzisz ze swoich obserwacji, trochę efektem ubocznym czy dolegliwością zwiedzania wystaw, zwłaszcza tych takich wziętych, popularnych, po których stawiają się wielkie kolejki, jest to, że wiele osób przez nie przebiega i właściwie od obiektu do obiektu, żeby tylko zrobić zdjęcie, a na końcu selfie. I że to jednak coś odbiera i samym tym wystawom i naszemu doświadczeniu, ale co myślisz o tym jednym dziele, ja dla też, którego warto pójść?
0: Ja też robię zdjęcia niestety w tych muzeach, to się przyznam bez bicia. No czasami wystawa składa się z jednego tylko dzieła, więc jakby już tutaj cię to trochę ogranicza. Natomiast no, każdy znajduje, myślę, swój sposób. No mnie to bardzo, bardzo relaksuje, więc ja polecam wszystkich. Wczoraj wyciągnęłam koleżankę zachwycona. Byłyśmy na wystawach dyplomowych studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z ubiegłego roku, najlepsze prace. Zachwycona, 3 razy dziękowała, że tak fajnie spędziła popołudnie i że tak fajnie się zrelaksowała. Także ja naprawdę wszystkim polecam. A czy to będzie jedno, czy... No, wspominałam o tym bunkrze sztuki w Berlinie. Tam jest zakaz robienia zdjęć, więc chodzisz i po prostu chłoniesz, żyjesz sztuką. No, ale wiadomo, że są takie rzeczy, które chciałoby się mieć też na pamiątkę na tym zdjęciu. I ja tego nie potępiam tak zupełnie. No też czasami stoję w tych kolejkach. Co mam zrobić?
2: Też czasem fajnie z takiej wystawy wyjście tak z jakimś zdjęciem, nawet komuś się pochwalić albo polecić w ten sposób.
1: Albo potem wrócić do tego.
0: Tak, też czasami wracam.
3: To jest zawsze zasadnicze pytanie, na ile my wracamy do tych zdjęć, które zrobiliśmy telefonem gdzieś tak przy okazji, na wakacjach, czy w galeriach sztuki, czy gdziekolwiek. Ile razy wracacie do takich zdjęć? Siadacie z telefonem, otwieracie aplikację zdjęcia i robicie sentymentalną podróż do wspomnień.
1: Zdarza mi się.
3: Zdarza
1: jednak.
3: Się?
1: Tak.
0: Okay. Tak, ja też tak
2: nie
0: myślę.
1: Chociaż obiecuję sobie co roku też robić jakiś przegląd i część drukować, albo porządkować, albo tworzyć jakieś kolekcje na przykład z danego kraju, z danej wyprawy i udało mi się to chyba 2 razy, więc...
3: Ja się przyznam, że mam tylko jeden taki stworzony folder, to jest folder ze zdjęciami mojego psa. Jak mam gorszy humor, to po prostu odpalam pokaz zdjęć i to poprawia nastrój zdecydowanie.
2: Jedni chodzą na wystawy i nie oglądają zdjęcia swojego pieska. Jedno i drugie bardzo dobre. A ja się zastanawiam, czy to był taki tydzień, w którym politykom by się przydała taka rada, żeby jednak te telefony schować do jakiejś szufladki i wyjąć po 7 dni.
1: Pójść na grilla.
3: Nie. Grille są na cenzurowanym do końca miesiąca zdecydowanie.
1: A nie bawi was to, że akurat najnowszy rozłam i afera i awantura polityczna jednak jest tym grillem w tle. Ja myślę, że to jest jakoś ożywcze i w sumie sympatyczne.
3: W ogóle uważam, że ten rozłam, to w jaki sposób do niego doszło i to jak do niego dochodziło, jak wyglądał ten cały proces kilkumiesięczny, to tak z punktu widzenia storytellingu, opowiadania, to bardzo apetyczna historia.
2: No ja właśnie zacząłem sobie wyobrażać, jak Ania wspomniała o tym grillu, taki nowy film Smarzowskiego, Grill właśnie. I taki rodzinny grill Prawa i Sprawiedliwości,
3: my widzimy,
2: który jednak
3: tak
2: nie kończy się najlepiej.
3: Tylko 1/10 tego wszystkiego, tak? To znaczy te tweety, które obserwowaliśmy, mniej bądź bardziej wulgarne, raczej bardziej niż mniej wulgarne, no to jest tylko jakieś 10% tego, co się dzieje naprawdę. Jak sobie wyobrazimy, jak bardzo musiały buzować te emocje już wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, od dobrych kilku miesięcy, to rzeczywiście jest dobry materiał na film.
1: A na ile nas to tak na serio powinno zajmować? Czy ty myślisz, że to rzeczywiście ma potencjał w obliczu nadchodzących wyborów? Chociażby przemeblowania sceny politycznej?
3: Ja myślę, że to przemeblowanie dzieje się już na naszych oczach i że po 20 latach

0: latach, patrząc w takiej skali makro, po 20 latach systemu właściwie dwupartyjnego w Polsce, w którym to zawsze była albo Platforma w różnych wcieleniach, albo Prawo i Sprawiedliwość, no po raz pierwszy dochodzimy do sytuacji, w której mamy rozbicie partyjne, bo na palcach właściwie jest prawie 10 liczących się partii. Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, Polska 2050, Unia Centrum, Partia Razem, Prawo i Sprawiedliwość, środowisko Mateusza Morawieckiego i dwie konfederacje. To jest 10 ugrupowań, które się liczą w tych sondażach i które przykuwają uwagę opinii publicznej. Więc wydaje mi się, że dzieje się coś historycznego. Poza tym, że po raz pierwszy ta partia, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, która zawsze była... Ja wiem, że były już odejścia z Prawa i Sprawiedliwości, wielkie powroty, ale to jest najbardziej spektakularne odejście. No jednak nikt nigdy prezesowi Kaczyńskiemu 40 posłów w trakcie kadencji nie podebrał. Nawet jeśli to były jakieś ruchy odśrodkowe, to one się kończyły na jakiejś garstce osób, która potem tworzyła jakieś marginalne ugrupowanie, które następnie i tak musiało wejść do Prawa i Sprawiedliwości. A tutaj to jest dużo potężniejsza siła.
1: Wspominałeś wcześniej o tym, że my obserwujemy tylko taki wierzchołek góry lodowej, a ja się zastanawiam nad tą twoją perspektywą, bo jednak masz to wejście nieco głębiej. Rozmawiasz z politykami poza anteną, bo zwykli słuchacze słyszą to, co wydobywa się z głośników, a ty jednak, czy czułeś to napięcie przez ten cały tydzień?
0: Szkoda tych ludzi, że się muszą męczyć w jednym organizmie, pomimo tego, że naprawdę nie chcą. I to było słychać w tych rozmowach. Znaczy, oczywiście ten rozłam wynika z jednej prostej rzeczy. To czy to są kwestie ambicjonalne, czy programowe, to na razie odłóżmy na bok. Zasadniczą kwestią jest to, że zadaniem każdego posła i jego celem jest uzyskanie reelekcji i pozostanie w miejscu pracy, jakim jest parlament. Więc ci politycy, którzy poróżnili się z prezesem Kaczyńskim na wizję, nazwijmy to w ten sposób, i tak wiedzieli, że już biorących miejsc nie dostaną na listach Prawa i Sprawiedliwości. Więc to właściwie była dla nich jedyna droga. Lepiej zaryzykować i ewentualnie nie wziąć mandatu po walce, niż z góry wiedzieć, że jest się skazanym na porażkę. Więc wydaje mi się, że naprawdę poza tym celem, jakim jest utrzymanie się w zakładzie pracy, ci ludzie naprawdę się poróżnili. To znaczy, tam są naprawdę dwie wizje tego, w jaki sposób uprawiać politykę, czy to ma być bardziej radykalne prawo, czy to ma być bardziej centrum. No też było naprawdę widać po niektórych politykach związanych z Mateuszem Morawieckim, że oni mają dosyć świecenia oczami za jakieś tyrady antyukraińskie, czy ksenofobiczne Przemysława Czarnka, albo za inne ozesroze. A z drugiej strony, to cytat, na prawach cytatu to wszystko się odbywa. A z drugiej strony, no byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli serdecznie dosyć Mateusza Morawieckiego i takiego, ja mam takie poczucie, że ten Mateusz Morawiecki, grupa, którą on ma wokół siebie, to jest taka grupa ludzi, która bardzo świetnie odnalazłaby się w różnego rodzaju korporacjach. Znaczy, to są ludzie nastawieni na cel, a środki do osiągnięcia tego celu są trochę drugorzędne. Zresztą rządy Mateusza Morawieckiego w pewnym momencie wyglądały jak zarządzanie korporacją, przynajmniej
2: którą
0: na tym poziomie.
2: Zarządzał, zanim
0: No więc właśnie. A Prawo i Sprawiedliwość i prezes Jarosław Kaczyński to jest wychowanie w trochę innym nurcie, bardziej jednak PZPR-owskim nurcie trzymania partii i sterowania partią, więc ten rozbrat był nieunikniony i ten rozłam. Jakie będą jego konsekwencje tak na dłuższą metę, to jest bardzo trudno przewidzieć. Czy Mateusz Morawiecki się utrzyma? To zależy od bardzo wielu czynników, łącznie z tym, czy Mateusz Morawiecki będzie miał poparcie którejś z prawicowych stacji, czy prawicowe stacje informacyjne, tak zwane informacyjne, będą robiły wszystko, żeby mu utrudnić pracę.
1: To, co teraz opisałeś, to dla mnie jest też ciekawe z takiej perspektywy, że to trochę wygląda jak konflikt dwóch kultur organizacyjnych i być może to było główną przyczyną jednak tego, że one nie są w stanie się dopasować do siebie, te płuca, że po prostu taki przeszczep nie jest możliwy, że one nie będą współpracowały.
0: Tyle metafor padło o dwóch płucach, o jednej pięści, o grze na dwóch fortepianach. I teraz właśnie są przeróżnego rodzaju, aż się same proszą o amputację jednego płuca, czy o tym, że z pięści został tylko kikut. No i to, ale masz rację, to znaczy to był, myślę, że fundamentalny spór, który się rozgrywał w Prawie i Sprawiedliwości, aczkolwiek, żeby teraz tak trochę nie popadać w jakąś hagiografię polityczną, przypominam, że tych ludzi różniły te same kwestie od wielu, wielu lat. Tylko dopóki było jedno lepiszcze, wspólne spoiwo, jakim była władza i dzielenie się fruktami, które wynikały z tej władzy,
2: to wszyscy dało się
0: pogodzić. Można było zacisnąć zęby, bo każdy swój kawałek tortu mógł zjeść. A teraz nie było żadnego tortu. I też usłyszałem wczoraj bardzo ciekawą teorię, że prostu to też wynika z nudy, że jeśli partia jest w opozycji, nie ma właściwie nic do roboty poza czekaniem na kolejne wybory i krytykowaniem tylko

0: wszystko tego, co się dzieje, no to prędzej czy później z nudów ludzie robią różne rzeczy.
1: Nuda jako powód rozpadu największej partii polskiego parlamentu.
0: Jeden z powodów.
1: To jest ciekawa koncepcja.
2: Czy to będzie Odysea?
1: Płynne przejście do tematu Ani.
3: No trudno powiedzieć, że do mojego tematu, ponieważ ja jeszcze filmu Christophera Nolana nie widziałam, ale na pewno go zobaczę, bo od mniej więcej 2 tygodni zajmuję się głównie czytaniem o ekranizacji, ale też o pierwowzorze literackim.
4: Czyli nie zapłaciłaś za bilet, a już skorzystałaś.
3: Tak, i myślę, że wszyscy trochę korzystamy, bo renesans Homera i w ogóle takiej refleksji nad tym, co liczące naprawdę bardzo wiele set tysięcy lat właściwie już dzieło ciągle nam mówi o świecie i o nas, i o ludziach, i o Europie, to jest dla mnie ciekawa też odskocznia od chociażby takich bieżących tematów politycznych i też z wielką przyjemnością wysłuchałam i z czystym sumieniem mogę Państwu polecić rozmowę Agnieszki Lichnerowicz w jej nowym podcaście, trójkowym podcaście Źródła Europejskie z profesorem Markiem Węcowskim, który właśnie jest bardzo punktualnie wydał książkę zatytułowaną Homer na nasze czasy i oni sobie tam pięknie rozmawiają o tym, no nie tylko o Odysei, ale też o tym, co właściwie leży u źródeł wspólnoty, jaką my próbujemy z coraz większym trudem kleić w Europie. Ale też te dyskusje wokół Homera są dla mnie bardzo ekscytujące, bo po pierwsze powraca, nie wiem na ile naciągana teoria, że Odyseę to być może kobieta jednak napisała, bo to, że Iliadę i Odyseę prawdopodobnie dwaj różni autorzy, to już raczej co do tego myślę jest spora zgodność i trochę umownie nazywamy tych twórców Homerem po prostu, zresztą wiedząc też, że to jest tak naprawdę podsumowanie opowieści, które ustnie przekazywano przez wiele pokoleń. Ja też przypominam sobie z radością te kobiece ujęcia tej samej historii, między innymi Penelopiadę Margaret Atwood. I czekam też na te ekranowe wersje kobiecych bohaterek, które u Homera są takie trochę poboczne albo, no jak to często bywało w historii literatury, bezwolne albo no właśnie raczej nastawione negatywnie i wrogo do mężczyzn i mające wiele za uszami. Jednak autorki takie jak Atwood, czy Madeleine Miller, czy Claire Norton, które napisały swoje wersje tego mitu, tej opowieści, no, rzucają świeże spojrzenia, ale z tego co czytam, wersja Nolana też. Więc jestem bardzo zaciekawiona.
4: Czytam. Meandrujesz tak pomiędzy tymi wszystkimi kontrowersjami, które się pojawiają wokół tej Odysei i tak niechętnie chyba chcesz podjąć też ich temat. Dobrze tak
3: Które wyczuwa? Kontrowersje? Nie. To znaczy wydaje mi się, że one są już dosyć standardowe. Myślę, że już trochę...
5: Związane z obsadą, tak?
3: Tak, z obsadą, z kolorem skóry, bohaterek zwłaszcza. Jakby mnie to w ogóle ani nie dziwi, ani też nie ciekawi.
5: Ja rzeczywiście przyjąłem tylko jeden argument krytyczny, że zabrakło na liście miast, w których były te światowe, takie najbardziej okazałe premiery Odysei, że zabrakło Aten po prostu jako kolebki tej cywilizacji helenistycznej, no, jako miejsce, z którego rzeczywiście Odyseja się wywodzi. Więc ten argument by przyjął, że trochę szkoda, że pamiętano o Londynie czy o Berlinie, a zapomniano o Atenach.
3: Za to na przykład polska prasa pięknie zaczęła pisać o Itace, jako o ciekawym kierunku wakacyjnym, do którego można sobie dotrzeć dużo łatwiej niż to przyszło Odysowi.
4: Z kontrowersji też ciekawa jest taka, która gdzieś tam na poboczu tych różnych kontrowersyjnych teorii się pojawia, którą mogli państwo też usłyszeć między innymi w Centrum Świata, w Trójce właśnie. To jest rzecz o tym, gdzie kręcono Odyseję. Mianowicie, że był plan filmowy utworzony także w Saharze Zachodniej, która jest okupowana przez Maroko tak naprawdę i pod kontrolą Maroka. Więc to, co zrobili twórcy tego filmu,

0: Po to, żeby zaoszczędzić, bo tam się po prostu kręci tanio, to weszli we współpracę z reżimem, który no, bardzo niesprawiedliwie traktuje mieszkańców tamtego rejonu, czyli z Marokiem. I to jest też taka kwestia, która widziałem, że pojawia się gdzieniegdzie, właśnie też mogli państwo nie usłyszeć w centrum świata w Trójce, ale nie jest tą oczywiście głównego nurtu, bo jednak najwięcej uwagi właśnie skupiają na sobie te wybory obsadowe.
1: No tylko, że to już jest taka, mam poczucie, taka rytualna inba, chciałem powiedzieć rytualna inba inceli, ale się powstrzymam.
2: A jednocześnie nie powstrzymuje to milionów widzów i widzek, żeby szturmem brać kina. I to myślę, że jest jakoś optymistyczne, że jednak chcemy te antyczne opowieści po pierwsze opowiadać na nowo, po drugie oglądać na dużym ekranie, a nie czekać, aż się pojawią na streamingach. Więc...
3: A to nie słyszałeś tej teorii spiskowej o tym, że tak na dobrą sprawę żadne miliony do kin nie chodzą na film Nolana, tylko producenci filmu wykupują bilety w miejsca w kinach, żeby...
0: I sadzają kartonowych ludzi.
2: To ja to pójdę i sprawdzę w moim osiedlowym kinie i wam powiem.
4: No właśnie, bo ja też jeszcze filmu nie widziałam, ale sporo znajomych mówiło, że byli, że im się
2: tak,
4: podobał.
2: Moja...
4: Mimo, że też film długi.
3: No ja właśnie, to mnie jestem... nieco przerażają te trzy
4: właśnie,
3: godziny w kinowym fotelu.
4: Ja wolę krótsze filmy, bo też zawsze chodzę raczej do kina, nie czekam na to, żeby na kanapie w domu
2: No
4: oglądać.
2: Jest też mnóstwo smakowitych memów. Ja dzisiaj widziałam podsumowanie kosztów, jakie poniosło Hollywood, żeby sprowadzić Matta Damona do domu. Począwszy od Szeregowca Ryana przez Marsjanina, Interstellar na Odysei kończąc. I to już są no wielocyfrowe kwoty.
0: Ale za każdym razem wraca,
2: prawda? To jest
3: tak, on z Marsa też wrócił? Nie zmarł tam na Marsie? W Marsjaninie?
2: Na pewno wyhodował ziemniaki.
3: To pamiętam tę scenę.
2: Wszyscy pamiętają ziemniaki, nikt nie pamięta, czy Matt Damon wrócił.
3: Jak się skończył ten film, tak na dobrą sprawę.
0: Chyba go jednak uratowali, tak mi się wydaje.
3: Może trzeba po prostu obejrzeć jeszcze raz.
0: Albo Odyseję po prostu i wtedy na pewno wróci, bo wiadomo, że wraca.
2: Albo Hail Mary, nie wiem, czy widzieliście. Ja dopiero ostatnio...
3: A to z Ryanem Goslingiem.
2: Z Ryanem Goslingiem.
3: Ale ekscytacja się od razu pojawiła.
2: Tak, który no po raz kolejny dowiózł, że tak powiem, ale bardzo to jest ciekawa koncepcja na film o kosmosie i o zagubieniu właśnie człowieka próbującego ratować planetę i nas wszystkich w przestrzeni międzygwiezdnej i kogo tam spotkał i co z tego wynikło. Ja nie wiedziałam nic o tym filmie, zanim zaczęłam go oglądać. Byłam bardzo mile zaskoczona tym, co zobaczyłam na ekranie, choć oczywiście... jest tam pełno głupot. Zaczęliśmy od głupot i skończymy na głupotach dzisiaj. Takich zupełnie fabularnie nie spinających się czasem. Ale to w ogóle w niczym nie przeszkadza i to nie jest tylko zasługa tego, że Ryan Gosling jest piękny.
3: Aż tak.
4: Naprawdę.
0: Ja myślałem, że zakończymy jednak na czymś takim luźnym, na przykład Lex Szarlatan, bo wspominałaś o tym.
2: Powiedziałam już większość z tego, co chciałam w moim jednym zdaniu, ale żeby rzeczywiście nie było tak tylko śmieszkowo i cukierkowo, to może powiem jeszcze o tym, jaka wielka jest skala dezinformacji medycznej, z którą to nowe prawo, ta nowelizacja ma walczyć, bo poświęciliśmy temu jeden odcinek Porozmawiajmy. Audycji też z udziałem słuchaczy, którzy opowiadali nam o tym z jednej strony, do jakich terapii byli namawiani i zachęcani i że czasem z nich korzystali z różnym skutkiem, ale Wrocławski Uniwersytet Medyczny niedawno opublikował badanie, które podsumowuje skalę dezinformacji w mediach społecznościowych w Polsce i tylko na przestrzeni kilku miesięcy między styczniem a połową maja 2026 roku. No i 2,5 miliarda takich przekazów naliczyli tylko w polskim internecie, w którym to, co ciekawe, i to jest też pewna zmiana trendów w tym świecie i też wielkim biznesie związanym z dezinformacją medyczną, te przekazy stały się dużo bardziej zaawoalowane, sprytniejsze, z takiego nurtu lifestyle'u bardziej niż takiej wprost porady medycznej, więc wydają się często niewinne, a szkód sprowadzają wiele, no włącznie z tym, że tak jak opowiadały nam pracownicę Uniwersytetu Wrocławskiego Medycznego.

0: plagą są pacjenci odwołujący, często wyczekiwane miesiącami wizyty czy terapie po tym, jak poradzili się kogoś w sieci na przykład.
1: Tylko wiecie, to też pokazuje jednocześnie słabość systemu opieki zdrowia w Polsce. Bo...
0: której też te ostatnie skandale nie pomagają. No, zdecydowanie, i o tym też nie. Dużo mówili nasi słuchacze, że tracą zaufanie do swoich lekarzy. I bo, że często też nie doczekują się po prostu na pomoc i dlatego szukają jej na własną rękę.
1: Tak, i dlatego szukają jej właśnie, ponieważ muszą czekać na pomoc profesjonalną miesiącami albo latami, no to próbują właśnie na własną rękę, szczególnie ci, którzy nie chcą albo nie mają środków, żeby wydawać na prywatne leczenie, bo nie ma się co oszukiwać, że polska ochrona zdrowia się po prostu komercjalizuje, jeśli nie prywatyzuje, i dlatego popadają w pułapkę szybkich i kiepskich rozwiązań.
0: A jednocześnie no, nie mieliśmy do tej pory skutecznych narzędzi, żeby szybko ścigać chociażby osoby, które podają się za pracowników, za lekarzy czy
1: ale też osoby. Ile lat musiało minąć? Pamiętam pierwsze publikacje o właśnie tych reklamach, czy też tych pseudolekarzach, znachorach przeróżnych. Przecież to już 2-3 lata temu co najmniej, jak nie więcej, były pierwsze publikacje na ten temat alarmujące. To ile czasu zajęło przyjęcie, w ogóle przygotowanie i przyjęcie takiego prawodawstwa, które właściwie powinno być przygotowane spod palca.
0: Już dawno temu. No ale no, rzeczywiście właściwie... jest na ostatniej prostej na to... wychodzi, wraca do Sejmu, więc no, jeszcze został tak, oczywiście podpis prezydenta, który nigdy nie jest pewny, no ale miejmy nadzieję, że w tej kwestii sprawy będą działy się szybko. No,
1: ustawę łańcuchową dzisiaj prezydent Karol Nawrocki podpisał w tej nowszej wersji, więc...
2: Jest. Są szanse, nie
0: a
2: jest
0: Europejski Bank Centralny się zmitygował, jednak Maria Skłodowska, Kiri, być może będzie na nowym banknocie eurowym i to po protestach polskiej strony się zadziało.
1: Nawet Hanny Gronkiewicz-Walc, która osobiście interweniowała w tej sprawie i chwali się teraz w mediach społecznościowych, jak to wywalczyła nazwisko. Ładny projekt tych banknotów jest w ogóle.
0: Jest kilka tych projektów, wszystkie mi się podobają.
1: Jeszcze
0: i jeszcze
1: są.
0: Można głosować na ten, który ostatecznie zostanie, więc proszę skorzystać z tej okazji.
2: Ja obstawiam wersję F.
1: Żeby wybrać innym, jaką walutą będą się posługiwać.
0: A w tak zwanym międzyczasie można jeszcze przeczytać nową biografię Marii Curie Skłodowskiej. Pióra Angeliki i Kuźnia, która była też moją gościnią w Środowym Klubie Trójki, który też sobie można odsłuchać wraz z dyrektorką Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, więc okazuje się, że ciągle jeszcze nie wszystko wiemy o naszej podwójnej noblistce i ma dla nas tyle samo niespodzianek, co cyrk.
2: Ponieważ nasza audycja, trzecia godzina już powoli dobiega końca, została na mnie cała minuta, to ja poproszę od Sylwii jedno polecenie, jednej wystawy na dzisiaj albo na jutro dla naszych słuchaczy.
3: No ja na przykład jutro jadę do Muzeum Szybkowskich, do Jędrzejowa i tam jest Julita Malinowska, ale jak ktoś jest nad morzem, to w Kołobrzegu jutro otwiera się w Galerii Nurt wystawa Lumpa, bo ja też się street artem interesuję i to właściwie się od tego zaczęło.
2: 10 sekund zostało.
3: I Lumpa bardzo polecam, bo to jest po prostu mistrz street artu.
2: Sylwia Zadrożna, dziękujemy bardzo za to polecenie. Ania Kowalczyk, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Roch Kowalski, dziękuję. Pięknie dziękuję. Michał Matus, skłaniamy się. Zapraszamy Państwa oczywiście na kolejną trzecią godzinę, która równo za tydzień na zakończenie serii popołudniówek w programie trzecim Polskiego Radia. Dobrego wieczoru Państwu życzymy.
4: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
5: Autopromocja.
6: Objeżdża Polskę od 1928 roku.
7: Od tamtych czasów średnia prędkość, z jaką jadą kolarze, podwoiła się.
8: 83. Tour de Pologne wystartuje jak strzała 3 sierpnia, ale w wydaniu kobiecym ten wyścig odbywa się w lipcu.
7: Jego koniec zaplanowano na niedzielę i właśnie na ten dzień obu turom poświęcimy audycję Trzecia Strona Medalu. Oczywiście to nie wszystko, opowiemy także m.in. o starcie piłkarskiej PKO Ekstraklasy.
8: Zapraszamy od 17 do 19.
7: Krzysztof Łoniewski.
8: Norbert Michał. Tak.
6: Dariusz Urbanowicz.
5: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus Elitar

0: każdym wymiarze.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: A, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
8: Poleca Radiowa Trójka.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzecie Polskiego Radia. Jest piątek, 24 lipca. Minęła 19. Karolina Kozińska. Zapraszam na serwis. Wojna domowa w PiS-ie zakończona głośnym rozwodem. Partia traci ponad 40 polityków. Strażacy z Wrocławia pomogą walczyć z ogniem w Hiszpanii. Zabierz swoje śmieci ze sobą, tak Gdynia chce walczyć z plagą śmieci nad Bałtykiem. Polityczne trzęsienie ziemi na prawicy. Prawo i Sprawiedliwość traci ponad 40 polityków. To efekt braku deklaracji, że nie będą działać w konkurencyjnych dla partii stowarzyszeniach, takich jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Nikt nikogo nie wyrzuca, mówił Jarosław Kaczyński. Nie składając deklaracji, posłowie sami podjęli decyzję.
13: Wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
12: Europoseł PiS Michał Dworczyk, należący do stowarzyszenia byłego premiera, jeszcze liczy na zmianę decyzji prezesa PiS.
14: Dla mnie dzisiejszy dzień był smutnym zaskoczeniem. No i jeżeli rzeczywiście dojdzie do wyrzucenia nas z partii, to pomijając kwestię, że to jest dla mnie niezrozumiałe, no to wtedy będziemy też zastanawiać się, jakie działania podejmować dalej.
12: Łącznie z Prawa i Sprawiedliwości ma zostać usuniętych 40 posłów, 3 europosłów i 1 senator. Polscy strażacy pomogą w gaszeniu olbrzymich pożarów w Hiszpanii. W akcji weźmie udział ponad 100 strażaków z wyspecjalizowanej grupy do gaszenia pożarów lasów z ziemi.
15: Moduł GFFF oznacza Grand Forest Firefighting. Oznacza to, że ta grupa ludzi, strażaków, działa, zwalcza pożary pieszo. Mamy ograniczoną ilość sprzętu, ten sprzęt nosimy na własnych barkach. Wchodzimy w miejsca trudno dostępne, gdzie nie ma dojazdu pojazdami.
12: Mówił dowódca modułu kapitan Przemysław Rogalewicz. Akcja gaśnicza potrwa przez cały sierpień w regionie Castilla-La Mancha. Kanclerz Niemiec przebudował skład swojego rządu. Powodem jest dymisja szefa klubu parlamentarnego HDK w Bundestagu. Jens Spahn odszedł, bo w życiu prywatnym zachowywał się dokładnie odwrotnie do swoich poglądów politycznych. Jego hipokryzja pociągnęła za sobą falę zmian.
16: Jens Spahn, nazywany dotąd teflonowym, musiał ustąpić ze stanowiska, bo został ojcem dzięki surogatce w USA. W Niemczech, za sprawą m.in. jego głosu, jest to nielegalne. Klubem kieruje odtąd dotychczasowy szef gabinetu kanclerza Thorsten Frey. Do urzędu kanclerskiego przenosi się z kolei Nina Varken. Stanowcza feministka jeszcze dziś rano była ministrą zdrowia. Jej resortem pokieruje teraz sekretarz generalny CDU Karsten Linnemann. W czasie letniej przerwy jasno przypiszemy obowiązki, żeby po powrocie ruszyć z nową energią.

0: zapowiada Friedrich Merz, który miał ogłosić więcej zmian. Rano przez SMS ze współpracownikami pożegnał się minister transportu, ale jego dymisji ostatecznie nie ogłoszono, bo następca w ostatniej chwili się wycofał. Niepewny jest też los ministry sportu. Kanstler zapowiedział tylko, że wkrótce będą kolejne zmiany. Niewiele jednak wskazuje na to, że ich skala i kierunek zmienią podejście wyborców, obecnie rekordowo nisko oceniających Friedricha Merza i jego ministrów. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Nawet 150 ton śmieci każdego roku zbieranych jest z gdyńskich plaż. By ograniczyć tę ilość, a przy okazji zmniejszyć koszty sprzątania, władze miasta ruszają z kampanią Zabierz swoje śmieci ze sobą.
2: Jeżeli przyszedłeś na plażę, spędziłeś czas tutaj, to po zakończeniu wypoczynku prosimy, zabierz swoje śmieci ze sobą do domu. To są rozwiązania, które znane są na całym świecie, również w Polsce, na przykład na szlakach górskich są takie prośby i takie akcje edukacyjne.
1: Ci, którzy śmieci z plaż zabiorą, mogą liczyć na drobne upominki. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie po raz pierwszy zaprezentuje dziś wieczorem nową iluminację. Odnowione elewacje zamku doczekały się nowoczesnego podświetlenia. Światło wydobędzie piękno renesansowej budowli, zapewnia dyrektor zamku Violetta Słoka.
3: Jeszcze bardziej podkreślona jest sylwetka zamku, mazwerki, architektura. No wygląda zamek przepięknie, ale polecam zamek obserwować w świetle iluminacji z daleka, bo wtedy można go wzrokiem ogarnąć w całości.
1: Nowa iluminacja zostanie włączona dziś o 22:00. Powtórka z tego widowiska jutro. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A ta noc rześka, żeby nie powiedzieć zimna, jak na końcówkę lipca, od 7 stopni na Podhalu do 13 w centrum. A jutro wszędzie sporo słońca, przelotnie może popadać tylko na krańcach wschodnich. Od 21 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, 24 w centrum, do 29 na zachodzie.
5: Autopromocja.
6: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
7: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy festiwal szekspirowski. Prezentujemy drugiego zrealizowanego w tym roku przez Teatr Polskiego Radia Szekspira. To rzadko grana tragedia.
8: Coriolan.
7: W roli głównej Mariusz Bonaszewski.
8: Powiem ci szczerze, wolę po swojemu służyć im wszystkim, niż jak oni władać.
9: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Zachęcam do założenia słuchawek w celu lepszego odbioru słuchowiska. Katarzyna Łęcka, reżyserka.
7: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
5: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
12: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
13: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
14: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowi.
18: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
19: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

0: Kiki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Habemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: No to tak, dobrze sprawdziłem. Po raz 115 dziś zapraszamy Państwa do wysłuchania tej audycji.
9: Pierwsza trójka. Lista przebojów.

No, króciutko przedstawiłem skład dowodzący dzisiejszą listą. Skład w studiu przy ulicy Myśliwieckiej 357, no ale wiadomo, że lista bez was, drodzy słuchacze, to nie byłaby lista. Proszę się meldować. Lista małpa polskieradio.pl. Lista małpa polskieradio.pl. Proszę dzwonić, jeżeli ktoś ma ochotę. Dostępny jest telefon właściwie już od teraz. 2 2 7 3. Marek Pawlukiewicz przy słuchawce. 2 2 7 3. Popiszemy w social mediach? Jeżeli tak, to Facebook, Instagram Trójki, Facebook, Instagram Gdzie Grabek Mówi Dzień Dobry, no i fanpage audycji. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, no to proszę wpisać hasło na tych portalach, które wspomniałem. Pierwsza Trójka myślnik słuchacze. Pierwsza Trójka myślnik słuchacze. No, tak jak się spodziewałem, głosów trochę mniej, no bo wakacje i urlopy, no i pewnie wypoczywacie. No ale zaraz, zaraz, przecież to jest szalenie proste. Wystarczy wejść na naszą stronę www, do zakładki Lista Przebojów, w zakładce Lista Przebojów, zakładka Głosowanie i tam jest naprawdę sporo nagrań i przede wszystkim zachęcam do głosowania, wiadomo, ale też podsuwam pomysły, żeby zapoznać się z nagraniami, których być może nie kojarzycie, a warto je sprawdzić. Być może oddacie głosy na coś innego niż na to, na co oddajecie co tydzień. Strona www, zakładka Lista Przebojów, zakładka Głosowanie. Proszę tam szaleć, jeszcze dzisiaj będę przypominał. Może warto też dodać, a chyba nigdy tego nie mówiłem, że na naszej stronie www, tam gdzie przed chwilą mówiłem, w zakładce Lista Przebojów, znajduje się też regulamin listy przebojów. Jeżeli macie ochotę, proszę sobie zerknąć, na czym ta cała zabawa polega. No i oczywiście, o ile się z nami bawicie, proszę sobie zerknąć, zanim się pojawią u was jakieś znaki zapytania. Na tej stronie cały czas mówimy o zakładce Lista Przebojów, znajduje się też 114 notowanie, to jest tydzień temu.

No, ja wiem, że fani zespołu The Cure na pewno się cieszą, ale są też słuchacze, którzy zastanawiają się, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. The Cure Alone znowu? No, może to po koncercie, który miał miejsce na festiwalu Open Air w Gdyni. 14,5 minuty po godzinie 19. Kto dzisiaj będzie na miejscu pierwszym? No to proszę zostać z nami. Tymczasem archiwum listy przebojów programu trzeciego.

Head Music, tak zatytułowany jest ten album. No i znowu wątek koncertowy w archiwum listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Nie mogłem być wczoraj w Progresji, nie mogłem, a oni wczoraj podobno zagrali niesamowity koncert. Suede, czyli Britpop przez wielkie B i przez wielkie P. Klasa sama w

sobie She's in Fashion w 909 notowaniu. To nagranie zadebiutowało, to było 2 lipca 99 roku. 9 notowań na liście, najwyższe miejsce, 42 dopiero, 2 razy. Myślę, że Suede, She's in Fashion, zawsze, o każdej porze dnia i nocy. Cały czas jesteśmy w notowaniu 909.

Archiwum LP3, czyli A Kiedyś To Było. To taki odcinek dla tych, którzy być może pierwszy raz dzisiaj są z nami, kiedy wracamy do tego, co działo się w historii tej jakże ważnej dla Polskiego Radia audycji, jaką była lista przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. 909 notowanie 22 lipca 99 roku. Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers na miejscu 10, a tak naprawdę w 903 pojawili się z tym nagraniem w liście. To było 21 maja 99 roku, 34 tygodnie na liście. No i raz ten utwór był na miejscu pierwszym. Californication, tak zatytułowany jest ten genialny album. Jeżeli młodziacy z kolei są przy radiu, a spodobała im się ta nuta, to warto zapoznać się z tym wydawnictwem. 22 po 19, zanim wejdziemy do poczekalni, to jeszcze szybko rzucimy uchem na to, co dziś wpadło do zestawu do głosowania. Jessie Ware, czyli Jesteśmy w saunie. O, przydałoby się.

0: Drogi słuchaczu Trójki, ja bym chciał i słuchaczka, byście poważnie potraktowali sprawę głosowania na listę. Naprawdę, proszę zajrzeć na naszą stronę www. I proszę nie mówić, że tam nie ma nic dla nas. Oczywiście, że są nagrania znane z anteny trójkowej, te wyselekcjonowane, te nagrania z różnych bajek pochodzące. I na pewno można oddać 10 głosów, a to nic nie kosztuje. Jessie Ware, Sauna, to utwór, który dzisiaj został dodany między innymi Zuta, między innymi LP, Dziwna Wiosta, The Avalanches, między innymi The Strokes, między innymi nowy utwór Archive. No proszę się nie wygłupiać, no proszę wejść na naszą stronę i zagłosować.
1: Pierwsza trójka, lista przebojów.
0: Teraz mamy pół godziny z wąsem, żeby przebiec przez poczekalnię. To będzie 20 utworów, tych, które mają pecha. Wśród nich 6 nowości. Oto pierwsza z nich, formacja Jungle, Someday, Somewhere, 50.

Jessie Ware, Sauna, nowość na miejscu 50. W poczekalni do 115 notowania, w której to będziemy do godziny 20. Na 49 też, moi drodzy, jest nowość. To Barney, utwór pod tytułem La La La La La La.

No ciekawe, jak Barnim w tym razem na liście zawojuje. Przypominam, że utwór Tokio swego czasu bardzo, bardzo, jak nie najwyżej. Tymczasem La La La na miejscu 49. Pasmo nowości zaraz na początek tej poczekalni, bo teraz jeszcze jedna na 48. To będzie Beck.

śpiewa Beck na miejscu 48. Dwie dwójki, siedem trójek. Proszę się chwalić, gdzie jesteście na urlopie, gdzie słuchacie trójki, moi mili. No i jeszcze jedna nowość, żeby nie było. Na 47. Queens of the Stone Age.

Trochę zazdroszczę Maćkowi Jankowskiemu, że poznał Joshua Homme. Queens of the Stone Age, Easy Street to nowość na miejscu 47. Ale trochę słyszałem, jak przyjeżdżałem koło stadionu, jak Queens of the Stone Age grali przed System of a Down. 19.30 na naszym zegarze, no to Blauka.

Blauka, 10 na dół, z 36 na 46 w poczekalni do 115 notowania naszej listy. A nasza lista nazywa się Pierwsza Trójka, moi mili. W każdy piątek między 19 a 22 jesteśmy i przejmujemy antenę trójki. Dzwońcie, bo to tak naprawdę wasza audycja i wy układacie jej scenariusz. Teraz tak ułożyliście, że...

notowania listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Między 20 a 22 notowanie i tam się wyjaśni, jak ułożyły się wasze głosy. A kto jeszcze nie zagłosował na kolejne, 116, no to już może od pół godziny można głosować i serdecznie was do tego zachęcam. Wieczór z Trójką, letni wieczór z Trójką, poczekalnia, teraz w poczekalni bez zmian. Na 43. Lola Young from Down Here.

0: Lola Young. Jak sobie poradzi za tydzień, zobaczymy. Dzisiaj bez zmian na 43. 42. to polskie podwórko, to duet Matylda Łukasiewicz, 100 lat.
1: Dzisiaj kocham się mniej, się ze sobą rozwodzę.

utworu, nie będę go powtarzał. Powiem tylko tyle, że tydzień temu 41, dzisiaj 42. Matylda Damięcka, Radek Łukasiewicz. No właśnie, cały czas Podwórko Polskie, teraz utwór, który zleciał 6 pięter. Tak, tak, Krzysztof Zalewski, 41.

115 notowanie rozpocznie się za mniej więcej pół godziny. Póki co jesteśmy w poczekalni. Utwory, które można pomóc, przez to, że na nie zagłosujemy, może wtedy wbiją się do pierwszej trzydziestki. Krzysztof Zalewski, tak, tak, na 41. Na 40. Wink, wink, Charlie XCX.

Charlie XCX, miejsce 40, tydzień temu 48, proszę, proszę, jakie tu się rzeczy dzieją na tej liście. No właśnie, Charlie XCX, przedstawicielka obecnej muzyki pop, a tutaj proszę bardzo, Sir Paul McCartney.

Come Inside to jest nowość w dzisiejszym zestawieniu, aczkolwiek nie jest to najwyżej notowana nowość, panie i panowie. Kto jest ciekawy, co tam będzie dalej, proszę zostać z nami przynajmniej do 22. Po 22 lista osobista i Piotr Metz, jak zwykle polecamy. Około 22 zobaczymy, jakie podium dzisiaj będzie i kto na nim będzie stał. Ale do podium to jeszcze daleko, bo biegniemy, tak jak mówiłem, przez poczekalnię. Pustki, ty w górę, ja w dół, ty w górę, ja w górę. 38.

No taka jest ta zabawa, że wy w ciągu tygodnia głosujecie, a my w piątek przedstawiamy wam sytuację na liście. W liście do 20 w poczekalni. Ty w górę, ja w dół. Z 37 na 38 zespół Pustki. Dwie dwójki, siedem trójek. Proszę się pochwalić, gdzie dzisiaj lista gra. To takie nasze stałe, klasyczne pytanie, no bo ciekawi jesteśmy, czy podczas urlopu gdzieś tam wam trójeczka przegrywa. 37, Evanescence, Tell Me When You've Had Enough.

To skok, skok o 10 pięter i to jest najwyższy skok w dzisiejszym zestawieniu w poczekalni. Evanescence, Tell Me When You've Had Enough, miejsce 37. Na miejscu 36 człowiek, który pojawia się regularnie na naszej liście, jak tylko wydaje jakiś nowy utwór, zaraz na nią trafia. Znaczy to, słuchacze Trójki lubią gościa, który nazywa się Dawid Podsiadło.

podsiadło z 34 na 36. 115, taki numer naszej zabawy dzisiaj po 20 będzie obowiązywał, bo to 115 notowanie listy przebojów pierwsza trójka. No i tym samym w poczekalni doczekaliśmy się najwyżej notowanej nowości. 35, Błażej Król.

0: Miałem zabrać cię nad rzekę, śpiewa Błażej Król, śpiewa pierwszy raz w poczekalni do 115 notowania, najwyżej notowana nowość na miejscu 35. No i 13 minut do 20 nam zostało, drodzy słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. Witamy tych, którzy włączyli dopiero radio, jak i tych, którzy są z nami od początku. Do 22 bawimy się w listę przebojów i wasze ulubione nagrania znane z naszej anteny. Céline Dion, bonjour, pardon, merci, 34.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

Pardon Merci, Céline Dion z 33 na 34. Lista małpa polskieradio.pl, lista małpa polskieradio.pl. To jest adres mailowy. W social mediach jesteśmy na stronie Trójki, na stronie Gdzie Grabek Mówi Dzień Dobry. Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze to nasz fanpage, a Maja Kleszcz i Wojciech Waglewski teraz zaśpiewają.

Maja Kleszcz, Wojciech Waglewski, zaproście mnie do ognia z 42 na 33, panie i panowie. Powiedziałem już o namiarach, widzę, że Marek Pawlukiewicz ma co robić przy słuchawce telefonicznej, ale zawsze można dorzucić swoje telefoniczne 3 grosze, 2 2 7 3, to nasz numer telefonu. Jesteście na urlopie, wypoczywacie, trójka gra. No to nie dość, że można do nas napisać, to jeszcze można zagłosować. Przecież na urlopie to na pewno wisi się na jakimś hamaku teraz, prawda? No dobrze, mamy dobre bojowe wejście, a to formacja Europe, The Cult of Ignorance, 3-2 bez zmian.

Bez zmian na 32. Europe. A jeżeli chodzi o Final Countdown, to za mniej więcej 2 godziny już będziemy wiedzieli, co tam na podium. A za 2 godziny z kawałkiem, kto tam dzisiaj założy sobie koronę na swoją głowę albo złoty medal na szyję. O 20:00 serwis informacyjny, bo to przecież jest jasne. A zaraz po nim wracamy i rozpoczynamy 115 notowanie. Mam nadzieję, że dobrze się czujecie, więc niech zaśpiewa Mrozu 3.1.

0: Autopromocja. Miałem zabrać
1: cię nad rzekę. Ten wzruszający utwór to tylko przedsmak tego, co znalazło się na płycie Łączy Nas. Błażej Król opowiada tam w 12 utworach na swój sposób o powstańczym lecie 1944 roku. W niedzielę wysłuchamy tego albumu w wersji koncertowej.
2: Parku nie ma, no nie też prawie.
1: Błażej Król Łączy Nas w Parku Wolności i w Trójce. Radiowa premiera tego występu na antenie w niedzielę od godziny 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc

0: Snażyla Ki, tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
2: Poleca Radiowa Trójka.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Po wakacjach Europarlament zaczyna pracę nad wspólnym biletem kolejowym. Rosjanie potwierdzili przeprowadzenie ataku na podkijowski poligon. Ponad 660 wykroczeń stwierdzili dolnośląscy policjanci podczas jednodniowej akcji wymierzonej w użytkowników hulajnóg elektrycznych i rowerów. Funkcjonariusze skontrolowali prawie 950 osób. O tym, jak poważne mogą być skutki łamania przepisów, świadczy wypadek, do którego doszło w Wolbromiu.
8: Samochód osobowy, widząc, że 71-latek chce przejść przez ulicę i czeka przed zebrą, zatrzymał się, ustępując mu pierwszeństwa. 19-latek jadący hulajnogą omija samochód i uderza seniora, po czym odjeżdża. Zostawia mężczyznę bez pomocy, mówi Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
9: Dość poważnie poturbowany został przetransportowany do szpitala. 19-latek usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.
8: Liczba wypadków rośnie zatrważająco. Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podkreśla, że konieczna jest zmiana przepisów.
10: Niestety ta tendencja w jakimkolwiek państwie Europy będzie taka sama. Wiemy, że weszły kaski. Okej, chronimy głowę. Ale co z prędkością? W Niemczech wprowadzili, że każdy pojazd, który przekracza prędkość, jest przepadek tego pojazdu.
8: Od stycznia do lipca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. To dwukrotny wzrost w przeciągu 2 lat. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
7: Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości kolejnym krokiem Mateusza Morawieckiego może być stworzenie własnej partii. Ponad 40 polityków związanych z byłym premierem nie podpisało deklaracji wymaganej przez kierownictwo PiSu i straciło członkostwo w partii. O tym, jak taki scenariusz mógłby wpłynąć na układ sił w Sejmie, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
11: Obserwujemy podział w największej partii opozycyjnej. Nie powiem, że nas to martwi. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja jako marszałek Sejmu mogę tylko powiedzieć, że pewnie będą również zmiany dotyczące wielkości. Pewnie powstanie nowy klub, pewnie będą nowe zmiany w Sejmie. Czekamy, jak to będzie wyglądało.
7: Prezes PiSu Jarosław Kaczyński poinformował dziś, że osoby, które nie podpisały deklaracji o nieprzynależności do innych stowarzyszeń, same podjęły decyzję o rezygnacji z członkostwa w partii. Dokumentu nie podpisały, między innymi politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Łącznie chodzi o ponad 40 osób. Jeden wspólny bilet kolejowy w Unii Europejskiej. Takie plany ma Europarlament. Po wakacjach rozpocznie pracę nad takim rozwiązaniem. Mają się też pojawić odszkodowania dla pasażerów za opóźnienia, tak jak w przypadku samolotów, zapowiada europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
12: Będziemy mieli jedną wspólną aplikację, będzie jedna cena za bilet i jeśli będziemy chcieli z Łodzi pojechać do Paryża, do Barcelony czy do Madrytu, będziemy mogli pojechać, zapłacić przez aplikację i pojechać na tym jednym wspólnym bilecie.
7: Prace nad wspólnym unijnym biletem kolejowym mogą się zakończyć jeszcze w tej kadencji Europarlamentu. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło przeprowadzenie ataku na podkijowski poligon. Według Moskwy miały się tam odbywać prezentacje dronów. W pokazach brali udział, jak to ujęto w komunikacie, czołowi konstruktorzy i producenci bezzałogowców, a także przedstawiciele ukraińskiego dowództwa systemów bezzałogowych i służb specjalnych. 10 osób zginęło, a około 100 jest rannych.
13: Ukraińskie media, powołując się na Walerię

0: Maria Borowyka z firmy zbrojeniowej First Contact podały, że Rosjanie uderzyli w poligon w rejonie buczańskim obwodu kijowskiego. Według Borowyka na poligonie odbywała się wystawa sprzętu wojskowego. Zerkało Niedzieli napisało, że na wystawie byli przedstawiciele ukraińskiej zbrojeniówki. Śmierć 10 osób i ranienie co najmniej 100, potwierdził prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko. Organy ścigania wszczęły postępowanie w sprawie naruszenia obowiązków służbowych w trakcie organizacji tego przedsięwzięcia. Agencja Union zwróciła uwagę, że wystawa pod nazwą Armada anonsowana była publicznie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro słonecznie, na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu od 21 stopni na Suwalszczyźnie i na wybrzeżu, 24 w centrum do 29 na zachodzie.
3: Autopromocja.
4: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka sprawdza poziom pozytywnych wibracji prosto z Ostruda Reggae Festival, a 25. edycja największego święta tej muzyki w Polsce zapowiada się znakomicie. Strefa Dread nadaje na żywo z polskiej stolicy Karaibów w sobotę od 17 do 19. Będą goście, wspomnienia i zielono-żółto-czerwone muzyczne inspiracje. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Mirosław Maken-Dzięciołowski. Ostruda Reggae Festival pod patronatem Trójki.
3: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Ze stolicy polskich Karaibów. No, podobało mi się to. Ostruda Reggae Festival, reggae jutro po południu w Trójce? No, czemu nie?
2: Pierwsza Trójka. Lista przebojów.
6: U nas 6 minut po godzinie 20. Zaczynamy 115 notowanie. 3 nowości. To samo miejsce mają 3 utwory. Do góry 12. 12 też spada. To tak w telegraficznym skrócie. Zaczynamy tradycyjnie od 30. Artur Rojek.

Artur Rojek w objęciach. Miejsce 30, tydzień temu 24. No powiem zupełnie szczerze, bo tylko szczerze chcę mówić do mikrofonu trójki, że przejrzałem skrzynkę, sprawdziłem maile, social media, słabiutko dzisiaj. No, czasem ktoś zadzwoni.

0: Zakochałem się pod apteką. Uwaga, 22 piętra spadło to nagranie. Tego Hemingway, Roma Kliwka. 29 dzisiaj. No, tak jak mówiłem, czasem ktoś zadzwoni.
1: Dzwonię, żeby pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy i powiedzieć, że poznałem Błażeja Króla, wracając z Warszawy w zeszłym roku w marcu pociągiem. I to jest, oprócz dobrego muzyka, bardzo fajny człowiek.
0: O, proszę, jaki telefon. 2 2 7 3, jeżeli ktoś chciałby też nam coś powiedzieć. Może to, gdzie wypoczywa dzisiaj sobie na urlopie, bo to przecież 24 lipca, a my mamy nowość. Interpol.

Interpol, See Out Loud, to jest jedna z trzech nowości w dzisiejszym zestawieniu, a dzisiejsze zestawienie ma numerek 115, panie i panowie, 115. Lista przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka, w każdy piątek między 19 a 22. To było miejsce 28, a na 27 znowu znajdziemy się na podwórku polskim. Nosowska, Sos Chaosu z 30, 3 piętra do góry.

Nosowska, jeden z czterech utworów, który nagrała. Sos Chaosu, 3 do góry, miejsce 27. 20 minut po godzinie 20. Piękny letni piątkowy wieczór na antenie Trójki. Tylko tak jakoś słabo o was słychać, drodzy słuchacze. Proszę się zameldować. 2 2 7 3. lista@polskieradio.pl. Tak będzie najprościej. No bo jak się okaże, że ja tutaj mówię do mikrofonu, a po drugiej stronie nikogo nie ma, no to się spakuję i pójdę do domu przecież. Bez słuchacza nie ma radia, tak jak bez metra nie ma listy.

0: Metro, nic nie płonie, 14 na dół spada ta piosenka. No właśnie, a co robić, żeby utwory nie spadały, tylko szybowały sobie hen, hen, wysoko? Wystarczy na nie głosować. Strona www, zakładka lista przebojów, a tam 100 nagrań. Naprawdę można znaleźć w tym zestawie wiele interesujących rzeczy. Halo, halo.
1: Halo, dziś zaczyna się piknik mrągowo, to ja mam piosenkę na początek mrągowa. Stary kowboj farbę miał, i ja, i ja, o. Na tej farmie konie miał, i ja, i ja, o, i ja.
0: No, coś w tym jest. Ja też mam piosenkę. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. Było coś takiego, prawda? No, u nas country nie będzie, a teraz będą stąsi, bo to nowość.

Mr. Charm, The Rolling Stones, album Foreign Towns. Bardzo dobry album i z niego kolejny utwór w naszym zestawieniu. 25. to druga z trzech nowości w 115. notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. Przypomniało mi się obieranie borówek tydzień temu. No właśnie, kto dzisiaj obiera borówki albo kto zbiera borówki? Dwie dwójki, siedem trójek. Jesteśmy do 22. No to pora na miejsce 24. Proszę bardzo. 9 na dół. Chip Tobacco, serce. Miejsce 2-4.

0: Serce mi pękło na pół, śpiewa zespół i gra zespół Chip Tobacco, 9 na dół, 24, 115 notowanie. I co porabiacie, drodzy słuchacze, co porabiacie?
1: Dzień dobry, chciałbym pana Grabka pocieszyć, bo nie wszyscy, którzy nie słuchają, a nie dzwonią, to nie znaczy, że nie słuchają, bo są tacy, którzy słuchają listy, ale nie dzwonią. Także pozdrawiam gorąco pana Grabka.
0: No ja wiem, że słuchacze radia to się dzielą na tych, którzy słuchają, właśnie dzwonią, piszą, i tych, którzy słuchają i ani nie dzwonią, ani nie piszą. I prawda też jest taka od dawien dawna, że tych, którzy słuchają, nie dzwonią i nie piszą, jest dużo, dużo więcej. To może dzisiaj ktoś zadzwoni do radia, kto jeszcze nikt nie dzwonił do radia. To byłby dobry pomysł. 2 2 7 3. Jack.

pan Paweł i pani Justyna. Słuchamy listy i pozdrawiamy. Pani Anna, dobry wieczór. Wracamy od dziadków, wieziemy pyszne przetwory i słuchamy listy. Bardzo miło mija nam czas. No teraz to przetwory są, prawda? Witam. Jak zwykle słucham listy i robię ogórki kiszone. Miśka mówi... Albo muzyka, albo ogórki. Wybór jest oczywisty. Lista forever, pisze pan Dariusz. No, dziękuję serdecznie za korespondencję. Czyli jednak dzisiaj nie jesteśmy tutaj sami. Czyli jednak mimo okresu urlopowego jesteście po drugiej stronie. Słuchamy tylko bez desperacji. Żadnego opuszczania stanowiska pracy, pisze pani Ula. Nie, nie, no jak mógłbym wyjść? Przecież wszędzie dobrze, ale w radiu najlepiej. Jack White na 23. God and the Broken Ribs. Na 22. Bruce Springsteen. A Rainy Night in Soho. Dla wszystkich, którzy kiszą teraz ogórki.

0: 28 tydzień temu, 22 dzisiaj. Dzień dobry, a pan skąd dzwoni?
1: Dzień dobry, Tomek z Krakowa. Ja chciałem powiedzieć, że wypoczywamy, zbierając się na Poland Rock. Cała załoga pokojowego patrolu. Niektórzy już tam są, a niektórzy już niedługo tak będą. Tam będą, także pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam trójkę. No i zaczynamy za chwilę. Kłaniam się, do widzenia.
0: No właśnie, siema, bo to Poland Rock teraz. Nigdy nie byłem na Poland Rocku, a wiele ciekawych rzeczy słyszałem na temat tego festiwalu i podglądałem czasami na ekranie. No to życzymy miłej zabawy, niech ona opłynie w rytm naprawdę dobrej rock'n'rollowej muzyki. U nas też rock'n'rolla nie zabraknie do 22. No teraz taki troszeczkę słodki rock'n'roll, no bo tak można określić utwór In Alive w formacji U2 21. I'll be chewing.

and Life, formacja U2 na miejscu 21, czyli oczko w dzisiejszym zestawieniu. No, w dzisiejszym zestawieniu numer 115 mówiłem, że mamy trzy nowości i pora na tę najwyżej notowaną nowość w tym dzisiejszym składzie i zestawie piosenek, bowiem na miejscu 20 formacja Editors, utwór pod tytułem The Rush. A ja przypominam, że głosujemy na naszej stronie www. Wybieramy utwory, no być może te, na które nigdy nie głosowaliśmy. Proszę sobie sprawdzić, co tam pięknie gra w tym zestawie i oddać swoje głosy. Budujmy listę, bawmy się nią w każdy piątek.

0: The Rush Editors, najwyżej notowana nowość, miejsce 20. Halo?
1: Chciałbym z tego dzisiejszego jakby tutaj pozdrowienia wysłać do mojej siostry i jej dzieci. Siedzimy tutaj, robimy mały remoncik i tak wyglądają nasze wakacje dzisiejsze i jutrzejsze, bo będziemy robić taki mini remoncik do niedzieli. I chciałbym również pozdrowić moją mamę, czyli babcię dzieci, która też nam pomaga. A od poniedziałku jedziemy wszyscy nad morze.
0: No jakby nie było, jak jest praca, to zawsze fajnie, jak radio gdzieś tam gra. Zupełnie inaczej się pracuje. Lady Punk, Kalifornia. Oj, ile to już z nami to nagranie jest. No ale widocznie je lubicie, bo jest na miejscu 19. 5 na dół.

Kalifornia, tak, Kalifornia, nie Nevada, nie Arizona, nie Wyoming, a Kalifornia. I o tym właśnie stanie śpiewają panowie z Lady Punk na miejscu 19. Miejsce 18, wesołe, znane z anteny, nie tylko z listy przebojów, ale również z innych propozycji antenowych trójki. A propos propozycji antenowych, o 22 lista osobista, Piotr Metz, o północy Mariusz Owczarek, mało obiektywnie i tak dalej, wiele się dzieje muzycznych i nie tylko rzeczy na antenie trójki, ale to już przecież od tylu dekad, co ja gadam, Licky Lee, 18.

0: 18 w 115 notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. W każdy piątek między 19 a 22 bawimy się w listę przebojów, a w ciągu tygodnia wy głosujecie. No a w piątek jeszcze można do nas zadzwonić.
1: No tutaj redaktor Grabek prosił o jakieś telefony i tak się wahałem troszeczkę, czy zadzwonić, dlatego że no jestem stałym słuchaczem, natomiast wpływ polityki spowodował, że czasami głosuję, a czasami nie głosuję na listę trójki. Ale postanowiłem dzisiaj zadzwonić, dlatego że redaktor Grabek chyba potrzebuje jakiegoś wsparcia medialnego i słuchaczy. W każdym razie słuchacze są, tylko no, wiadomo, nie zawsze się odzywają, nie zawsze dzwonią.
0: No wsparcia medialnego to niekoniecznie, ale wsparcia potrzebują piosenki na tej liście, moi drodzy. Strona www i tam głosujcie, nie zastanawiajcie się, tu polityki w ogóle nie ma w tej audycji. Także bierzemy się do roboty, głosujemy, a teraz słuchamy Oliwii i Roberta.

0: Dzień dobry, my też tydzień temu zebraliśmy 10 kilo borówek. Pozdrawiam 10-letni Tomasz Bojsiów.
1: No, pytanie brzmi, czy zebraliśmy, czy obraliśmy te borówki, bo różne chodzą słuchy, przynajmniej tydzień temu chodziły. U nas na zegarku radiowym, pewnie taki jak i u reszty słuchaczy w Polsce, za 8,5 minuty godzina 21, czyli pomału będziemy kończyli, ale to jeszcze nie teraz. Drugą część naszego dzisiejszego spotkania przed chwilą Olivia Rodrigo i Robert Smith, What's Wrong With Me na 17, a teraz na 16 Gruby Mały, czyli Artur Rojek.
2: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

Artur Rojek, Gruby Mały, to miejsce 16. Tak jak tydzień temu, dokładnie, pozycja obroniona, 115 notowanie listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. No, narzekałem.

0: narzekałem, ale już teraz chyba narzekać na telefony nie mogę.
1: Dobry wieczór, bo Grabek mówił, że by zadzwonili ci, którzy wcześniej nie dzwonili, a jak ja już wcześniej dzwoniłem, to też mogę zadzwonić?
0: Tak, bardzo proszę, 2, 2 i 7, 3, a my przechodzimy do miejsca 15, ciągle tutaj jestem, czyli dis na raka.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

BDOS, Maja, Fundacja Cancer Fighters, 5 na dół, miejsce 15, Dis na raka, ciągle tutaj jestem. No, serwis o pełnej, wiadomo, a do pełnej Billie Eilish, a potem wracamy z ostatnią tercją pierwszej trójki.

0: autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia

0: Alex de Tocqueville. W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Chińczycy objęli sankcjami Politechnikę Wrocławską oraz jedną z polskich firm technologicznych. Nowo powstała Rada Przemysłu Lotniczego ma wspierać wdrażanie pomysłów rządowych dotyczących branży. Do niedzieli na ulicach Lublina można spotkać artystów cyrkowych z całego świata. Politechnika Wrocławska oraz polska spółka technologiczna Vigophonics objęte chińskimi sankcjami. Chiny ogłosiły listę firm i instytucji, którym zakazano sprzedaży materiałów podwójnego zastosowania. To odwet za unijne sankcje. W sumie na liście Ministerstwa Handlu Chin znalazło się 14 podmiotów z Unii Europejskiej.
3: Materiały podwójnego zastosowania mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Wcześniej Unia Europejska objęła sankcjami chińskie firmy. Podobne towary Chiny eksportują do Rosji. Według wielu ekspertów, w tym Ośrodka Studiów Wschodnich, dzięki nim Rosjanie mogą nadal prowadzić wojnę z Ukrainą. Prócz podmiotów z Polski na liście są firmy i instytucje, m.in. z Czech, Litwy, Francji i Niemiec. Zarząd polskiej firmy Vigophotonics w komunikacie giełdowym wstępnie ocenił, że decyzja Ministerstwa Handlu Chin nie wpłynie w sposób krytyczny na jej funkcjonowanie. Komponenty potrzebne przy produkcji detektorów podczerwieni spółka już wcześniej, prócz Chin, sprowadzała z Japonii i innych krajów Europy. Unia Europejska przyjęła we czwartek kolejny pakiet sankcji przeciwko Rosji. Zakazem eksportu objęto m.in. 14 chińskich przedsiębiorstw, które oskarżane są o dostarczanie Rosji materiałów podwójnego zastosowania. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
2: Podkarpackie firmy z branży lotniczej rozwiną się dzięki nowo powołanej Radzie Przemysłu Lotniczego. W regionie działa 90% przedsiębiorstw polskiego sektora lotniczego. Rada Przemysłu Lotniczego ma wspierać wdrażanie inicjatyw rządowych dotyczących przemysłu lotniczego i być przestrzenią do dialogu, mówi wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.
4: Ma być miejscem, w którym to właśnie administracja publiczna, politycy, ministrowie, ale też i przedstawiciele świata nauki i co ważne, biznesu mogą ze sobą nie tylko dyskutować, ale stworzyć swoisty kontrakt branżowy. To ma być miejsce, platforma do dyskusji, platforma do wypracowywania tych kompetencji dla polskiego przemysłu lotniczego, co ważne.
2: Rada zgromadzi m.in. przedstawicieli poszczególnych ministerstw oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, nadzór i kontrolę ruchu lotniczego. Zaangażuje również organizacje reprezentujące przemysł lotniczy. Oszuści krążą po domach gorzowian z terminalem płatniczym. Oferują suplementy diety nieznanego pochodzenia. Są już pierwsi poszkodowani i pierwsze zgłoszenia w tej sprawie. Tym razem naciągacze działają jeszcze skuteczniej, bo mają ze sobą terminale płatnicze, mówi miejska rzeczniczka konsumentów w Gorzowie Marta Petelska-Brodzińska.
5: Tutaj są domokrążcy, którzy nie zapowiadają swojej wizyty, tylko po prostu pukają, powiedzmy, randomowo do mieszkań na zasadzie, że ktoś otworzy drzwi i proponują tak zwaną sprzedaż obwoźną. Konsumentka powiedziała tej osobie, że ona nie ma jak zapłacić. To usłyszała odpowiedź, że nie ma problemu, że jest terminal płatniczy i proszę przyłożyć kartę i płatność została przyjęta. Oferowane są suplementy diety oraz masażery i uwaga, mają z sobą umowy kredytowe.
2: Jeżeli ktoś padnie ofiarą takiego oszustwa, powinien jak najszybciej skontaktować się z rzecznikiem konsumentów albo policją. W Lublinie trwa karnawał sztuk mistrzów. Do niedzieli na ulicach miasta można spotkać artystów z całego świata. Wśród nich iluzjoniści, żonglerzy czy akrobaci. Artystów można spotkać przede wszystkim podczas ulicznych występów, mówi koordynatorka wydarzenia Marcelina Gzyl.
6: Na ulicy jest to wyjątkowe, ponieważ ludzie, którzy nawet nie są zainteresowani, to wpadają na tą sztukę i tak się zakochują. Wtedy chcą dowiedzieć się więcej i zaczynają chodzić na spektakle zamknięte. Miłość do cyrku zaczyna się od zobaczenia pierwszego baskera na ulicy. I znajdujemy się w tym momencie na placu Po Farze. Tutaj po raz pierwszy stanęła wielka konstrukcja, 7-metrowa, na której zawiśnie trapez i niemiecki duet Circus und Arctic będzie pokazywał tutaj 2 razy dziennie, aż do soboty, swoje akrobacje.
2: Sztukę nowego cyrku można oglądać przede wszystkim na placach Litewskim, Krąbca i Łokietka, za Trybunałem i Po Farze. Artyści zajmą także Centrum Spotkania Kultur oraz Krakowskie Przedmieście.
7: Klimat.
2: Jakość powietrza jest bardzo dobra, a na zachodzie Polski przeważnie dobra. Około 25% energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: O sporcie Mateusz Foremniak.
1: Dobry wieczór. Co tam mundial, co tam europejskie puchary, kiedy do gry wraca nasza PKBP Ekstraklasa. Już za nami inauguracyjne spotkanie sezonu 2026-27. Otrzaskany na najwyższym szczeblu ligowym Radomiak Radom odprawił u siebie 2-1 absolutnego, choć na papierze mocnego Beniaminka Wieczystą. Tak historyczny występ zespołu z Krakowa podsumował jego trener Kazimierz Moskal.
2: Na razie cieszymy się z pierwszej bramki w Ekstraklasie. Jeśli chodzi o sam mecz, myślę, że w pierwszej połowie zbyt krótko utrzymywaliśmy się przy piłce. W drugiej połowie myślę, że wyglądało to lepiej. No, mieliśmy też swoje okazje, strzeliliśmy kontaktowego gola. Pierwszy mecz w Ekstraklasie chcieliśmy lepiej się wprowadzić, ale niestety Radomiak też nie pozwolił nam na to, aby dzisiaj tutaj wywieźć jakieś punkty.
1: Od 20:30 o punkty starają się też ekipy podrażnionych poprzednim sezonem ekstraklasowych drapieżników. Pogoń gra z Legią. W końcówce pierwszej połowy wciąż mamy remis 0-0, a ostateczny wynik podam Państwu w serwisie po 23:00. Nie mniej emocji przyniósł dzisiaj również początek wielkiego kolarskiego ścigania w naszym kraju. Na trasę Tour de Pologne ruszyły panie, a najszybsza spośród nich na trasie z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa okazała się Holenderka Lorena Wibes. Świetnie spisała się również najlepsza Polka Olga Wankiewicz, która dojechała piąta.
3: To piąte miejsce, to trochę czuję się, jakbym wygrała, bo przed startem zdawałyśmy sobie sprawę, że naprawdę są duże nazwiska na tym starcie. Zresztą te dziewczyny za chwilę będą jechać Tour de France, a my, no nie oszukując się, jesteśmy mega mocne, ale z taką Loreną ciężko na finiszu.
1: Może i ciężko, ale powalczyły również inne nasze zawodniczki. W czołowej grupie na mecie były także 15 Agata Kowalska, 16 Nicole Płosaj i 17 Nadia Hartmann. Jutro przed zawodniczkami 118 km z Włodawy do Lubartowa. We wspomnianym Tour de France na razie ścigają się panowie, choć bardziej pasowałoby określenie, że podziwiają teatr jednego aktora. Jest nim rzecz jasna lider i zwycięzca dzisiejszego 19 etapu Tadej Pogacar. W generalce Słoweniec ma już ponad 7 minut przewagi nad drugim Holendrem Remco Evenepoelem. Na koniec jeszcze kilka głośnych ruchów transferowych. Pierwszy dotyczy NBA, gdzie nowym klubem LeBrona Jamesa została Philadelphia 76ers. Kolejne dotarły do nas z piłkarskiego rynku trenerskiego. Już oficjalnie nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec został Jurgen Klopp. Za wyniki Belgów będzie odpowiadał Mark Van Bommel, a o krok od porozumienia z włoską federacją ma być Andrea Pirlo.
0: Jutro słonecznie, na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, od 21 stopni na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, 24 w centrum, do 29 na zachodzie.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17:30. Najczęściej jednak jestem wydawczynią porannych rozmów bez uników i popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki. Tym razem będę miała okazję zagrać dla Państwa swoje ulubione piosenki. No, może nie wszystkie. Spotkajmy się w niedzielę w audycji Rezydencja od 14 do 16. Zapraszam.
4: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: A ja przypominam, że można przyjść film obejrzeć do naszego ogródka. O, dzisiaj ani razu o tym nie powiedziałem, a to za parę minut. Dziś z tego, co spojrzałem w rozpiskę, Konklawę w reżyserii Edwarda Bergera. No, w ogródku trójkowym obejrzeć film...
8: Pierwsza trójka, lista przebojów.
7: 8,5 minuty po 21. Pierwsza trójka, lista przebojów, wydanie 115 do 22. No właśnie, wszystko będzie jasne. Póki co 13, a 13 w całości.
9: Przed 91 rokiem nie było tu jeszcze internetu, więc po prostu nie wiedziałem,

Podobno ojciec załatwił mi karierę moją wielką i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec gwiazdami. Tak to wszystko prawda.

Tak, w całości 6 minut mądrości, Fish, MAD, tworzywo, no bo od jakiegoś czasu trzynastkę, która no teoretycznie jest pechowa, gramy w całości, to taki pomysł jednego z naszych słuchaczy i tak sobie

0: go kultywujemy. 115 wydanie listy, kwadrans po godzinie 21. Jeżeli ktoś dopiero teraz do nas dołączył, no to lepiej późno niż później. Jak to się mówi, 2 2 7 3. Czy ktoś tam jest po drugiej stronie?
1: Chciałem powiedzieć właśnie o tych borówkach, bo tam słyszałem właśnie, że była akcja. Udało się zebrać w zeszłym tygodniu, a teraz już nie musiałem zbierać sam, bo zbierał to mój ojciec. Bo ojciec jest taki pracowity, a ja robiłem swoje sprawy, czyli nabijałem kody w loteriadzie, tak to powiem.
0: O, ja muszę powiedzieć, że w ciągu tego tygodnia to się trochę tych borówek pojadło. No bo teraz takie pyszne, prawda, borówki, jagody, no ale nie o borówkach i nie jagodach ta audycja, chociaż chrupnąłby teraz, a my chrupniemy z zespołem Metro utwór Tak, tak, tak, 12.

0: Redaktorze Grabku, zadzwoniłbym, ale mam bardzo nietelefoniczny głos. Pozdrawiam wszystkich z okolic Bonn i oczywiście panią Krysię. Pozdrawiam pan Andrzej. Serdecznie pozdrawiamy. Nietelefoniczny głos. No bardzo mi się to podoba. Ja rozumiem, że nie radiowy głos taki, jaki ja mam, ale nietelefoniczny. Halo?
1: Dzień dobry. Tu przed chwilą pani powiedziała, żeby ten, kto nigdy nie dzwonił, żeby zadzwonił, więc dzwonię.
0: O właśnie, ten nietelefoniczny i nieradiowy głos. No pani powiedziała, żeby dzwonić, no bo pani sobie myślała, że nikogo dzisiaj przy radiu nie ma, a się okazuje, że jesteście, moi drodzy. Metro, tak, tak, tak, 17 do góry, 17 do góry, najwyższy skok w tym zestawieniu, a zestawienie ma numer 115. No to zostańmy jeszcze na podwórku polskim, ale zanim zostaniemy, to jeszcze chyba ktoś dzwoni.
2: Dzień dobry, czy to Trójka? Dzwoni rowerzystka z Poznania. Ja dzwonię z działki, tnę drewno, piła mi siadła. Czy możliwe, że szczotki trzeba wymienić? Pozdrawiam pana Darka, słuchacza, na razie.
0: O, pytanie, czy jak siada piła, to znaczy, że szczotki trzeba wymienić. 2 2 7 3, zapraszamy panią Darię.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

0: któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze 7?
1: Moi mili, strona www w wolnej chwili, strona zakładka lista przebojów, zakładka głosowanie i tam spośród 100 propozycji proszę się skupić i wybrać, a może to, czego nie znamy, odsłuchamy, bo przecież jest taka możliwość i zagłosujemy. Czasem mam wrażenie, że już do znudzenia o tym opowiadam, ale będę do znudzenia o tym opowiadał. Daria ze Śląska, a może jeszcze się da na 11.
2: Dobry wieczór jeszcze raz, bo ja już wcześniej dzwoniłem zapytać się Grabkę, czy mogę zadzwonić, jak już wcześniej dzwoniłem i on się zgodził, w związku z tym teraz dzwonię i chciałem pozdrowić tego pana, co robi mały remoncik, bo ja robię ganek i sobie słucham listy i jest fajnie, chociaż mi ganek trochę nie wychodzi, także coś dla mnie poproszę.
1: Oj, wyjdzie, na pewno wyjdzie ganek. Ganek się prosto robi. Czasami w sumie jak się nudzę, to robię sobie też ganek. 2 dwójki, 7 trójek, no to z polskiego podwórka przejdźmy na te zagraniczne. O właśnie. Muszę powiedzieć, że ta płyta Madony nie jest wcale taka, jak o niej niektórzy piszą. Danceteria to z tego właśnie albumu Madonna 2026 i miejsce 10 w dzisiejszym notowaniu.

0: No właśnie, Madonna na miejscu 10, 12 do góry, Danceteria. Panie Grabku, proszę powiedzieć, że listy słuchają Marysia, Janka i Leosia, bo my tu bardzo czekamy. Pozdrawiamy. No to uwaga, mówię, dzisiaj listy słuchają Marysia, Janka i Leosia. Dobry wieczór. Pan redaktor pyta, co robimy, tak więc odpowiadam, pisze pan Damian. Razem ze szwagrem przygotowujemy garaż do malowania, słuchając przy tym listy. Pozdrawiam redaktora i wszystkich słuchaczy. No to dzisiaj wśród słuchaczy to tak dużo majsterkowiczów jest, z tego co zauważyłem. No ale tak jak powiedziałem, przy pracy, jak radio jest włączone, o, ale wtedy robota idzie.
1: Jestem akurat w drodze na Kaszuby, jadę z Niemiec do Polski, dołączam do rodziny na wakacje i zawsze na krótko przed granicą szukam już sygnału trójki. Mimo że piszczy, trzeszczy, świszczy, czekam wytrwale, aż się sygnał poprawi. A znajomego ostatnio pytałem, mówię, Gustaw, jak można jeździć od 15 lat zawsze tylko na wakacje na Korsykę? A on się pyta, Tomasz, a jak można słuchać od 35 lat trójki? Ja mówię, wiesz, Korsyka Korsyką, ale trójka to jest trójka. Więc kochani, nie rezygnujmy z miłych wrażeń i pilnujmy tego, co warte. Pozdrawiam.
0: Och, aż się wzruszyłem i nie wiem, co powiedzieć. Nie, wiem, no trójka to trójka.
2: Panie redaktorze Grabkowski, tu Byki Boruszyn.

0: to wierni słuchacze i my kochamy redaktora i to, co słyszymy i to, czym żyjemy, a żyjemy dzisiaj listą. Tak więc nie jest sam, nie jest sam. Jakby co, to zapraszamy do Boruszyna.
1: O, muszę na mapie sprawdzić, gdzie jest Boruszyn, ale dziękuję za zaproszenie.
2: Ja chciałem powiedzieć, że słucham Trójki, jestem w pracy na służbie w Porcie Gdańskim i chciałem pozdrowić wszystkich depeszowców i zaprosić na zlot panów Depesz Mall do Gdańska Brzeźna, na gdańskiej plaży, gdzie szum fal, noc czarna jak czarny kot i gwiazdy jasne jak Depesz Mall. Pozdrawiam.
1: A ja sobie to wyobraziłem. Bo ja znam tą plażę w Brzeźnie, w Gdańsku i tam Enjoy the Silence. Oj, oj, oj, oj, oj. Może nie Enjoy the Silence, ale In the End u nas teraz.

0: In the End dla wszystkich tych, którzy niejedną naszywkę na swojej czarnej bluzie jeansowej Depeche Mode mają. A na którym miejscu, bo tak tutaj złotymi myślami tryskam, na miejscu oczywiście 9. Mamy jeszcze wiadomość od pana Adama z Pupek. Pupki dziś w wakacyjnych rozjazdach, tata odpoczywa po trudach remontowych domu, znowu remont, a za to reszta ferajny bawi się w cudownie spokojnych i kameralnych Kadynach nad Zalewem Wiślanym, gdzie uczestniczy w kursie windsurfingu, no i gdzie leci także trójeczka z kampera najlepszej cioci Skórki. No, trójka w kamperze nad wodą. Ale sobie to wyobraziłem, ale to musi być uczucie, ale tu muszą w wakacje być. A co kolejny słuchacz ma nam do powiedzenia?
1: Jeżeli siadła piła, wydaje mi się, że należałoby sprawdzić kurkulator i wichajster poprzeczny.
0: O, właśnie, jeżeli siadła piła, wichajster poprzeczny, no trzeba sprawdzać.
2: Dzień dobry, chciałem się spytać, czy mnie słychać w radiu, bo gram sobie na harmonijce ustnej i czy mnie słychać? Jestem w miejscowości podkrakowskiej, takie ogrody podkrakowskie.
0: No, pana słychać, ale harmoniki zero. 21:29, wracamy do płyty Foreign Tones. Ostatnie dzieło The Rolling Stones, które ma kilkanaście dni. Jealous Lover na 8, 5 na dół.

0: Pięknie gra ta płyta, jeżeli ktoś jeszcze nie miał jej w swoim odtwarzaczu albo na falach swojego streamingu. Jealous Lover, The Rolling Stones, 5 na dół, 8.
1: Chciałam pozdrowić z Gdańska wszystkich serdecznie i powiedzieć, że słoneczko już zaszło, ale ja lubię, jak jest ciemno i słuchać Trójki o zmroku. Wszystkie utwory nabierają jakiegoś smaczku i dusza razem z duszą się bardzo raduje. Pozdrawiam pana Grabka i niech się nie martwi. Jest nas bardzo dużo przy radioodbiorniku. Pozdrawiam.
0: O, jakie lubię takie telefony. No, słuchacze Trójki są niezawodni. Pozdrawiam serdecznie Gdańsk, Trójmiasto. To pojeździłby na rowerze teraz tam po tych ścieżkach nad samym brzegiem. No pewnie, żeby pojeździł. Ale wszędzie dobrze, ale w radiu najlepiej. Zawsze to powtarzam. 115 lista do 22, jeszcze 28 minut. Kolejne spędzimy z formacją Deserter. Utwór pod tytułem Wolny Wybieg. 10 do góry na miejscu 7.

0: Wybieg, miejsce siódme w 115 notowaniu, ale nam się towarzystwo rozdzwoniło?
1: Ja troszkę nietypowo, bo słucham co piątek listy i teraz sprowokował mnie do tego trochę Rojek, Artur. I próbuję sobie wyobrazić, jak redaktor Grabek wygląda. Czy jest mały, czy jest wysoki, czy jest chudy, czy jest gruby. Moja wyobraźnia oszalała. Redaktorze kochane, dwa słowa o sobie, jakby się dało. Będę zobowiązany. Kłaniam się nisko, Maciek Sosnowca.
0: No jak ja mam się opisać przez radio? No jestem z Gniezna, nikt mnie nie zna.
2: Magdalena z Gdańska dzwoni. Ja tutaj a propos zajęć podczas słuchania trójki, wiem, że jest remontowo, ja tu nudniejsze domowe wykonuję obowiązki, słuchając wakacyjnie. Wakacje zawsze kojarzą mi się z trójką i listą.

0: przebojów od dziecka, spędzanych na Podlasiu, u dziadków oczywiście. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam i na Podlasiu, i w Trójmieście. A redaktor Grabkowski ma bardzo miły i radiowy głos, chciałam powiedzieć.
1: No jaki radiowy? Przecież mówią mi, że nie mam radiowego głosu i co ja w tej Trójce robię? Jak ja mogę mieć taki głos? Ile razy to słyszę? Dziękujemy bardzo za telefony. Kaśka, do mikrofonu, zapraszam.

0: Postanowiłem, że nie będę zapowiadał tej piosenki. Powiem tylko, że to miejsce szóste, ale będę zapowiadał telefony. Halo.
1: Dzień dobry, chcemy pozdrowić tutaj z ekipą. Jedziemy na festiwal muzyczny, słuchamy Radia Trójki, pozdrawiamy Metro.
2: I co? I sobie jedziemy, a pozdrawiamy.
0: No ale fajny wakacyjny klimat, pięknie, jedziemy na festiwal muzyczny, koncerty, muzyka, no super!
3: Dzień dobry z tej strony, Gabrysia z Małopolski. Pierwszy raz słucham listy, nigdy nie dzwoniłam i nigdy nie pisałam. Spełniłam wszystkie trzy warunki, no i właśnie z tatą wracam od Cywiela. Więc chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Trójki.
0: No dziękuję serdecznie, no piękna sprawa, że dzwonicie mimo tego, że nigdy nie dzwoniliście. No to posłuchajmy razem ostatniej propozycji zespołu YouTube, bo to miejsce piąte.

0: 20 do 22, po 22 serwis informacyjny, a zaraz po nim Piotr Metz, lista osobista. Dziś z Gdańska, Ladies Jazz Festival. Polecamy bardzo, bardzo serdecznie. U2, Street of Dreams, piąte, 14 do góry. 14 do góry, no brawo.
1: Dzień dobry, mam na imię

0: Ola, pan Grabek prosił o telefony, więc ja się zdecydowałam po raz pierwszy zadzwonić do Trójki i chcę powiedzieć, że słucham listy prawie co tydzień, a dzisiaj namówiłam do słuchania moje wnuczki, które są ze mną na wakacjach.
1: No fajnie to działa, no pan Grabek mówi, żeby dzwonić i dzwonić, a jak pan Grabek mówi, żeby głosować na listę, no to co, głosujemy? Strona www, zakładka lista przebojów i tam się bawimy. No proszę wziąć się w garść. Formacja Jam 4. Od dziecka.

0: Jam, dusza, miejsce czwarte. No i pozdrowienia dla SP7 w Ełku. No, pewnie młodzież na wakacjach pewnie nie słucha dzisiaj listy, chociaż kto wie.
1: Dobry wieczór, ja bym chciała nagrać wiadomość do listy przebojów. Witam wszystkich słuchaczy. Tu mama robiąca remont w pokoju swoich dzieci. Pozdrawiam wszystkich, którzy są... Przepraszam, to jednak nie będę nagrywać.
0: Jednak nie? No dobrze, no ale remont to dzisiaj chyba motyw przewodni naszych rozmów telefonicznych, no bo tylu słuchaczy dzisiaj puka młotkami, wbija gwoździe, szlifuje i tak dalej, i tak dalej. Ale ważne, że radio gra, a radio gra całą dobę, a w piątki między 19 a 22 gra waszymi

ulubionymi nagraniami znanymi z listy, może nie z listy, a z anteny Trójki. No to dobrze, czy to jest dobry moment, abyśmy weszli na podium, panie realizatorze? Chyba dobry moment, no to zaczynamy. Na miejscu trzecim, czyli brązowy medal. Utwór, który jeszcze tak wysoko nie był, awansował o 10 pięter, wykona go Spięty, a tytuł to Kowalski własnego losu.

0: Kowalski własnego losu, bez kitu, spięty, miejsce trzecie, 10 pięter do góry. No normalnie nie mogę się dzisiaj opętać od tych telefonów.
1: Dobry wieczór, z tej strony Marysia. Jadę z Podkarpacia do Jabłonny pod Lubinem. Już prawie jestem w domu, a ze mną jadą i słuchają listy mama, siostry, Janka i Leosia. Pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam i życzę spokojnej drogi.
2: Dzień dobry, jak się bardzo cieszę, że się udało mi dodzwonić. Bardzo ciężko się do was dodzwonić, także to na pewno nie jest tak, że nikt nie dzwoni. Ja w każdym razie słyszę cały czas pozdrowienia z Gdańska, ja słyszę cały czas pozdrowienia z Brzeźna. To ja pozdrawiam wszystkich od Kaszubów, Kaszuby. Pozdrawiam ze Zbychowa.
0: O, ze Zbychowa, to pozdrawiamy również Kaszubę. Generalnie pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dzisiejszy wieczór postanowili spędzić z programem trzecim Polskiego Radia. Strona www, głosujemy w zakładce głosowanie i lista przebojów, naprawdę prosto jest znaleźć te namiary. Zmieńmy bieg listy. Na drugim, bez zmian, City Walls Archive.

0: City Walls, formacja Archive, drugie miejsce obronione.
1: Jadę do Gdyni, minąłem właśnie MOP Grabin, to wiadomość dla pana Grabka i jutro będę szeglował razem z moim przyjacielem, którego poznałem dokładnie 40 lat temu. Będziemy żeglować w Gdyni, na tym miejscu, gdzie my się poznaliśmy. Od tego czasu się wiele zmieniło, najbardziej droga do Gdańska i do Trójmiasta. I nieznacznie się zmieniła lista, ale słucham cały czas. Mówił Cinias z Warszawy.
0: Ale bym pojechał do Gdyni, ale bym pożeglował. A zamiast tego wsiądę na rower i pojadę na warszawską Pragę. To też bardzo...

Bardzo fajne i miłe zajęcie jest oraz szczytny kierunek. Michał Daniluk dziś zajął się realizacją programu. Marek Pawlukiewicz jest wydawcą listy przebojów Pierwsza Trójka. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i postanowiłem, że pierwszego miejsca dziś nie zapowiem. Dobranoc!

0: Autopromocja.
1: Objeżdża Polskę od 1928 roku.
2: Od tamtych czasów średnia prędkość, z jaką jadą kolarze, podwoiła się.
3: 83. Tour de Pologne wystartuje jak strzała 3 sierpnia, ale w wydaniu kobiecym ten wyścig odbywa się w lipcu.
2: Jego koniec zaplanowano na niedzielę i właśnie na ten dzień obu turom poświęcimy audycję Trzecia Strona Medalu. Oczywiście to nie wszystko, opowiemy także m.in. o starcie piłkarskiej PKO Ekstraklasy.
3: Zapraszamy od 17 do 19.
2: Krzysztof Łoniewski.
3: Norbert Michał.
1: Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 lipca, jest 22.

0: Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do 15 sierpnia część z 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy trafi do Polski. Polacy mają długi wobec samorządów, to 18 miliardów złotych. Zabierz swoje śmieci ze sobą, władze Gdyni ruszają z nową akcją na plażach. Zakładamy, że do 15 sierpnia część z 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, których przysłanie obiecał Donald Trump, będzie już w naszym kraju, przekazał w TVP Info wiceminister obrony narodowej. Cezary Tomczyk dodał, że w ciągu kolejnych kilku tygodni ich liczba będzie się sukcesywnie zwiększać. Docelowo rząd chce, by w Polsce powstała stała baza amerykańskich żołnierzy. Prace nad tym trwają, podkreślił Cezary Tomczyk.
1: Jeżeli to nastąpi, a wierzę głęboko, że tak będzie, to ten proces, pamiętajmy, będzie rozłożony na wiele lat. To budowanie tej obecności amerykańskiej właśnie tyle potrwa. Dzisiaj to są techniczne, robocze rozmowy między Pentagonem a Ministerstwem Obrony Narodowej.
0: W tej sprawie powstały dwa zespoły robocze po stronie polskiej i amerykańskiej. Jak przekazała kończąca swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych wiceszefowa MON-u Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, aby taka baza powstała, potrzebna jest zmiana w umowie między państwami, a jej treść musiałaby zostać dostosowana do tego, jakie wymogi miałaby mieć potencjalna amerykańska baza. Około 18 miliardów złotych wynosi dług Polaków wobec samorządów. Zobowiązania dotyczą głównie lokalnych podatków. Zaległości zaczynają się od kilkudziesięciu złotych i sięgają nawet kilkuset tysięcy. Gmina może windykować tylko określone kategorie należności, tłumaczy szef Wydziału Windykacji w Radomskim Urzędzie Miasta Robert Orzechowski.
2: Samorządy prowadzą postępowania egzekucyjne wobec osób, które zalegają przede wszystkim z płatnościami za podatek od nieruchomości, gospodarowanie odpadami komunalnymi, mandaty wystawiane przez Straż Miejską oraz strefę płatnego parkowania.
0: Samorząd może dłużnikowi zablokować konto albo zająć wynagrodzenie. Około 150 ton śmieci każdego roku zbieranych jest z gdyńskich plaż. Zdaniem władz miasta za dużo. I aby ograniczyć ich ilość, a przy okazji koszty sprzątania plaż i wywozu nieczystości, rozpoczynają kampanię społeczną pod hasłem Zabierz swoje śmieci ze sobą. Nie zamierzamy ograniczać liczby śmietników na plażach, chcemy tylko edukować mieszkańców i turystów, podkreśla dyrektor zarządzający w gdyńskim ratuszu Mariusz Bzdęga.
3: Jeżeli przyszedłeś na plażę, spędziłeś czas tutaj, to po zakończeniu wypoczynku prosimy, zabierz swoje śmieci ze sobą do domu. To są rozwiązania, które znane są na całym świecie, również w Polsce, na przykład na szlakach górskich. Są takie prośby i takie akcje edukacyjne.
0: W ramach kampanii na plażach mają się pojawić tablice informacyjne oraz plakaty w pojazdach komunikacji miejskiej, a ci, którzy śmieci z plaż zabiorą ze sobą, mogą liczyć na drobne upominki. W ciągu najbliższych 48 godzin Rosja przeprowadzi zmasowany atak na Ukrainę, ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski. Rakiety są już przygotowane, stwierdził ukraiński przywódca. Zełenski potwierdził też, że spotka się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Zełenski, ostrzegając przed rosyjskim atakiem rakietowym, powołał się m.in. na dane wywiadowcze zagranicznych służb. Być może to uderzenie zostanie przeprowadzone jeszcze dziś. Wstępne ustalenia wskazują, że w ciągu 48 godzin. Proszę, uważajcie na siebie, zwracajcie uwagę na wszystkie sygnały alarmów przeciwlotniczych. Cytuję wypowiedź Zełenskiego, ukraińskie media. Prezydent Ukrainy zwrócił też się do zachodnich partnerów z prośbą, by w terminie wywiązywali się z zobowiązań, które utrzymują w gotowości bojowej siły obrony powietrznej. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro będzie słonecznie, na wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, od 21 stopni na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, 24 w centrum, 29 na zachodzie.
5: Autopromocja. Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Lista osobista.
7: Sometimes I just cannot breathe, but this

0: To nowe nagranie Pauliny Przybysz z przyjacielem Tonym. Tak sobie myślę, proszę Państwa, że mogłaby pojechać z nową płytą na Ladies Jazz Festival do Gdyni. Oczywiście na edycję 2027, bo ta 2026 właśnie trwa i właśnie z Gdyni, z Ladies Jazz Festival. Dzisiejsza lista osobista. Witamy serdecznie. Andrzej Dubas tu ze mną na posterunku, przed mikrofonem Piotr Mec. W Warszawie Michał Deniluk i Marek Pawlukiewicz, a naprzeciw mnie Urszula Dudziak. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Widziałem wczorajszy koncert, a nawet go trochę zapowiadałem z New York Voices. Miałem wrażenie, że to było wielkie wydarzenie i dla nich, i dla ciebie.
1: Tak jest.
0: W pewien sposób. Ja... No, dla nich, bo kończą, prawda? Więc...
1: Tak, tak. A ja ich znam już kilka dekad, bo myśmy się spotkali w Nowym Jorku. Byliśmy zaproszeni do takiego fantastycznego musicalu świątecznego Bending Towards the Lights. I właśnie tam ich wtedy poznałam. To były lata 80.
0: 80 jeszcze.
1: Tak.
0: To oni zaczynali dopiero.
1: Tak, ja się w nich zakochałam. I się bardzo zaprzyjaźniłam z Lauren Keenan. I się tak ogromnie ucieszyłam, że znowu ich zobaczę po tylu latach, bo żeśmy się nie widzieli od tego czasu. Ja śledziłam ich karierę, widziałam, że działają bardzo prężnie, podróżują po całym świecie, nagrywają płyty. I bardzo serdecznie żeśmy się przywitali, bo oni mnie dobrze pamiętali i ja ich bardzo dobrze pamiętałam. Już kilka dekad śpiewają, ale śpiewają fantastycznie i tak myślę sobie farewell. To słowo takie mi się nie podoba.
0: Oni się zarzekali, bo ja z nimi rozmawiałem jeszcze przed festiwalem na Zoomie, że oni nie kończą kariery muzycznej, że oni będą robić jakby swoje rzeczy. Natomiast coraz trudniej im jest pogodzić kalendarze po prostu, że to na tym trochę polega.
1: Tak.
0: I wczoraj było czuć trochę w tym występie i w tych zdjęciach po i tak dalej, że jest jakaś taka nutka sentymentu też u nich, prawda? Że każdy koncert w każdym kraju to już jest ostatni w tym kraju. To nigdy nie wiadomo, co będzie w przyszłym.

0: przeszłości, ale generalnie coś takiego było. Ale to musieli być chyba zupełnie inni ludzie, inny zespół niż wtedy, kiedy ich poznałaś. No bo ten początek w 87 to oni byli jeszcze, no nie byli młokosami, no, ale byli na samym początku tej drogi, nie do końca wiedząc, jeszcze chyba kwintetem byli na początku, prawda? Nie
1: tak, tak.
0: W piątkę śpiewali. A wasze drogi na estradzie skrzyżowały się po raz pierwszy wczoraj?
1: Tak.
0: Po raz pierwszy. To po trzeba było trochę pierwszy. Czekać, żeby... No to sobie fajny pomysł wymyśliliście, żeby się pożegnali ze stradą z twoim udziałem. Być może mają też jakby innych gości. Ja miałem wrażenie, nie wiem, czy to jest wrażenie, że wczoraj zobaczyliśmy na estradzie połączenie bardzo tradycyjnej tradycji, jeżeli jest takie słowa, mimo wszystko z nowoczesnością, bo to wszystko jest, to brzmi awangardowo w dalszym ciągu dla mnie jednak. Tego typu podejście we współczesnych tych czasach takich elektroniczno-szybkich.
1: Wy mówisz o Jewish Voices?
0: Tak, o tym, co oni robią, że to jest połączenie takiej bardzo tradycyjnej tradycji z trochę awangardą, bo w dzisiejszych czasach taki śpiew to w ogóle jest z innego kosmosu. Jakby.
1: Jest innego i na pewno dla niektórych, a szczególnie dla młodych ludzi, jest to jakimś takim szokiem i odkryciem. I bardzo dobrze, że ja widziałam wczoraj, że wśród publiczności jest dużo młodzieży, dużo młodych ludzi, dla których właśnie, tak jak powiedziałam, jest to coś zupełnie nowego. I oni mają świetne aranże, poaranżowali standardy w sposób taki nowoczesny i...
0: Bardzo często taki nawet trudny do rozpoznania na pierwszy
1: tempo. Tak.
0: Sing, sing, sing. Wszyscy śpiewali przez ostatnie 250 lat tak samo. A oni z tego zrobili wczoraj zupełnie inną figurę, prawda?
1: Zupełnie inną figurę. Także ja byłam bardzo zaskoczona. To znaczy, to są bardzo twórczy ludzie, wokaliści, instrumentaliści, ale... To mnie wzruszyło i zaciekawiło i byłam bardzo zadowolona z tego, że jestem częścią tego wydarzenia.
0: Wiesz co, jak z nimi rozmawiałem wcześniej, to nagle trafiliśmy, bo ja sobie przypomniałem przeżycie z czasów prawie dziecięcych swoich. Chciałem ciebie zapytać, czy to pamiętasz, jak do Polski przyjechali Swingle Singers na koncerty w 60-tych latach.
1: Nie, nie było tutaj wtedy.
0: Nie było cię wtedy, nie?
1: Nie. Myśmy byli wtedy w Szwecji.
0: W Szwecji, okej. Okay.
1: Tak.
0: Bo to było dla mnie wtedy dzieciaka też jakby odkrycie, że można zupełnie inaczej śpiewać. No oni śpiewali zarówno Bacha, jak i Beatlesów, prawda? W
1: ten sposób. Tak.
0: Na głosy. Okazało się, to mi wczoraj, to mi powiedzieli właśnie New York Voices, że ich drogi też się kiedyś skrzyżowały na estradzie, tam gdzieś w latach 70. Ale od tego czasu myślałem o tym rodzaju śpiewania jakoś tak, że to jest bardzo nowoczesne, bardzo wywracające różne rzeczy. I tak jak mówię, wczoraj wydawało mi się, że to jest niby tradycja, bo to bardzo piękne takie to potraktowanie, a z drugiej strony wywija się w aranżach takie, że trzeba naprawdę być mistrzem, żeby tak zrobić, żeby to się broniło w tej nowej wersji, prawda?
1: Oczywiście i oni wokalnie, fantastycznie, bo mi się wydawało, znaczy Farewell, to myślałam, że może są już trochę zmęczeni, że może fizycznie, tam czasami nie mogą sobie podołać, ale okazuje się, że są w świetnej formie. To fantastycznie wczoraj brzmiało. Wszystkie te aranże, wszystkie wyśpiewy. Kim, ona ma skalę, nie wiem, ja nie wiem ile tych oktaw. Mnie się głos obniżył. Ja mówię, słuchaj, co ty robisz? Jak ty to robisz? Że ty masz ona high i wysokie C to w ogóle jest mały pikuś, ale E, F. Ona strasznie wysoko śpiewa. Ja kiedyś tak śpiewałam. I ona mówi, dlatego, że uczę, że mam uczniów i bez przerwy śpiewam. I widocznie to ją bardzo trzyma w pionie, jeśli chodzi o rozpiętość głosu. Także ja się dużo od niej wczoraj dowiedziałam i zaczynam się uczyć. Zaczynam się uczyć śpiewać.
0: Najwyższy czas. Wiesz co, ja wyciągnąłem dzisiaj na koniec naszej rozmowy Midnight Rain, ale na tej płycie przypomniałem sobie, że też ty też śpiewałeś standardy na opak. Wtedy,
1: tak, trochę tak
0: jak oni. Chciałem cię o tą sprawę zapytać, bo ja mam wrażenie, że oni traktują piosenkę jako taką materię plastelinową do ulepiania i tak naprawdę biorą się za wszystko. Nagrali płytę z piosenkami Paula Simona, grają oczywiście standardy, grają standardy z lat tam 40. czy 50. jak Sing, Sing, Sing. Nagrali płytę z Countem Basie, z Donem Sebeskim. Oni w ogóle nie mają tutaj

0: tutaj żadnych granic. Piosenka i utwór muzyczny jest po prostu plasteliną do lepienia. Tak do tego podchodzą chyba, prawda?
1: Dokładnie to jest tak. To wynika z tego, że to są bardzo twórczy ludzie, a szczególnie Darmon, który aranżuje wiele rzeczy.
0: Troszkę tam zarządza na scenie, prawda?
1: Tak.
0: Na próbach widziałem, że
1: tak. I zresztą ja z nim koresponduję i korespondowałam przed występem z nimi. Także to świadczy o tym, że to są, tak jak powiedziałam, twórczy ludzie i oni patrzą na muzykę tak, ty powiedziałaś pięknie, jak plastelinę. I oni według swojej wrażliwości i tej wyobraźni zmieniają utwory, ale w taki sposób, że wiemy, co to jest, ale w sposób, jaki podchodzą do tych utworów, jest bardzo nietypowy i twórczy i inny. I dlatego cały czas oni istnieli, istnieją i mam nadzieję, że będą istnieć. Bo
0: Mimo że farewell, właśnie. A czy potwierdzasz moją obserwację, bo ja trochę patrzyłem po prostu z boku i pierwszy raz tak z bliska, że tam w tym zespole jest jeszcze taka, oni bardzo pilnują demokracji, żeby każdy miał tam swój moment na scenie, że to jest rzeczywiście zespół w takim sensie, że...
1: Tak, składający się z solistów.
0: Tak.
1: Nie, i to jest bardzo piękne.
0: I tam nawet kombinują to na fortepianie w którymś...
1: No właśnie, pianista się zmieniał, siadał właśnie. Tak.
0: I też się zastanawiałem, jak w takim razie oni pracują nad tymi bardzo wykwintnymi aranżami, czy to... Każdy coś wnosi, czy ktoś przynosi piosenkę i mówi, a zróbmy to i tak dalej. Pewnie się tego nie dowiemy, pewnie jest różnie.
1: Tak, różnie, bardzo różnie. Tak, nie wiem.
0: Słuchaj, co u ciebie? Ula Nowa już nie jest najnowsza, chociaż ciągle jest.
1: Słuchaj, więc ja dużo podróżuję, dużo koncertuję. Jadę teraz niedługo do Londynu. Potem do Chicago, potem do Nowego Jorku.
0: A wiesz, że w Londynie się zobaczymy?
1: Tak, ja wiem.
0: Na Polish Jazz Festival.
1: Tak. A oprócz tego gram w tenisa, w turniejach i mam pokazówkę. Słuchaj, będę grała 8 sierpnia na Legii w takim meczu deblowym.
0: Jeszcze raz, kiedy?
1: 8 sierpnia.
0: 8 sierpnia.
1: Tak, na Legii. O 13 zapraszam koniecznie.
0: Wtedy jakieś obowiązki festiwalowe, to nie jest w Warszawie. A strasznie żałuję, bo tak naprawdę to mieszkam tuż obok, ale znajomi mi opowiedzą, dobrze.
1: Tak, ja już mam w swojej historii grania z Fibakiem, z Woźniacką, z Rozmusem. Także ja też jadę, jedziemy z Bogusiem na turniej Szczecin Open. Bez KitKat do Jaworza. Ja jestem bardzo zajęta. Muzyka i tenis. To są dwie moje największe pasje. Kocham to i czasami nie wiem, czy przypadkiem śpiew to nie jest moja zabawa, a tenis mój zawód. Albo odwrotnie.
0: Czy tamto tak to jest poważniej niż śpiew, bo śpiew jest dla ciebie trochę zabawą, tak jak wczoraj, no bo to była fantastyczna zabawa, prawda? No. Ale to pytanie o to, że Ula Nowa nie jest najnowsza. Niewtajemniczonym muszę powiedzieć, że to nie jest żadna moja tutaj zabawa słowna, tylko tak się nazywa ostatni album. Bo nagranie płyty to jest jednak większe przedsięwzięcie. To tak ciężko by było pogodzić z tymi podróżami i z tenisem, prawda? Nagranie płyty.
1: No tak, ale myśmy z Jasiem Smoczyńskim, który jest takim moim opiekunem.
0: Dobrym duchem.
1: Ja go naprawdę uwielbiam. I świetny muzyk, i kolega, także on...
0: Taki Leonardo da Vinci trochę, bo on wszystko potrafi.
1: Dokładnie, wszystko potrafi. I doszliśmy do wniosku, że zrobimy coś unikalnego. Tam są utwory, które ja wygrzebałam gdzieś z szuflady zupełnie przypadkowo. Jak gdyby ja nawet o nich zapomniałam, ale w pewnym momencie ja w ogóle mam duże archiwum na Podlasiu. I wyciągnęłam z szuflady i tam były kasety audio. Agnieszka Osiecka? Jak to? Więc jak Agnieszka Osiecka przyjeżdżała do Nowego Jorku, jak byliśmy jeszcze z Michałem, to czasami przychodziła i rzucała teksty na stół i mówi, Ula, napisz. napisz muzykę do tego. Ciekawe, że nie do Michała, tylko do mnie.

I napisz, ja siadałam do keyboardu i śpiewałam jej teksty, tworzyłam muzykę i po tylu latach nagle otworzyłam tę szufladę i zakochałam się znowu w tych piosenkach. Pokazałam to Jasiowi, właściwie byłam taka troszeczkę

0: ciężkie, ale fajne, takie miłe.
1: Czyli dymówka po prostu.
0: Dymówka taka, że żeśmy ją, te dymówki zastosowaliśmy do niektórych utworów i one jak gdyby...
1: Bo nie ma co tego poprawiać, tak?
0: Nie ma nic do poprawiania. Pan fantastycznie to brzmi.
1: Także... Chcesz powiedzieć, że to Ulanowa to jest wierzchołek Góry Lodowej, która leży w archiwach, w szufladach i różnych, na kasetach, tak?
0: O, tak.
1: A, to jest szansa na kolejną płytę.
0: Jest na następną Ulanową.
1: To jeszcze pytanie techniczne, bo mnie to strasznie nurtuje, bo to trochę moje hobby. Masz na czym odtwarzać kasety?
0: Słuchaj, ja jestem chomikiem. Okay. Ja mam tak, do minidysków mam na oryginalną maszynę do odtwarzania minidysków, z którą jeździła Violetta Villas.
1: No ja też mam oryginalną maszynę do odtwarzania minidysków, bo też jestem na tym punkcie lekko szurnięty, natomiast nie mam tej, na której Violetta...
0: A ja mam, mam. Także ja mam kilka sprzętów, ja mam naprawdę masę.
1: Cokolwiek by nie było w szufladzie, odtworzysz.
0: Wszystko. Wszystko. I to mam kilka. Nie jeden odtwarzacz na przykład. Wszystkie dinozaury, moje przystawki, wszystko, które używałam kiedyś, a nie używam, wszystko mam. Ja po prostu jestem pod tym względem bardzo czuła i taki chomik typowy. Także nie pozbędę się niczego.
1: Czuję pewne pokrewieństwo dusz i chciałbym się nieśmiało wprosić na obejrzenie tego muzeum.
0: Zapraszam.
1: A mogę się zrewanżować pokazaniem własnego muzeum. Może coś tam znajdziesz, co się przyda do tworzenia tam czegoś. I mam nadzieję, że zobaczymy się za rok na Ladies Jazz Festival, bo to jest miejsce, że nawet gdyby tu New York Voices nie przyjechali raz jeszcze, to tak. I tak jest to bardzo twoje miejsce, prawda?
0: Bardzo. Jak każdego roku naprawdę czekam na to lato i wiem, że to będzie naprawdę fantastyczne spotkanie i muzyczne, i towarzyskie, bo tutaj przyjeżdżają naprawdę na ten festiwal. Energa Lady Jazz Festival po prostu jest słynny. Jest wczoraj, słuchaj, przyszło do mnie dużo osób z innych krajów, ze Szwecji, z Niemiec, z Austrii, nawet z oceanu, z Kanady. Także ludzie zjeżdżają się prawie, powiedziałabym nawet z całego świata, żeby być tutaj na tym festiwalu.
1: Bardzo dziękuję, że wpadłaś.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Pozwolę sobie na Midnight Train teraz.
0: A proszę bardzo.
1: Bardzo go lubię. Dzięki.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję również.

0: Amy Winehouse, o której sporo ostatnio mówimy ze względów rocznicowych, ale także tego, że czeka nas wspaniała reedycja jej płyt, ale to już tylko reedycja. Pomyślałem sobie, że gdyby to było możliwe, pewnie by na Ladies Jazz mogła spokojnie trafić. A teraz łączymy się z Ostrudą. Z Gdyni do Ostrudy wołamy McKenna, który za chwilę będzie miał pewnie spore przeżycie, bo zaczynają, albo już zaczęli The Congos, tak?
1: Halo, cześć Piotrek, witaj serdecznie. Czołem. Jeszcze nie zaczęli The Congos, minimalnie przesunęły się koncerty dzisiaj. Kończy grać Hempress Sativa, wokalistka z Jamajki. Po niej dopiero Congos, kolejny występ w planie. Prawdziwa jamajska legenda przed nami już wkrótce.
0: Powiedz, jak ważny to dla ciebie zespół? To jest już w tej chwili, próbuję policzyć dobrze, ponad pół wieku albo około pół wieku, prawda, odkąd oni zaczęli. Ja, nie czując się ekspertem, pamiętam na pewno płytę z Lee Scratch and Perry, Heart of the Congos. To pamiętam bardzo dobrze. A jak u ciebie z tym?
1: To jest absolutnie fundamentalna kapela, od której między innymi zaczynało się moje słuchanie reggae, zespół kultowy. Rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, obecny na scenie od 50 lat, promujący popularne bardzo na Jamajce w latach 70. śpiewanie w wokalnym trio. I Congos ciągle w tym samym trio śpiewają od 50 lat. To jest niesamowite. Średnia wieku to jest 70 kilka lat. Panowie są pełni energii ciągle, pełni życia, z uśmiechem na twarzy. No i czekamy na ten koncert bardzo, muszę ci powiedzieć. Jest to naprawdę, dla takich ludzi jak ja, jest to naprawdę wielkie, wzruszające przeżycie. Zetknięcie bezpośrednie z absolutnie fundamentalną historią dla reggae.
0: Myślę, że to jest przede wszystkim dla ciebie także. To jest więcej niż muzyka, prawda? Bo tam jest tyle różnego ładunku emocjonalnego, ideologicznego też w tym wszystkim, że to już przekracza po prostu nagrywanie płyt czy dawanie koncertów.
1: Generalnie reggae to jest muzyka wojowników miłości i taki nastrój tutaj panuje w Ostrudzie. Jesteśmy w drugim dniu występów. Wczoraj na scenie w amfiteatrze występowała śmietanka polskich artystów, młodych i starszych. Kończył ten wieczór Maleo swoim bardzo mocnym występem. Wcześniej mieliśmy Szaszamani. Dzisiaj na scenie, już na stadionie, w pierwszym stadionowym dniu, Hempress Sativa jest pierwszy raz w Polsce. Wcześniej był Culture. To jest niesamowita historia, ponieważ to taka sama historia, legenda jak Congos. Tragiczna historia, ponieważ 20 lat temu Culture miał wystąpić w Ostrudzie i Joseph Hill, lider tej formacji, zmarł dzień wcześniej w trakcie trasy w autobusie w Berlinie. Najbardziej tragiczna historia w całym ćwierćwieczu Ostrudy. I dzisiaj powrócił po 20 latach jego syn, by zaśpiewać piosenki ojca z zespołem Culture. I to było piękne też zamknięcie tej historii.
0: Niezwykła rzecz. Wspomniałeś o Maleo. Nie wiem, w jakiej odsłonie wystąpił w Ostrudzie, ale kilka dni temu, tak naprawdę, tydzień temu w Jarocinie powiedział, że trochę Jarocin na nim wymusił powrót zespołu Hawk i skończyło się nie na jednorazowym występie, tylko oni w trasę w ogóle jadą.
1: No widzisz, ja jestem wielkim fanem Hawka, ale to, co Maleo pokazał w Ostrudzie, no to był występ z jego nowym zespołem Maleo. Część ludzi grała z nim wcześniej w Maleo Reggae Rockers. To jest to jego reggae z takim rockowym zadziorem. Bardzo dynamiczny koncert, świetnie nagłośniony. Bardzo piękna kropka nad i wczorajszego wieczoru.
0: Słuchaj, no szykuje nam się pewnie z twojego punktu widzenia bardzo ważne lato, bo jeszcze mamy za chwilę i wiem, że w tym też bierzesz udział, Wailersów w Polsce, prawda?
1: Mamy Wailersów, którzy powracają do Polski po 30 latach. Wystąpią 14 sierpnia w klubie, który wspólnie znamy i lubimy, w Łodzi. Ich jedyny koncert w Polsce. Natomiast tutaj w Ostrudzie jeszcze mamy jutro Burning Spira i to jest też bardzo poważne wydarzenie, jeżeli chodzi o reggae.
0: No i tak sobie pomyślałem, bo to, co opowiadasz o The Congos w stosunku do Wailersów, to są dwa różne światy, bo tu mamy ponad 70-latków, którzy ciągle w tym samym składzie

0: 50 lat, a Oilersów to chyba tam już nie ma nikogo z oryginalnego składu w tej chwili, prawda?
1: Niestety nie ma. Zespół
0: to już
1: prowadzi...
0: jest inne pokolenie w ogóle. Inne pokolenie.
1: Tak. Zespół prowadzi syn oryginalnego basisty, kierownika muzycznego zespołu The Wailers, Astona Family Barretta, Aston Family Junior, którego wielu fanów tej muzyki mogło na przykład zobaczyć ostatnio w fabularnym filmie Marley, kiedy zagrał własnego ojca.
0: Słuchaj, powiedziałeś, bo po The Congos musimy zagrać ich muzykę. Powiedziałeś, że to musi być Fisherman. To teraz uzasadnij wybór, bo nie miałeś żadnych wątpliwości.
1: Ponieważ jest to najbardziej znana piosenka zespołu Congos, jeden z największych hymnów w ogóle w historii roots reggae. Ludzie kojarzą tą muzykę głównie od strony Boba Marleya, ale nawet w tych pięknych latach 70. takich cudownie śpiewających artystów było na Jamajce bardzo dużo. Congos byli tymi wyjątkowymi, a ten utwór, piosenka rybaka, jesteśmy w Ostródzie nad jeziorem, spacerując po brzegu widać pływające piękne ryby, to chyba jest najbardziej trafiony numer.
0: Słychać bardzo w twoim głosie, że masz swoje święto. Wszystkiego dobrego, pozdrowienia, dziękujemy.
1: Dziękuję ci bardzo, Piotrek, dziękuję za zaproszenie do audycji. Zapraszam wszystkich do Ostródy, jeszcze 2 dni przed nami.
0: Mówił Makeno.

The Wailers w połowie sierpnia w Łodzi. Tam spotkamy się też z McKenem. Płyta ostatnia, jaką nagrali, nazywa się bardzo trafnie Evolution. Dzisiaj Ladies Jazz pojawiają się w naszym programie i to będzie może nieoczywisty wybór, ale dla mnie jak najbardziej pasujący.

Jeden z bardzo znanych polskich jazzmenów powiedział o tej muzyce, że to gigantyczny utwór w gigantycznym wykonaniu. Bardzo to zapamiętałem. Z wielkimi krokami zbliża się Off Festival, a mnie ten artysta bardzo się z Offem kojarzy. To jest przedłużona wersja jego utworu autorstwa Paula Epworth'a, Baxter Dury.

Jeszcze pożegnanie, smutne pożegnanie. W wieku 59 lat odeszła basistka pierwszego składu zespołu L7, którym tak zachwycaliśmy się w latach 90. To chyba mój faworyt z ich repertuaru.

0: Żegnam Jennifer Finch z L7. Drugą godzinę listy osobistej rozpocznie nowe nagranie Archive.
1: Autopromocja.
2: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
3: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy, międzynarodowy festiwal szekspirowski. Prezentujemy drugiego zrealizowanego w tym roku przez Teatr Polskiego Radia Szekspira. To rzadko grana tragedia.
4: Coriolan.
3: W roli głównej Mariusz Bonaszewski.
4: Powiem ci szczerze, wolę po swojemu służyć im wszystkim, niż jak oni władać.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Zachęcam do założenia słuchawek w celu lepszego odbioru słuchowiska. Katarzyna Łęcka, reżyserka.
3: Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
1: Autopromocja.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 lipca, jest 23:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rozłam w PiS-ie stał się faktem. Za Mateuszem Morawieckim z partii wyszło około 40 osób. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o ochronie praw zwierząt. Polscy strażacy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Co najmniej 30 parlamentarzystów opuszcza szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki mówi nawet o ponad 40 osobach. To jego zwolennicy, którzy nie podpisali się pod deklaracją członkostwa w partii. Zakłada ona jednoczesną rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Politycy zostali z partii wyrzuceni, choć prezes Jarosław Kaczyński podkreśla, że sami się wykluczyli. Były premier Mateusz Morawiecki ze współpracownikami w Sejmie mówił o najbliższych planach, choć na razie bardzo ogólnie.
7: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego formalnie w Prawie i Sprawiedliwości

0: Możliwości jeszcze są, bo sami z członkostwa nie zrezygnowali. Decyzję musi bowiem zatwierdzić Komitet Polityczny. Choć były premier, nie ma wątpliwości, że to już tylko formalność. Komitet ma się zebrać w najbliższy wtorek.
1: Ale rozumiem, że koledzy będą chcieli nas wypchnąć do końca i doprowadzą tę procedurę do końca.
0: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus do końca mieli nadzieję, że uda się porozumieć, choć jak można nieoficjalnie usłyszeć, spodziewali się, że z partii zostaną wyrzuceni. Mateusz Morawiecki, pytany o plany stowarzyszenia, był bardzo tajemniczy.
1: Ani nie mamy tutaj przygotowanych żadnych kwestii, nie mamy omówionych tematów ani klubu, ani dalszych kroków, dlatego że szczerze mówiąc nawet wczoraj mieliśmy długą dyskusję i do końca wierzyliśmy, że będzie tutaj zgoda.
0: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Jest w planach także nowa partia, ale nie będzie się ona nazywać Rozwój Plus. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Jaka jest przyszłość PiSu i grupy skupionej wokół Mateusza Morawieckiego, która opuściła szeregi ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego? O to politologów pytał Maciej Szefer.
3: Zdaniem profesor Doroty Piątek, prezes Jarosław Kaczyński zostawił furtkę dla tych polityków, którzy chcieliby zmienić decyzję i wrócić do PiS.
4: Gdyby dzisiaj definitywnie zapowiedziano, że zbiera się dzisiaj komitet polityczny i dokonuje wykluczeń, to sytuacja wyglądała trochę inaczej.
3: Profesor Szymon Ossowski zwraca uwagę, że wydzielenie z Prawa i Sprawiedliwości mniejszego ugrupowania może przełożyć się na dużo gorszy wynik wyborczy dla partii Jarosława Kaczyńskiego.
5: Metoda Donta preferuje te duże partie, no i lepiej, żeby była jedna. Z punktu widzenia PiSu duża partia, która będzie niedaleko za Koalicją Obywatelską.
3: Kilkudziesięciu polityków, którzy zdecydowali się pójść za Mateuszem Morawieckim, stanowi dużą siłę na arenie politycznej, uważa politolog dr Andrzej Rankę.
6: To jest siła, która, tak powiem, pozwala na zorganizowanie dwóch klubów parlamentarnych, tak mówiąc takim językiem praktyki politycznej.
3: Specjaliści nie wykluczają, że przed wyborami oba ugrupowania mogą dojść do porozumienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Podpis prezydenta uwalnia psy z łańcuchów. Karol Nawrocki podpisał ustawę o ochronie praw zwierząt. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi.
7: Pod koniec ubiegłego roku prezydent zawetował regulacje, w których szczegółowo określono wielkość kojców dla psów, uznając przepisy za zbyt restrykcyjne. Ta ustawa już ich nie zawiera, tłumaczy głowa państwa.
8: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania.
7: Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ma nadzieję, że nowe prawo skutecznie ochroni psy i koty przed złym traktowaniem.
9: Dzięki takiej ustawie będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
7: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po roku od publikacji. Anna Orzeł, Polskie Radio.
2: Czterech oficerów policji odebrało nominacje generalskie, wręczono też nominacje oficerskie i odznaczenia dla wyróżniających się funkcjonariuszy. Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem przedstawicieli władz państwowych odbyły się centralne uroczystości Święta Policji.
10: Na placu Piłsudskiego wybrzmiały słowa policyjnej przysięgi. Na obchody przybyli też warszawiacy z dziećmi, a najmłodsi, patrząc na policyjne mundury z błyskiem w oczach, już deklarują, że będą kiedyś policjantami.
11: A ty byś chciał zostać policjantem?
12: Tak.
11: I co byś robił jako policjant?
12: Łapał złodziei.
13: Polaryzator.
11: Tak? I co robią wtedy?
12: Zatrzymują czasami ruch, pilnują porządku.
10: Ale na uroczystość przyjechali też rodzice młodych ludzi, którzy dziś złożyli policyjną przysięgę. Wśród nich jest pani Anna, której córka będzie policjantką w jednej z komend w Bieszczadach.
14: Dziecka zawsze chciała być policjantką. Tak jej zostało. Poradzi sobie. Dzielna dziewczyna.
11: Czy jest duma?
14: Oczywiście.
10: W policji służy już blisko 104 tysiące funkcjonariuszy, czyli najwięcej w historii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Polacy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. W akcji udział weźmie 105 strażaków z polskich modułów GFFF. Czym charakteryzuje się ten moduł, tłumaczy kapitan Przemysław Rogalewicz, dowódca modułu GFFF we Wrocławiu.
15: Moduł GFFF oznacza Grand Forest Firefighting. Oznacza to, że ta grupa ludzi, strażaków, działa, zwalcza pożary pieszo. Mamy ograniczoną ilość sprzętu, ten sprzęt nosimy na własnych barkach. Wchodzimy w miejsca trudno dostępne, gdzie nie ma dojazdu pojazdami.
2: Akcja gaśnicza potrwa od 1 do 31 sierpnia w regionie Castilla-La Mancha. Projekt prepozycjonowania realizowany jest w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności i jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Uwaga, na łabędzia chuligana grasującego na parkingu przy ulicy Leśnej przy Jeziorze Długim w Olsztynie. Ptak prawdopodobnie

0: Podobnie broni swojego terytorium i atakuje samochody, dziobiąc najczęściej lusterka. Potrafi zaatakować człowieka, gdy ten broni swojego samochodu. Takich zgłoszeń Straż Miejska otrzymała kilkanaście, potwierdza komendant Jarosław Lipiński.
1: To jest samiec starszy, już potrafi z lustra wody wyjść i właśnie na brzegu dba o swoje jakieś terytorium. Te lusterka w pojazdach potrafi tam gdzieś przesunąć, przestawić. Upodobał sobie pojazdy o ciemnej barwie, czarnej, te jakby najczęściej atakuje. Oczywiście w tych przypadkach udało nam się przepędzić. Oczywiście też w sytuacji, gdy ktoś próbuje tam odpędzić, to on potrafi bojowo się nastawić. Więc tutaj zawsze informuję mieszkańców, żeby zgłaszać na nasze takie problemy. Strażnicy są przygotowani.
0: Jako patrol do Straży Miejskiej w Olsztynie podejmuje około 100 interwencji miesięcznie. Zgłoszenia dotyczą najczęściej ptaków, ale też lisów, borsuków, bobrów, jeży i oczywiście dzików. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
3: W tym roku aż tak się nie dłużyło dzięki Mistrzostwom Świata, ale po 62 dniach miło wrócić na boiska PKO BP Ekstraklasy. Obchody stulecia ligi zapoczątkowały Radomiak i absolutny Beniaminek spod herbu wieczystej Kraków. Wielkiego powiewu świeżości nie było. Górą zadomowiona w lidze ekipa z Radomia. Tak wygraną 2-1 ocenia jej trener Tomasz Kaczmarek.
4: Po prostu cieszę się dzisiaj dla zespołu, dla klubu, że mogliśmy zacząć sezon 3 punktami, biorąc pod uwagę kontekst całego okresu przygotowawczego. W pierwszych kolejkach najważniejsze są wyniki, bo jeszcze nie jesteśmy w idealnej dyspozycji, to było dzisiaj widać.
3: Wciąż bardziej wakacyjną formę zaprezentowały również drużyny Pogoni Szczecin i Legii Warszawa, choć gościom ze stolicy wystarczyło to do skromnej wygranej 1-0 po bramce w 6 minucie doliczonego czasu gry. A jutro do gry wchodzą nasi pucharowicze. Jagiellonia zagra z Koroną, Górnik ze Śląskiem, a Mistrzowie Polski z Lecha sprawdzą się z Krakowią. Pierwszy test na trasie tegorocznego Tour de Pologne mają już za sobą Kolarki. Inauguracyjny etap z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa padł łupem Holenderki Loreny Wibes. Z dobrej strony zaprezentowały się również Polki. Piąta była Olga Wankiewicz, 15 Agata Kowalska, 16 Nicole Płosaj, a 17 Nadia Hartmann. Ich dobra postawa nie zaskoczyła selekcjonera kadry Sylwestra Szmyda.
5: W sumie zgodnie z przewidywaniami. Co prawda liczyliśmy na to, że odjazd pojedzie trochę dalej, przynajmniej tą drugą lotną premię, że uda się przejechać, no wiadomo, wyścig na sekundę, tak? Jak na mecie ciężko zbierać te sekundy, to gdzieś tam na premiach trzeba, żeby później może w generalce być troszeczkę wyżej.
3: Kolejna okazja do zbierania cennych sekund już jutro na 118 km trasy z Włodawy do Lubartowa. Nie sekundy, a minuty dzielą w klasyfikacji generalnej Tour de France ludzi od Tadeja Pogaczara. Słoweniec prezentuje iście kosmiczną formę. Dzisiaj był najszybszy na 19 etapie i nad drugim Holendrem Remco Evenepoelem ma w generalce już ponad 7 minut przewagi. Z kajakarskiego Olimpu, choć tylko nieznacznie, zeszła w Oklahomie Klaudia Zwolińska. Obrończyni tytułu sprzed roku musiała zadowolić się brązowym medalem Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji C1. Tym razem mistrzostwo powędrowało do Czeszki Terezy Kneblowej. Na koniec serwisu zaglądamy jeszcze do Białegostoku, gdzie ruszyły lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski. Wydarzeniem dnia 9 i 8 złoty medal w biegu na 100 metrów odpowiednio dla Ewy Swobody i Dominika Kopecia. Kolejne starty jutro, podobnie jak Sport w Trójce, który wraca chwilę po 7. Zapraszam.
0: Jutro będzie słonecznie, na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu od 21 stopni na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, 24 w centrum do 29 na zachodzie.
6: Autopromocja.
7: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
8: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
7: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
8: Chyba odwrotnie.
7: Niekoniecznie, ale niech będzie.
8: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
7: Wszystko jest możliwe.
8: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
7: Michalina Bieńko
8: i Maja Sołtysik.
6: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Lista osobista.

Tym utworem o wdzięcznej nazwie bliskiej mi z codziennych powodów Yahoo wraz z grupą Archive. Dziś lista osobista z festiwalu Ladies Jazz w Gdyni. Miałem duży problem, jaką sesję powtórkową ze studia imienia Agnieszki Osieckiej wybrać na dziś. Zdecydowałem się na Basię Wrońską. Jazz być może nie do końca, ale Ladies jak najbardziej.

To było 12 czerwca tego roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Basia Brońska zaśpiewała 3 utwory, w tym bardzo nieoczywisty cover. Za nami Tylko z Tobą, przed nami właśnie Johnny Cash w jakże innej wersji Ring of Fire, a potem pochwała codzienności.

Basia Wrońska w Osieckiej 12 czerwca. Ladies Jazz. Stąd z tego festiwalu dziś lista osobista. Ostatnia dzisiaj wielka dama światowego jazzu, Nina Simone.

A teraz przesyłka, która nadeszła wczoraj z piwnicy pod Baranami. Agata Ślazyk postanowiła na 70-lecie piwnicy nagrać 7 utworów, niekoniecznie premierowych.

I wiemy, że część z nich na pewno wywoła dyskusję. Zrealizowała je z muzykami związanymi z piwnicą. I o pierwszym z nich mówi tak. W czasach, kiedy powstawała ta piosenka, symbolem bogactwa był dom z ogrodem. Dzisiaj Marek Grechuta musiałby napisać o willi z basenem zaparkowanym obok helikopterem. Wiem, że ten utwór wywoła dyskusję.

Agata Ślazyk i artyści Piwnicy pod Baranami na jej 70-lecie. Your Favorite Enemies. Z tego zespołu znamy najbardziej Alexa Henry'ego Fostera, bo jest frontmanem i wokalistą. To jest jego nowe nagranie solowe. Nazywa się Springtime.

Wśród naszych ladies jazz najbardziej nieoczywista to prawdziwa rock'n'rollowa dusza z lat 40. i 50. Ciotka Georgia Clooney'a, Rosemary.

Teraz po raz drugi w liście osobistej Buddy County, jego bardzo nieoczywista, quasi-coverowa wersja z własnym tekstem słynnego utworu Pink Floyd z udziałem samego Davida Gilmoura. Każdorazowa emisja w tym programie tego utworu łączy się z bardzo mocnym trzymaniem kciuku.

Nowa wersja epickiego utworu ze ściany Pink Floyd z nowym tekstem Ice-T. Raz w roku, mniej więcej raz na 12 miesięcy. Jeszcze bardziej epicki utwór będzie kończył listę osobistą. I on właśnie teraz się pojawi. A my dziękujemy. Michał Daniluk i Marek Pawlukicz w Warszawie, Andrzej Dubas i Piotr Metz w Konsulacie Kultury w Gdyni. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
2: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
3: Jestem w Soli i nie jestem sam.
4: Dzień dobry.
5: Dobry.
6: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
1: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
3: Jak fajnie jest tutaj?
6: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
3: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
7: Inem i nekeltem moje.
1: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
8: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 25 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosja przeprowadzi zmasowany atak na Ukrainę, ostrzega Wołodymyr Zełański. Afera korupcyjna w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, 21 osób z zarzutami. W niedzielę 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na Byleczem w Augustowie. W ciągu najbliższych 48 godzin Rosja przeprowadzi zmasowany atak na Ukrainę, ostrzega prezydent Wołodymyr Zełański. Rakiety są już przygotowane, stwierdził ukraiński przywódca. Zełański potwierdził też, że spotka się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem.
10: Wołodymyr Zełański, ostrzegając przed rosyjskim atakiem rakietowym, powołał się m.in. na dane wywiadowcze zagranicznych służb. Być może to uderzenie zostanie przeprowadzone jeszcze dziś. Wstępne ustalenia wskazują, że w ciągu 48 godzin. Proszę, uważajcie na siebie, zwracajcie uwagę na wszystkie sygnały alarmów przeciwlotniczych. Cytuję wypowiedź Zełańskiego ukraińskie media. Prezydent Ukrainy zwrócił się też do zachodnich partnerów z prośbą, aby w terminie wywiązywali się z zobowiązań, które utrzymują w gotowości bojowej siły obrony powietrznej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
9: 21 osób usłyszało zarzuty w związku z aferą korupcyjną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Chodzi o łapówki za zaliczanie egzaminów na prawo jazdy. Większość osób z zarzutami to kierowcy, którzy płacili za pozytywny wynik egzaminu. Zatrzymany został także właściciel znanej w Zielonej Górze Szkoły Nauki Jazdy, mówi prokurator Łukasz Wojtasik. Miał on przekazywać łapówki.

0: i od przyszłych kierowców.
1: To są osoby, które miały wręczać korzyści majątkowe. To są osoby, co do których prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ale w dniu wczorajszym też takie postanowienie zostało wydane wobec jednego z właścicieli jednej ze szkół nauki jazdy z Zielonej Góry. Możliwe są kolejne zatrzymania, możliwe są kolejne zarzuty dla kolejnych osób.
0: Kilka dni temu w tej sprawie zatrzymany został egzaminator zielonogórskiego WORD-u, który jest ekspertem ministerialnego zespołu do spraw egzaminów na prawo jazdy. Politechnika Bydgoska przejęła i otworzyła stajnię, która będzie służyć studentom. To nie nowa stajnia, ale dobrze znana zagroda dla koni w Myślęcinku. Od poprzedniego zarządcy przejęła ją uczelnia. Kiedy dowiedzieliśmy się, że dotychczasowy operator zrezygnował, bez dłuższego zastanowienia postanowiliśmy zostać nowym gospodarzem, mówi rektor Politechniki Bydgoskiej Marek Adamski.
2: Zachowując dalej w swojej działalności ten charakter, który ten ośrodek ma, czyli w służbie dla mieszkańców, właścicieli koni, ale także osób ze specjalnymi potrzebami, a nakładając na to wartość dodaną, jaka jest akademickość. Ośrodek ten będzie stanowił główne zaplecze dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, kierunków już istniejących, ale także dla nowo utworzonego kierunku weterynarii.
0: Bydgoszcz jest jednym z 7 miast w Polsce, w którym można studiować weterynarię. Teraz uczelnia zyskała miejsce praktyk przyszłych weterynarzy. Augustów szykuje się na najazd turystów z całego kraju. To tam w niedzielę odbędą się 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok. Ta impreza co roku skupia na błoniach netty tysiące fanów kreatywnych konstruktorów z całej Polski. Niektórzy widzowie przychodzą długo przed startem, żeby zająć jak najlepsze miejsca.
3: Zajęłam sobie miejsce, właśnie jestem tu z mężem i synkiem, przyszliśmy sobie oglądać pływanie na byle czym. Później pewnie będzie duży tłok i będzie ciężko dostać się i cokolwiek zobaczyć.
4: Warszawa.
5: Przyjechaliśmy specjalnie na zawody.
3: Przyszliśmy jak najbliżej, żeby jak najwięcej widzieć.
6: Spodziewać się możemy wszystkiego, co najlepsze, najśmieszniejsze, najfajniejsze.
7: Koordynator Mistrzostw Polski w pływaniu na byle czym, Marek Gąsiorowski.
8: 17 pływadeł, będzie wiedźma, będą wikingowie, będą Oscary, no i będzie wiele, wiele innych filmowych, baśniowych i innych przedstawień.
9: Lubię i sam uczestniczyłem parę lat temu i zająłem 5. miejsce, udawałem topielca.
10: Jest to najbardziej reprezentacyjna, ale też czasochłonna impreza, jaką my organizujemy od kilkudziesięciu lat.
7: Redaktor naczelny Polskiego Radia Białystok, Marcin Tomkiel.
10: To jest też doskonały pomysł, żeby w tym naszym zabieganym codziennym życiu wziąć rodzinę, dzieci, znajomych, dobrze odpocząć, dobrze się bawić, posłuchać świetnej muzyki i spędzić ze sobą po prostu czas.
0: Start mistrzostw w niedzielę o 16, a to był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia słonecznie, na wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, od 21 stopni na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, 24 w centrum, do 29 na zachodzie.
12: Autopromocja.
13: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka sprawdza poziom pozytywnych wibracji prosto z Ostruda Reggae Festival, a 25. edycja największego święta tej muzyki w Polsce zapowiada się znakomicie. Strefa Dread nadaje na żywo z polskiej stolicy Karaibów w sobotę od 17 do 19. Będą goście, wspomnienia i zielono-żółto-czerwone muzyczne inspiracje. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Mirosław Maken-Dzięciołowski.
14: Ostruda Reggae Festival pod patronatem Trójki.
12: Autopromocja. 1, 2, 3,
15: 4! Mało, obiektywnie.

Brazylianka Krzysztof Ścierański i jego zespół. To na początek tego wydania audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór Państwu. A dziś przez dwie godziny będziemy na Buduk Jazz Festival. To znaczy, to będą wspomnienia z 17 i 18 lipca tego roku. Gajówka Buduk Gulbin 8. Zapowiadałem, że wybieram się po raz pierwszy na ten festiwal i to, co się tam wydarzyło, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Zespół Krzysztofa Ścierańskiego to na zakończenie pierwszego dnia piątkowych spotkań z muzyką w sercu Puszczy Augustowskiej. O tym wszystkim będę Państwu opowiadał, ale przede wszystkim będą opowiadali moi znakomici goście. Urszula Dudziak, Adam Makowicz, a także Wojciech Myrczek i Bogusław Kaczmar. Ale po kolei. Po muzyce zespołu Krzysztofa Ścierańskiego teraz kwartet Arka Czernysza. Movement.

Movement to kwartet Arka Czernysza. Zagrali na tegorocznej edycji Buduk Jazz Festival pod patronatem Trójki. Przypomnę Państwu, Arek Czernysz, akordeon, a także autor wszystkich kompozycji, lider tego kwartetu, Marcin Elszkowski, trąbka, Radek Łukaszewicz, kontrabas i Michał Szeligowski, perkusja. A wcześniej Brazylianka także zabrzmiała na scenie budukowej, a to zespół w składzie Krzysztof Ścierański, gitary, Waldemar Gołębski, iwi, Grzegorz Górkiewicz, instrumenty klawiszowe oraz Marcin Ścierański, perkusja. 17-18 lipca 2026 roku i Wojciech Milewski, mój niedawny gość.

audycji Mało Obiektywnie zapowiadał, że kiedy raz się człowiek wybierze do Gajówki Buduk, to już staje się na zawsze fanem tego miejsca i tych spotkań z muzyką jazzową o przeróżnych odcieniach. I chyba już się zapisałem do tej grupy fanów Buduk Jazz Festival. Piękne to były chwile, pogoda tylko trochę nas postraszyła burzą i deszczem. Przywiozłem znakomite wspomnienia i także nagrania rozmów z gośćmi, z gwiazdami tegorocznej edycji Buduk Jazz Festival. To za moment pierwsze takie spotkanie przed nami. To dla artystów, dla Adama Makowicza i Urszuli Dudziak była swego rodzaju podróż sentymentalna, ten koncert na Buduk Jazz Festival. Newborn Light to jest płyta, którą wydali właściwie dwukrotnie. Najpierw w Szwajcarii w roku 1972, a potem w Stanach Zjednoczonych w roku 1974. Teraz trochę Państwu opowiedzą i o koncercie tym wspólnym na zakończenie tej edycji Buduk Jazz Festival i także powspominają początek lat 70. Adam Makowicz za moment będzie gościem programu Trzeciego Polskiego Radia.

0: Gościem trójki jest Adam Makowicz. Rozmawiamy po koncercie na tegorocznej edycji Buduk Jazz Festival. Panie Adamie, przede wszystkim podziękowanie za to, że znalazł Pan czas dla trójki, dla słuchaczek i słuchaczy tej rozgłośni z Myśliwieckiej. Witam Pana, dzień dobry.
1: Dzień dobry, miło. Dziękuję za zaproszenie.
0: Już na spokojnie sobie siedzimy tutaj po tym wczorajszym wyjątkowym wieczorze. Proszę powiedzieć, zdarza się Panu często grać koncerty w stodole? Bo no, to właściwie stodoła jest, prawda?
1: Ja gram zasadniczo wszędzie, gdzie publiczność będzie chętna do przyjścia do jakichś sal. Szczególnie festiwale jazzowe zawsze są atrakcją dla ludzi.
0: Prawda? Ale z reguły są to sale koncertowe, studia radiowe, sale filharmoniczne, prawda?
1: No tak, tak. Ja jestem pianistą, a nie keyboardzistą. To jest ta różnica, że raczej tu wyjątek zrobiłem. Grałem na Fenderze, na elektrycznym, nie na elektronicznym, ale elektrycznym. Elektryczna klawiatura, tak bym to nazwał. Bo tutaj proszono właśnie, żeby z Ulą Duziak coś razem wspólnie zrobić. My jednak dobry kilka lat, w 70-tych latach, jeździli po Europie, mieszkaliśmy w Niemczech i tam tą muzykę kształtowaliśmy właśnie. Ula i ja szczególnie mieliśmy dobre, jak się tam fluidy, połączenie muzyczne, bo Ula ma olbrzymią wrażliwość muzyczną, dźwiękową. No i zaczęliśmy razem, ona też zaczęła szukać swojego, jak to mówić, swojej koncepcji wokalistyki jazzowej, mając specyficzny głos, prawda? I to przez parę dobrych lat trwało, więc i tu proszono nas bardzo, bardzo serdecznie, żeby jednak razem, żeby coś razem zrobić. No to to było, dla mnie to był koncert trochę na typu retrospekcja, prawda, z tamtych lat. I przypomnieliśmy sobie, że jednak intuicyjna muzyka ciągle egzystuje do dzisiaj. To jest muzyka, która nie ma konkretnego przygotowania wcześniej, czy jakiejś struktury dokładnej. I ją się kształtuje na poczekaniu przed publicznością. Jest to najbardziej żywa forma śpiewu i grania muzyki, że bardzo personalna. Jak my się czujemy, jak publiczność nas, prawda, wyśle te sygnały, żebyśmy coś oddali jej, prawda? I to jest najbardziej żywa, moim zdaniem, muzyka. Improwizacja biorąca się na poczekaniu, tworzy się jakąś koncepcję i rozwija się tą koncepcję. No i oczywiście chodzi o to, że trzeba razem jakoś zakończyć. No to uzgadnia się razem, ale wychodzimy na szczyt i nie wiemy, co, jak dalej pociągnąć to wszystko.
0: I ta publiczność wczoraj przyjęła Was bardzo ciepło.

0: Na zakończenie tegorocznej edycji Budu Grzesz Festival.
1: Właśnie, to jest muzyka.
0: To niełatwa była muzyka. Ja słyszałem takie opinie właśnie po koncercie. No, to było niełatwe.
1: Bo to jest niełatwe, bo to może nie wyjść. To zależy od publiczności właśnie. To jest muzyka, która wymaga dosyć dużej wyobraźni wśród słuchaczy. Bo to jest bardziej ilustracyjna muzyka. Należy sobie wyobrażać własną akcję jakąś do konkretnej muzyki, do konkretnej melodyki czy formy melodycznej, którą się tworzy oczywiście wtedy na poczekaniu. To jest muzyka jak na przykład malarstwo, współczesne malarstwo, gdzie nie jest kościół, nie ma domu, nie ma drzewa, są jakieś formy tylko. To trzeba inaczej odbierać takie obrazy abstrakcyjne i to jest muzyka trochę właśnie abstrakcyjna.
0: Jeśli mogę pana poprosić o powrót właśnie do tamtego początku lat 70. Do tych czasów, kiedy John Hammond posłuchał waszej płyty i podjął tę ważną decyzję. Wydajemy płytę Urszuli Dudziak Adama Makowicza. 72 rok, tak?
1: Coś takiego, tak. To właściwie to była inicjatywa bardziej Michała i producenta szwajcarskiego. Myśmy wtedy troszkę w Szwajcarii więcej czasu spędzali i mieliśmy tam menadżera, który całość pomagał do organizowania szukania koncertów, sal koncertowych, gdzie mogliśmy występować. I Michał z tym menadżerem właśnie uzgadnili. Michał był na tyle rozumiał tą sytuację, bo myśmy zawsze, to był kwartet, a później czasami kwintet, że graliśmy wspólnie, ale były zawsze środkowa część, była zawsze nasza, duet. No i w końcu Michał postanowił, to nagrajmy ten duet, prawda? Była to, jakby to powiedzieć, w tej koncepcji kwartetu, to była jak wisienka na torcie, ten nasz duet. No i myśmy, to były 2-3 lata, czyli dosyć długi czas, tych koncertów było w klubach, głównie klubowe koncerty. Muzyka jazzowa to jest klubowa muzyka bardziej, gdzie publiczność bardzo blisko siedzi artystów. My czujemy oddechy, wszystko i jesteśmy jedną rodziną, tak jakby. Kochamy ten swing, kochamy, prawda, ten rytm, ludzie przychodzą i to się czuje, artyści to czują, ale to w wypadku tylko musimy blisko być. Na estradach dużych nie zawsze to wychodzi dobrze, bo publiczność jest daleka, prawda, i ten kontakt z publicznością jest u lato doskonale zrozumiała, że trzeba rozmawiać z publicznością, bo wtedy ta publiczność się jakby to przybliża, prawda, do nas, do artystów. My nie jesteśmy z nieba, my jesteśmy razem z tymi ludźmi. My dla nich gramy, my dla nich robimy, czujemy się potrzebni po prostu. My się musimy czuć potrzebni, że publiczność potrzebuje tego rodzaju przeżyć jakiś, prawda, wewnętrznych.
0: Mieszka pan na co dzień w Nowym Jorku. Lato to jest taki czas, kiedy pan przyjeżdża na kilka tygodni do Polski na koncerty, tak to wygląda?
1: Tak, czasami na kilka miesięcy nawet. Raz i teraz już.
0: I tych koncertów jest wtedy sporo w różnych miejscach. No i tak wczoraj to było szczególne spotkanie w plenerze, pod gołym niebem. Jest pan tutaj już drugi raz.
1: Ten festiwal to.
0: Rok temu grał pan tutaj. Może pan przypomnieć ten koncert?
1: No, ja tu grałem bo jestem po prostu pianistą, który używa instrumenty naturalnego, fortepian. Niestety solo, ja nie gram solo na Fenderach. Czy na,
0: tak, wiem, że to była wyjątkowa, szczególna sytuacja wczoraj.
1: To była wyjątkowa. To była, ja to traktuję jako retrospekcja z Ulą. Retrospekcja naszych czasów, prawda, 70. lat. Natomiast główny fortepian jest stworzony, to jest instrument bardzo drogi, to jest instrument piękny i to jest instrument, który dźwięk naturalny przenosi. Drewno, nie głośnik, drewno, a tutaj jest głośnik, publiczność słyszała, to już jest półsztuczne. Dla mnie drewno jest naturalne. I fortepian zupełnie inny, wymaga podejścia, przede wszystkim tych

0: technicznie zupełnie inaczej to brzmi. Na Fenderze nie brzmi. Nie, trzeba zapomnieć o technice, szybkim graniu, bo to się wszystko zlewa. Nie ma klarowności w tej muzyce. Dynamika jest niezmiernie spłaszczona, a bez dynamiki muzyka traci cały charakter. I trudno nazwać muzyką, można nazwać to przyjemnymi dźwiękami właściwie bardziej. Muzyka to jest coś, co zostaje w środku przez jakiś czas, w środku słuchaczy, prawda? W tej naszej duszy te odbiorniki, piękna kolorystyki dźwięku, to tylko można, ja mogę uzyskać przez fortepian i tym skomunikować się, prawda, z ludźmi, którzy kochają tę muzykę.
1: Ale jednak lata 70. to był ten czas tego mariażu muzyki jazzowej z rockiem, właśnie z elektroniką. I wtedy jednak ten Fender, to były tamte czasy. Takie dźwięki właśnie.
0: Tak, tak. Z tym, że ja odszedłem od tego, jak Michał i Ula wyjechali do Stanów. Ja zerwałem wtedy z elektrycznością, ale już elektronika wchodziła, już digitalowy dźwięk zaczął być popularny i łatwy do uzyskania. Jest tylko kwestia manipulacji tymi wszystkimi urządzeniami. One się ciągle co roku doskonalały, te instrumenty. Dzisiaj, jak widzimy, wczoraj był przykład, jak Ula używa, jak to jest skomplikowane, ale jak łatwe w obsłudze to jest, no bo to wszystko teraz coraz mniej się te pudełka są. Co tam jest?
1: A coraz więcej mogą.
0: To są komputery, tak. Wszystko.
1: Tak.
0: Ja uważam, że naturalna muzyka, naturalny sposób to wymaga dużej wiedzy muzycznej, żeby uzyskać profesjonalizm i jakiś poziom artystyczny, że ludzie nie muszą wiedzieć o tym, ludzie muszą czuć to. A nasz obowiązek jest to wiedzieć i uzyskanie techniki, opanowanie instrumentu wymaga lata pracy, czego nie trzeba w elektronice mieć. W elektronice z dnia na dzień można nauczyć się pewnych rzeczy, ale trzeba wiedzieć manipulacją, jak manipulować tymi elementami. A to jest najłatwiejsza rzecz, to można zrobić w ciągu kilku miesięcy. A jeśli chodzi o dyscyplinę muzyczną, układy tych nut mieszczący się w jakimś metrum konkretnym, to komputer po prostu sam ustawia. Ty nie musisz wiedzieć, co to jest 8, 16, 4 i tak dalej. Więc to są zupełnie inne podejścia. Moje podejście jest analogowe. Technika, umiejętność uderzania w klawisze, umiejętność wydobywania właściwego dźwięku, operacja dynamiką, no to trzeba czasu poświęcić, to trzeba koncepcję mieć. I to dopiero publiczność może ocenić, mając taki instrument i pianista, który wie, jak użyć tego instrumentu.
1: No i pan od lat, mam wrażenie, ciągle doskonali tę technikę grania na fortepianie.
0: Cały czas trzeba pracować na tym, oczywiście. Sama to nie przyjdzie.
1: No właśnie. Podkreśla pan, że to już jest czas, kiedy mówi pan, mam 86 lat.
0: No, mam.
1: Ale ja mam wrażenie, że na scenie tych lat panu ubywa, zdecydowanie.
0: Może muzyka, czy zapał do tej muzyki, a ciągle mam, jak miałem 20 lat, to dzisiaj mam właśnie ten sam zapał. Może to utrzymuje, wie pan, to jest jak baterie, które trzeba od czasu ładować. To ten zapał ładuje moje baterie życiowe.
1: Jakieś plany najbliższe koncertowe, nagraniowe?
0: Nagraniowe nie mam żadnych na razie planów, a koncerty to właśnie pan, mój menadżer, pan Marek Strasz, właśnie tam, no mamy wiele koncertów w tej trasie teraz. Także cieszę się, że znowu się z publicznością polską tu i ówdzie zobaczę. Trudno mi teraz nie pamiętać, a to dobrze ma.
1: Jasne, tych dat jest na pewno wiele.
0: Pan Marek dzwoni do mnie, słuchaj, jutro jedziemy tam i tam. I po prostu okej, okay, kiedy i o jak. Także tylko chodzi właśnie, że dobry instrument mieć. I ludzie, którzy organizują koncert, to jest główna rola. I właściwie moja rola to jest przyjść zagrać, a najwięcej pracy wymaga zorganizowanie, żeby ludzie

0: byli cali, no i żeby był komfort słuchania dla nich, a dla mnie komfort jest dobrym instrumentem.
1: I wczoraj to się udało, bo to był koncert, który myślę będziemy wspominać, długo to wasze spotkanie.
0: Z Ulą można, bo Ula ma wyjątkowe wyczucie frazy, wyczucie dźwięku i wyczucie przestrzeni międzydźwiękowej. To jest cholernie, to tylko dojrzali muzycy rozumieją tę sytuację. Przestrzeń to jest tak jakby pauza, ale to nie jest pauza. Przestrzeń jest wypełniona dźwiękiem, ale nikt nie gra tego dźwięku w danym momencie. Potrzeba na degustację dla publiczności dać ludziom, słuchaczom czas na przetrawienie pewnych dźwięków, skojarzeń dźwiękowych, powiedzmy. To jest tak, ja to zawsze przyrównuję do jedzenia, że jak się zje coś bardzo dobrego, to jest na przykład wspaniałego śledzia w śmietanie. Przepraszam, że tak dosłownie śledzia w śmietanie. I smak fantastyczny, świeżutkie w usta się rozpuszcza. I zaraz potem eklera, ciastko słodkie. To wszystko pryska, nic nie zostanie wam, to ty wymiesza, to jest gulasz z kapustą. Zostaw chwilę czasu, to delektowanie się tym pięknym, czy na przykład lampką wspaniałego wina, czy koniaku. To trzeba, nie możesz koniaki od razu zapić czymś innym, bo to wszystko rozpłynie się. Nic z tego człowiek nie ma z emocji zapachowych i uczuciowych, prawda, tych podniebienia naszego. Więc muzyka jest dokładnie taka sama i Ula, no już jest tak na ty doświadczonym na scenie i na twórczy, jak tworzyć tą muzykę właściwie, to właśnie rozumie ten czas. Poza tym to jednak wróciło, zawsze wraca do wspomnienia, to jak powiedział, moja retrospekcja. Uli też to była retrospekcja, bo Ula dzisiaj inaczej śpiewa, niż myśmy kończyli koncert zupełnie czymś innym. Prawda? Ula wyszła w ten koncert papaje, rodzaj, podwójna repetycja, tempa. To był tak, rock jazz po prostu, tego typu. To były lata, gdzie właśnie myśmy zaczynali, ale ja od tego odszedłem. Mój kierunek zupełnie był inny. Ja raczej środek jazzu, ten istotę swing, jak grać właściwie ćwiartki, żeby ludzie ruszali ciałami po prostu. I piękna melodii, to musi być wszystko synchronizowane. Melodia, rytm i harmonia. Moje 10 palców to muszą stworzyć. I kontrola tych elementów, na tym się całe życie pracuje, żeby dojść do w miarę do perfekcji, ale to się nigdy nie dojdzie do perfekcji. Ale to jest tam najważniejszy element naszej własnej kuchni, w której my pracujemy, prawda? Tworzymy to, a później to chcemy sprzedać publiczności, prawda? I te koncerty są cholernie bardzo ważne, ale i organizacja tych koncertów, to ci ludzie najwięcej pracują.
1: Pana płyty są pełne standardów.
0: Tak.
1: Klasyków muzyki jazzowej. Jest pan wierny właściwie temu repertuarowi też od lat?
0: Jak najbardziej, oczywiście. W Stanach, Stany mnie na publiczność amerykańską nauczyła mnie, co chcesz improwizować, jak chcesz improwizować, ale przede wszystkim improwizacja oparta na melodii, którą nikt nie zna na sali, to jest trochę słuchanie, trochę tak bym powiedział, nie wiadomo czego. Dlatego jak ja gram na przykład moją własne kompozycje, które publiczność nie zna, to zawsze jest dobrze z publicznością nawiązać kontakt słowny, wytłumaczyć, o czym ja będę grał. Natomiast amerykańska publiczność, to są ludzie, którzy to są 60, 70, to wystarczy trochę ludzie już dzisiaj, ale oni wyrośli na tej muzyce rozrywkowej, na piosenkach Gershwina, Cola Pottera, Rogersa i tak dalej. Oni znają te tematy, tylko wtedy oni mogą ocenić i mieć przyjemność w słuchaniu, jak Makowicz, czy jak ktoś inny, pianista, czy

0: skrzypek czy wokalista, jak zaśpiewa tą piękną melodię, bo każdy muzyk, artysta jazzowy, każdy inaczej zinterpretuje trochę. I to jest dla publiczności ciekawe, ale oni muszą znać i śledzić tą melodię. Improwizacja to nie jest oda nasza do Kajwarza. Odjazd, melodia jedna, a potem będę grał, który nikt nie wie, o co chodzi. Melodia cały czas musi funkcjonować w tej improwizacji również. Ta improwizacja jest oparta na tej melodii. To jest ja bym to tak powiedział, prostymi słowami. Improwizacja to jest granie melodii, piosenki jakieś, tylko z urozmaiceniami różnymi, obiegnikami, trelami, prawda, pasażami, ale cały czas ta melodia musi rezonować, prawda, w tej improwizacji. To amerykańska publiczność nauczyła mnie, a jak odszedłem od tego, to tracę publiczność i na drugi raz mówię, dziękuję, nie robimy koncertu i nie zarobi człowiek.
1: Adam Makowicz, gość Trójki. Panie Adamie, bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Życzę zdrowia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jak najczęstszych, jak najdłuższych pobytów u nas w Polsce.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dzięki za zaproszenie. Miło było pogadać sobie trochę o muzyce.

For Pia i Reflections. Dwie kompozycje artysty z płyty New Born Light, nagranej wspólnie z Urszulą Dudziak. Adam Makowicz, specjalnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia po koncercie na tegorocznej edycji Buduk Jazz Festival w Gajówce, gdzieś w sercu pięknych polskich okolic.

przyrody mazurskich. To Gulbin 8. Generalnie, jeśli państwo wybierają się w kierunku Augustowa, to proszę pamiętać i o tym miejscu. I to nie tylko w czasie trwania festiwalu, choć już właściwie jesteśmy trochę umówieni na trzeci weekend lipcowy 2027 roku. Adam Makowicz opowiadał państwu pięknie nie tylko o tym koncercie i mam nadzieję, że wkrótce znów się spotkamy podczas któregoś wieczoru z mistrzem Adamem Makowiczem i jego fortepianem. O tej wyższości fortepianu nad Fenderem było sporo w tej rozmowie, muszą państwo przyznać. A za chwilę kolejny znakomity gość tego wydania audycji Mało Obiektywnie. To swego rodzaju podsumowanie wydarzeń na Buduk Jazz Festival 17-18 lipca 2026 roku. Wspólny koncert na zakończenie tegorocznej edycji przydarzył się nam piękny. Urszula Duziak i Adam Makowicz. Adam Makowicz już państwu opowiadał na antenie Trójki o swych wrażeniach. To teraz czas na kolejną rozmowę. Gościem Trójki jest Urszula Duziak.

0: Urszula Dudziak w Trójce. Bardzo Pani dziękuję za to, że znalazła Pani czas dla słuchaczek, słuchaczy Trójki.
1: A dziękuję. Jestem bardzo zadowolona, bo kocham Trójkę. Halo, halo. Urszula Dudziak kocha Trójkę.
0: Rozmawiamy po koncercie na Buduk Jazz Festival. Adam Makowicz to właściwie już taki stały bywalec, choć on przed chwilą powiedział, ja dopiero drugi raz tu jestem, ale Pani tu jest pierwszy raz.
1: Tak.
0: Jakie wrażenie zrobiła na Pani ta idea grania jazzu w środku Puszczy Augustowskiej?
1: Po prostu to jest coś niesamowitego i to się sprawdza, takie powiedzenie, że wszystko zależy od ludzi, że można właściwie rzeczy niemożliwe zrealizować.

0: niemożliwe, a dla ludzi, którzy mają wizję i pasję i kochają muzykę jazzową, było to po prostu marzenie spełnione. I muszę panu powiedzieć, że jak wjeżdżałam tutaj właśnie na ten, na tą okolicę i widziałam samochodów zaparkowanych dziesiątki tam, ja nie wiem, setki chyba nawet, to myślę sobie, jestem w Woodstocku, czyli w środku lasu, no po prostu coś niesamowitego. Pięknie wybudowana scena, przerobiona ze stodoły starej. I w ogóle tak radość taka ogólna, magia niezwykła, taki wybuch takiego entuzjazmu się czuło w tych ludziach. To po prostu jest coś, ja nie wiem, ja się absolutnie tego nie spodziewałam, bo nie można, tak jak ktoś opowiada, nie można sobie tego wyobrazić na, dokładnie tak, jak to jest. Czyli trzeba tu przyjechać i doświadczyć na własnym sercu, własnej duszy, własnej głowie, każdej komórce wrażliwej na muzykę.
1: I udało się wam przywołać ducha początku lat 70. tej waszej płyty, którą John Hammond zdecydował, wydajemy.
0: Tak.
1: I pani też wspominała na scenie moment szczególny, osobiście bardzo do tego podchodząc.
0: Zielona Góra, proszę sobie wyobrazić, mam wtedy 14-15 lat. Jestem zasłuchana w audycjach Willisa Conovera, który nadawał je o 10 wieczorem z Waszyngtonu, z tym swoim pięknym, seksownym, niskim, niezwykle takim głębokim, męskim głosem. The Voice of America Jazz Hour. Ja po prostu byłam, ucho miałam przyspawane zresztą z moim bratem do głośnika. I tam leciała Ella Fitzgerald, Count Basie, Duke Ellington, a ja z nimi tam po prostu śpiewałam, starałam się naśladować moją guru Elę. I to wtedy miałam 15 lat. Mija 15, mam prawie 30. Jestem w Nowym Jorku, siedzę w mieszkaniu Willisa Conovera na West Side, na Manhattanie. Jego żona Shirley przygotowuje obiad, a on mówi do mnie, słuchaj Ula, zobacz, pokazuje mi właśnie tę płytę Newborn Light, nagraną z Adasiem i mówi, ja jutro zagram tę płytę w mojej audycji. Także to jest taka scenka mówiąca o tym, chociaż ja wtedy w Zielonej Górze nie marzyłam o tym, żeby być w ogóle w Nowym Jorku. W ogóle to nie przychodziło w ogóle mi na myśl taka, coś takiego. A wylądowałam tam i właśnie w takich okolicznościach, no po prostu magia niezwykła.
1: Adam Makowicz mówił, że ten pomysł na nagranie płyty waszej w duecie właściwie wyszedł od Michała Urbaniaka, że wyście wtedy grali koncerty w szerszych składach, kwintet, sekstet i w środku mieliście taki czas dla siebie, dla dwojga.
0: Tak.
1: Pani i Adam Makowicz.
0: Tak, ja porównuję, ja mam dwie takie osoby. Oczywiście Adaś jest na pierwszym miejscu, zawsze był, jest i będzie. Gdzie myśmy mieli niesamowitego wspólnego takiego czuja, jeśli chodzi o muzykę i o eksperymentowanie z dźwiękiem. Także i wtedy rozwijaliśmy skrzydła we dwójkę. A zespół z tyłu siedział i słuchał. I jeszcze druga osoba to Bobby McFerrin, z którym też w ramach Vocal Summit, pięciu wokalistów, myśmy też wychodzili na front na przykład sceny i śpiewaliśmy tylko we dwójkę, w duecie. Także to są takie chwile niezapomniane i ja dokładnie pamiętam, jak się wtedy czułam, śpiewając Adasiem i śpiewając Bobby McFerrinem.
1: Bobby McFerrin to jest też postać, która dla pani na pewno ma ogromne znaczenie, ale też ma pani swoją rolę w sprowadzeniu go do Polski?
0: Jak najbardziej, dlatego że była taka sytuacja, to był rok 85, kiedy Michał już, Urbaniak miał swoje osobiste

0: Te plany, o których ja nie wiedziałam i się zdziwiłam, jak odmówił przyjazdu na Jazz Jambory do Warszawy. To była wiosna, 85 rok. Ja mówię, dlaczego? A nie, bo nie. A ja byłam bardzo rozczarowana wtedy, bo myśmy wtedy mieli bardzo dobry amerykański zespół, a nasi zwolennicy, fani w Polsce czekali na nas już tyle lat, kilkanaście lat. I byłaby odpowiedni moment, żeby przyjechać i zagrać dla nich. No ale Michał nie chciał. Ja wtedy właśnie zadzwoniłam do Danusi, do mojej siostry, która mieszkała wtedy i mieszka w dalszym ciągu w Szwecji. I się zwierzyłam. Ja mówię, wyobraź sobie, że możemy teraz pojechać do Polski, bo nas straszono przedtem, nie? A dostaliśmy obywatelstwo właśnie na wiosnę 85 roku, amerykańskie. I już byliśmy w jakimś sensie bezpieczni, przyjeżdżając do Polski. A Danusia mówi, a ty się tak trzymasz tego Michała, jak małe dziecko, fartucha matki, wiesz. Jedź. I to był jej pomysł. Jedź z Bobby McFerrinem, bo ona była świadkiem naszych koncertów w ramach Vocal Summit. Ja myślę sobie, o matko, rzeczywiście, może tak zrobię. Dzwonię do Bobiego, on mieszkał w San Francisco wtedy. Ja mówię, Bobby, jedziesz ze mną na czas Jambory do Polski? A on mówi, nigdy nie byłem, jadę. I tak się stało. Przyjechaliśmy w duecie. To był dla mnie ten koncert. To był taki moment przełomowy w moim życiu, bo z jednej strony już wtedy wiedziałam, że Michał odchodzi. I byłam naprawdę w depresji, ale tak kochałam muzykę, wokal i z Bobby, myślę sobie, zaśpiewam jak najpiękniej potrafię i sobie udowodnię, że albo będę z muzyką, albo zmienię zawód. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę i tak sobie potem pomyślałam, Ula, już tak zostanie. Już tak zostanie, zostanę już na zawsze z muzyką.
1: Na tej scenie interakcja pani z publicznością, te rozmowy, bo to nie tylko, wiadomo, koncert, piękne dźwięki, te sprzęty, pani robi cuda ze swoim głosem, ale pani też pięknie rozmawia z ludźmi.
0: Ja myślę, że to przyszło mi z czasem. Bo ja ja się tak rozwinęłam i w jakimś sensie odważyłam, bo kiedyś to nawet bałam się zapowiedzieć zespół. A potem doszłam do wniosku, że tak, patrzę na ludzi, jak opowiadam, oni nie ziewają, nie wychodzą, nie, to musi coś w tym być. A po drugie, w sposób, w jaki ja śpiewam, bez słów, nie, to wtedy ta moja konferansjerka ma rzeczywiście duży sens, bo tak jak gdyby to się składa w całość. Śpiewam bez tekstu, a potem opowiadam. A właśnie bardzo ciekawą rzecz powiedziała moja córka Kasia. Mam dwie córki, Mika, która śpiewa i Kasia, która też powinna śpiewać, bardzo pięknie śpiewa, ale ma, coś innego robi, masz szkołę swoją dla kobiet online. Kasia Urbaniak. Można wygooglować. I Kasia powiedziała tak, mama, ty śpiewasz w sposób bardzo niekonwencjonalny, ale to pozwala ludziom uruchomić swoją wyobraźnię i są wtedy otwarci na to, co mówisz. Ciekawe, nie? Ja nigdy o tym nie pomyślałam. I że sobie biorą to do serca, to, co ja opowiadam. I ja mówię to z perspektywy własnych przeżyć i dojrzałej kobiety, która ma 82 lata i nie mówię to gdzieś tam zasłyszane czy przeczytane w książce. I dlatego to jest takie prawdziwe i szczególnie kobiety wierzą mi. Jak ja mówię, słuchajcie, najpiękniejszy wiek kobiety to jest między 50 a 100, bo ja po 70 zaczęłam pisać książki, znalazłam sobie chłopaka, wybudowałam pierwszy dom. No to co? No to jak kobieta 60-letnia mówi, że jest stara, to proszę do mnie, to ja wybiję jej to z głowy i udowodnię, że właśnie dopiero jest na progu.

0: najpiękniejszych rzeczy w życiu.
1: Jeśli możemy, wróćmy do początku lat 70. Chciałbym panią zapytać o proces nagrywania takiej płyty jak Newborn Light. Jak to się w ogóle odbywało w studiu?
0: To myśmy po prostu weszli do studia z Adasiem. Odbywało się to w ten sposób, że przedtem żeśmy się umówili z Adasiem. On miał na przykład miał utwory, dwa albo trzy tematy napisane. I ja się tego nauczyłam i wokół tego żeśmy koronkowali. Wyglądało to w ten sposób, że weszliśmy do studia bez żadnych ograniczeń czasowych, bez właściwie byliśmy blisko siebie, patrzyliśmy na siebie od czasu do czasu. Od czasu do czasu mieliśmy zamknięte oczy i nagraliśmy a la long, nie wiem, chyba 2 albo 3 godziny muzyki. I potem z tego, żeśmy powybierali najciekawsze fragmenty. Także to tak to było. Zresztą muszę pan powiedzieć, że bardzo żeśmy się przyjaźnili z Joe Zawinulem z Weather Report. I byliśmy u niego w Pasadenie, w jego rezydencji. Tam żeśmy się zatrzymali u niego w Kalifornii. I on właśnie nam powiedział, jak on pracuje. Siada za keyboardami, bo miał tych keyboardów kilka i grał, improwizował godzinami. Potem tego przesłuchał i wycinał fragmenty i z tego powstawały kompozycje. W ten sposób, nie, że siadał i sobie wymyślał jakieś melodie. Nie, on grał, tworzył muzykę na żywo i potem przycinał najciekawsze momenty z tego i z tego powstawały kompozycje.
1: Pani, z tego co słyszałem, jest dość częstą bywalczynią mazurskich okolic, że te koncerty gdzieś tutaj się dość często odbywają.
0: Tak, no, ale chcę powiedzieć, że w takim miejscu, w jakim byłam wczoraj, na tym UBOK Festival, to chyba nie ma takiego drugiego miejsca na Mazurach, w Polsce, w Europie i na świecie. To po prostu jest miejsce jedyne w swoim rodzaju, niezwykłe. I tutaj się chciałam pochylić i pokłonić pięknie organizatorom, pomysłodawcom. I wczoraj byli państwo komorowscy, Bronisław i Ania, jego żona. Zresztą myśmy się znali jeszcze z czasów, kiedy on był prezydentem, ja dla niego śpiewałam w Belwederze. Także i Wojtek, który jest, i tam leśniczy, był nadleśniczy, tam ludzi, po prostu kilka osób postanowili stworzyć cud. Marzenie im się spełniło i to taka jest radocha dla ludzi. Przecież tam było wczoraj, ja nie wiem, chyba z 1000 osób i oni zjeżdżali z całej Polski. Także Ja bardzo chętnie tutaj przyjadę, jak tylko mnie zaproszą, to na skrzydłach, bo to jest unikalne miejsce i po prostu cud.
1: Urszula Dudziak w Trójce, piękne podziękowanie za to spotkanie.
0: Ja też dziękuję. Wszystkiego dobrego.

Newborn Light. Wspólny album Urszuli Dudziak i Adama Makowicza. Płyta wydana przez Cameo Records w Szwajcarii w 1972 roku, a potem przez CBS, wielką amerykańską wytwórnię, w roku 1974. Adam Makowicz i Urszula Dudziak, goście Trójki, goście audycji Mało Obiektywnie, spotkaliśmy się na tegorocznej edycji Buduk Jazz Festival pod naszym patronatem. 17 i 18 lipca wspaniałe koncerty odbyły się. I ci z Państwa, którzy nie dotarli w tym roku, proszę nie żałować, tylko już przygotować sobie termin na przyszły 2027 rok, trzeci weekend lipca. A muzyka, która nam przed chwilą zabrzmiała na antenie Trójki, to jeszcze kilka spotkań z płytą Newborn Light. Randy and Bamse to kompozycja Adama Makowicza, a potem ballad oraz

Dear Christopher Komeda. To z kolei są utwory napisane przez Urszulę Dudziak. Te wszystkie spotkania, które dziś Państwo słyszą na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie, trafią oczywiście także na naszą stronę trójka.polskieradio.pl oraz do podcastów radiowych w naszych ulubionych serwisach streamingowych, a także na stronę podcasty polskie.

zatracę. Chociaż się bawię nawet chętnie. Taki przeciętny ze mnie facet, ale przeciętny nieprzeciętnie. Włóczę się czasem po teatrach. Mówią, że jestem nie dzisiejszy. Garnitur mam jak Frank Sinatra, tylko ten mój jest sporo lżejszy.

Prawie nie zatracę. Ja wolę wiersze i ballady. Ja mam rodzinę, dom i pracę. Ja logistycznie nie dam rady. Biuro, przedszkole i pediatra. I swoje trzeba odstać w korku. Czyli podobnie jak Sinatra na Manhattanie w Nowym Jorku.

0: Bogusław Kaczmar, Wojciech Myrczek po koncercie porywającym publiczność na Budu Jazz Festival. Najpierw panowie kilka słów o tym, jak właściwie długo się znacie i jak długo ze sobą gracie. Bogusław.
1: Oj, chwilę się znamy, bo pamiętam, że kiedy ja skończyłem studia i zacząłem pracować jako pedagog na uczelni w Akademii Muzycznej w Katowicach, jako akompaniator, i pamiętam, że chyba Wojtkowi akompaniowałem jako studentowi.
2: Na pewno nie musiałeś kończyć studiów, bo to jeszcze było ty podczas swoich studiów chyba już akompaniowałeś.
1: A, ja zacząłem jeszcze podczas studiów, ja tak, pracować.
2: Ja byłem na drugim roku i wtedy już zaczęliśmy
1: się rozmawiać. Tak.
3: Bo, więc to już tak, sięga, ta historia sięga jakieś 2007 roku chyba, może 2008.
1: No kilkanaście ładnych lat, już się znamy, tak. A gramy ze sobą?
3: No od wtedy w zasadzie, od nie? Wtedy? No, bo tak, tak zaczęło tak, się od grania, a dopiero tak, potem tak. Się jakoś po czasie dopiero polubiliśmy. Nie,
1: tak,
3: nie, no żartuję. Od razu był fajny vibe, jak to się mówi, tak już zostało.
0: Ja mam wrażenie, że wy na scenie się czujecie, jakbyście się znali właściwie od małego chłopaka. Się rozumiecie bez słów, to jest taka, no aż... Naprawdę, to jest widzieć was na scenie w akcji, no, człowiek się gdzieś tam unosi nad ziemię trochę.
1: Wow, bardzo miłe słowa. Może nie od małego chłopaka, ale młodego na pewno. Bardzo młodego,
2: ale tak. Ta sama muzyka nas chyba ekscytowała jeszcze zanim się poznaliśmy.
0: I to w tych samych dźwiękach.
2: Myślę, że gdzieś tam tak. Chociaż pewnie ja może mniej świadomy niż Boguś nawet, bo ty wcześniej zacząłeś się interesować tak stricte jazzem, nie? Pianistyką, taką jazzową trio. Ja dopiero później to odkryłem, ale też...

0: Co w ogóle jazzem to ja się dosyć późno zacząłem interesować, bo w wieku około 17 lat.
1: A, no to jak, tak jak ja.
0: Może
1: no,
0: także to coś... dosyć późno jak na dzisiejsze czasy, kiedy młodzi ludzie już w wieku, nie wiem.
2: No od małego już praktycznie grałem, tak. Tak, tak. No ale to każdy no, ma swoją drogę. Muzyki, tak. No ja też dopiero później zacząłem się coś tam świtać, że jazz to jest fajna muzyka, w której mógłbym się odnaleźć, ale jak już ktoś zakosztuje tej muzyki, no to już ciężko jest odejść od tego, bo to jest naprawdę fajna muzyka, która wiele łączy w sobie.
3: Podobno też jest tak, że kiedy się tu przyjedzie na Budu Jazz Festival pierwszy raz, ty jesteś Wojtek pierwszy raz,
2: tak?
3: Ja też pierwszy raz, ale Bogusław ma już doświadczenie.
0: Drugi. Ja drugi.
3: Tak, tak, to się, tak, tak. Jak już się przyjedzie, to już się tego bakcyla łapie i się wraca chętnie częściej. Publiczność specyficzna, prawda? Taki plener trochę, las. To nie jest sala koncertowa, filharmoniczna, takie wnętrze, tylko...
0: Ani klubowa.
3: Ani klubowa, zupełnie inaczej ta muzyka też brzmi, prawda?
2: Scena to jest wnętrze stodoły chyba nawet, czy jakiegoś takiego budynku gospodarskiego, który został przystosowany. Owszem, on jest przystosowany akustycznie i były takie plany, żeby tam nawet jakieś studie na nagrania chyba realizować, więc to mi powiedzieli tutaj gospodarze. Natomiast no, jest to takie niecodzienne, bo jest to otwarta przestrzeń i publiczność rzeczywiście siada na ławkach, które są przynoszone na polanie. Wokół nas taka stara, jak to się nazywa, stara gajówka, w której teraz sobie siedzimy i rozmawiamy. Nad nami gwiazdy, piękny rejon, wysokie drzewa, bo to jest w środku lasu, więc tutaj mało zasięgu, co też jest wielkim atutem, bo nie ma co zaglądać za bardzo w telefon, tylko trzeba być tu i teraz i naprawdę tę muzykę tutaj można przeżyć. Ona wybrzmiewa wśród takich odgłosów puszczy, można trochę powiedzieć. Nie wiem, czy dobrze mówię, że to jest puszcza, to już nie wiem.
3: Puszcza Augustowska.
2: Ale no tak, no właśnie, Puszcza Augustowska. Więc co jakiś czas jakieś zwierzątko, ale proszę się nie obawiać, nie są to jakieś zwierzęta groźne. Chociaż dzisiaj były też drapieżniki, komary. Nie wiem, czy komary dojdziemy do drapieżników. Chyba nie, nie. Przepraszam, może nie. Nie, to wyciąć. Komary są po prostu... Nie lubię ich, bo się żywią moją krwią. Ale ubiłem kilka podczas koncertu.
3: Są natrętne.
2: Tak, ale to chyba tylko tych na scenie atakowały ze względu na światła. Publiczność nie narzekała. Zmierzam do tego tak, rzeczywiście miejsce jest takie no niecodzienne. Jeśli myślimy o słuchaniu jazzu, no to raczej nie w takiej scenerii, a właśnie w tej scenerii jazz się świetnie broni, jak się okazuje. Tak mi się przynajmniej wydaje, z perspektywy sceny naprawdę się świetnie broni.
0: Publiczność entuzjastyczna, w ogóle ten zapach świeżego powietrza, lasów. Naprawdę, kurczę, super być tutaj kolejny raz. Poza tym ja muszę powiedzieć, że tu są najlepsze kartacze. Chyba jak jadłem w życiu, czyli skoro najlepsze w Polsce, pewnie i na świecie, więc wiedziałem, czego się spodziewać. Zjadłem jednego przed koncertem i zaraz zjem kolejnego.
2: O ile będą, bo słyszałem, że jest to towar
0: deficytowy.
2: Tak, tak, bardzo dobrze idą, ale rzeczywiście no, są niesamowite i też warto powiedzieć, co nie jest odkrywcze jakoś bardzo, ale ta gościnność tutaj jest naprawdę taka wyjątkowa i być może dlatego nie tylko publiczność tu chętnie wraca, ale z tego co wiem również artyści chętnie wracają, bo no to czuć taką atmosferę, że fajnie jest w ogóle też, jeśli można spokojnie wysłuchać też innych artystów, bo dzisiaj mamy 3 koncerty, co jest bardzo dla mnie osobiście inspirujące, że mogłem sobie wcześniej posłuchać kogoś, kogo nie znałem. Teraz gra Krzysztof Ścierański, zaraz też posłuchamy. I to jest okazja do spotkań, jest okazja do jakiejś tam wymiany myśli, czy też po prostu jakiegoś takiego zwykłego przebicia piątki, które więcej znaczy, niż mogłoby się wydawać. No i ten kontakt taki z publicznością osobisty bardzo, bo tak jak tutaj powiedziałeś, filharmonia ma inną specyfikę. W filharmonii mamy wyraźnie oddzieloną scenę od publiczności. Zazwyczaj te światy się nie krzyżują. Czasem oczywiście artyści wychodzą gdzieś tam pogadać. A tu jest tak bardzo organicznie. W zasadzie nic nas nie dzieli. Tylko jeden mały schodek jest między sceną a między publicznością. Wszyscy się potem gdzieś zbierają przy tych namiotach, przy których można też coś tam zjeść, można podpisać płytę, można pogadać chwilę. Więc to jest takie bardzo miłe, osobiste spotkanie. W ogóle też dużo ludzi, jak się dowiedziałem, bo przyszło po koncercie, specjalnie przyjechało właśnie dla nas sobie porozmawiać naszych dawnych znajomych, których gdzieś tam znamy. To też jest takie niezwykle, niezwykle miłe i myślę, że takie spotkania są warte przemierzenia tych kilometrów.
3: Program koncertu to są standardy, jak to używasz takiego określenia, pioseneczki, które znamy, lubimy, cenimy.
0: A to głównie Wojtek mówił ze skromności o swoim utworze, że utworek, że pioseneczka.
1: Tak,
0: natomiast ten utwór moim zdaniem ma dla mnie, zwłaszcza z świetnym tekstem Artura Andrusa, no właśnie, ma znamiona przeboju.
3: Chciałem zapytać ciebie, Wojtek, też o kulisy powstania tej piosenki. Jak Sinatra, faceci z wczoraj.
2: Tak jest, tak jest. No, kulisy były

0: takie, że ja pana Andrusa już znałem od lat i byłem fanem jego, natomiast nasze drogi się skrzyżowały gdzieś, no nie wiem, z kilka lat temu, ale nie tak wiele, ze trzy może, przy okazji jakiegoś koncertu, na którym miałem przyjemność, no gdzieś nie występowaliśmy razem, ale on tam był, ja tam byłem, gdzieś może chwilę porozmawialiśmy, gdzieś ten kontakt. Andrus przyjaźnił się z Asią Kołaczkowską, której nam bardzo wszystkim brakuje, a ja, no może nie mogę powiedzieć, że się z nią przyjaźniłem, bo aż tak mocno się nie znaliśmy, ale trochę się znaliśmy i zawsze czułem od Asi takie wsparcie, bo ona często, niekiedy na antenie również Polskiego Radia polecała moją płytę, więc było to bardzo miłe i potem jak już się spotkaliśmy, to właśnie porozmawialiśmy i no, niezwykle była to ciepła osoba i taka osoba inspirująca. I gdzieś myślę, że w dalszym kontakcie moim i Artura Andrusa o Asi właśnie warto wspomnieć, bo ona gdzieś tam gdzieś była i może właśnie ze sprawą właśnie Asi Kołaczkowskiej nasze drogi się, tak jak już powiedziałem, skrzyżowały. No i cóż, pracujemy teraz wspólnie jeszcze nad innym projektem, bardzo ciekawym, który Państwu również, mam nadzieję, że mogę tutaj polecić, bo we wrześniu będziemy grali muzykę Krzysztofa Komedy, ale w moich opracowaniach z tekstami właśnie specjalnie napisanymi na tę okazję przez Artura Andrusa i przez pana Jacka Cygana, więc to może być bardzo fajne wydarzenie.
1: Czy będzie z tego płyta?
0: Być może będzie. Na razie pracujemy nad koncertem. Mam nadzieję, że jak fajnie wyjdzie, może to być bardzo ciekawy koncert i materiał. Więc zobaczymy, nie chcę nic zapeszać, ale już sam się nie mogę tego doczekać. Bogusław Kaczmar również będzie z nami grał. Będzie to sekstet i bardzo Państwu polecam. Natomiast to też spowodowało, że no gdzieś tam te nasze relacje zawodowe z panem Arturem się zaczęły zacieśniać, no i ja nieśmiało, ale wyszedłem z takim pomysłem, że może byśmy faktycznie zrobili jakąś piosenkę, tak dosyć nawet szybko. I nie sądziłem, że to będzie aż tak szybko, bo bawiłem wtedy akurat w Paryżu zupełnie tak turystycznie i był to taki impuls. Wysłałem do pana Andrusa SMS-a, czy może coś by mnie napisał, ale nawet w jakimś bliżej nieokreślonym czasie. Po 2 godzinach miałem gotowy tekst, po prostu doskonały. Jeszcze wysławszy go mojej menedżerce, ona powiedziała: Andrus cię wyczuł. No bo faceci z wczoraj, no to naprawdę niezwykle przenikliwy artysta. No i bardzo mi się to spodobało. Ja też w takim razie nie próżnowałem i tak naprawdę po kilku dniach tutaj zwołaliśmy jeszcze chłopaków, Bogusław też się zgodził, jeszcze moi serdeczni przyjaciele Michał Kapczuk i Szymon Madej. Nagraliśmy to bardzo szybciutko i tak naprawdę no, w ciągu tygodnia, może dwóch, kawałek, tutaj pokazuję cudzysłów, ale ten utworek, pioseneczka, jak powiedziałem, był skończony, zmiksowany, no i teraz go Państwu pokazaliśmy i chyba się podoba, więc bardzo nam miło.
2: Mnie się
0: Będziemy go
2: podoba.
0: grać.
2: Bardzo lubię grać
1: Mnie też się podoba. W trójce na antenie brzmi fantastycznie.
0: O, dziękuję bardzo. Bardzo nam miło.
1: Zabrałeś też ze sobą dzisiaj znów swoje instrumentarium, czyli kontrabas, buzon,
0: Tak.
1: sampler.
0: Mam zawsze przy
1: Uwielbiasz
0: sobie.
1: się tym bawić.
0: Zwłaszcza kontrabas i puzon, czy też trąbkę, zależy jak wyjdzie, tak. To są moje instrumenty wytwarzane ustami w czasie rzeczywistym. Bardzo je lubię, bo rzeczywiście myślę, że one coś wnoszą do takiego skromnego osobowo, znaczy nie mówię o osobowościach i osobistościach, ale jedynie o liczbach.
1: Jest was tylko dwóch.
0: Tak, liczebnie jest nas tylko dwóch, tylko i aż z drugiej strony, bo ja na przykład bardzo lubię występować w duecie z różnych powodów. Często myślę, że można się spotkać z taką opinią, że a, bo to w duecie, ale zawsze jest lepiej, jak jest więcej osób. Od razu Big Band, orkiestra symfoniczna, najlepiej wspólne granie 1000 akordeonów, to jest fajne. Oczywiście nie ma nic do 1000 akordeonów, ale ja osobiście lubię występować w takich małych składach, bo wtedy słychać niuans. To też ma swoje wyzwania i myślę, że nie każdy się w tym odnajduje, bo można też popłynąć, bo tam już naprawdę, żeby zagospodarować tę przestrzeń, którą się dysponuje, żeby słuchacz miał wrażenie, że warstwa rytmiczna jest zaopiekowana, że tak powiem, i zabezpieczona, i warstwa harmoniczna, i warstwa melodyczna, i wszystko tam się musi pojawić, a przecież są tylko dwie osoby. No to trzeba mieć wyczucie i tutaj trzeba mieć też do tego dobrego kolegę. No i na przykład my z Bogusiem, myślę, że się fajnie wyczuwamy. Boguś doskonale też wchodzi w te role, które nie są oczywiste dla pianisty, kiedy ja na przykład podkładam mu bas, nie? Swoim głosem.
1: Siedzi i kiwa głową, tylko z uśmiechem.
0: No właśnie,
2: ja chciałem tylko dodać, mimo że Wojtek imituje brzmienie kontrabasu ustami, to chciałem tutaj powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że Wojtek jest jednym z moich ulubionych, w cudzysłowie, kontrabasistów.
3: Oj, dziękuję bardzo. To jest wielki komplement, wielki komplement. Naprawdę.
1: No tak, ty z takim doświadczeniem artystycznym, z tak bogatym CV, jeśli coś takiego mówisz,

0: No to, tak, to musi mieć jakieś głębsze znaczenie.
1: Feeling, artykulacja, uwagę, nawet brzmienie. Świetnie się gra. Czuję się z Wojtkiem jako basistą.
0: Sięgacie po klasykę światowego jazzu, po piosenki znane i lubiane, po Wiktora Younga, ale też po Wojciecha Młynarskiego.
2: Tak.
0: I to są zawsze, mam wrażenie, Wojtku, wasze takie interpretacje bardzo osobiste tych piosenek Wojciecha Młynarskiego. Ty, zresztą to padło dzisiaj tutaj na scenie, potrafisz mocno, tak głęboko wejść w tekst, w jego interpretację. To jest twoja wielka zaleta.
2: Dziękuję bardzo i szczerze mówiąc, no moje serce się raduje, że usłyszałem to teraz od ciebie, a wcześniej właśnie od pani, która zapowiadała,
0: zresztą jest bardzo pięknie. Która zapowiadała.
2: Tak, znakomicie, tak? Bardzo mi się podobały jej zapowiedzi, nie tylko dlatego, że miłe słowa w moim kierunku, ale ogólnie rzecz biorąc, słuchawszy jej, naprawdę wielkie szapoba, bo to zapowiedzieć to też jest wielka sztuka i myślę sobie, że to jest bardzo trudna rola. Sam się w niej kiedyś znajdowałem, niezbyt to pokochałem, ale miałem takie doświadczenia, że prowadziłem parę koncertów w życiu i myślę sobie, że to jest bardzo trudne, ponieważ bardzo łatwo jest coś powiedzieć nie tak. Natomiast kiedy się powie wszystko tak, jak ma być, to wtedy no jednak uwaga publiczności zawsze jest skupiona na artystach i na wykonawcach. I tutaj trzeba potrafić schować swoje ego w pewnym sensie do kieszeni, a z drugiej strony ma się bardzo wiele do popisu i bardzo wiele też można dobrego zrobić dla słuchaczy, w mojej opinii, bo można ich nakierować w pewnym sensie ich zmysły na odpowiednie rzeczy i oni później bardziej są w stanie wejść w muzykę i docenić. To jest wielka sztuka. Myślę, że pani Paulinie to się dziś udało. Więc bardzo na to miło oczywiście, ale bardzo moje serce się raduje, jeśli słyszę, że ktoś mówi, że ja głęboko interpretuję, bo tak, bo te piosenki, one we mnie grają od wielu lat. Ci ludzie, którzy te piosenki napisali i też wykonywali, oni mnie inspirowali od lat. Ja, będąc dzieckiem, no cóż, śmiałem się z tymi piosenkami, płakałem z tymi piosenkami. One we mnie nadal żyją i przede wszystkim żyją ci ludzie, z którymi ja przecież nigdy się nie spotkałem w większości przypadków. I nawet może to i nawet dobrze. To nie o to chodzi. Sztuka ma tę niesamowitą moc i muzyka, że potrafi łączyć nas nie tylko tych, którzy są tutaj i teraz, ale łączyć w ogóle pomiędzy pokoleniami, pomiędzy epokami ludzi. I to uważam, że to jest wspaniałe. I chciałem posłużyć pewnym cytatem. Nie pamiętam, skąd on pochodzi, ale bardzo mi się spodobało, że mówi się, że mój mistrz gra przeze mnie. I ja zawsze do tego tak podchodzę, że moi mistrzowie przeze mnie śpiewają. Ja staram się w pewnym sensie im też oddać hobby. Chciałbym, żeby to, co oni mi dali, nie umarło i żebym mógł to przekazywać dalej. Więc bardzo mi jest miło, jeśli słyszę coś takiego.
1: No, ja uważam, że Wojtek jest absolutnym mistrzem, jeżeli chodzi o interpretację piosenek czy tekstów Wojciecha Młynarskiego. Mogę się podzielić pewną anegdotą zabawną z mojego życia. Bo Wojtek nagrał też płytę z Krzysztofem Herdzinem, z zespołem Piotra Schmidta, bynajmniej z utworami Młynarskiego. Miałem przyjemność raz nawet Krzysztofa Herdzina zastępować w koncercie z tym programem. Ale kiedy pierwszy raz słuchałem tej płyty, to było tuż po jej premierze, jechałem akurat w rodzinne strony na Boże Narodzenie i słucham pierwszy raz tej płyty, tych zaskakujących aranżacji i oczywiście wspaniałego śpiewu i cudownej dykcji Wojciecha Myrczka, jak pięknie wyśpiewywał te poetyckie teksty Wojciecha Młynarskiego, i miałem włączonego GPS i nagle słyszę pomiędzy frazami właśnie Wojtka, słyszę nagle za 600 metrów. I poczułem takie zderzenie.
3: Dysonans poznawczy. Tak,
1: dysonans, jakbym łopatą dostał w głowę. No trochę. Tak, także Wojtek, kurczę, jest chyba najbardziej znanym mi, jest moim ulubionym interpretatorem tekstu Wojciecha Młynarskiego.
3: Jak dobrze, że zdradzamy Państwa, jesteś czerwieńcie. Jak dobrze, że tu
1: przyszedłem.
3: Dane jest przyszedłem
1: miłym. Kiedy się pojawia jakaś piosenka Wojciecha Młynarskiego, to w wykonaniu Wojtka Myrczka, to zawsze mam przyjemność z nim grać, akompaniować, ale równocześnie słucham i się zachwycam.
2: Ale właśnie, no Boguś, ty wspaniale współtworzysz te piosenki, bo ty je, wiesz, współtworzysz, bo naprawdę no Boguś jest takim pianistą, który z kolei nie tylko potrafi wspaniale grać, ale też ma taki wielki szacunek i wyczucie tekstu i potrafi naprawdę z wokalistami doskonale współpracować, więc ja śpiewając
4: słowa, które też mnie zobowiązują do pewnej, do okazania im pewnego szacunku, wręcz ich autorowi, no to muszę mieć partnera na scenie, który za mną podąża i z Bogusiem jest ten komfort, że można w każdą stronę pójść z interpretacją. My sobie troszkę zmieniamy te numery. Czasem w zależności od dnia

0: nie wiem, troszkę idziemy bardziej w dowcip, trochę mniej, trochę bardziej czasem robimy większe
1: cezurki, już mówiąc takim językiem bardziej muzycznym.
0: Najróżniejsze rzeczy można się uchwycić. Można się uchwycić samego tekstu i to, co on dla nas znaczy dzisiaj, bo przecież też każdego dnia inaczej się śpiewa, zmienia się nasz jakby humor, wszystko się zmienia, ale można się też uczepić takich muzycznych rzeczy, które się tam dzieją, jakby uczepić, no, wykorzystać je do tworzenia interpretacji. I to wszystko można robić w czasie rzeczywistym, bo taki pianista jak Bogusław Kaczmar od razu podąża, podłapuje, mamy cały czas kontakt, to jest niesamowity komfort. Ja sobie mogę wtedy właśnie starać się od serca śpiewać bardzo osobiście, bo wiem, że jakikolwiek pomysł mi się nie pojawi w głowie, będę miał ze sobą po prostu całą warstwę muzyczną.
2: No zaraz ja się rumienię. Dziękuję bardzo.

0: and you, especially for you.
1: Muzyka z płyty Celebrating the Journey. To zespół Wojciecha Myrczka przy mikrofonie, Wojtek, a także na fortepianie Bogusław Kaczmar, na kontrabasie Michał Kapczuk i na perkusji Szymon Madej. W duecie z Bogusławem Wojciech Myrczek wystąpił na tegorocznej edycji Budug Jazz Festival. Obaj artyści byli przed chwilą gośćmi Trójki. Ta rozmowa nagrana tuż po ich koncercie. Tuż po koncercie artystów w tle ci z Państwa, którzy mają bardzo dobry słuch, mogli usłyszeć grający zespół Krzysztofa Ścierańskiego. No właśnie, to reasumując wydarzenia z piątku 17 i soboty 18 lipca. Nana Carling and the Dixie Fellows, Wojciech Myrczek i Bogusław Kaczmar, Krzysztof Ścierański Quartet to piątek, sobota 18 lipca, Luka Mazur Quintet, Arek Czernysz Quartet i Urszula Dudziak i Adam Makowicz. To koncerty tegorocznej edycji Budug Jazz Festival pod patronatem Trójki. Kończy się nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Te wszystkie rozmowy odnajdą Państwo oczywiście w naszych radiowych podcastach, a także na stronie trójkapolskieradio.pl pod hasłem Mało Obiektywnie. Rozmowy z Adamem Makowiczem, Urszulą Dudziak, Wojciechem Myrczkiem i Bogusławem Kaczmarem. Muzyka przed chwilą, same klasyki, jak Sinatra, Faceci z wczoraj, Stolen Moments i Pójdę drogą w świat daleki, także L.O.V.E. Wojciech Myrczek i jego zespół z płyty Celebrating the Journey. Kończymy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. To podsumowanie Budug Jazz Festival 2026 pod patronatem Trójki. Po drugiej oczywiście Nocna Polska i Tomasz Żonda, a na pożegnanie jeszcze raz Krzysztof Ścierański i jego zespół. Utwór nosi tytuł Telecountry. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.

0: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja. Autopromocja.
3: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.